0: mieszka w Brylińcach?
1: Mamy obecnie 111 zameldowanych mieszkańców. Mhm.
0: A średnia wieku?
2: 60-70 lat. Mhm.
0: Tak. Czyli to jest wyzwanie, prawda? Takie demograficzne również. Ile, tak. ile dzieci?
1: Mamy 11 dzieci, z czego część dzieci chodzi właśnie do szkół w innych gminach, więc nie znają się. No i są to dzieci od roku do 18 roku życia, więc to słowo dzieci trochę jest naciągane.
0: Czyli rzeczywiście maleńka społeczność i też dodajmy, że to jest taka wieś bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej.
1: Tak.
0: Półtorej godziny jazdy z Rzeszowa? Jak długo państwo jechaliście?
1: Trochę krócej, bo już mamy autostradę, prawda, więc...
0: No i korków teraz już wieczorem nie będzie.
1: Ale tak trzeba liczyć, mhm. że wyjedzie się do Przemyśla i tam już trzeba trochę wolniej, bo jest droga już kręta. Piękne widoki, ale trzeba trochę uważniej, no bo są po drodze różne niespodzianki typu sarny, misie i wilki.
0: Czyli to jest wieś, która posiada no, taką swoją specyfikę, tak? Na uboczu właśnie maleńka, już przeważają te osoby starsze, które mają konkretne problemy. No ale jednak osoby zaangażowane społecznie też są.
1: Trafiają się.
2: Tak, mamy najlepszy przykład pana Czesia, który też jest w naszej Radzie Sołeckiej. No i liczy sobie już 70...
1: Parę wystarczy.
2: Tak, nie będziemy mówić szczegółów.
0: Nie będziemy wypominać.
2: Tak, i no i służy nam jak nie, że tak powiem, fizycznie, no to też jakąś poradą, że tak powiem, i wsparciem takim też, które jest bardzo ważne. I tak jak podkreśliłem, to jest to też ważne, bo czasem dobra porada, jak to mówią, lepsza niż kogoś czyjaś robota. Tak?
0: No,
2: bo...
0: no ale rozumiem, że też taka życzliwość, jakby słyszę, że temu towarzyszy, prawda? To chyba
2: tak,
0: też ważne.
2: To jest też ważne, bo tak jak mówimy, czasem słowo potrafi bardziej uderzyć jak, prawda...
1: Ręka.
2: Gdzieś tam nie jedna ręka, tak? Właśnie.
0: Chałupki Dębniańskie, kiedyś przysiłek, ale już przed drugą wojną oddzielna wieś, to jest z kolei powiat leżański, do Rzeszowa tak około godziny się
3: tak.
0: jedzie i niecałe 900 osób było mieszkańców 5 lat temu, a dziś?
3: 868. Mhm.
0: Czyli też jest pewien spadek widoczny.
3: No niestety, co roku to mniej.
0: Mhm. A jeśli chodzi o średnią wieku i o demografię, jeśli chodzi o płcie, bo tutaj zdaje się też w Brylińcach to mężczyzn trochę tak. więcej, prawda?
1: Zgadza się.
0: A u pana?
3: Raczej porówno jest. Raczej jest tak umiarkowanie. Natomiast nie możemy narzekać na brak dzieci. Bo nasza szkoła podstawowa naprawdę jest bardzo dobrze, że tak powiem, dużo chodzi do dzieci do naszej szkoły podstawowej, zarówno do przedszkola, które zostało teraz rozbudowane, szkoła została rozbudowana.
0: To są dzieci ze wsi, czy gdzieś z okolicznych też wiosek i miejscowości?
3: Nasza miejscowość położona jest blisko gminy Leżańsk, więc do naszej szkoły w Chałupkach Dębniańskich uczęszczają dzieci również z sąsiedniej wioski, która się nazywa Nowe Grodzisko. A Nowe Grodzisko i Chałupki Dębniańskie stanowią jedną parafię. I razem no, mamy około 1600 osób, więc... Tych dzieci mamy obecnie w szkole i przedszkolu około 200.
0: No to Brylińce mogą pozazdrościć w takim razie.
2: Dokładnie.
0: I jako ostatnio wymienimy wieś Wysoka. Wysokich jest w Polsce chyba kilkadziesiąt, ale my tu mówimy o wsi w powiecie łańcuckim. No i to jest dopiero duży ośrodek, prawda?
4: Tak, to jest jedna, przepraszam, to jest jedna z większych miejscowości, tutaj myślę, wiejskich na Podkarpaciu. Na koniec 2025 roku 2806 osób, także
0: Ale 5 lat temu było około 3000, więc jakby też ten spadek tutaj jest widoczny.
4: Tak, spadek jest, ale mogę się pochwalić, że przyrost naturalny w 2025 był dodatni. Tak.
0: To ważne, ale tak sobie myślę, bo to jest wieś, która właśnie jest blisko Łańcuta, który jest miastem powiatowym, ale też blisko Rzeszowa, prawda? Dużego ośrodka.
4: Tak jest.
0: Więc czy to trochę taka miejscowość sypialnia?
4: No tak na dzisiaj to nazywamy. Tutaj wszystko się zmienia. W naszym regionie również dużo się zmienia. Nie ma już dużo tych gospodarstw rolnych. Jest kilku, powiedzmy, w naszej miejscowości jest kilku większych rolników. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt rolników, którzy uprawiają jakieś tam małe części gruntu, mają małe gospodarstwa. No ale trzeba przyznać, że tak, no zmienia się to wszystko i nasza miejscowość, nasz region cały jest taką sypialnią Rzeszowa.
0: A przeważają kobiety czy mężczyźni w Wysokiej?
4: U nas jest, z tego co pamiętam, więcej kobiet, ale ta różnica jest niewielka.
0: No to dobrze, to mamy takie wstępne wyobrażenie tych miejscowości, z których Państwo przyjechali. To teraz chciałabym zapytać, co Państwa skłoniło do tego, żeby się zaangażować, czy to w rady sołeckie, czy no w ogóle no w działania samorządowe i w te działania lokalne. I może od Pani Moniki zaczniemy, która jest członkinią rady sołeckiej. Obudziła się Pani któregoś dnia z taką myślą, że chce Pani działać na rzecz tej maleńkiej miejscowości?
1: Pani redaktor, po prostu poszłam na zebranie wiejskie i ktoś musiał zasiąść w tej Radzie Sołeckiej, bo jak zwykle, jeżeli pada pytanie, kto chciałby się sam dobrowolnie zgłosić, to oczywiście nikt nie był chętny.
0: No, myślę, że każdy rodzic zna taką sytuację z różnych spotkań klasowych, prawda? Jak się wybiera trójki klasowe,
1: prawda?
0: To jest podobna,
1: tak,
0: podobna sytuacja?
1: Tak. Ale chęć pracy na rzecz sołectwa, możliwości zmian, tak? To uczestnictwo w Radzie Sołeckiej daje te możliwości, że można współpracować, można coś tworzyć, poddawać pod głosowanie dane pomysły. Czasami angażujemy się tak, że popłyniemy za daleko, później zliczymy, ile mamy środków i wracamy do realiów, tak? Ale marzenia to bardzo fajna rzecz. I współpracujemy również właśnie poprzez to bycie w Radzie Sołeckiej jest możliwość współpracy z innymi instytucjami. Jak na przykład współpracujemy z harcerzami, tak?
0: No dobrze, kontakt. Ale to musi mieć Pani trochę energii w sobie, tak? Trochę czasu na to wszystko, no, a na początku musi być ta chęć. Więc ja pytam o ten moment podjęcia decyzji o tym, żeby właśnie się zaangażować. Brakowało Pani czegoś w Prylinicach?
1: Nie, to jest bardzo piękna wieś na końcu jak gdyby świata, gdzie dookoła nas jest wzgórza i lasy, a chęć po prostu takiej wzajemnej współpracy, tak? Że człowiek może wyjść, spotkać się, a jeszcze fajniej, jak coś można zrobić wspólnie. Mhm.
0: Panie Leszku, a u Pana jak to było? Pan jest którą kadencję z sołtysem?
2: Ja jestem drugą kadencję z sołtysem. Przygoda moja z sołtysem zaczęła się w 2019 roku właśnie. Pierwsza kadencja, gdzie padło na mój wybór. I...
0: Ale też nie chciał się nikt zgłosić i pan się zgłosił? Tak trochę jak pani Monika?
2: Tak trochę było, że tak powiem. Nie było jakiejś tam bijatyki, że tak powiem, czy słuchajcie. No nie było tak, że... No nie było chętnych i... No i padło, żebym nie chciał być. No, czy się zgadzam być? No ja tak trochę podeszłem z jakimś takim, takie padło pytanie też może dziwne, tak jak dawniej gdzieś tam za czasów PRL-u, no to jak chcecie, no to mogę być, ale jak pomożecie, no to też żeby to nie było tak, no bo czułem się jak gdyby, niepewnie w tej roli i no zresztą na to nie ma żadnych ani kursów, ani dobrze wiemy tutaj z panami sołtysami też.
0: No tak, wszystkiego musiał się pan uczyć w praktyce,
2: dokładnie tak.
0: Ale usłyszał pan pomożemy od...
2: No to była taka zgoda ogólna, także dlatego też między innymi jestem...
0: Nice. I skoro drugą kadencję, to znaczy, że całkiem nieźle ta
2: druga kadencja
0: wypadła.
2: Już tam ktoś chętny był, no ale większość zdecydowała, że jednak, no też za moją zgodą oczywiście, no bo zawsze pada pytanie, czy zgadzam się, czy dany kandydat się zgadza i no to już tam jakieś wiadome kroki żeśmy poczynili, no w pierwszej kadencji no to mieliśmy taki też odważny bardzo no remont kościoła naszego, no który też tak właśnie tutaj, tak powiem, zaprawił mnie trochę w boju i tak na dzień dobry dostałem trochę takiego
0: kopa. Pozytywnego.
2: No i tak jakoś dzień poza dzień i poszło, tak, mhm. Tak.
1: Ja muszę dodać, że sołtys jest bardzo skromny, ale on kocha to, co robi.
0: No, myślę, że słyszymy to w tych, mimo tych słów pełnych nieśmiałości, to chyba to słychać.
2: Jak mówi to większość, to niech tak będzie.
0: Panie Przemysławie, a jak to było u pana? Pan jest no, jednym z młodszych sołtysów, prawda?
4: Tak, tak. No rekordzistą nie jestem i już na pewno nie będę, ponieważ z tego, co się orientuję, to najmłodszy sołtys miał 18 lat w dniu wyborów. Natomiast tak, jestem jednym z młodszych sołtysów. Znaczy u mnie, myślę, że takim człowiekiem po prostu trzeba być. Tego się nie da nigdzie nauczyć. Ja jakoś tak od małego po prostu, jak to moja mama mawiała, jestem społecznikiem, tak? Czyli zaczęło się gdzieś tam od szkoły, od bycia przewodniczącym klasy, potem gdzieś przewodniczącym szkoły, w szkole średniej. Potem zaangażowałem się w Radę Sołecką, gdzieś tam w tych też młodszych latach. No i u nas to wyglądało akurat tak, że po 25 latach sołtysowania mojego poprzednika, bo 25 lat był sołtysem, więc szmat czasu, że tak powiem, zwolniło się miejsce, zwolnił się wakat. Co prawda było troszkę więcej chętnych niż tylko jedna osoba. Natomiast może nie, że w naszej miejscowości była stagnacja, może to źle zabrzmi, ale no chcieliśmy coś może w troszkę młodszym gronie zmienić, trochę rozwinąć, trochę przyspieszyć. I w związku z tym tak naprawdę chcieliśmy zawiązać taką Radę Sołecką, troszkę młodszą. Mieliśmy kilkunastu nawet kandydatów. Ja również miałem być tylko członkiem tej Rady Sołeckiej oczywiście. Natomiast no, potem trzeba było pójść krok dalej. Szukaliśmy jakiegoś kandydata na sołtysa. I kiedy ja zdecydowałem się, to moja żona tylko powiedziała, ja wiedziałam od początku, że to będziesz ty i jakby tutaj nie ma się co łudzić. Wiedziałam od początku i wiem, że masz duże szanse, wiem, że tak może być. Także taka z tym jest związana historia, ale mówię, no to jest taka chęć jakby rozwoju naszej miejscowości z ludźmi zaangażowanymi właśnie nie tylko w Radę Sołecką, ale też we wszystkie inne formy działalności w naszej miejscowości.
0: Panie Wiesławie, to jeszcze pan musi się nam tutaj wyspowiadać ze swoich motywacji i ze swoich początków.
3: Ja również, podobnie jak kolega, jestem drugą kadencję, czyli od 2019 roku. Wcześniej przez 4 lata byłem też członkiem Rady Sołeckiej. Jakoś nie pamiętam, jak to się stało, że no, znajomi zgłosili mnie. Będziesz i tyle. Podpisujemy, podpisuj się, będziesz sołtysem. Zawieźli do gminy, były wybory. No i miałem 3 kontrkandydatów.
0: No to już poważna sprawa, jak jest tyle tak, osób chętnych.
3: Tak. No, muszę się pochwalić, że miałem, ja jeden miałem więcej głosów niż 3 pozostali.
0: To dużo mówi.
3: Przy drugiej kadencji nie miałem kontrkandydata.
0: Ja rozumiem, że trochę to jest tak, że państwo wychodzicie z takiego założenia, że chcesz zmienić świat, to zacznij od tego, co po prostu jest najbliżej, tak? Że widzicie to, co mogłoby działać trochę lepiej i stąd ta aktywność.
3: Tak. Po prostu trzeba chcieć. Trzeba chcieć współpracować z ludźmi, trzeba widzieć, co się chce zmienić i głównie ta współpraca tutaj jest kluczowa, bo samemu nie zrobimy nic, a tutaj tak Rada Sołecka, czy koło gospodyń, czy ośrodek kultury, strażacy, sportowcy, naprawdę razem można bardzo, bardzo dużo.
0: No ale to, chyba też wszyscy wiemy, że wszystkich się zadowolić nie da i zawsze będą tacy, którzy będą narzekać. I tutaj pan Przemysław wspomniał o swojej żonie, ale właśnie też mnie to ciekawi, jak w ogóle otoczenie reagowało i reaguje na tą państwa aktywność. Czy wspiera, czy raczej widzi te zagrożenia związane chociażby z tym, że ktoś będzie niezadowolony i czy to nie odbierze radości?
2: Ja tutaj, jak mogę zabrać głos, to przytoczę. Mamy w naszej miejscowości jak gdyby dwa wyznania, dwa kościoły. Mamy też Kościół Zielonoświątkowych i tutaj...
0: I Kościół Katolicki.
2: Tak, po niejednokrotnej rozmowie z zaprzyjaźnionym zresztą tam pastorem tych właśnie zielonoświątkowców, no i które gdzieś tam też głosy gdzieś tam do niego dochodzą i on jest ogólnie, pochodzi z naszej miejscowości, ale mieszka w Przemyślu i no i gdzieś tam z jednych, na jednej z pogaduszek i mówi, no słuchaj, no jest tak i tak i tak. No i mówi właśnie, że jeden z mieszkańców do niego gdzieś tam podszedł, no i mówi właśnie, że no to jak to jest, że no jedni się chwalą, drudzy, no wiadomo, są takie też głosy. No i po wysłuchaniu właśnie pastor, po wysłuchaniu tego, że tak powiem, mieszkańca i mówi, no to co ja ci mogę powiedzieć, nie? No to, no, ale później po dłuższym zastanowieniu mówi mu gdzieś tak, że tak powiem, trochę mu odpalił, no to mówi, słuchaj, no to następną kadencję zostań ty z sołtysem, mówi i mówi, ale no...
0: Wtedy powiem, zobaczysz, co to, jak
2: powiem,
0: to będzie.
2: Powiem, że tak powiem, pociągnął trochę za mną i mówi, no nie rób nic więcej, tylko zrób tyle, co on. No i skończyła się rozmowa, także... No jest różnie, no.
4: Mogę tylko dodać, wydaje mi się, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z naszej pracy. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast jakby bardzo cieszę, jeśli ktoś powie, fajnie, że jesteś, fajnie, że to robisz. Wiemy też, bo dochodzą takie głosy, myślę nie tylko do mnie, tutaj do kolegów, tak. że prawda, no nie, to nie jest tak, jak miało być. To nie jest ta osoba, to robi źle i tak dalej. Natomiast w dużej mierze są to osoby, które, no trzeba to powiedzieć, nigdy nic dla danej miejscowości nie zrobiły. I w moim mniemaniu nie ma co też się zniechęcać, nie ma co się przejmować tymi gorszymi głosami. Trzeba po prostu robić cały czas swoją pracę, swoją robotę, jak to mówią, i próbować cały czas nawiązywać tą współpracę i rozwijać te nasze miejscowości.
0: Myślę, że też ważne jest to, że tylko ten, kto nic nie robi, nie robi błędów, prawda? Te błędy po prostu się też sołtysom będą zdarzać, tak? Czy członkom Rady Sołeckiej, jak każdemu z nas, każdemu, kto jest aktywny.
1: Jak najbardziej. Powiedziała pani wcześniej, że trzeba zacząć, prawda? Ja myślę, że najważniejsze jest zacząć od samego siebie, prawda?
0: Nawet nie od swojego otoczenia, tak? Tylko najpierw od siebie.
1: Od siebie. Jeżeli my zmieniamy nasze nastawienie i myślenie, rok temu, kiedy pisaliśmy na przykład pierwszy wniosek o dotację, to sołtys powiedział, no gdzie my? Z takiej małej miejscowości przecież tego nie dostaniemy. Ja mówię, słuchaj, spróbujmy. Tak? Czyli najpierw trzeba nasze nastawienie zmienić i powoli, myślę, że nasze działania też opinię publiczną też zmieniają, tak? Bo ktoś zobaczy, że coś wychodzi, ktoś zobaczy, że na przykład wioska zaczyna ładniej wyglądać i zmienia zdanie. Ale trzeba tego czasu.
0: Myślę, że to jest dobry początek do dyskusji. Wiemy już, skąd państwo jesteście, jakie są wasze miejscowości, jakie były wasze motywacje i mniej więcej wiemy, w jakiej atmosferze obejmowaliście tą swoją funkcję. To zagramy teraz, po piosence do rozmowy wrócimy do szczegółów i włączymy również pana doktora Huberta Kotarskiego, socjologa, który do tej pory nam się przysłuchuje. Przypominam o możliwości także państwu, naszym słuchaczom, włączenia się do rozmowy przez media społecznościowe, przez naszą aplikację i przez maila grezyna.bochenek@radio357.pl.

0: prowadzimy czynności.
1: Sołtysi Leszek Nowotarski, Przemysław Teichman i Wiesław Żak i Monika Rachwał-Orzechowska, członkini Rady Sołeckiej i dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, są gośćmi Placu na Rozdrożu. Rozmawiamy o sołtysach, o radach sołeckich. O sołtysach mówi się, że to tacy łącznicy między mieszkańcami a urzędnikami, że to organizatorzy życia społecznego na poziomie pojedynczych miejscowości, no ale nie jest to praca na etat. Wynagrodzeniem są diety, które mają zrekompensować czas poświęcony na obowiązki wobec tej społeczności lokalnej. Raczej nie jest to jednak pełna rekompensata. Co może sołtys, a co jest poza jego zasięgiem i czy to jest dobrze wymyślone, że sołtysowanie to nie jest praca na etat? To pytanie do doktora Huberta Kotarskiego.
2: Dobry wieczór, bo mieliśmy problem, żeby się połączyć na samym początku, więc kiedy pani redaktor przedstawiała wszystkich, więc niestety nie było mnie słychać, więc jeszcze raz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Wszystkim. Tak, no nie jest to praca na etat. To dodatek przy dzisiejszym jakby poziomie życia, kosztach życia i też wysokości płacy minimalnej na pewno nie jest satysfakcjonujące. Jest to jednak praca przez 24 godziny, a tu przysłuchując się Państwa rozmowie i tych informacjach o tym, co Państwa skłoniło do tego, żeby zaangażować się, no to widać wyraźnie, że jednak trzeba bardzo mocno chcieć, albo jest to jakieś takie wcześniejsze przygotowanie od poziomu szkoły. O tym mówił Pan Przemysław, że już zaczynał jako uczeń szkoły podstawowej, później średniej, jakby ta skorupka za młodo nasiąkała i w taki naturalny sposób został sołtysem. Ale niewątpliwie jest to też bardzo duże obciążenie. Państwo tego pewnie aż tak może gdzieś tam mocno nie zasygnalizowali, ale no jest to kosztem rodziny, kosztem czasu prywatnego, też czasem może i tego zawodowego. No jest to praca z ludźmi. Każdy, kto kiedykolwiek gdzieś tam pracował z innymi osobami w takiej trochę usługowej formie, wie, że jest to trudna praca, jeżeli jest się łącznikiem pomiędzy społecznością lokalną a władzami gminy, to często te problemy są naprawdę trudne i niełatwe do rozwiązania, często wymagające szeregu spotkań, mediacji, też takiej otwartości na ludzi, chęci rozmawiania przede wszystkim i też takiej często i asertywności, żeby też potrafić postawić granice między jakby życiem zawodowym, no bo jednak jest to pewnego rodzaju zawód, mimo że...
1: No właśnie, a czy to jest w takim razie źle wymyślone, że to nie jest etat?
2: Wydaje mi się, że to będzie musiało się zmienić. To znaczy dzisiaj też te samorządy stają się coraz bardziej profesjonalne i to już nawet na poziomie gminy. Samorząd stał się po prostu instytucją usługową i może to jakoś nie brzmi ładnie, ale tak jest. I w taki sposób też postrzeganie samorządu i ludzi, którzy stoją na jego czele, czy jest to, nie wiem, wójt, burmistrz, prezydent, czy też urzędnicy, no jednak wymaga, żeby to było etatowe. Ja sądzę, że też tu jakieś pewne uregulowanie prawne wcześniej czy później musi się pojawić, biorąc pod uwagę jakby nakład pracy, który trzeba wykonać. To nie jest radny Rady Sołeckiej czy Rady Gminy, który po prostu przychodzi na komisję i na posiedzenie, jest na dyżurze i za to otrzymuje dietę, która często w przypadku gmin miejskich jest no znacznie czy kilkukrotnie wyższa jak ten dodatek, który otrzymuje sołtys, a jednak zakres pracy jest nieporównywalny.
1: To proszę powiedzieć, co sołtys może, a co jest poza jej zasięgiem? Jak tutaj przepisy stanowią? W komentarzu jednego z naszych słuchaczy się pojawiło takie zdanie, tak, że sołtys niewiele może, więc no właśnie, na co tutaj prawo pozwala, przepisy pozwalają?
2: No to do najważniejszych tych zadań, no to przede wszystkim to, o czym też była mowa, o czym Państwo mówiliście, to znaczy reprezentowanie mieszkańców danego sołectwa, danej społeczności lokalnej wobec wójta, czy też rady gminy, zwoływanie, prowadzenie zebrań wiejskich, też również wykonywanie uchwał tego zebrania, no, współpraca taka bardzo ścisła z Radą Sołecką i innymi organami gminy. Też przez to, że jest to taki łącznik pomiędzy mieszkańcami a samorządem, no to też oczywiście zgłaszanie potrzeb mieszkańców i tych wszystkich wniosków, które przede wszystkim dotyczą kwestii inwestycyjnych, nie wiem, remontów, kwestii bezpieczeństwa, no ale też również taka rola, może powiedzieć, trochę edukacyjna czy komunikacyjna w stosunku do mieszkańców, czyli informowanie o decyzjach władzy gminy, też pośredniczenie, często bycie takim mediatorem w innych tych drażliwych, ważnych sprawach dla mieszkańców, występowanie też jako strona w konsultacjach, też taka pomocnicza, no ale przede wszystkim też no musi być to taki lider społeczności i społeczności lokalnej, czyli przede wszystkim inicjowanie, wspieranie różnych działań społecznych, kulturalnych, o tym też Państwo mówiliście, że są to drużyny strażackie, są to harcerze, są to koła gospodyń wiejskich, czyli no te instytucje takie często nie do końca formalne, które pełnią bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o tereny wiejskie w Polsce.
1: Czyli to jest trochę taki człowiek orkiestra, prawda?
2: No tak, dokładnie. I to właśnie też jakby nawiązując do wcześniejszego pytania i tej rozmowy, że jednak no, jest to praca nieetatowa, a jednak ten katalog zadań jest dość duży. No tu też trzeba jeszcze pamiętać, że często też status sołectwa może sprawiać, że sołtys też zarządza środkami z funduszu sołeckiego, bo to też jest jakby taki istotny instrument i też wymaga też wiedzy związanej z finansami publicznymi, więc jest to niewątpliwie bardzo odpowiedzialna rola.
1: No właśnie, a jak to jest z tymi finansami? Jakimi finansami sołtysi, rady sołeckie dysponują? To chyba trochę zależy od wójtów, prawda? Od rad gmin?
2: No tak, na ile instancja wyższa, czyli Rada Gminy i Wójt chcą się dzielić tymi zasobami i środkami, no to jakby tu są pewne możliwości, ale jakby tu pewnie też Państwo lepiej będą zorientowani, jakby znając sytuację swoich wsi, swoich sołectw, jakie to są kwoty, no ale często nie są to jakoś na tyle duże. Duże środki, żeby można było jakieś mieć bardziej wygórowane żądania. No i często też jakby taki brutalny sposób zderza się z rzeczywistością, że plany też takie inwestycyjne, ale też i oczekiwania mieszkańców są znaczne, a później okazuje się, że jednak te środki są na tyle ograniczone, że właściwie często pozwalają na wypełnienie jakichś tam podstawowych tylko funkcji związanych z wydarzeniami kulturalnymi. No i na tym się kończą możliwości.
1: Dziękuję bardzo. Trochę pani Monika na początku powiedziała, prawda, że najpierw się ma marzenia, a potem te marzenia trzeba tak trochę przykrawać. No właśnie, no to przejdźmy od tej teorii, o której usłyszeliśmy, do praktyki. Które z tych państwa zadań jako sołtysi, czy właśnie jak członkowie Rady Sołeckiej, państwo uznajecie za najważniejsze, takie najbardziej istotne w tej pracy, którą wykonujecie? Może, panie Wiesławie, może tym razem od pana zaczniemy.
0: Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze, bo najważniejsze moim zdaniem jest współpraca z ludźmi i tak jak tutaj pan doktor powiedział, takim łącznikiem między wójtem a mieszkańcami.
1: A trochę też takim buforem?
0: Też, często. Często się wylewają różne słowa.
1: No, z jednej i z drugiej strony, tak?
0: Tak. Ale no, nie bierzemy tego do siebie. Próbujemy gasić jeszcze zanim się rozpali i staramy się, żeby po prostu pogodzić każdego. Chociaż nie zawsze się to udaje, ale...
1: Mhm. Czyli ta komunikacja, tak? To...
0: Tak, komunikacja, tak. Co jeszcze? No... Nie wiem, do wszystkiego, wszystko po prostu po trochu, bo to tak trudno mi teraz powiedzieć.
1: Panie Przemysławie?
3: Wydaje mi się, że to zależy, z której perspektywy też patrzymy, ponieważ patrząc z perspektywy wójta Urzędu Gminy, naszym ważnym zadaniem jest realizacja budżetu sołeckiego, bo jeśli uchwalimy sobie jakiś ten budżet sołecki, przeznaczymy te pieniądze na jakieś cele, no to musimy potem to zrealizować, tak, te cele wypełnić. Natomiast już tak bardziej przyziemnie patrząc, to wydaje mi się, że to są te potrzeby takie czasami bardzo małe. Mogłoby się wydawać, że dla nas jako społeczności tak ogólnie one są niewielkie. Dziura w chodniku, dziura w drodze, drzewo do przecięcia nad chodnikiem, przekopanie jakiegoś rowu, przepustu. Może tak globalnie nie jest to, nie są to jakieś wielkie problemy, natomiast lokalnie dla każdego mieszkańca jest to jakiś problem, jakieś zadanie do wykonania. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, żeby próbować jak najwięcej takich drobnych zadań, które może tak właśnie globalnie, jak mówiłem, nie są jakieś wielkie, realizować, żeby pomagać tym mieszkańcom, bo jednak dla każdego mieszkańca dany problem gdzieś koło siebie, koło domu jest, myślę, ważny.
1: Właściwie te drobne rzeczy się na nasze życie składają.
3: Dokładnie.
1: Tak naprawdę. Pan, wyczytałam, że pan co 2 tygodnie w środy dyżuruje po 2 godziny.
3: Tak jest.
1: Z czym do pana zgłaszają się? Co się pojawiło na przykład na ostatnim dyżurze? Czy są jeszcze takie rzeczy, które są nowe i jeszcze do tej pory ich nie było?
3: Czy są nowe? Myślę, że no, czasami trafią się nowe rzeczy, ale właśnie te dyżury, te spotkania z mieszkańcami, to przeważnie takie przyziemne problemy. Czyli, że gdzieś tam ktoś jeździł i przepust się po prostu załamał, że jest dziura w chodniku, że nie wiem, trzeba przyciąć jakieś tam drzewa, bo w zimie przy odśnieżaniu traktor nie przejechał. To są takie bardzo, bardzo przyziemne rzeczy, ale też oczywiście te większe, bo jak wszyscy dobrze wiemy, cała Polska jest na etapie przygotowania tego planu ogólnego. I tutaj myślę, że każdy z nas też już wiele w tej sprawie wysłuchał, ponieważ ten plan ogólny no, jednak tym mieszkańcom pewnie wytnie część możliwości zabudowy. Wartości nieruchomości działek mogą spaść. I też tutaj...
1: To dużo emocji,
3: dużo, ale jakby no, też mieszkańcy przychodzą, pytają o to, bo też nie wiedzą dokładnie z czym to się wiąże, tak? I ważne jest to, żeby po pierwsze im wytłumaczyć, bo to jest taki dosyć duży, ogólnopolski temat, żeby im wytłumaczyć, na czym to polega i z czym to się wiąże. No a z drugiej strony też im dać jakąś radę, ponieważ no też były konsultacje społeczne. Można było przynajmniej u nas w gminie składać takie wnioski z możliwością przeznaczenia gruntów pod dane cele. Dlatego myślę, że ta pomoc mieszkańcom zarówno w tych małych sprawach, jak i w tych większych jest równie ważna.
1: A mnie ciekawi, jeśli pan po takim dyżurze robi sobie listę tych spraw do załatwienia, to ile z nich jest pan w stanie w ciągu, powiedzmy, tych 2 tygodni do następnego dyżuru zrealizować? Czy to są takie rzeczy, które raczej zostają na długie miesiące i pan sobie patrzy na tą listę i wzdycha, że ho, ho, ho, no jeszcze nie pora, jeszcze się nie udało? Czy właśnie te małe rzeczy, może pan być sprawczy w nich?
3: Ja staram się realizować wszystko na bieżąco, ponieważ jak się coś odłoży, to potem to już tak sobie wisi właśnie tylko w tym zeszycie, w tych notatkach i tak wisi. Dzisiaj też przyszedłem z zeszytem.
1: Nawet właśnie ma tutaj ten zeszyt, ten też, tak, ten dyżurowy?
3: Tak. Też tak, między innymi. Natomiast dużo tutaj zależy też od gminy, od włodarzy, od tego, co da się zrobić w ramach prawa, tak? No bo są problemy proste, czyli nie wiem, załóżmy ta dziura.
1: No,
3: więc
1: proste, nie
3: zgłaszamy,
1: proste, no.
3: zgłaszam w gminie, że jest taki problem, namierzamy tą dziurę, u nas akurat lokalnie Zakład Gospodarki Komunalnej jest w stanie tą dziurę załatać szybko. No ale są problemy, tutaj myślę sołtys to jest zarówno taki pracownik fizyczny, trochę księgowy, o czym tam powiedział pan doktor.
1: Trochę psycholog pewnie.
3: Trochę psycholog, tak. I są też problemy, no u sąsiada jest za wysokie drzewo i mi się to nie podoba, bo mi psuje widok. No niestety,
1: właśnie.
3: Zdarzają się i takie. Więc no tutaj trzeba wytłumaczyć delikatnie tej osobie, że no niestety nikt z tym nic nie zrobi, bo zarówno ja, jak i sam wójt nie jest władny w tym, żeby komuś nakazać ściąć to drzewo, przyciąć, o ile ono gdzieś tam nie wystaje, wiadomo, za daleko. Mhm.
1: No a w Brylińcach jak sprawa wygląda? Co państwu najbardziej, najwięcej czasu pochłania?
4: Ja podam taki przykład, bo słuchając panów sołtysów, przykład z naszej miejscowości. Mieszkańcy muszą korzystać z własnych studni, ponieważ nie mamy wodociągu. I w ostatnim czasie pojawił się problem, no bo ta woda nam coraz bardziej znika, tak? I obecnie na przykład w naszych studniach nie ma wody. I sołtys w współpracy z wójtem właśnie zadbał byłym wójtem jeszcze poprzedniej kadencji, zadbał o to, że wykopana została studnia głębinowa wiejska. I obecnie jest to temat taki hot we wsi, bo każdy, komu brakuje tej wody, może sobie podjechać, w cudzysłowie, zatankować i dostarczyć do prywatnej swojej studni na własnej posesji.
1: No rozumiem, że jest to utrudnienie nadal, ale jednocześnie jednak jest to rozwiązanie. Czyli problem okazał się wyzwaniem do rozwiązania.
4: Tak, i to
1: odpowiednio wcześniej jeszcze.
4: To nie były małe koszty. Ale przy dobrych negocjacjach, tak, bo sołtys też musi być dobrym negocjatorem w dwie strony, zarówno z mieszkańcami, jak i z władzami gminy, tu po prostu udało się naszemu sołtysowi zrealizować ten cel, tak bardzo ważny. Czyli to nie tylko kultura, to nie tylko działania rozrywkowe, czy właśnie droga to nie jest zwykły temat, bo droga jest bardzo ważna, prawda? Bo każdy z niej korzysta dziennie kilka razy. Ale właśnie takie problemy, które gdzie indziej, gdzie jest na przykład sieć, tak, wodociągowa, ktoś by w ogóle nie pomyślał, że można mieć taki problem. A my mamy taki problem.
1: Ja chciałam się zapytać, jak to jest z angażowaniem się mieszkańców w różne wspólne akcje. A propos właśnie Brylińców, zobaczyłam taki wpis niedawno, wpis o sprzątaniu kościoła. W poniedziałek i wtorek wspólną pracą wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Było nas mało, ale wspólnie z sołtysem wykonaliśmy czyn, a najlepiej można napisać wyczyn. Więc jak to jest z tą frekwencją?
5: No to ja tu mogę tak w skrócie, że tak powiem, wyobrazować troszkę. No to tak jak wspomnieliśmy już na początku, no gdzie nasza wspólnota liczy sobie 60-70 plus. Taki czyn, no to jest...
1: To jest wyczyn.
5: Nazwaliśmy to wyczynem.
1: Odniosłam wrażenie, że to dotyczyło tej liczby osób, które się pojawiły.
5: Liczby,
4: wieku.
5: No bo gdzie ludzie już ze schorzeniami, gdzie nie gdzie, że tak powiem, mimo tego gdzieś tam chcą uczestniczyć nawet w takim czynie i no jest to ważne i chwalebne.
4: I tak bardzo są zaangażowani, że na przykład ja młoda, też mogę sobie tak jeszcze powiedzieć, czasami nie nadążałam za tymi paniami, które tak bardzo są zaangażowane, tak? Więc to też był wyczyn z uwagi na fakt, że mogło przyjść więcej osób, tak? Ale my i tak cieszymy się z tej liczby osób, która była. Bo trzeba doceniać to i nie oglądać się wstecz, że nie przyszło więcej osób, tylko doceniać to, że przyszły osoby i mogliśmy zrealizować cel.
1: A są takie tematy, takie wydarzenia, na których państwo wiecie, że właśnie ta frekwencja będzie większa, a pewnie z drugiej strony takie, gdzie możecie się spodziewać, że prawie nikt się nie zainteresuje?
4: Ostatnio mieliśmy taki przykład, organizowaliśmy szkolenie komputerowe. Podchodziliśmy do tego jak do jeża, że pewnie nikt nie będzie chętny, a okazuje się, że w przyszłym tygodniu organizujemy jeszcze dwa kolejne kursy, bo mamy chętnych. Więc czasami coś może zaskoczyć. Zakładamy coś, że nie, to chyba nie wyjdzie. Robiliśmy w tamtym roku święto plonów, liczyliśmy na 50 osób, a byliśmy mile zaskoczeni, że było dużo więcej, tak?
1: Czyli dopóki się nie zrobi, to tak naprawdę nie
4: wiemy.
1: Nie można przewidywać, tak?
4: Oczywiście.
1: Potrafią mieszkańcy zaskoczyć.
4: mieszkańcy i osoby współpracujące, tak? Bo często nie ograniczamy się tylko do mieszkańców, bo czasami może być taka inicjatywa, która może łączyć również sąsiednie sołectwa, tak? Często współpracujemy właśnie, jak coś realizujemy, żeby kto będzie chciał, to serdecznie go zapraszamy.
1: A w Chałupkach się mieszkańcy angażują. Rozmawialiśmy w czasie przerwy, że sport odgrywa ważną rolę dla mieszkańców Chałupek Dębniańskich.
0: Tak, oczywiście. 2 lata temu, po 10-letniej przerwie, reaktywowaliśmy nasz klub sportowy Atlantik, Chałupki Dębniańskie.
1: Atlantik, no.
0: Atlantik, tak. Tak się zwał jeszcze w 1989 roku i nazwa została. Tak, ktoś go nazwał, więc tak to
1: zostało.
0: Z rozmachem. I gramy nie tylko w lidze, no co prawda B-klasa, no brakło nam jednego wygranego meczu w tym sezonie, żeby wejść do A-klasy, ale mamy również kobiecą piłkę nożną, jedną w gminie Leżeńsk, gdzie nasze kobiety startują, jeżdżą po całym województwie. Co roku jest u nas też organizowany taki turniej kobiecej piłki nożnej. No, w 2025 roku to się nazywał Kobiety Grają Fair, teraz Women Cup. No to coraz to fajniejsze nazwy. No przyjeżdżają również z Małopolski czy z całego Podkarpacia kobiety.
1: Super, ja bardzo kibicuję. I tutaj może wrócę do doktora Huberta Kotarskiego, jeśli się słyszymy. Mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Tak, cały czas przysłuchuję się Państwu dyskusji.
1: Jak Pan jako socjolog ocenia tą skalę zainteresowania mieszkańców tymi działaniami, nazwijmy to, społecznymi? I czy możemy powiedzieć, że im mniejsza grupa, tym im mniejsza miejscowość, tym ta wola współpracy większa? Czy tutaj takiego przełożenia nie ma?
2: Ja sądzę, że trudno jest podać jakiś uniwersalny przykład, bo pewnie każda społeczność jest troszkę inna i tutaj jakby też to położenie geograficzne, bliskość dużego miasta, czy większego miasta, czy jest to taka gmina, czy taka wieś obwarzankowa tak zwana, czy gdzieś tam bezpośrednio sąsiaduje z jakąś większą miejscowością, czy z większym miastem. Ale przysłuchując się temu, co Państwo mówicie, to można być tylko zbudowanym, że faktycznie mieszkańcy nawet w takich niedużych miejscowościach liczących po 100 czy 150 mieszkańców są w stanie, nie wiem, zebrać się i 2 razy w tygodniu sprzątać kościół, gdzie też ta mediana wieku jest pewnie dobrze powyżej 50 paru lat, więc to też pokazuje. Ja sądzę, że tu problemem troszkę gdzieś tak szerzej na to patrząc jest to, że polskie wsie się bardzo mocno wyludniają. Szczególnie te takie peryferyjnie położone i to będzie niewątpliwie pewnie wyzwanie też również dla sołtysów, ale w ogóle dla polskiego samorządu, dla władz samorządowych, że te potrzeby starzejącego się społeczeństwa i coraz mniejszego będą coraz większe, a możliwości finansowe przez to, że tych mieszkańców jest coraz mniej, będą coraz mniejsze. Sądzę, że paradoksalnie łatwiej jest zmobilizować właśnie mieszkańców w tych małych miejscowościach, bo tu też trochę działa ta taka perspektywa, nie wiem, z filmusami swoi, że jeżeli sąsiad się zaangażuje, no to trudno być gorszym, więc pewnie pójdę za nim i działa trochę prawo tłumu. Ale pewnie będzie coraz trudniej. Niewątpliwie w tych miejscowościach, które położone są bliżej większych miejscowości, na przykład nie mają takiej silnej tradycji funkcjonowania rdzennych mieszkańców, a są to osoby, które przyjeżdżają do tej miejscowości, się osiedlają, więc często pojawia się taki problem pomiędzy nowymi a starymi mieszkańcami, że ci starzy mają takie też trochę wygórowane oczekiwanie, że te młode osoby tchną trochę nowego ducha, jakiejś nowej aktywności. No a z tym jest różnie, bo często też te osoby gdzieś tam zaangażowane w swoje zawodowe życie traktują my home is my castle, więc zamykają się w swoich ścianach i to też dobrze widać w większych miejscowościach. Właściwie dzisiaj każde większe osiedle, które gdzieś tam powstaje, czy nowy duży budynek musi stać się wspólnotą mieszkaniową. Po chwili, kiedy gdzieś ci mieszkańcy po 2-3 latach mieszkają, to często nie znają się w ramach jednej klatki, nie mówiąc już o jakimś większym osiedlu, więc niewątpliwie na wsiach jest to dużo łatwiejsze, więc tu też Państwu gratuluję inicjatyw, bo też słuchając o tym, że organizujecie Państwo jakieś szkolenia komputerowe czy różnego rodzaju inne inicjatywy, też i sportowe, to można tylko przeklasnąć.
1: Tak, te zróżnicowane działania, one robią naprawdę wrażenie, a myślę, że na koniec rozmowy zostawimy sobie takie największe powody do chwalenia się, ale no właśnie, żeby ten koniec był pełen dobrych przykładów, to jeszcze bym chciała zapytać o to, co Państwa w Waszej pracy przygnębia. Czy są takie dni i takie sprawy, które sprawiają, że myślicie sobie, kurczę, nie wychodzi, nie działa, nic z tego nie będzie. Właściwie po co mi to?
4: Miałam taki moment w życiu, w ubiegłym roku, kiedy realizowaliśmy jeden z wygranych konkursów i mieliśmy dokonać nasadzeń. Pech chciał, że w tym czasie non-stop padał deszcz. I mieliśmy takie fajne błotko. I to błoto mnie pokonało. Obecnie jak widzę, że rośnie tam trawa, to po prostu się uśmiecham. Ale w tym błocie po prostu moje gumaki zostawały, a noga wychodziła, więc to błoto mnie pokonało. Więc to są takie momenty, że ktoś z boku w ogóle by nie zdawał sobie sprawy, że ja się z tym błotem tam dosłownie biłam, tak, w myślach.
1: No z pogodą trudno wygrać.
4: No, nawet nie warto stawać czasami w te szanki, tak.
1: A pogoda jest obecnie dużym, dużym wyzwaniem. Momenty kryzysowe u panów?
5: No to jak mogę po kolei, ja myślę, że tutaj, jak na mnie, na chłopa patrząc, w sprawach fizycznych, ciężko do pokonania. Ja myślę, że tutaj bardzo odgrywa dużą rolę właśnie to wsparcie jakby duchowe, słowne i tak dalej. Tutaj słowa krytyki bardzo, bardzo, że tak powiem, uderzają, czy słuszne, czy niesłuszne, to już pozostawiam ocenie. Ale tutaj też właśnie ma taką... Ja mówię na swoim przykładzie, że właśnie... Ja nie mówię, żeby się chwalić, czy chwalić kogoś za przesadnie, ale właśnie słowa, które właśnie często bardziej uderzają, niżeli ta przysłowiowa pięść. Tak, tak bym to tutaj...
1: Potrzebuje pan życzliwości.

0: tej społeczności. Czasem one nie wychodzą, wiadomo. Natomiast często zdarzają się słowa krytyki, nawet jeśli coś wyjdzie, ale nie jest po myśli jakiejś tam mniejszej grupy osób. No i myślę, że to najbardziej boli, ale tak jak mówiłem, nie ma się co zniechęcać. Trzeba robić swoje i iść do przodu. Mhm.
1: Powiem jak klasyk, no był czas przywyknąć, także, ale z kolei mnie najbardziej boli czas zimy i tak jak ta zima pokazała tego odśnieżenia. My w gminie Leżeńsk jako sołtysi jesteśmy dysponentami tych półgopiaskarek, które odśnieżają drogi, chodniki. No i tej zimy parę razy było tak, że no, człowiek wstaje o 4 rano, patrzy jak ta droga wygląda, dzwonię do wykonawcy, który nie obsługuje tylko mojej wsi, ale dwie sąsiednie również. No i mówię, słuchaj, to przyjeżdżaj na 5, bo trzeba, żeby o 6 ludzie wyjechali do pracy. No i tak było, przyjechał. No, dostaję telefon, że no, od wczoraj nie odśnieżane, no ale ktoś wstał o 10, już napadało znowu, nie?
2: Mhm. Także, czy ten aspekt tak, ludzki jednak.
1: Tak. No ale to da się z tym żyć.
0: Jak mogę dodać, myślę właśnie, że ta zima to jest taki, też miałem taki przykład, ale sobie darowałem. No, ale tutaj mogę też potwierdzić, że tak, zima jest newralgicznym momentem i u nas to wygląda podobnie i tych telefony się urywają w zasadzie, ale sytuacja jest analogiczna. No, nie wszystko da się zrobić w jednym momencie, dlatego jeśli ktoś z moich mieszkańców słucha, to obsługujemy, działamy, ale no, trzeba czasami chwilkę poczekać.
2: Dobrze, to spróbujmy jeszcze na koniec się pochwalić. Właśnie patrzę, że jednak mało czasu nam zostało, no ale spróbujmy. Muszę Państwu powiedzieć, że pod koniec czerwca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie rozstrzygnięto 9. ogólnopolski konkurs Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa. No i właśnie moi goście są laureatami tego konkursu. Pierwsze miejsce przypadło Brylińcom za przekształcenie stodoły w miejsce spotkań. Tak. Wspaniała sprawa. W dodatku to jest stodoła ozdobiona jeszcze malowidłem.
3: Tak, mamy mural.
2: Czy deskal. Jak mamy tutaj w studiu Estrady Rzeszowskiej właśnie obraz namalowany przez Arkadiusza Andrzejkowa, prawda?
3: Tak, a u nas obraz został namalowany przez Eliasza Dyrow. Jest to młody, bardzo dobrze zapowiadający się artysta. Mamy obraz, który jest bardzo kolorowy, tak? Przedstawiający tematykę żniwną, ponieważ w tej stodole stał kiedyś kombajn wiejski i inne maszyny niezbędne do przeprowadzania żniw. I stąd jest namalowany żniwiarz, jest namalowany, odwzorowany kombajn, który tam właśnie stacjonował. Jest kobieta, która uczestniczy w tych żniwach i krajobraz bryliński, czyli otaczający las i kapliczki.
2: Ale najwspanialsze jest to, że to właśnie ma być miejsce, które będzie służyło do spotkań mieszkańców.
3: Mieszkańców, jak i również zaprzyjaźnionych z nami harcerzy. Przez Brylińce również biegnie czerwony szlak wyznaczony przez PTTK i stąd również turyści, którzy wędrują, podziwiają naszą miejscowość. Jest część otwarta w tej stodole, taka wiata dobudowana i to jest miejsce, gdzie jest cały czas możliwość wejścia, usiąść można przy stole, na ławkach, można, jest miejsce otwarte, żeby zapalić ognisko i stąd właśnie jest również przeznaczone dla turystów. Mhm.
2: W Chałupkach i Wysokiej Państwo postawili bardziej na bezpieczeństwo, prawda?
1: Tak, pomoc strażakom na bezpieczeństwo. W tym roku pomogliśmy strażakom, zakupiliśmy stroje strażackie, Nomexy, doposażyliśmy wóz strażacki. Zrobiliśmy również remont sali strażackiej, remizy, także...
2: To była decyzja mieszkańców wspólna?
1: Tak, decyzja mieszkańców. Oczywiście na zebraniu wiejskim, uchwałą zebrania wiejskiego przegłosowaliśmy część Funduszu Sołeckiego na ten właśnie cel.
2: Mhm. A w Wysokiej?
0: My z kolei przeznaczyliśmy część budżetu sołeckiego na zakup defibrylatora AED, który jest ogólnodostępny. Oraz zorganizowaliśmy to już takim czynie społecznym szkolenie z pierwszej pomocy z elementami użycia tego defibrylatora.
2: Wspaniałe inicjatywy, gratuluję. Nie tylko tych inicjatyw, ale też energii, którą Państwo w sobie macie. Sprawdziłam, że mamy w Polsce 16 województw, 380 powiatów, ponad 2,5 tysiąca gmin, ponad 40 tysięcy sołectw, a więc ponad 40 tysięcy sołtysów. Ważna funkcja bez dwóch zdań, członkowie

0: Rady Sołeckiej również. Czego się życzy sołtysom?
1: Wytrwałości.
2: Wytrwałość.
3: Spokoju.
2: Też podkreślił.
0: Tego też.
4: I zadowolenia z pracy.
0: Zadowolonych mieszkańców.
4: Tak.
0: Pięknie dziękuję za udział w audycji. Leszek Nowotarski, Monika Rachwał-Orzechowska, Przemysław Teichman, Wiesław Żak i dr Hubert Kotarski byli gośćmi Placu na Rozdrożu. Dziękuję. Program realizowali Jacek Młodochowski i Tomasz Matinkiewicz. Audycję prowadziła Grażyna Bochenek. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
5: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
6: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
7: Co Państwo?
8: Lato! Dzień dobry, jest 13 lipca, słuchają Państwo Radia 357, to jest audycja Co Państwo Lato, ale temat, który dziś podniesiemy, jest wyjątkowo mało wakacyjny. No to lato nie daje bowiem zapomnieć o sprawach ważnych i często sprawach bardzo trudnych. Audycję realizuje Julia Nowaczyńska, wydaje i na Państwa telefony czeka Kasia Pasierbik. Ja nazywam się Andrzej Rutke i dziś będę Państwa oraz zaproszonych gości pytał o to, co jest ważne. Czy rozliczenia historyczne są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? To pytanie pada oczywiście w kontekście trwającego od kilku tygodni sporu między krajami. Sporu, który rozpoczął się od nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Sporu, który zaostrzył się po tym, jak w odpowiedzi na tę decyzję prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. W ten weekend, w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli z 11 lipca 1943 roku, kiedy doszło do fali mordów na Polakach, to był punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, ten spór objawił się szeregiem symbolicznych gestów, mniej lub bardziej kontrowersyjnych wypowiedzi, mniej lub bardziej satysfakcjonujących też oświadczeń. Donald Tusk zapowiedział budowę muru pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Warszawie z wiecznym ogniem, z nazwiskami ofiar. Przemysław Czarnek domaga się przyjęcia uchwały, w której Polska sprzeciwi się ewentualnemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, a prezydent Zełenski apeluje o chrześcijańskie upamiętnienie ofiar, ale słowem w tym swoim wpisie na platformie X nie wspomina o sprawcach rzezi, czyli o ukraińskich nacjonalistach. Polski charge d'affaires z kolei w Ukrainie Piotr Łukasiewicz mówi podczas obchodów o polskich ofiarach rzezi, ale też o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP i wywołuje tym falę krytyki. Jeśli dołożymy do tego uroczystość, jaka ma dziś miejsce w Ministerstwie Kultury, czyli wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom 8 zidentyfikowanych ofiar w Późnikach oraz rozpoczęcie prac ekshumacyjnych w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej, to widać, że w polsko-ukraińskiej polityce historycznej w ostatnich dniach spore wzmożenie nastąpiło. Czy da się budować wspólną przyszłość bez rozliczenia przeszłości? Czy wydarzenia sprzed 80 lat mogą i czy powinny determinować dzisiejsze relacje Polski i Ukrainy, krajów, które mają wspólny interes, wyeliminowanie zagrożenia ze strony Rosji? O tym będę przez najbliższą godzinę rozmawiał z moimi gośćmi i z Państwem. Zapraszam do udziału w naszej sondzie w aplikacji Radia 357. Tam pytanie, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Czekamy na Państwa głosy. Pod telefonem 510-357-357 czeka na nie także Kasia Pasierbik. 510-357-357. Czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Zapraszamy do udziału w dyskusji, do oddawania głosów w naszej aplikacji oraz do wysyłania wiadomości tekstowych, również w aplikacji Radia 357. A naszą audycję zaczniemy od połączenia z człowiekiem, który od bardzo wielu lat śledzi to, co dzieje się w Ukrainie i to, co dzieje się między Polską a Ukrainą. Z nami przy telefonie nasz redakcyjny kolega Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej, ale również Radia 357 w Ukrainie. Halo, halo Piotrze.
9: Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry, no dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który wiem, że potrafi być no, bardzo trudny też dla korespondenta, bo trzeba zdobyć się na daleko idący obiektywizm, a emocje tutaj gdzieś buzują, ale spróbujmy. Więc w rocznicę tej krwawej niedzieli ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Zwrócił też uwagę, że Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Jak już mówiliśmy, na to, kto dokonał zbrodni wołyńskiej, jak się mówi w Ukrainie, czy rzezi wołyńskiej, jak mówi się u nas w Polsce, no o tym już się nie zająknął, ale chciałbym cię zapytać, jak duże znaczenie miał ten wpis w ogóle? Czy on się przebił gdzieś przez bieżące wiadomości wojenne, czy to był taki w Ukrainie temat drugoplanowy, pomijany?
9: Oczywiście ta dyskusja, która trwa teraz między Polską a Ukrainą, ona się przebija mocno do mediów tutaj ukraińskich, ale przebija się często w zupełnie inny sposób niż jest relacjonowana w polskich gazetach, telewizjach, radiach, dlatego że tutaj przede wszystkim w Ukrainie panuje taki strach przed tym, co może się wydarzyć w relacjach polsko-ukraińskich, że może to dotknąć obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terytorium Polski. Dzisiaj szef MSZ Ukrainy zareagował na to, na taki filmik, nie wiem, czy go państwo widzieli, ale w sieci pojawiło się nagranie, na którym dorosły mężczyzna, Polak, w Bielsku Białej atakuje, obraża, krzyczy na dwie dziewczynki w autobusie komunikacji miejskiej tylko za to, że są Ukrainkami. Przeklina do nich w najgorszych słowach. I takie obrazy dominują tutaj w Ukrainie. Ukraińcy trochę nie rozumieją tego, dlaczego w takim momencie, kiedy toczy się tutaj wojna, w Polsce na taki poziom wynosi się sprawy historyczne sprzed ponad 80 lat. To trochę na takiej zasadzie, często się to tutaj tłumaczy, że wyobraźmy sobie, że u naszego sąsiada płonie mieszkanie, właśnie zginęły jego dzieci, została ranna żona, a my do niego przychodzimy i staramy się rozmawiać o tym, że kilka miesięcy temu on nie wyrzucił śmieci. To są oczywiście ważne sprawy historyczne, nie chcę tutaj tego podważać. To była ogromna tragedia, co wydarzyło się 83 lata temu, ale ogromna tragedia dzieje się dziś, tu i teraz, w tym momencie nawet bombardowane są ukraińskie miasta. Tu codziennie giną ludzie i dlatego bardziej w tym kierunku zmierzają te ukraińskie reakcje i opinie, niż w kierunku zrozumienia, że rzeczywiście to jest dobry moment na to, żeby rozmawiać o historii.
8: No trochę odpowiadając na to, o czym wspomniałeś, temat został wywołany poniekąd przez ukraińskiego prezydenta, który podobno na prośbę żołnierzy nadał imię bohaterów UPA jednostce wojskowej, więc według tu szeregu komentatorów w Polsce i w większości właściwie ludzi występujących na scenie politycznej nie można było przejść obok tego gestu bez jakiejś reakcji. Ale czy ten gest na przykład w ogóle w Ukrainie jest jakoś komentowany? Czy pojawia się taka refleksja, że być może zrobiono jakiś błąd?
9: Przede wszystkim ta refleksja zaczęła się pojawiać dopiero po polskich komentarzach, bo do momentu, kiedy nie wybuchła ta afera nad Wisłą, to tutaj w Ukrainie absolutnie przeszło to wydarzenie praktycznie bez żadnego echa. Kilka zdjęć pojawiło się na stronie internetowej Biura Prezydenta Ukrainy, gazety lakonicznie. Te zdjęcia gdzieś tam przedrukowały, napisały dwa zdania i w zasadzie temat się skończył. Nie było to nic absolutnie wyjątkowego. Dopiero kiedy Polska zaczęła tak mocno reagować, polscy politycy, ordery i tak dalej, to rzeczywiście zaczęto się zastanawiać nad tym, skąd się to wzięło, bo trzeba podkreślić, że tutaj w Ukrainie ukraińska powstańcza armia budzi zupełnie inne emocje,
8: no właśnie,
9: niż budzi w Polsce.
8: Dokładnie o to cię chciałem dopytać. Czy budzi, czy budziła? A właściwie o to, bo w świadomości historycznej Ukraińców, jak wielokrotnie podkreślali historycy z obydwu stron, i polskiej, i ukraińskiej, UPA nie kojarzyła się z działalnością antypolską. Mimo że znamy fakty, wiemy, co wydarzyło się na Wołyniu, wiemy, jak koszmarna była to zbrodnia, że było to ludobójstwo na, no niebywałą nawet w tej skali, w tej części Europy skali, gdzie przecież różne hekatomby przechodziły, to mimo wszystko nie istniała jakaś taka świadomość w ukraińskim społeczeństwie, to się nie spinało. A teraz zaczęło się to trochę kleić z antypolskością?
9: Ja mam wrażenie, że o UPA mówi się dużo częściej w Polsce niż w Ukrainie. I o banderze mówi się dużo więcej w Polsce niż w Ukrainie. I o tych wydarzeniach z czasów II wojny światowej absolutnie mówi się dużo częściej w Polsce niż tutaj w Ukrainie. Bandera był dla Ukraińców taką pewną ikoną, pewną legendą, takim trochę Spider-Manem, człowiekiem, który niekoniecznie kojarzył się z realną postacią. Raczej był kojarzony właśnie z pewnym obrazem walki o niepodległość przeciwko Rosjanom. I rzeczywiście do momentu, kiedy Polska nie podjęła tematu ukraińskiej powstańczej armii, to Ukraińcy nie zdawali sobie sprawy z tego, że UPA również mogło brać udział w walkach przeciwko Polakom. Tutaj Polska przez wiele, wiele lat była postrzegana jako przyjaciel, jako ten kraj, który warto naśladować, Polacy jako dobrzy ludzie, którzy stoją po stronie Ukrainy, są jej adwokatami na arenie międzynarodowej, dobrze życzą Ukrainie i nigdy nikt tutaj nie kojarzył Polski jako kraju, który mógł zrobić nawet w tak zamierzchłej przeszłości jak II Rzeczpospolita, mógł zrobić Ukraińcom jakąś krzywdę. I dopiero rzeczywiście wyniesienie na sztandary tego konfliktu sprzed 83 lat sprawiło, że Ukraińcy zaczęli dopuszczać do siebie taką świadomość, że Polska nie zawsze była przyjacielem Ukrainy. I dopiero to wszystko tak naprawdę zmieniło podejście Ukraińców do Polski. Wcześniej absolutnie UPA nie kojarzyło się z jakimś przeciwdziałaniem Polsce. Ja wielokrotnie rozmawiałem z żołnierzami ukraińskimi, którzy na swoich mundurach mieli te kolory, które budzą takie kontrowersje w Polsce, czyli czerwony i czarny. Ich jednostki wojskowe nosiły różne imiona, nosiły różne barwy, w logotypach oficjalnych nawet. I ci żołnierze ze łzami w oczach zawsze dziękowali za to, że Polska jest przyjacielem Ukrainy. I podkreślali i podkreślają nadal to wszyscy tutaj w Ukrainie, że UPA to nigdy w świadomości współczesnych Ukraińców nie była jednostka, która prowadziła jakiekolwiek antypolskie działania. To była jednostka w ich pojęciu, która walczyła o ukraińską niepodległość, niezależność i suwerenność tego państwa. Dopiero dzięki działaniom Warszawy uświadomiono sobie, że o tą niezależność i suwerenność także trzeba było walczyć z Polską.
8: No, ale to chyba akurat ta świadomość historyczna nie jest niczym szczególnie złym. O świadomość historyczną chciałem cię trochę teraz też jeszcze popytać na koniec już powoli naszej rozmowy. Jak, powiedz mi, i czy w ogóle odebrano w Ukrainie wypowiedź Piotra Łukasiewicza podczas obchodów w Ołyce w ten weekend, który, no, taki pojednawczy gest według Radosława Sikorskiego wykonała skandaliczny według polityków opozycji, czyli mówił o tym, że on przeprasza również ofiary polskich prześladowań w czasie II RP. Ukraińców, którzy byli prześladowani przez państwo polskie w czasie II RP. I to zostało w ogóle jakoś zanotowane, zauważone?
9: Nie szczególnie przebiło się do jakiegoś mainstreamu. Zazwyczaj tak jest, że głośni są wszyscy ci i zauważani są wszyscy ci, którzy wywołują różnego rodzaju skandale, a ci, którzy głoszą słowa pojednania i są wyważeni w swoich opiniach, nie budzą takiego wielkiego zainteresowania. No chyba, żeby ich słowa troszkę przekręcić, tak jak mieliśmy do czynienia chyba właśnie ze słowami Piotra Łukasiewicza, bo on opierał się na historycznych doniesieniach i sprawy palenia cerkwi prawosławnych przez Polaków w II Rzeczpospolitej, to są sprawy, które się odbywały w latach 30. Ukraińcy też nie mogli na przykład pracować w różnego rodzaju zawodach, nie mogli wykonywać zawodu listonosza, nie mogli wykonywać zawodu kolejarza chociażby, nie byli dopuszczani do tych zawodów wyższych. wyżej wykwalifikowanych, musieli uczyć się języka polskiego, jeżeli chcieli dostać się na jakieś wyższe stanowisko, musieli zmienić wiarę, musieli zmienić religię.
8: No właśnie, to jest, to jest taka ostatnia rzecz, o którą chciałem cię spytać, bo po 91 roku właściwie te ukraińskie elity bardzo mocno zmieniły swój stosunek do Polski. On był antypolski przez czas, w czasach PRL-u. I wiele z tych osób walczących o niepodległość Ukrainy, o niezależność od Związku Sowieckiego, również Polaków źle wspominało. Jeden z takich symbolicznych, zupełnie jedna z takich symbolicznych postaci w ukraińskiej historii współczesnej wspominała: uczono mnie całe życie nienawidzić Polaków, jak ja się cieszę, że ten, kto mnie uczył, nie miał racji. To się w jakimś sensie dalej przebija? Czy to jest tak, że to umarło z pamięcią tamtych pokoleń? Jest jakaś świadomość tego, że różnie się te nasze relacje układały?
9: Jest oczywiście ta świadomość, ale ona nie jest tak intensywna jak dyskusja w Polsce. Ona się zazwyczaj pojawia tylko w momentach, kiedy tak jak atakowane jest zwierzę, prawda? Ono też zaczyna atakować, bo się broni. I w momencie, kiedy takie tematy historyczne są podnoszone przez Polskę, to dopiero wtedy najczęściej Ukraińcy mówią, a bo wy nam też coś zrobiliście, albo wy robiliście tak, a nie inaczej. To nie są tematy, które tutaj się przebijały. Tutaj głównym tematem jeszcze kilka tygodni temu, o zgrozo, było to, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni Polakom za pomoc nieustanną i za to, co zrobili w 2022 roku i za to, co Polska robi do dziś. I jeszcze naprawdę kilka tygodni temu nikt by nie pomyślał tutaj w Ukrainie, że może dochodzić do takich sytuacji, jak dochodzi teraz, choćby z tymi dziewczynkami w Bielsku Białej, i że w Polsce ludzie będą się czegokolwiek mogli obawiać. Dziś, kiedyś żołnierze ukraińscy, których spotykałem na froncie, dziękowali mi za to, że ich rodziny są bezpieczne w naszym kraju, i ze łzami w oczach opowiadali historie, jak ich wywozili, żeby ochronić ich przed wojną. A dziś, kiedy spotykam tych samych żołnierzy, dokładnie o jednym konkretnym moim znajomym mówię, o Dimie, spotkałem niedawno Dimę i Dima zamiast tak jak zawsze ze łzami w oczach mi podziękować, bo on to bardzo często robił, to tym razem do mnie usiedliśmy na herbacie i on mnie pyta: Piotrek, a powiedz mi, czy moja córka jest bezpieczna w Warszawie? Czy ja może powinienem ją stamtąd zabrać?
8: Odbija się ta dyskusja historyczna na wszystkich, i na Polakach, i na Ukraińcach w Polsce, i na Ukraińcach w Ukrainie. Bardzo ci dziękuję, Piotrze. Piotr Kaszuwara, korespondent telewizji publicznej i korespondent Radia 357 w Kijowie. Do usłyszenia, Piotrze, bo my to się jeszcze na pewno usłyszymy nie raz. A ja przypominam, to jest audycja Co Państwo Lato i dziś pytamy o to, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Kasia Pasierbik czeka na Państwa telefony pod numerem 510-357-357. Zapraszam też do przesyłania tekstówek, które będę w miarę możliwości przytaczał tu na naszej antenie. Już ich się trochę uzbierało, ale najpierw połączmy się z panem Michałem, który już dłuższą chwilę czeka z nami na linii. Halo, panie Michale.
2: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Pan jak uważa, ważniejsze są rozliczenia historyczne czy wspólny, współczesny interes?
2: Wie pan co, ja przytoczę to, co usłyszałem od swojego nastoletniego dziecka, jak zwiedzaliśmy Berlin parę lat temu i zwiedzaliśmy pozostałości po murze berlińskim. I dziecko powiedziało do mnie: tato, życie daje nam cegły. Głupcy zbudują mur, a mądrzy zbudują most. Budujmy więcej mostów. I uważam, że przeszłości już nie zmienimy. To jest bolesna przeszłość zarówno dla jednego, jak i drugiego narodu na przestrzeni lat. Ale patrzmy w przyszłość i budujmy jak najwięcej mostów, a jak najmniej murów.
8: A myśli pan, że da się te mosty zbudować mimo takich różnic w interpretacji historii, z jakimi mamy do czynienia?
2: Jak najbardziej. To jest tylko i wyłącznie historia. Ważna jest przyszłość, która jest przed nami. Tak jak powiedziałem, historii nie zmienimy. Budujmy wspólną przyszłość, nie tylko dla nas, dla naszych dzieci.
8: Bardzo panu,
2: to jest ważne.
8: Bardzo panu dziękuję za ten głos. To był pan Michał. Z nami łączy się również pan Paweł. Halo, panie Pawle.
3: Witam serdecznie, panie redaktorze. No, zasmuciła mnie ta wypowiedź mojego poprzednika, ponieważ kto nie zna historii, ten skazany jest na jej powtarzanie. Natomiast bulwersuje mnie ta kwestia, którą gość powiedział o tej dziewczynie w komunikacji w Bielsku-Białej, a przede wszystkim brak reakcji ze strony ludzi. Bo skandalicznym jest to, żeby tą dziewczynę stresować Bogu ducha winną. I to jest nie do pomyślenia dla mnie. Natomiast pana gość pierwszy porównał sytuację do pożaru w domu. Jest to moim zdaniem nietrafne porównanie, bo my pomagamy Ukrainie ponad nasze możliwości, zadłużając Polaków na wiele pokoleń, ale niestety takie są konsekwencje wymuszonej przy użyciu taśm z afery Podkarpacji bycia sługami narodu ukraińskiego. Ale idąc do tematu, o który pan pyta.
8: No właśnie, bo tu afera podkarpacka, wie pan, afera podkarpacka i różne lokalne przepychanki mają trochę mniejsze znaczenie dla nas w tej audycji. Ja raczej chciałbym, żeby pan powiedział...
3: Materiały z burdeli braci Rysicz trzymają mocno za jaja naszych władców i później jest taka deklaracja,
8: ale pan przytacza różne takie mocno niepotwierdzone rzeczy. Ja bym chciał od pana raczej się dowiedzieć, czy pan sądzi, że to historyczne rozliczenie jest ważniejsze od takiej współczesnej, twardej polityki opartej na konieczności obrony przed Rosją.
3: Tak jak powiedziałem, kto nie zna historii, ten skazany jest na jej powtarzanie. Jeżeli pogardzamy ofiarami bestialskich mordów, bo to tak trzeba nazwać, bo czymże jest składanie do pochwy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła przez zwyrodniaca banderowsko-nazistowskiego? Panie redaktorze,
8: rozumiem.
3: Mam wymieniać dalej te 360 sposobów mordowania
8: Ponieważ rzeź wołyńska dokonywała się w sposób absolutnie przerażający i to był prawdziwy horror, proszę mi wierzyć, znam te wszystkie sposoby, podobnie jak pewnie większość naszych słuchaczy wie, na jak koszmarne sposoby można zamordować człowieka. Ale rozumiem, czyli że pana zdaniem się nie da takiej przyszłości budować bez rozliczenia historii. Ta historia jest ważniejsza od tych interesów, które mamy teraz. Bardzo dziękuję panu za ten głos. Panie Pawle, z nami przy telefonie jest pan Mateusz. Halo, halo, panie Mateuszu.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry.
7: Witam. Ja się troszkę spóźniłem dzisiaj na audycję i nie usłyszałem od początku, kim był pana pierwszy gość. Dopiero na końcu usłyszałem, że to jest korespondent telewizji polskiej. No ja byłem w szoku. Ja myślałem, że to jest korespondent telewizji ukraińskiej, ale to tak na marginesie. Ja ostatnio wpadłem, panie redaktorze, w algorytm ukraiński, że tak powiem, na Facebooku i wyskakuje mi tam mnóstwo różnych materiałów z ukraińskich mediów i czytam sobie komentarze. Jest to dzisiaj dość proste, prawda, bo jest ten tłumacz facebookowy. No i tam, panie redaktorze, na 100 komentarzy myślę, że 99 z nich nie tyle, że popiera to, co się teraz dzieje ze strony pana Zełenskiego i całego ukraińskiego państwa, ale tam jest wręcz gloryfikowanie tego, co się stało na Wołyniu z Polakami. No to jest po prostu, ja polecam panu przejrzeć te materiały.
8: Przeglądałem i będę, o to, tak. I będę o to, panie Mateuszu, pytał m.in. szefa Ośrodka Studiów Wschodnich o to zaostrzenie narracji po stronie ukraińskiej, ale ja przypominam, że tematem naszej audycji dzisiaj i pytaniem, na które chciałbym, żebyśmy poszukali odpowiedzi, jest to, czy to historyczne rozliczenie, bo nie ma wątpliwości, że na Wołyniu dokonały się rzeczy straszne, czy to historyczne rozliczenie jest ważniejsze od współczesnych interesów Polski i Ukrainy. Jak pan sądzi?
7: Nie ma, panie redaktorze, żadnego rozliczenia ze strony ukraińskiej. Ci ludzie w ogóle o tym nie mają pojęcia. Ja nie wiem, czy to jest brak wykształcenia, czy to jest brak jakiegokolwiek oczytunku. Ja nie wiem, o co tam chodzi. Ci ludzie w ogóle tego nie... Oni po prostu dzisiaj gloryfikują nazistów, banderowców. To tak jakby dzisiejsi Niemcy wieszali swastyki na swoich domach i uważali, że wszystko jest okej.
8: To tak jeszcze raz, trochę kółko tak kręcąc. Ale panie Mateuszu, to ważniejsze jest dla pana to, jak ta historia jest postrzegana, czy ważniejsze dla pana jest to, jak dzisiaj te interesy, no i wspólna obrona przed rosyjskim zagrożeniem będzie przebiegała? Co jest ważniejsze?
7: Ja myślę, panie redaktorze, że my mamy mało interesu z Ukrainą. Ja przypomnę, że Ukraina jest gospodarczo na poziomie województwa mazowieckiego. To jest ten poziom gospodarczy, a myślę, że my powinniśmy się zbroić i nie oddawać swojego uzbrojenia, a tym bardziej nie utrzymywać ukraińskiej armii, która na swoich pagonach wiesza swastyki. Jest to coś skandalicznego i my będziemy mieli jeszcze bardzo dużo problemów z Ukrainą w przyszłości. Bardzo dużo. Dziękuję, pozdrawiam.
8: Dziękuję panie Mateuszu za ten głos, a z nami przy telefonie jest pan Bartek. Halo, panie Bartku.
10: Dzień dobry. Halo, dzień dobry.
8: Halo, halo, tak, słyszę pana. A jak pan sądzi, te historyczne rozliczenia ważniejsze od takiej realpolitik?
7: Proszę pana, tutaj jest taka pierwsza kwestia, że według mojej oceny, jako też osoby, która jest z wykształcenia historykiem, uważam, że przede wszystkim problem, jaki powstał teraz i jaki jest w ogóle zaogniany, polega na tym, że niestety politycy się w to wtrącają. Ja uważam, że rozliczenia powinny być, ale powinny być prowadzone przez specjalistów, czyli przez historyków, a nie polityków, którzy, jak dobrze wiemy, potrafią wykorzystać absolutnie wszystko, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy już no, jakiekolwiek reguły zostały pozbawione, potrafią wykorzystać wszystko tylko po to, żeby wzbudzić emocje, żeby wzbudzić jakąś kontrowersję, bo to im przynosi poparcie, zysk polityczny i też finansowy, bo dzięki temu mogą się dostawać na różnego rodzaju stanowiska. I przede wszystkim tak, powinny być rozliczenia, tylko powinny być właśnie prowadzone przez historyków, przez osoby, które znają kontekst, które nie działają na emocjach, albo przynajmniej na mniej i wiedzą, jak to badać, a nie na zasadzie właśnie polityków, którzy wykorzystują mniej lub bardziej cynicznie tą kwestię.
8: Ale myśli pan, panie Piotrze, że da się zbudować taką Myśli pan, panie Bartku, że da się zbudować taką przyszłość w oparciu o jakiś historyczny dialog? Czy da się czy to są procesy, które muszą iść równolegle, niezależnie od siebie?
7: Muszą, no, to jest skomplikowane, bo tutaj trochę też wypowiedź ostatniego słuchacza, który powiedział tak trochę, no mi się trochę to nie spodobało mimo wszystko, że on z taką butnością powiedział, że tam na tej Ukrainie to pewnie nikt nic nie czyta, dlatego tak wspierają tego Banderę. Ten pan by sobie poczytał, jak w ogóle do tych kwestii na Łotwie czy na Litwie, gdzie tam wręcz są osoby weterani, którzy byli w SS czczeni, ale o co chodzi? Chodzi o niestety o pewnego rodzaju specyfikę i wyjście poza naszą bańkę, bo niestety różnego rodzaju procesy historyczne, nie da się ich w każdym względzie przedstawić tu i tu tak samo. Każda, tutaj wchodzi geopolityka, wchodzi specyfika danego regionu i nie to, żebym wychwalał, ja wręcz jestem, powiem panu szczerze, jako historyk też zasmucony reakcją władz ukraińskich za to, jak też pamiętam, jak pomagano, ale niestety kwestia tego banderyzmu, tego, no niestety tego czczenia w oparciu haniebnych rzeczy wiąże się niestety z specyfiką tamtej historii i innych czynników, które na to wpływały. Tego się nie da tak zero-jedynkowo, tutaj trudno mi przez taką krótką wypowiedź bardziej szczegółowo, ale tego nie da się zero-jedynkowo przedstawić tak jak u nas. U nas na przykład SS-mani i ogólnie tego typu są jednoznacznie jako mordercy i słusznie, którzy mordowali ludzi. Na krajach bardziej od wschodu, na przykład właśnie też na Łotwie, jest to bardzo widoczne, SS-mani łotewscy, którzy wchodzili, są jako wyzwoliciele narodowi, którzy walczyli z okupantem sowieckim.
8: No tak. Ale to są też trudne karty historii tych krajów,
7: tak,
8: do czego,
7: są bardzo krótne
8: tak,
7: historie.
8: Do czego historycy łotewscy, czyli tewscy się przyznają. Panie Bartku, bo zdominujemy tutaj kompletnie dyskusję, bardzo panu dziękuję za ten głos. Ja przytoczę może państwu kilka rzeczy, które przychodzą do mnie mailem za pomocą naszej aplikacji. Przypominam, można napisać, co państwo sądzicie na ten temat. Można napisać, czy myślicie państwo, że historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy, czy też może nie są. Przypominam też, że pod numerem 510-357-357 czekamy na państwa głosy. A pan Mateusz pisze tak. Oczywiście, że ważniejsze są dzisiejsze interesy. Nie kojarzy, by ktokolwiek nie chciał rozmawiać ze Szwedami, a ci przecież za potop nie przeprosili oraz wielu skradzionych rzeczy nie oddali. To jest jeden z takich głosów. Natomiast pisze też pan Krystian. Niestety prawda jest taka, że nie mamy wspólnych interesów z Ukrainą. Ten naród nic od nas nie chce, prócz darmowego wsparcia i pieniędzy. I może jeszcze jeden głos. Pan Piotr z Krakowa. Może uda się kiedyś, że będziemy więcej myśleć o przyszłości niż o przeszłości. Żyjemy w rejonie świata, gdzie przeszłość może zniszczyć przyszłość. Warto okazać mądrość narodu i przypomnieć sobie słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie. 510-357-357 w dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Mówimy o tym, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. A z nami przy telefonie pan Piotr. Halo, panie Piotrze.
11: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
11: Odpowiadając wprost na główne pytanie audycji, oczywiście ważniejsze są sprawy bieżące, tak? Dlatego, że zagrożenie ze strony Rosji jest na tyle duże, że należy ze wszech miar wspierać Ukrainę i nie patrzeć na te rzeczy historyczne, tylko no, na bieżące. To pierwsza odpowiedź. Natomiast jeżeli chcemy rozpatrywać sprawy historycznie, to może najpierw spojrzymy na samych siebie i zastanowimy się rzeczywiście, jaka była postawa Polaków, polskich ziemian na terenie obecnej Ukrainy w czasie dwudziestolecia międzywojennego, to raz. Po drugie, jaka była rola policji granatowej w naszej historii. Jeżeli nie potrafimy sami przed sobą rozliczyć takich spraw, to nie oczekujmy tego samego od innych, tak? Powinniśmy być mądrzejsi od tych, którzy w tej chwili mają naprawdę większe problemy na głowie, bo lecą im rakiety na głowy i rozwalają im domy, ulice i całe życia.
8: Czyli, czyli do pana, panie Piotrze, trafia to, no, o czym powiedział pański imiennik, Charge d'Affaires w Ukrainie, Piotr Łukasiewicz, który mówił o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP.
11: Tak, oczywiście, to jest fakt, tak? Tylko my nie umiemy sobie z tym poradzić, nie umiemy powiedzieć, tak, rzeczywiście tak było, nie umiemy przeprosić, bo z jakichś powodów uważamy się za lepszych wobec Ukrainy. Nie wiem dlaczego. I dopóki tak będzie, dopóty różni politycy będą tym szermować na potrzeby bieżącej polityki wewnętrznej, głównie Polski, a Putin i cała reszta federacji będzie się tylko śmiać z nas i cieszyć się i otwierać szampany, że jesteśmy tacy głupi, że nie potrafimy skoncentrować się na sprawach naprawdę ważnych, a grzebiemy w jakichś starych sprawach, które najpierw, jeszcze raz to podkreślę, wymagają uderzenia się we własne piersi i tego, że jesteśmy w stanie się z tym rozliczyć, przeprosić, pogodzić.
8: Myśli pan, że łatwiej byłoby ukraińskiej stronie prowadzić taki otwarty dialog na temat różnych zbrodni, których dokonali ukraińscy nacjonaliści w historii, gdyby i w Polsce była bardziej otwarta rozmowa o tym, że nie zawsze byliśmy uśmiechniętym sąsiadem?
11: Oczywiście, że tak. I jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że nam rakiety na głowy nie spadają. W związku z tym możemy jakby być pierwsi w tym dialogu i powiedzieć, tak, rzeczywiście, popełnialiśmy błędy, duży cudzysłów i taki eufemizm, i oczekujemy takiego samego przyznania się z waszej strony, że tak było. Ale teraz ludzie, zostawmy to na chwilę, skoncentrujmy się na bieżącej kinetycznej wojnie w Ukrainie, gdzie Rosja morduje ludzi i to Rosja jest naszym głównym zagrożeniem, a nie Bandera i jakieś historyczne duchy, tak?
8: Bardzo panu, bardzo panu dziękuję. Z nami przy telefonie jest pani Anna. Halo, pani Anno.
12: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
12: Z dużą ciekawością słyszę tych różnorodnych głosów. Ja bym chciała dodać taki kamyk, że ja pracuję dużo z młodzieżą i z dziećmi w szkołach, nie jako nauczycielka, ale jako edukatorka. I jak robię takie zajęcia dotyczące przemocy i proszę młodzież, żeby wpisali co najgorszego można powiedzieć drugiej osobie, rówieśnikowi, rówieśniczce, żeby później porozmawiać o tym, skąd to się bierze, jakie są mechanizmy, skąd to w nas jest też, a skąd to jest też w innych osobach, no to często właśnie pojawia się ten Ukrainiec. On się pojawia
8: Ukrainiec jako wyzwisko.
12: Jako wyzwisko, więc to jest, no jakby to jest też konsekwencja tego, co mówią politycy. Tu zgodzę się z niektórymi osobami, które mówiły wcześniej, że w ogóle mam takie wrażenie, brak odpowiedzialności za słowo i za konsekwencje, które to słowo niesie. Więc my z młodzieżą rozmawiamy właśnie o tych źródłach przemocy, o tym, czy można w ogóle przemoc wyeliminować, ale też to, czego mi brakuje też w niektórych wypowiedziach, które tutaj padły, to znaczy tego, żeby tak zrobić sobie taki rachunek sumienia, na ile ja w ogóle znam tą historię relacji polsko-ukraińskich i na ile ja mogę się radykalnie albo bardzo ostro wypowiadać na temat Ukraińców, no bo każdy może mieć swoją opinię, no ale pytanie, na czym ta opinia jest oparta?
8: No właśnie.
12: Na wiedzy, na dezinformacji.
8: No właśnie. właśnie, pani Anno, to jak pani sądzi jako edukator, czy to jest tak, że można budować taką przyszłość relacji polsko-ukraińskich bez takiego gruntownego rozliczenia historii?
12: Wie pan co, myślę sobie, że to, co powiedział tutaj jeden z panów, który jest historykiem, że, znaczy, że to jest tak, że my jesteśmy faktycznie w nierównych pozycjach, to znaczy oczywiście dopytujmy i pytajmy Ukrainę, tak z mojej perspektywy, jakby jak my możemy o tej trudnej historii rozmawiać i jak możemy ją rozliczać, no ale tak jak mówił pan, nam nie lecą bomby na głowy, im lecą, no to prawdopodobnie oni będą mogli wolniej te procesy prowadzić, natomiast ja mam w ogóle z tą całą sytuacją też takie zapytanie, które ja stawiam sobie też, takie pytanie, no gdzie jest dyplomacja? Bo teraz wszyscy mają opinię, mając wiedzę, nie mając wiedzy, mając wiedzę historyczną albo jej nie mając, natomiast myślę sobie, że takie rzeczy powinny być zostawione jakimś takim dyplomatom, którzy mają wiedzę nie tylko historyczną, ale mają też tą wiedzę dyplomatyczną, no jak te relacje układać, bo to jest oczywiście ważne, to jest część naszej historii, no ale z drugiej strony, no mamy tą teraźniejszość i my wiemy, że to, co w przyszłości wpływa na teraźniejszość i wpływa na przyszłość. Więc zatroszczenie się o ten kawałek historii jest ważny, no ale musimy uruchamiać to krytyczne myślenie. To takie samodzielne, niezależne, taką umiejętność stawienia pytań. Właśnie, ile ja wiem? Skąd mam te informacje? Jakie to są źródła? No bo łatwo powiedzieć coś bardzo radykalnego, no bo jednak głupie rzeczy przychodzą nam bardzo łatwo mówić, natomiast mądre już nie tak łatwo.
8: Bardzo pani...
12: Ja się też na tym łapię.
8: Bardzo pani dziękuję za ten głos, pani Anno. Ja przytoczę państwu, zanim przejdziemy do rozmowy z dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich, przytoczę państwu jeszcze tylko kilka opinii, które napływają za pomocą naszej aplikacji prosto na mojego maila. Nie zgadzam się z narracją polityków, pisze pan Krzysztof. Przede wszystkim to oni są winni sytuacji na czele z mieszkańcem Pałacu Prezydenckiego w temacie konieczności rozliczenia dzisiejszej historii. To taki głos trochę polityczny. Natomiast pisze też pan Andrzej Starnowa. Asymetria między historycznymi krzywdami, współczesnymi krzywdami czy zasługami wielokrotnie in plus dla Polski i Polaków, więc prośba o przebaczenie i 100% ekshumacji ofiar polskich. Wtedy możemy myśleć o przyszłości. A ja tylko przypomnę, to jest audycja Co Państwo Lato w Radiu 357. Dziś rozmawiamy o tym, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Jest 12.35, a z nami na linii pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja nie wiem, czy pan się przysłuchiwał tej naszej dyskusji, która tutaj trwała na antenie, natomiast głosy są bardzo mocno podzielone. Część słuchaczy dość ostro ocenia zarówno działania ukraińskie, jak i samą pomoc dla Ukrainy, natomiast zdarzają się takie też i głosy, które mówią o tym, że Polacy powinni uczciwie spojrzeć w lustro. Pan oceniał całkiem niedawno w jednym z wywiadów, że relacje polsko-ukraińskie są w najgorszym stanie od 1991 roku, czyli od początku w tej współczesnej państwowości ukraińskiej. Czy te wydarzenia ostatnich dni to potwierdzają, czy widzi pan jakieś oznaki odprężenia?
13: Myślę, że wydarzenia to potwierdzają, to rzeczywiście cały czas z tego kryzysu nie wyszliśmy i pewnie te napięcia się będą dłużej utrzymywały. Pewnie dobrym pomysłem było spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, które miało miejsce kilka dni wcześniej. Natomiast to te główne problemy, które mamy, one pozostają nierozwiązane.
8: A te główne problemy to?
13: To jest konflikt pamięci między Polską a Ukrainą. Ukraińcy inaczej patrzą na sprawy związane z tym, co się wydarzyło na Wołyniu w Galicji Wschodniej. Polska patrzy inaczej. Ukraina po raz pierwszy zaczęła instrumentalizować kwestie napiętych relacji historycznych z Polską na potrzeby polityki wewnętrznej. To widzieliśmy nie tylko jeśli chodzi o ten dekret prezydenta Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, ale także bardzo szybkie wniesienie potem do parlamentu ukraińskiego projektu ustawy o panteonie narodowym, w którym miałby się znaleźć między innymi Bandera czy też Roman Szuchewicz.
8: No właśnie, na ile ten obecny kryzys to jest realny spór o historię czy o politykę historyczną, a na ile ta historia jest tylko pretekstem do rozgrywania jakiejś polityki i w Ukrainie, ale i w Polsce, tak w pana ocenie?
13: Myślę, że to jest pytanie o proporcje. Na pewno i w Polsce są pewne siły polityczne, które wykorzystują, instrumentalizują kwestie historii, ale w przypadku Ukrainy mówimy tutaj o szczytach ukraińskiej władzy. Znaczy nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Zełenski postanowił zyskać sporo punktów procentowych we własnym społeczeństwie, wykorzystując na użytek polityki wewnętrznej kwestie historii. Więc tak jakby to jest pierwszy problem, ale ten główny i naczelny to jest to, że Ukraina nie chce zrobić uczciwego rachunku sumienia, jeśli chodzi o nazwanie po imieniu tego wszystkiego strasznego, co się wydarzyło między Ukraińską Powstańczą Armią a cywilną populacją obecnej zachodniej Ukrainy.
8: A jak pan właśnie ocenia ten na przykład wpis na Platformie X prezydenta Zełenskiego, który mówi o chrześcijańskim uhonorowaniu ofiar, no ale nie wspomina o tym, kto tych zbrodni dokonał? Bo tu rozmawiałem z kolegami, którzy pracują w Ukrainie i oni twierdzili, że według nich to jest jakaś oznaka kroku w tył. No ja jej, przyznaję się, trochę nie widzę. Wydaje mi się, że niekoniecznie.
13: Nie mam wrażenia, że to jest krok w tył. To jest raczej potwierdzenie podobnego podejścia, jakie obserwowaliśmy w przypadku większości, czy właściwie wszystkich ukraińskich prezydentów w ostatnich 20 latach, jeśli chodzi o narrację wobec tego, co się wydarzyło na Wołyniu. Więc tutaj prezydent Zełenski nie napisał ani nic więcej, ani nic mniej. To jest takie swoiste symetryzowanie przez stronę ukraińską i przez główne nurty ukraińskiej historiografii. To znaczy Ukraińcy popełniali zbrodnie i Polacy popełniali zbrodnie. Mieliśmy do czynienia ze starciem polsko-ukraińskim. To była wojna, natomiast Ukraińcy nigdy nie potępili tego wprost, znaczy bez żadnego symetryzowania, tylko powiedzenia, że UPA popełniła zbrodnie na polskich cywilach, co było organizacją zaplanowaną, która miała na celu czystkę etniczną obecnej zachodniej Ukrainie. Znaczy dopóki tego typu słów nie usłyszymy i dopóki Ukraińcy nie zaczną robić, jak powiedziałem, uczciwego rachunku sumienia, nie symetryzować, nie próbować usprawiedliwiać, no to myślę, że to problem historii w relacjach polsko-ukraińskich pozostanie jeszcze z nami na długo.
8: I tu mówimy cały czas o piłeczce po stronie ukraińskiej, a ja chciałem pana jeszcze dopytać o to, o czym mówił Charles Daffe, polski w Ukrainie, czyli Piotr Łukasiewicz, przypomnę, mówił o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego za czasów II RP. Myśli pan, że prowadzenie jakiejś takiej bardziej otwartej, niż się to teraz w Polsce robi, dyskusji na temat tego, kim byliśmy w czasie dwudziestolecia międzywojennego dla ukraińskich sąsiadów, że to by w jakimś sensie ułatwiło na przykład stronie ukraińskiej przyjęcie stanowiska, które byłoby dla polskiej dyplomacji satysfakcjonujące?
13: Ja nie mam wrażenia, że Polska cokolwiek ukrywa. Jeśli sięgniemy do podręczników historii, także tych, z których ja się uczyłem, tam mamy krytyczne stanowisko wobec polityki II RP, wobec mniejszości narodowych. Jest w tym tutaj konsensus polskiej historiografii. My nie mamy sporu polsko-polskiego, żeby nazwać rzeczy po imieniu, które były robione przez państwo polskie przed wybuchem II wojny światowej, także wobec Ukraińców.
8: Ma pan rację. My się to nie spieramy. To jest ta wiedza historyczna, a jest taka świadomość historyczna też w polskim społeczeństwie?
13: Panie redaktorze, ja myślę, że to jest trochę głębsze pytanie. Czy pan zapyta przeciętnego Polaka na ulicach polskich miast czy wsi o to, czy jest wiedza historyczna w temacie powstania listopadowego, no to pewnie odpowiedź będzie u niektórych jest, a u niektórych nie ma. Mhm. Czy trzeba o tym mówić więcej? Znaczy, skoro mamy to w podręcznikach historii i nie symetryzujemy, tylko nazywamy rzeczy po imieniu, no to wydaje mi się, że na tym etapie państwo polskie zrobiło to, co powinno było zrobić. Czyli znowu, nie ukrywać, nie symetryzować, nie próbować usprawiedliwiać, tylko nazywać rzeczy zgodnie z historyczną prawdą. My nie mamy dzisiaj znowu sporów ani na poziomie polskiej historiografii, ani znowu piszemy o przykrych dla nas sprawach z ciemnej historii także polskiej, w podręcznikach do historii, których uczą się dzieci. Myślę, że to jest już pokazanie stronie ukraińskiej i każdemu innemu dobrej woli. Oczekujemy, że Ukraińcy będą robić to samo.
8: Ale te słowa Łukasiewicza wywołały jednak zdecydowaną reakcję i to właściwie na całym spektrum sceny politycznej, bo i przez PSL, i przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację.
13: Znaczy to jest pewnie pytanie dokładnie, co wzbudziło wątpliwości w tym słowach.
8: Mówienie o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego.
13: Jeśli byśmy to odnieśli do kwestii tego, co wydarzyło się na Wołyniu, no to trudno to mówić o ofiarach państwa polskiego, prawda? Bo to nie państwo polskie zaordynowało przeprowadzenie czystki etnicznej, jakiej nie było ukraińskiej ludności na terenie obecnej Ukrainy Zachodniej, czy tam, gdzie miały miejsce czystki etniczne ze strony ukraińskiej. Więc ja bym pewnie to trochę inaczej bym rozłożył akcenty. Mogłoby powstać pewnie wrażenie u części odbiorców, że to jest próba właśnie symetryzowania, znaczy usprawiedliwiania trochę zbrodni ukraińskich. Ja takiego wrażenia nie odniosłem, że to jest usprawiedliwianie.
8: Ja też, przyznaję się, też nie odniosłem takiego wrażenia, że to jest usprawiedliwianie, a chciałem pana zapytać, czy w ogóle możliwa jest jakaś racjonalna w tym momencie, na tym etapie tego sporu, jakaś racjonalna polityka wobec Ukrainy oparta na wspólnocie interesów i na rozpoznawaniu zagrożeń, dopóki ta kwestia wołyńska pozostaje, no powiedzmy sobie, nierozwiązana, dopóki strona ukraińska nie wykona takich zdecydowanych gestów.
13: Znaczy, ja nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, mówiąc racjonalna polityka. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o współpracę w sferze bezpieczeństwa i taki oczywisty interes Polski i Ukrainy, jeśli chodzi o politykę rosyjską i zagrożenie ze strony Rosji, to tutaj historia w żaden sposób na to nie wpływa. To znaczy, nasi politycy, zarówno ośrodek prezydencki, jak i rządowy, mówią o tym regularnie, że zagrożenie rosyjskie pozostaje czymś, co dzisiaj łączy nas z Ukraińcami i można powiedzieć, że jeszcze długo będzie łączyć. Natomiast to, że historia zaślepia wszystko i także jeśli chodzi o media, prawda, w polskich mediach i w ukraińskich od wielu tygodni jest to jeden z naczelnych tematów, no to trochę z jednej strony mamy wielkie emocje społeczne po jednej i po drugiej stronie granicy, ale też z drugiej strony myślę, że Ukraińcy nie do końca rozumieją, o co nam chodzi, a nie ma tam kogoś odważnego, także intelektualistów ukraińskich, którzy by to wytłumaczyli własnemu społeczeństwu.
8: No lider opozycji Przemysław Czarnek apeluje o zablokowanie Ukrainie możliwości dalszych negocjacji z Unią Europejską. To jest już jakiś zdecydowany ruch, prawda? Na przykład w odpowiedzi. Więc o taką racjonalność pytam.
13: Narracja polskiego rządu, bo to w Polsce rządzi opozycja, nie opozycja, tylko rząd, jest zupełnie inna. To znaczy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej wtedy, kiedy spełni wszystkie kryteria, które z tym członkowskim są związane. I tutaj oceniając to analitycznym okiem, trzeba powiedzieć, że to się nie stanie szybko, dlatego że Ukraina ma ogromnie dużo reform do przeprowadzenia i to nie jest kwestia kilku lat, tylko szczególnie nie tak krótko, jakby chciałyby tego władze ukraińskie, które mówią wręcz o roku 27 czy 28, tylko to jest pewnie wiele lat ciężkiej pracy, także pracy strony ukraińskiej nad przekonaniem kilku państw sceptycznych, delikatnie mówiąc. To niekoniecznie w tym gronie jest wyłącznie Polska. Do tego, że Unii Europejskiej opłaca się rozszerzyć klub o Ukrainę.
8: To już tak na sam koniec chciałem pana zapytać, jak pan to widzi w najbliższej przyszłości? Jaki jest taki realistyczny scenariusz na najbliższe miesiące? To będzie wygaszanie tego historycznego napięcia, jakieś zamrożenie sporu, czy może po prostu eskalacja?
13: Ja mam taką nadzieję, znaczy ten spór nie służy ani Polsce, ani Ukrainie, co nie zmienia faktu, że pewne podstawowe warunki muszą zostać spełnione. Tu mam na myśli przede wszystkim wolny dostęp do poszukiwań ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. Pamiętajmy, że to Ukraina wywołała wilka z lasu, wprowadzając 7-letni zakaz tychże ekshumacji, co też rozgrzało polskie społeczeństwo. Uważam to za ogromny błąd ze strony Kijowa. Dopiero w 2014 roku, czyli 2 lata po pełnoskalowej wojnie, Ukraina te de facto moratorium zniosła, więc tutaj to w ogóle nie powinno być upolityczniane nigdy przez stronę ukraińską. Nie oczekiwałbym, że nasze narracje historyczne, tą, którą mamy w Polsce, ta, która jest na Ukrainie, że one w najbliższej przyszłości ulegną jakiegokolwiek zbliżeniu. Raczej wojna to jest czas wzrostu nacjonalizmów, ale też jak widzieliśmy, także prezydent Zełenski przygotowuje się do wyborów, które wprawdzie nie wiadomo, kiedy będą. Natomiast dla niego zyskanie poklasku ze strony środowisk nacjonalistycznych, wojskowych jest znacznie ważniejsze niż dobra atmosfera w relacjach z Polską. Chociaż mam też nadzieję, że jednak po tych szeregu eskalacji, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, że jednak atmosfera trochę się uspokoi, bo wydaje mi się, że relacje społeczne w obu krajach wymagają uspokojenia.
8: Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia 357 i audycji Co dziękuję Państwo również. Lato był pan Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalista od wielu lat pracujący właśnie, zajmujący się właśnie tematyką relacji polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich. A ja przypominam, pod numerem telefonu 510-357-357 czeka na państwa pani Kasia Pasierbik, która przyjmuje państwa głosy. Pytanie, które dziś zadajemy, to czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy? Zapraszamy do udziału w tej dyskusji, zapraszamy do głosowania w naszej aplikacji oraz do wysyłania wiadomości tekstowych również w aplikacji Radia 357. A teraz kolejne głosy naszych słuchaczy. Kto do nas dzwoni? Pan Michał. Pan Michał. Halo, panie Michale.
14: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. No ja muszę z przykrością powiedzieć, że większą część mojej wypowiedzi pokrył pana gość przed chwilą w drugiej połowie swojej rozmowy. Generalnie dużo ważniejsza jest, powinna być nasze wspólne interesy niż historia. Mamy te wspólne interesy wbrew temu, co jeden ze słuchaczy napisał w tekstówce. Słaba Rosja jest w naszym wspólnym interesie, współpraca taktyczna i rozwój przemysłu wojskowego mógłby być, znalazłoby się też więcej. Natomiast nie powinniśmy, niezależnie od przebiegu tej historii, pomagać Ukrainie tak po prostu, bez uwzględnienia naszego własnego interesu narodowego.
8: No, rozumiem.
14: I jeszcze tylko dorzucę, że jeżeli chodzi o całą tą aferę, która teraz się dzieje, to jest to przede wszystkim afera nakręcana przez polityków i trochę przez algorytmy w obu wypadkach, i Polski, i Ukrainy, na potrzeby słupków wewnątrz każdego państwa. To są dwie wewnętrzne afery na jeden temat.
8: Dziękuję panu bardzo za ten głos. Zaraz, za chwilę dosłownie połączymy się z panem Bartoszem. Najpierw dosłownie kilka głosów, które przychodzą do nas za pomocą naszej aplikacji. Pani Lidia z Warszawy pisze: zdecydowanie ważniejsze jest tu i teraz niż rozdrapywanie starych ran. Takich głosów, proszę państwa, jest więcej. Staram się tutaj znaleźć też takie, które będą miały trochę inny wydźwięk. Na przykład pan Mariusz z Przemyśla pisze, że nie mamy wspólnych interesów z Ukrainą. W końcu zaczynamy rozmawiać o ludobójstwie na Wołyniu. Nie ma bardziej roszczeniowego państwa niż Ukraina. To głos z Przemyśla. A oprócz tego możemy na przykład usłyszeć głos też pana Marka z Warszawy, który pisze nam, że nie było czegoś takiego jak złe traktowanie Ukraińców na Wołyniu przed II wojną światową. Polski wojewoda był jednym z najbardziej proukraińskich polskich polityków. 510-357-357. Dziś w audycji Co Państwo Lato pytamy, czy ważniejsze są historyczne rozliczenia od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Przy naszym telefonie pan Bartosz. Halo, panie Bartoszu.
15: Dobry, Bartosz z Kalisza. Kłaniam się serdecznie. Pozdrawiam moją siostrę Magdalenę. Powiedzieć, że jeżeli nie rozliczymy sytuacji, jeżeli nie rozliczymy naszej trudnej historii, to będzie bardzo trudno zbudować naszą przyszłość wspólną, którą zbudować, dlatego że mamy wspólne interesy z Ukrainą. Niemcy, Szwedzi, Litwini, Łotysze, Estończycy rozliczyli ciężką historię z Polakami. Według Litwinów byliśmy okupantami ich stolicy przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Naprawdę polecam rozmowę z Litwinami. Co oni myślą o Piłsudskim? To może nam się włos zwierzyć na głowie.
8: No tak, bunt Żeligowskiego brzmi bardzo inaczej w naszej historiografii, a bardzo inaczej na Litwie, to prawda.
15: W ogóle dużo rzeczy brzmi bardzo inaczej. Tyle tylko, że w Wilnie Lasek Ponarski jest już dzielnicą stolicy, a w Lasku Ponarskim zginęło około 100 tysięcy Polaków, różnej obywateli narodowości polskiej. Tam Żydzi, Bromowie, Polacy, bardzo, bardzo sporo nacji. I te rzeczy są rozliczone. Więc nie mamy problemu tam, żeby pojechać i z tymi ludźmi rozmawiać. Sprawa rzezi wołyńskiej tak na dobrą sprawę wyniknęła nawet nie w rok po wojnie, tylko mam wrażenie, że wiele osób w Polsce dowiedziało się o tym wszystkim jakieś 2 lata temu. I zrobił się zupełnie niepotrzebny kult ofiar, którego groteskowym przejawem był ostatni marsz zorganizowany przez właściwie nie wiem kogo w Warszawie. To w ogóle uważam, że obrzydliwym jest zbijanie politycznego kapitału na mogiłach ofiar. Powinniśmy budować przyszłość, ale nie stawiać wspólnej trudnej historii na ostrzu noża, że jest to rzecz absolutnie priorytetowa. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to jest chyba dość ważne. Ukraińcy mówią, że zezwalają na ekshumację ofiar, tam powiedzmy 4-5 zezwoleń rocznie jest wydawanych, a punktów ekshumacyjnych jest kilka czy też kilkanaście tysięcy. więc naprawdę no, sytuacja nie jest łatwa.
8: No tak, kwestia tego, w jakim tempie postępują ekshumacje, to też jest temat na pewnie zupełnie oddzielną audycję, bo tu trwa też przerzucanie się różnego typu argumentami, ale faktycznie te działania strony ukraińskiej są takie bardzo powolne, ze strony ukraińskiej mówi, że przemyślane. Z nami, bardzo panu dziękuję za ten głos, z nami przy telefonie pan Tomasz. Ja tylko przypomnę, pytamy, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. Jeszcze dosłownie ze 3 minuty mamy na to, żeby na ten temat porozmawiać. Halo, panie Tomaszu.
16: Witam państwa, Tomasz Czesnowca się kłania. Proszę państwa, ja chciałem tak krótko powiedzieć. Na początku chciałem powiedzieć, że ja w trakcie początkowych miesięcy wojny przekazywałem pieniądze na sprzęt wojskowy dla Ukraińców, bo czułem, że powinienem to zrobić. Mam przyjaciół na Ukrainie, ale jednocześnie znam język, co pozwala mi śledzić w internecie narrację ukraińską tego tematu. Proszę państwa, nie łudźmy się. Ukraińcy nie chcą tej prawdy. To, że nie dostajemy zgody na ekshumację, wynika z tego, że oni nie chcą tej prawdy. Oglądałem program właśnie na YouTubie, kiedy Ukrainka mówi 120 tysięcy ofiar, jak oni to policzyli. Oczywiście, jeśli nie dają zgody na ekshumację, to nie policzymy.
8: Rozumiem. Panie Tomaszu, ale tak właśnie do brzegu ja chciałem pana zapytać,

0: razie w przyszłej Europie, w przyszłej Unii Europejskiej będą mieli większe znaczenie niż nasz kraj, który był liderem w tej części Europy. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękuję panu bardzo za ten głos. Z nami przy telefonie jest pan Ryszard. Halo, panie Ryszardzie. Halo, halo, panie Ryszardzie.
2: Dzień dobry, rozumiem, dzień dobry. Że tylko chwileczka została. Halo?
1: Tak, to prawda, czasu dużo nie mamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A pan jak sądzi?
2: Oczywiście powinniśmy się skupić na przyszłości. No mówię, powinniśmy się skupić przede wszystkim na przyszłości, ale nie możemy zapominać o przeszłości. Musimy pamiętać, że może się tak zdarzyć, patrząc na historię. No przecież pamiętamy na przykład taki fakt, że cały Aleksander II miał obiecaną Maltę w zamian za to, że tam się w jakimś sojuszu postawił, tam nie pamiętam, za Francuzami czy za kimś. Proszę pana, może się zdarzyć tak i podejrzewam niestety, że tak się zdarzy, że Ukraina będzie takim samym krajem jak Białoruś. Jeżeli chcemy myśleć o przyszłości, my już musimy się układać z silnymi państwami, czyli między innymi, no niestety, mówię to z przykrością, z Rosją, bo nie oszukujmy się, oni będą zawsze potęgą i zawsze będą grali pierwsze albo drugie skrzypce. My nie możemy się oszukiwać. My możemy sobie marzyć o takim fajnym świecie, o takim, że będzie wszędzie dobrze.
1: Rozumiem, panie Ryszardzie, choć wydaje mi się, a właściwie nawet pewny jestem, że teraz układać z Rosją to się nie ma co. I może tu zamknijmy ten temat. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Też przyznaj, powiedzmy sobie jasno, głos dość odosobniony. Chyba trochę na szczęście, bo jeśli mamy się z kimkolwiek układać, to z obecną Rosją na pewno nie. Natomiast my, proszę państwa, audycję powoli już kończymy. To była audycja Co Państwo Lato, gdzie pytaliśmy o to, czy historyczne rozliczenia są ważniejsze od wspólnych interesów Polski i Ukrainy. I podaję państwu wyniki sondy, którą prowadziliśmy w naszej aplikacji. Tak, historyczne rozliczenia są ważniejsze od współczesnych interesów, nowych interesów Polski i Ukrainy. Tak uważa 27% z głosujących. 73% uważa, że nie, że te takie realpolitik, te współczesne zagrożenia są ważniejsze od historycznych zaszłości. W naszej sądzie głosowały 534 osoby. A ja już tak na sam koniec przytoczę państwu tylko jedną z wiadomości, bo wiele ich tu przyszło i nie wszystkie zdołaliśmy przeczytać, którą napisała pani Monika w naszej aplikacji, na moją skrzynkę mailową. To są dwie sprawy, które powinny być prowadzone równolegle, pisze pani Monika. Przeszłość i przyszłość. Dyplomatycznie, nie do końca odrębnie, ale też nie do końca współzależnie. Blisko brzmi skomplikowanie, bo to jest skomplikowane. I tak, z panią Moniką nie sposób się nie zgodzić. To jest faktycznie bardzo skomplikowana układanka relacji polsko-ukraińskich. Audycję przygotowała i wydawała Kasia Pasierbik, realizowała ją Julia Nowaczyńska. Ja nazywam się Andrzej Rutkę, a to było Co Państwo Lato w Radiu 357.

never done a cold hand just touched me. Notre Dame.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I proszę się tam trzymać na tym starcie. Dzień dobry, witamy, kłaniamy się. To już jest wtorek i to jest 14 dzień lipca. Dobrze, że z planszy nas nie zmiotło.

0: Normalnie 5 minut po 6 ten zasuwa po tych klawiszach, jakby nie spał. Wiem, że on jest w innej strefie czasowej, ale mógłby się trochę opanować. Uwaga! W ciągu dnia na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze. Na południu z opadami gradu prognozowana suma opadów w czasie burz 10 do 35 mm punktowo. Na południu Małopolski, Górnego Śląska, także Dolnego Śląska do 50. Temperatura maksymalna 23-24 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, a 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, bo 20-22.
1: 357.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kim się nie słyszeliśmy, 6 po 6.

Tak jest. Dzień dobry jeszcze raz. Państwo pozwolą. 10 po 6. Paulina Kozion mówi Państwu dzień dobry. Iza Woźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik, która czeka oczywiście przy głosówce, przy telefonie. Zapraszamy serdecznie do tekstówek. O, bardzo dziękuję to Pani Ania jeszcze po wczorajszych naszych deliberacjach na temat tego, jakie to tam seriale nas wyciągały z powrotem z podwórka do domu w czasie wakacji. To przypominę, że TVP VOD, tam jest cały zbiór do odświeżenia, gdyby ktoś reflektował. Oczywiście, bardzo dziękujemy. A poza tym Adam Szuraj, który audycję realizuje, Marcin Łukawski. Serdecznie zapraszamy do 9 na poranek. Here I go, round the bend at 4 in the morning, on the beating of a bounding heart.

0: 14 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: Poleca się oczywiście do słuchania państwa i oczywiście wszelkie elementa także się polecają, między innymi 8.15. Ola Żaczek zaprasza na rozmowę. Będzie o czystym powietrzu od 20 lipca. Kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze, o tym Ola porozmawia z gościem. Pan Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, będzie gościem o 8.15. Co poza tym? Poza tym będzie trochę o podrabianiu, no bo taka już powszechna chyba wiedza o tym, że Chińczycy potrafią w Bolesławiec.
2: To ma oczywiście wpływ na nasz globalny rynek, bo producenci ceramiki bolesławieckiej mają ograniczony jednak zasięg, jeżeli chodzi o produkcję, bo to jest lokalna produkcja rękodzieła artystycznego, no a chińscy producenci chcą wykorzystać, żeby rozpowszechniać fałszywe informacje na rynku i sprzedawać pod własnym logiem produkty podobne do ceramiki bolesławieckiej.
0: No właśnie, ale to może nie jest ostatnie słowo świata, który chciałby trochę popodrabiać nasze produkty, i Zawoźniak opowie państwu o tym, co jeszcze. 7.50, ale też przed 6.32, trzy słowa wprowadzające. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem, równiutko za godzinę, 7.15, pytanie z Księżyca. Dzisiaj, no proszę się przygotować, bo będą brewerie i różne inne rzeczy. Otóż pan doktor będzie próbował zażegnać spór małżeński. Jak się skończy sytuacja, no kto to wie. 7.15, proszę posłuchać, będzie o czytaniu. Co poza tym? Poza tym mamy turnus kolejny od wczoraj, od poniedziałku, i mamy ambasadorkę Roma Leszczyńska. Turnus za granicą, będzie trochę opowiadała. Zdaje się, że będzie trochę poezji, więc proszę się na to przygotować. O 7.35 Roma Leszczyńska się pojawi w studiu, będzie opowiadała i zapraszała serdecznie. Będzie muzyczny goniec, to Kasia Pasierbik, kwadrans przed 9.00. Będzie cybermagazyn. Dzisiaj jest taki podtytuł: Cyber Magda, prezydent Argentyny i nieludzkie korporacje. No to się zapowiada ciekawie. To po 8.35, no a przed 9.00 do państwa wiedzą Latka. Lecą w trybie wakacyjnym. Latko leci i dzisiaj wtorek, a więc Łukasz Błąd. Tak to sobie zaplanowaliśmy, co się wydarzy na trasie, to się jeszcze okaże. Mamy 16 minut po 6.00. Ruszamy. Jak wiadomo, boli mnie noga i nie mogę spać, a trener palcami włosy przeczesuje.

0: sprawdziłem szybciutko, żeby Państwo już nie musieli. Tak, 2012 rok to był.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 20 minut po 6:00. Przypominamy, że w tygodniu głosujemy. Więc śmiało proszę korzystać.

0: telefon, uczyć w wannie, pływać. Potrafią takie rzeczy. Kto słuchał rzeczy technologicznej w ostatnią niedzielę, ten wszystko wie. 23 minuty po 6. Zaczynajmy.
1: Ranek 357.
0: Sprawa nie jest nowa, bo podrabianie produktów różnych marek przez Chińczyków jest powszechne, to Państwo wiedzą. Coś, co staje się modne, coś, co staje się wiralowe, coś, co jest cenione na świecie, no można spodziewać się, że będzie produkowane także w państwie środka. W ostatnich dniach głośno zrobiło się o ceramice z Bolesławca. Czy w Chinach powszechne są podróbki tej ceramiki? O tym w rozmowie z Radiem 357 Weronika Truszczyńska, sinolożka, od 11 lat mieszka w Chinach, współautorka książki Chiny jednego dziecka, która w mediach społecznościowych opowiada o Chinach, a także weryfikuje fabryki i dostawców z tego rynku.
2: Jak ja sprawdzałam sobie właśnie na tych platformach e-commerce, to no tam nie było napisane Bolesławiec na tych talerzach, czy tam na tych innych elementach ceramicznych. Były różne inne nazwy marki, jakaś tam na przykład Sister Hum, czy coś takiego, ale no widać było, że to jest jakaś inspiracja, albo właśnie bardzo mocno nawet inspiracja ceramiką z Bolesławca, ale ona się nazywała inaczej. Widać, że ona była jednak produkowana pod inną marką. I ja sama na tych platformach chińskich e-commerce nie widziałam takich 100% podróbek, żeby nazwa była skopiowana. Ja nie wątpię, że takie są, bo na pewno gdzieś jak tam się pojedzie na jakiś targ, to pewnie gdzieś można coś takiego zobaczyć. Aczkolwiek no też być może chodzi o to, że na tych platformach e-commerce, no one jednak starają się pilnować, żeby takie podróbki z logiem nie były sprzedawane. Więc podejrzewam, że jeżeli ktoś coś takiego produkuje, to być może to nawet nie trafia na chińskie platformy e-commerce, które rzeczywiście już od jakiegoś czasu są coraz bardziej wyczulone na takie chamskie podróbki.
3: A inne polskie produkty? Słyszałam o podrabianych produktach mlecznych albo polskiej kosmetyce.

0: bo podobno polskie kosmetyki jakością gdzieś kojarzone są z tymi koreańskimi, a one są naprawdę w ostatnim czasie bardzo modne.
1: Na pewno to nie jest żadna bardzo duża skala, dlatego że no, same produkty mleczne w Chinach nie są zbyt popularne. Na przykład mówiło się bardzo dużo o, nie wiem, podróbkach serów i tak dalej. To też nie są produkty, które Chińczycy konsumowaliby na potęgę, dlatego że w Azji Wschodniej bardzo dużo osób w ogóle ma uczulenie na laktozę na przykład i w ogóle nie może spożywać takich produktów. Jeżeli chodzi o kosmetyki, no to rzeczywiście jest parę takich popularnych polskich właśnie marek w Chinach. Mają swój własny sklep na jednej z platform e-commerce, no i widzę, że te produkty tam się sprzedają, ale raczej powiedziałabym, że jeżeli chodzi o podrabianie marek, no to w większości głównie podrabiane są produkty, które widzimy na półkach gdzieś tam w sklepach, które są dostępne dla każdego Chińczyka tak właśnie z półki, dlatego że to jest potem również najłatwiej sprzedać i ja naprawdę nie wątpię, że Chińczycy podrabiają również mniej znane produkty, ale na pewno to będzie na mniejszą skalę jednak, dlatego że te marki są mimo wszystko o wiele mniej znane w Chinach.
2: Wrócimy do sprawy. Wrócimy o 7.50 i za Woźniak więcej Państwu opowie. No, wiemy, że obiegła informacja o tym, że w Chinach powstała miejscowość o nazwie Bolesławiec, a po co? No to już się można domyślać oczywiście. Zapraszamy. 7.50. Więcej o tym będzie. 27 po 6 teraz.

0: Mają Państwo pozdrowienia od Pani Beaty. Pani Beata już w pracy. A co robi Pani Beata? Otóż maluje taką ceramikę. Jak napisała u mnie na toczku, to się toczek nazywa, na toczku tylko oryginalna ceramika bolesławiecka. No pięknie to wygląda i rzeczywiście, jeśli mogę się pomądralinować, to te roślinki na kubeczku, to kubeczek, filiżanka taka większa, to jest moim zdaniem lawenda. Na bank się okaże, że to nie to. Na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, na południu i w centrum także burze. Na południu z opadami gradu prognozowana suma opadów w pasie od 10 do 35 mm. Punktowo na południu Małopolski, Górnego Śląska, także na Dolnym Śląsku nawet może spaść 50 mm deszczu. Temperatura maksymalna 23-24 to na północy, 28 to w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu. Ale nad morzem to wiadomo, 20-22.
1: 3-5-7.
0: Się Państwo te podróbki teraz przypomniały i że kiedyś było rzeczywiście coś takiego, że dresik, oczywiście, że tak, a czwarty pasek gratis.

0: co tu się działo, jak pani nie było, proszę pani?
1: Co się działo?
2: No, ten, że no, to, co dzisiaj będzie kontynuowane, no, że tu...
1: Ciąg dalszy, co to za historie są? Ja aż sobie...
2: Życie.
1: Aż wczorajsze sobie przejrzałam.
2: Żeby mieć wiedzieć, kontekst. Tak. Oczywiście. I bardzo dobrze.
1: Dobrze.
2: Bo to jest tak, właściwie powinniśmy takie mieć w poprzednim odcinku. No i się wydarzyło.
1: Proszę mi zdradzić w takim razie.
2: No, się okazało, że to prawda.
1: No prawda, wszyscy, no, prawda. Cała Polska tym żyje.
2: Nie będziemy ukrywać przed państwem tego, że jeśli dziś ktokolwiek zerknie na jedną bądź drugą pierwszą stronę prasy kolorowej, no to jest jeden
1: Ta sama
2: temat.
1: Para jest.
2: To jest ta sama
1: ta
2: para.
1: Ta sama para, on włosy czerwone, ona włosy blond.
2: Blond.
1: I obydwoje amerykańskie uśmiechy.
2: Mhm.
1: Tak, oni są razem po 21 latach. Szok!
2: Szok.
1: Szok, wracają Szok. Do siebie po 21 latach. Szok. Wiśniewski i Mandaryna razem.
2: Wczoraj widziałem takie zestawienie, bo przecież internet nie odpuści takiej rzeczy. Jaki był świat 21 lat temu?
1: To w ogóle był inny świat,
2: To
1: panie.
2: Był inny świat.
1: W ogóle śluby się wtedy jakbyś... w jakichś lodowych krainach brało.
2: Tak?
1: No tak. No, ci państwo właśnie.
2: Tak?
1: Tak.
2: Ja nie pamiętam tego ślubu.
1: We Szwecji.
2: We Szwecji?
1: Na lodowych tronach siedzieli państwo. Proszę sobie odświeżyć. Pan nie odrobił lekcji w ogóle. Nieprzygotowane do zajęć.
2: Że...
1: No,
2: nie
1: tak?
2: wiem, jak to powiedzieć, tak. ale czy mieli jakąś izolację pomiędzy tronem, a...
1: Ubranka ciepłe.
2: Termiczne.
1: Może kalesony.
2: Inexprimable. Bądźmy tutaj
1: to,
2: elegancy.
1: To właśnie, tak.
2: Dobrze, to jest jedna rzecz, a druga jaki był świat 20... Ludzie nie wiedzieli, co to jest iPhone. Nie było jeszcze czegoś takiego.
1: W ogóle wielu rzeczy nie wiedzieli.
2: Nie wiedzieli w ogóle wielu rzeczy. Świat.
1: Bardzo mi się podoba, zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona, tak no, Michał powiedział.
2: No, po prostu przeznaczenie.
1: Przeznaczenie.
2: Pchło.
1: Przypadek?
2: Nie.
1: Nie sądzę. Mi się też podobały bardzo takie komentarze, że jak wczoraj, we wczorajszych prasach było, że jak powiedziała ostatnia żona Michała Wiśniewskiego, że już nikt mu tam nie wypomina, ile tych żon było.
2: Podobało mi się, bo też było, że przedostatnia sforowała ostatnią, żeby nie wypowiadała się o drugiej.
1: A pierwsza wiedziała, że z tą drugą też coś było, jak była ta pierwsza jeszcze.
2: Ja mam tylko jedne luki takie pamięciowe, ponieważ też przeczytałem, ponieważ sprawa jest bardzo, że to będzie 9. ślub pana Michała.
1: Ale jakim cudem,
2: no
1: jak,
2: właśnie.
1: Jak 5?
2: To mi się też nie sumuje.
1: Nie sumuje się i poza tym tam jakieś były
2: może jakieś
1: takie kwotowe miał. Też historie, bo omawialiśmy kiedyś, ale to ja mam też jakieś luki pamięciowe.
2: To proszę pani, to można rozprawę napisać.
1: No można nie jedną.
2: Ale szczęścia życzymy.
1: Bardzo, tak, wielu razem dni szczęśliwych. Zastanawiam się, czy jakaś praca magisterska na przykład mogłaby powstać na ten temat.
2: Mogła.
1: Mogłaby.
2: Mogła. Tylko nie wiem, z której
1: właśnie
2: dziedziny.
1: Jaka dziedzina, czy to socjologicznie, czy...
2: Matematyka.
1: Mm-ha. Matematyka, tak.
2: To cóż, poza tym.
1: Seniorze, dostaniesz wyższe dodatki.
2: Dziękuję.
1: Super Express. Proszę bardzo, nie ma za co. Nie, no nie ma za co.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gazety też tak trochę się biją o to, że jedni mówią, że tak źle nie było od lat, a drudzy mówią, że te dodatki wyższe niż tam rząd zakładał. Mhm. Ale to jest taki szczegół. Ciekawe, czy analizują te same liczby, bo to by było interesujące. Co tam jeszcze, panie, w tych kolorowych? No, że jest, lewy.
2: No właśnie, jest no jeszcze właśnie. Pan Robert, bo tutaj... Że pan Michał z panią Mandaryną to owszem, ale też jest pan Robert, to w fakcie, bo tylko w fakcie widać, jak pan Robert rusza za
1: I
2: ocean.
1: Plecaczek ma taki maleńki.
2: Mhm.
1: Taki całkiem.
2: Do podręcznego, a nie, bo jeszcze ma...
1: Nie, jeszcze ma kabinówkę.
2: Kabinówkę. Ciekawe.
1: Ja już tam, od razu przeliczam.
2: Zaraz. A pan zmierzył, czy tam się mieści, czy nie?
1: No musiał pewnie włożyć do tego.
2: Tego
1: chociaż nie sądzę, żeby to była taka linia.
2: Nie, to może
1: Warszawa,
2: nie
1: lotnisko imienia Chopina, Robert Lewandowski, 37 l, bo to warto przypomnieć, że 37 l, prawda? Szykuje się do wylotu, właśnie już wszystko jasne, Dreamlinerem do USA.
2: USA. Tak.
1: Także tutaj ta kabinówka i ten plecaczek. Mamy zdjęcia. Lewy rusza za ocean. I jest takie hasło też bardzo ładne. Czy pan może? Tak?
2: Nie wiem.
1: Robercie, zaczaruj USA. Wykrzyknik.
2: Wykrzyknik.
1: Ha?
2: Dobrze. Bardzo dobrze. Pan Robert leci. Zdaje się, że dzisiaj albo jutro ma być prezentacja taka oficjalna. Chyba nawet dziś. A też dziś mecze będą. I to ja tylko powiem, bo w katowickim sporcie się mocują jeden pan w czerwonej i drugi pan w białej koszulce. Mocowanie tytanów. No bo dzisiaj jest pierwszy półfinał, zdaje się.
1: Bardzo dobrze.
2: Może być. Bardzo dobrze.
1: Może tak być.
2: A niech to robi. A niech sobie
1: grają.
2: A
1: niech będzie. Niech grają, niech wygrywają. A pan woli, jak karne są, czy jak nie ma?
2: Ja nie wolę, bo do karnych to ja nie doczekuję. bo to późno, ja już muszę spank.
1: Albo wcześniej.
2: Nie wiem, o której tam dzisiaj będą się mocować te tytany, ale zobaczymy. Bo jest ta pierwsza. Mogę nie doczekać do karnych, gdyby były.
1: To apelujemy, żeby karnych nie było.
2: Żeby nie. Chyba, że w trakcie meczu, to tak. To bardzo dziękuję. To co?
1: To za chwilę,
2: piosence, tak?
1: No dobrze.

0: To jeszcze tylko w sprawie Bolesławca i Chin. I tutaj pani Alicja napisała, to tylko pani Alicja powiem, że pani Weronika Truszczyńska, no właśnie, przed 6.30 opowiadała o tym wszystkim, co pani pisze, że nie ma takiej miejscowości, nie udało jej się znaleźć takiego chińskiego Bolesławca. Ale to jeszcze wrócimy do sprawy o 7.50. Teraz za 15. Za 15, siódma. Ola Żaczek i poranna prasa.
1: I całkiem poważne sprawy. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przelewy na 100 milionów euro, a polskie firmy bez pieniędzy. Witamy w świecie bankructw. Długi tych jednych z największych firm w branży farm fotowoltaicznych tylko w Polsce sięgają ćwierć miliarda złotych. A chwilę wcześniej ktoś przelał za granicę 100 milionów euro. Moc instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju to prawie 27 gigawatów. W ostatnich latach rozwijały się głównie duże profesjonalne farmy, co widać w zmieniającym się krajobrazie. Jednym z największych inwestorów na tym rynku był polski odłam Międzynarodowego Funduszu Golden Peaks. Działał za pośrednictwem spółki Spectris Energy. Firma zajmowała się budowaniem i obsługą farm fotowoltaicznych, które jednak należały do oddzielnych spółek celowych. W grupie Golden Peaks założycielami funduszu byli szwajcarski finansista. No i teraz jest problem, ponieważ Spectris Energy jest winien kilkanaście milionów złotych. Z dnia na dzień kontakt się urwał, dług narastał miesiącami, ale wcześniej byłem mamiony obietnicami. Tak mówi właściciel firmy, która pracowała na zlecenie spółki Spectris Energy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Na kolejnych stronach jest bardzo ciekawy wywiad z rosyjskim noblistą, z Dmitrijem Muratowem, rosyjskim dziennikarzem, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Zrezygnowałem z nadziei, żyję teraz tym, by naświetlać losy ludzi, którzy są przetrzymywani za swoje poglądy w więzieniach. Muratow nadal mieszka w Rosji i stamtąd rozmawia z Wiktorią Bieliaszyn i jak odpowiada na pytanie, ilu jest dzisiaj w Rosji więźniów politycznych? Według różnych szacunków za kratami przetrzymywanych jest od 1700 do 8000 więźniów politycznych. W ostatnich latach istnienia ZSRR za rządów Andropowa było ich 600. Ten wywiad w Gazecie Wyborczej dziś, a teraz Rzeczpospolita. VAT w regionie rośnie, trwa największa od lat fala podwyżek VAT w Europie Środkowo-Wschodniej i widać olbrzymie rozbieżności w opodatkowaniu pracy. Od 13% do niemal 50%. Jak na tym tle wypada Polska? Rok 2026 śmiało można nazwać rokiem VAT. Rośnie w naszym regionie. Obniżone stawki stają się rzadkością. To wnioski z badania, które Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. W Polsce 23% wobec średniej w regionie około 20%, czyli jest wyżej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie również o wojskowości, dożywocie dla niesubordynowanych. Nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywotnie pozbawienie wolności może grozić niebawem żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu w sytuacji bojowej. Jak ustaliła Rzeczpospolita, rząd, a konkretnie Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy między innymi z resortem obrony narodowej rozważa zmiany w kodeksie karnym dotyczące dyscypliny wojskowej. Jest też komentarz. Krytycznie rozwiązania ocenia były dowódca GROM-u, generał Roman Polko. Żołnierzy w sytuacjach bojowych niespecjalnie obchodzi to, jakie jest zagrożenie karą za niesubordynację. Nie ma znaczenia, czy chodzi o 5, 50 czy 100 lat więzienia w sytuacji, gdy ludzie myślą o zachowaniu swojego życia czy ratowaniu kolegów. Jego zdaniem kluczem do dyscypliny w wojsku jest mądre dowodzenie i budowanie kultury odpowiedzialności żołnierzy. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie też o tym, że na rynku pracy drgnęło, firmy znów zatrudniają. A na kolejnych stronach o tym, że potrzebni na wojnie nie wiadą obywatele Ukrainy, by wjechać do Polski oraz innych państw Unii Europejskiej i zostać objęci ochroną tymczasową, będą musieli posiadać zaświadczenie, że są wyłączeni z mobilizacji w swoim kraju. Dotyczy to także kobiet. Ustaliła Rzeczpospolita. Komisja Europejska właśnie pracuje nad zmianami, o które apelowała sama Ukraina. To Rzeczpospolita. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Niejasne prawo obciąża państwo, a nie podatnika. Nie każdy błąd to oszustwo. Nie ma przestępstwa skarbowego ani sankcji w VAT, gdy podatnik źle rozumiał niejednoznaczny przepis, a fiskus nie udowodnił, że oskarżony działał umyślnie. To na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, która to powołuje się na ostatnie wyroki w tych sprawach. I jeszcze rzut oka na Gazetę Polską, co dziennie. W Toruniu nadal łatają dziury na SOR-ze rezydentami. O sytuacji w toruńskim szpitalu zespolonym imienia Ludwika Rydygiera po publikacjach w tejże gazecie.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To poranna prasa, Ola Żaczek, 8.15, także się spotkamy. Będzie o programie Czyste Powietrze.
1: I o takiej małej reformie.
0: Małej reformie, bo ona od 20 lipca ma się pojawić. To jeszcze raz Państwu powiem, bo zdaje się, że jeszcze jeden ze słuchaczy odsyła nas do kanału pani Weroniki, Weronika Truszczyńska. To jest właśnie ta pani, która opowiadała przed 6.30. To o niej mówimy. Także zapraszamy i polecamy. Będziemy wracali do sprawy za godzinę. Chodzi oczywiście o podróbki chińskie, ale nie tylko o Bolesławiec.

Tak, i teraz zaczęły się poszukiwania, cóż też powinniśmy zagrać panu Robertowi przed prezentacją oficjalną w Chicago. No to się coś znajdzie, jeszcze do 9 mamy chwilkę, prawda? A do 7 mamy 6.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 14 lipca. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutka.
1: Amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu. Blokada ma zacząć obowiązywać od 22 czasu polskiego i będzie dotyczyć statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Ma to związek z irańskimi atakami na tankowce przepływające przez cieśninę Ormus. Jednocześnie amerykański prezydent ogłosił, że jako, tu cytat, strażnik cieśniny Ormus, Stany Zjednoczone będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Tak, chcę otrzymać zwrot kosztów, ponieważ chronimy bardzo bogatą część świata. Ponosimy wydatki, dlatego też uzyskamy zwrot kosztów ochrony, którą zapewniamy krajom, którym pomagamy. Mówi Donald Trump, wskazując, że opłaty dotyczyłyby przede wszystkim amerykańskich sojuszników w regionie. Tej nocy Amerykanie trzecią dobę z rzędu prowadzili bombardowania celów wojskowych w Iranie. Z kolei Iran uderzył w dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
2: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.

0: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk PiS przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce później otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministra zdrowia zapowiada wprowadzenie do końca roku e-kolejki. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój numer w kolejce do planowanego zabiegu czy wizyty u specjalisty. O ile sam pomysł jest dobry, to zdaniem dyrektorów szpitali będzie bardzo trudno wprowadzić go w życie w tak krótkim czasie.
1: Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety są chyba nierealne.
0: Mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś. Na razie w usłudze centralnej e-rejestracji można zapisać się na mamograf, cytologię i wizytę u kardiologa. Od początku sierpnia w systemie pojawią się kolejne specjalizacje, ale lekarze alarmują, że to tylko ułamek usług, które musiałyby zostać wdrożone do końca roku, a dotychczasowe doświadczenia z e-rejestracją wykazały szereg błędów w systemie. E-kolejka jest jedną z odpowiedzi rządu na kryzys w dostępie do usług medycznych, nagłośniony po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. O sieci dróg rowerowych, tzw. Velostrat w aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej mówi się już od dobrych kilku lat. Trasy oczywiście powstają, ale czy wystarczająco szybko? O tym w relacji naszego reportera.
2: W zurbanizowanej części regionu ma docelowo powstać 9 bezkolizyjnych autostrad rowerowych. To 120 km tras. Teraz pojawiła się szansa, że Ruda Śląska dzięki unijnym środkom wybuduje swoje odcinki. Już 3 lata temu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński podkreślał, że na rowerze po regionie jeździć się nie da.
3: Brakuje nam tego łatwego, bezpiecznego połączenia między miastami i aglomeracji. To jest ogromny milowy krok, może nawet skok do tego, aby w ciągu tych 2-3 lat takie połączenia, bezpieczne połączenia powstałem.
2: Pierwszy odcinek Velostrady numer 6 istnieje w Katowicach. Fragmenty kolejnych teraz budują Świętochłowice, Sosnowiec i Tychy. Planowana Velostrada numer 4 o długości 30 km ma docelowo łączyć Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
0: Niektóre z tras poprowadzone zostaną dawnymi, nieczynnymi torowiskami kolejowymi. Jednak podstawowy problem dla szybkiej budowy Velostrad jest taki, że ich koszt jest bardzo wysoki i przekracza możliwości poszczególnych gmin. W tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
4: Mateusz Pusiarz o sporcie. Dzień dobry panu, panie redaktorze.
5: Dzień dobry panie tam.
4: O, panie tam też.
5: Tam,
4: proszę.
5: Panie szefie. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale raptem 4 mecze pozostały nam do zakończenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wszystko zaczęło się w stolicy Meksyku, czyli Meksyku, a dzisiaj Mundial zaprowadził nas do Arlington w Teksasie. Tam Francja zmierzy się z Hiszpanią, a więcej o tym oczywiście w studiu mundialowym po 8. Tymczasem teraz piłkarsko ruszamy do Chicago. Samochodem to jakieś 15-16 godzin jazdy z Arlington, nieco ponad 1500 km, czy też powinniśmy powiedzieć nieco ponad 930 mil, bo do tego systemu przez najbliższe 2 lata będzie musiał się przyzwyczaić Robert Lewandowski. Nasz snajper ma być dzisiaj już tak oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. Ile tam zarobi dolarów przez te 2 lata, to pozwolę sobie o tej porze nie przypominać. Kawę mamy z rana od podnoszenia ciśnienia. Chociaż jest jeszcze jedna informacja, która może tego dokonać. Informacja związana z tenisowymi rankingami. Wczoraj zostały oczywiście tak po Wimbledonowo zaktualizowane. No i w najnowszym notowaniu WTA Iga Świątek spadła z 3 na 8 miejsce. Ilustracja będzie popkulturowa, bardzo proszę. Możliwe. Jak najbardziej możliwe, bo w zeszłym roku Polka wygrała Wimbledon, a w tym nie poszło już tak dobrze. Ale nie mam wątpliwości, że to tylko kwestia czasu i wkrótce znów Iga kręcić się będzie wokół top 3. Na czele rankingu niezmiennie od 21 października 2024 roku, czyli już 99 tygodni, pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Ale jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną jest już mała. U panów Hubert Hurkacz po dobrym występie w Londynie podskoczył w rankingu o 28 pozycji z 96 na 68. Liderem pozostaje triumfator trzeciego szlema w tym roku, to jest Włoch Jannik Sinner. Ale w poniedziałek nie tylko rankingi, także mecze rozgrywano. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej turnieju ATP 250 w Basztat w Szwecji. Przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim. Przegrała też Magdalinet, ona akurat z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na twardych kortach w Atenach. Na koniec w sporcie informacja niebezpiecznie powtarzalna w ostatnim czasie. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego ITTF potwierdziła wczoraj o przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. Jest to pokłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, na południu z opadami gradu. Prognozowana suma opadów 10 do 35 mm. Punktowo, uwaga, Małopolska, Górny Śląsk i Dolny Śląsk do 50 mm. Temperatura. Gdańsk to 21 stopni, Koszalin i Zakopane 22, Olsztyn 23, Suwałki 24, Gorzów, Poznań, Wrocław, Opole, Bydgoszcz, Toruń, Białystok 25, Szczecin, Kielce 26, Lublin, Rzeszów 27, Warszawa, Łódź, Radom i Katowice, a także Kraków 28 stopni.
6: Radio 357.
4: To jest poranek 357, mamy 9 minut po 7.
7: Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet gdy nie ma prądu.
4: Zapraszamy Państwa serdecznie do korespondencji. Oproszę, możemy pomóc Panu Łukaszowi. Pan Łukasz ma dylemat, ponieważ żona wyjechała i dylemat jest dosyć śniadaniowy. Otóż masło czy humus do kanapki? Bo jedno dobre, a drugie zdrowe. Panowie?
8: Humus, humus, humus.
5: Ja to w ogóle bez bym jadł.
4: Bez co?
5: Bez humusu i masła w ogóle.
8: Humus i dobre, i zdrowe.
4: Masło Pan weźmie.

Także pani Milenka na okoliczność, bardzo dziękujemy, 13 minut po 7, no właśnie panie Jacku, ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, tylko nie zdążyłem, bo mi tu zaczęli grać piosenkę, już się nie wyrobiłem, ale chciałem dokładnie to samo powiedzieć. Najpierw masełko, potem humus na to i czego tu nie rozumieć, pyta pan Jacek, tak właśnie trzeba robić i potem na to wszystko te skwareczki, co pan sobie przygotował. Bardzo będzie elegancka, piosenka dnia Jungle.

0: Ładne, bardzo ładne, Jungle, nasza dzisiejsza piosenka dnia. No przecież to samo chciałem powiedzieć. No.
1: Dzwonię z podpowiedzią dla pana słuchacza, który ma rozterkę kulinarną. Najpierw smarujemy cieniutko masełkiem, ktoś lubi też trochę grubiej, a potem hummus. Ja tak zawsze robię. Pod Nutellę czy tam pod krem czekoladowy też smaruję masło. Najlepszy.
0: I hummus, bo te Nutelle też. Śmiało, proszę się nie krępować. Pan Piotr jeszcze też taką ma podpowiedź, żeby tam się nie krępować, nie żałować sobie. To nie potrwa wiecznie. Małżonka kiedyś wróci.
2: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Szymon z Jaworzna się panu kłania.
3: Ja się też odkłaniam.
0: A odkłaniał się panu, panie Szymonie z Jaworzna, pan doktor Tomasz Rożek z gabinetu.
3: Tak.
0: Tak. Z gabinetu się kłania. Otóż wie pan, pamięta pan ostatnio taką sprawę bardzo rodzinną, temat łaskotki niedawno.
3: Trudno mi go zapomnieć.
0: To dzisiaj będzie pan mógł się zrehabilitować.
3: Wręcz naprzeciwko.
0: Albo wręcz naprzeciwko, tak. Otóż, pan Szymon, historia taka. Kłótnia z żoną. Leżąc w łóżku, czytamy książki. Żona gasi lampkę i czyta niemal w półmroku. Prawdopodobnie z elegancji, żeby męża nie obudzić. Po delikatnym zwróceniu uwagi, że zepsuje sobie wzrok. Tu wychodzi małżeńska troska ze strony męża. Kazała mi napisać do doktora. No to teraz pan bierze na siebie i teraz uwaga. Podobno czytanie po ciemku tylko męczy wzrok, a nie go psuje. Moim zdaniem żona nie ma racji.
3: Kilka refleksji zanim odpowiem.
0: Refleksja pierwsza. Dobrze, że czytanie delikatnym przed snem super.
3: A nie, dobrze też, że pan Szymon zaznaczył, że to zwrócenie uwagi było delikatne.
0: Tak.
3: Drugie, tak cytuję, nie? Kazała mi napisać do doktora. Skąd pomysł, że chodzi o mnie?
0: Ano właśnie.
3: Ano właśnie, no ale dobra. Zdarzyło się i jest. Po trzecie, moim zdaniem żona nie ma racji. O, panie Szymonie. Akurat tak się składa, że ma rację.
0: No.
3: A jednak.
0: Tak?
3: Czytanie w słabym oświetleniu nie psuje wzroku na stałe. I tu dochodzimy do trochę takiej definicji, co kto ma na myśli, czy co rozumiemy pod hasłem psuje wzrok. Bo
0: pan,
3: nie
0: Biru?
3: Psuje na stałe w tym sensie, że to nie działa w ten sposób, że rano się obudzimy albo czytając w ten sposób często zepsujemy sobie wzrok tak, że nie wiem, będziemy musieli nosić okulary. Tak? Mhm. To jest pewien mit. Nie znalazłem żadnych badań, które potwierdzałyby, że słabe oświetlenie rujnuje wzrok. Czytanie przy słabym świetle nie powoduje, nie wiem, uszkodzenia oczu, krótkowzroczności, astygmatyzmu, jakichś trwałych innych wad. To, co powoduje, to powoduje, że oczy bardziej się męczą. Źrenice muszą być szerzej rozszerzone, te mięśnie akomodacji, te odpowiadające za soczewkę pewnie pracują intensywniej, pewnie rzadziej mrugamy, a jak tak, to pojawia się jakieś uzawienie, może bóle głowy, może rozmazany obraz, jakieś takie zmęczenie. Natomiast to nie są zmiany stałe, one mijają po odpoczynku. Po zamknięciu oczu, nie wiem, po spojrzeniu w dal, po jakiejś korekcie oświetlenia. Wydaje mi się, bo ja to często też słyszałem, tak? Zrób sobie porządne światło, bo zepsujesz oczy. Tak. Nie tyle zepsujesz, ile spowodujesz, że one będą bardziej zmęczone. Okay? Jeżeli mam zdrowe oczy, to nie spowoduje negatywnych konsekwencji. Jeżeli mam słabe oczy, czy jeżeli już mam jakiś problem ze wzrokiem, jakąś wadę, a to jest inna historia, to tutaj jak zawsze uczciwie mówimy, w tematach medycznych, jak jest problem, jak jest wątpliwość, jak jest coś, co wybiega jakoś poza standard, nie my z redaktorem, tylko prawdziwy doktor,
0: tylko lekarz,
3: oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że ten mit może pochodzić z czasów, kiedy trochę nie rozumiano mechanizmów widzenia i łączono go z innymi problemami. Na przykład z takim czytaniem bardzo z bliska. Bo tak, jeżeli jest słabe oświetlenie, to naturalne jest to, że zaczynamy zbliżać do oczu to, co czytamy. A jak tak, to tutaj przy tym, gdybyśmy to robili bardzo często i długo, to może sprzyjać krótkowzroczności. Natomiast nie przez brak światła, tylko przez sam fakt takiej pracy, takiej bliskiej pracy wzrokowej, o nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Więc te rzeczy mogą być z sobą połączone, ale wcale nie muszą. Są ludzie, którzy przy takim oświetleniu średnim bardzo dobrze widzą. Są tacy, czasami to się zmienia z wiekiem, że po to, żeby wyraźnie widzieć, potrzebują tego światła trochę więcej. Natomiast sam fakt czytania przy oświetleniu słabszym albo oglądania, nie wiem, mapy, tak, nie wiem, obrazów. Inną historią jest świecący ekran, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli mówimy o czymś, co nie świeci, czyli nie emituje światła, tylko jest, no właśnie, no, obrazem, kartką, nutami, tekstem, czymkolwiek innym, to sam fakt, że tego światła jest za mało, wymaga od oka większej pracy, natomiast nie zmienia tego oka na trwałe, nie powoduje żadnej choroby, nie powoduje żadnej negatywnej zmiany. Może powodować zmęczenie. Może się okazać, że w takim gorszym oświetleniu w komforcie czytamy przez 10 minut, później oczy nas, nie wiem, szczypią, czy się rozmazuje tekst, a gdybyśmy mieli lepsze oświetlenie, no to moglibyśmy czytać dużo dłużej. To jest możliwe. Natomiast niewystarczające oświetlenie nie powoduje, nie wprowadza w nasze życie żadnej trwałej zmiany, żadnej choroby wzroku.
0: Teraz dopiero do mnie dotarło, panie doktorze, że właśnie pozbawiliśmy w małżeństwach, nie chcę tutaj kategoryzować, że mężom odebraliśmy, ale mężom i żonom, takie pole do troski, że kochani, masz za mało światła, zepsujesz sobie wzrok, to ja ci tutaj lampkę. Nie, no już właśnie pan to wszystko wygasił.
3: A mnie się wydaje, że nie, bo równie dobrze może powiedzieć, kochanie, chcesz sobie poczytać w większym komforcie, to ja tutaj wyskoczę z łóżka, przejdę dookoła i ci zapalę twoją lampkę z twojej strony.
0: Żeby się nie męczyły twoje piękne
3: oczy. Żeby się nie męczyły twoje piękne oczy.
0: Tak, ma pan rację.
3: Bo się w nich zakochałem, albo zakochałam i dalej je kocham.
0: Jakbyśmy mieli jakąś taką, wie pan, promocję audycji, to ja wytnę ten fragment. Myślę, dobrze, że jakoś się przyda. Doktor jakoś Tomasz Rożek.
3: Ja wciąż uważam, że my powinniśmy mieć taką audycję, no, pytania z księżyca nocą.
0: Nocą. O, wrócimy do sprawy.
3: Dobrze.
0: Dobranoc.
3: Dobranoc.

0: Mamy podziękowania od pana Jarosława. Dzięki za poradnię małżeńską. Może uruchomić na stałe. Jeszcze jedną mamy w liście. W piątki po 19:00 taką delikatną poradnię małżeńską, ale rzeczywiście być może z panem doktorem powinniśmy tam jeszcze niektóre sprawy sygnalizować. Wiemy już, jak wieszać pranie. To też już mamy ustalone, za co bardzo serdecznie państwu dziękujemy. 26 minut po 7:00. To co? To kawki byśmy się napili.
1: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
2: Skończyła się.
1: Jak to się skończyła?
2: Po prostu skończyła.
1: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
2: No, a gdzie ty masz czapkę?
1: Czapkę? No, zawieruszyła się.
2: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
3: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
0: No nie wiem jak państwo, ja bym bardzo chciał mieć taki napis w kolorze zadumanych oczu Stelki, dobrze to zapamiętałem? No elegancka sprawa. No a poza tym zadziorny rysunek, portret niedźwiedzia. To są rzeczy, które są dostępne. Zaproszę zaglądać na stronę internetową, korzystać śmiało, na pewno się przyda. Tak sobie myślę o tych singlach z Żoliborza, 200. odcinek za nami. Ja wiem, że w tej chwili mamy przerwę w dostawie wakacyjną, ale czy panowie spotkali się w sprawie tego artysty? Coś mi się wydaje, że jeszcze nie. Dziki, dziki.

0: wiadomo, że nawet jeśli jeszcze panowie nie potrącili artysty, to damy radę i pewnie się spotkają w tej sprawie. Lech Janerka. A teraz 7:31. Na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burze. Na południu z opadami gradu. Prognozowana suma to 10 do 35, a punktowo w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Dolnym Śląsku nawet do 50 mm może napadać tak naraz. Temperatura maksymalna 23-24 na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie, 29 lokalnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem 20-22. Teraz będzie druczek, jeśli mają Państwo chwilkę. W Polsce północno-zachodniej dobrze. Na Pomorzu pogoda z łagodnymi warunkami termicznymi i zwiększonym usłonecznieniem w ciągu dnia będzie przejściowo korzystnie wpływać na nastrój. Na pozostałym zaś obszarze pogoda z przelotnymi opadami deszczu, burzami przez większość dnia będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. Burze w południowej połowie Polski i na wschodzie mogą wywoływać drażliwość i niepokój u osób wrażliwych na bodźce.
1: 3, 5, 7.
0: Gdyby Państwo akurat wrażliwi, to proszę uważać na siebie. 28 minut do 8, za chwilę będziemy ambasadorować i namawiać, i będzie poezja. Lepiej.

0: To była pochwała codzienności. Barbara Wrońska, nasza codzienność jest taka w wakacje, że mamy turnusy.
1: Ranek 357.
0: Co tydzień nowy turnus. Mamy turnus zagraniczny w tej chwili. Ekscelencjo.
2: Bonjour, powiem.
0: Bonjour. Roma Leszczyńska, tak.
2: Pani
0: ambasadorka. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to są sprawy zagraniczne.
2: Ale może zaczniemy
0: po kolei.
2: Polsku?
0: Po polsku, tak? Tak.
2: Dobrze. Tak, to ja na początek powiem, że kiedyś Filip Jaślar podarował mi indeks Atergo, czyli taki słownik rymów. Ja mu bardzo pozazdrościłam i w związku z tym to zobowiązuje. Postanowiłam napisać wiersz okolicznościowy.
0: Bardzo dobrze. Wiersz zawsze dobrze.
2: Tak, więc oto ten wiersz.
0: Poczekaj, Roma. Teraz.
2: Gdy Romka z Wilczej, z Włocławka samego, ruszała odważnie w głąb świata wielkiego, nie przypuszczała w swej skromnej naturze, że będzie pracować w międzynarodowym biurze. I tu dodam, że ta siedziba była na Żoliborzu.
0: Uj.
2: Dziś niby ma briefing, spotkania, narady, lecz ignoruje dyplomacji zasady. Wokół papierów stos nudne kwity, a w jej głośnikach radiowe hity. Praca jej w tym słuchaniu bardzo przeszkadza. Choć na baczność stoi międzynarodowa władza, gasi szybko nudne globalne debaty, bo radiowy przebój ważniejszy niż krawaty.
0: Tu takie letkie niedomówienie, żeby państwo refleksję złapało odbiorcy. No brawo, elegancko. I to wszystko z tej książki tutaj?
2: Słuchaj, to naprawdę nie jest takie łatwe skorzystać z tej książki, bo to
0: wszystko
2: jest,
0: bo ona jest odwrotnie. Bo ona jest odwrotnie.
2: No tak, jak K, potem gdzie jest N, a gdzie jest W.
0: Sprawa jest taka, to jest bardzo fajna książka.
2: Bardzo.
0: Trudno dostępna zresztą.
2: Być może są tylko dwa egzemplarze. Jeden mam ja, a jeden Filip.
0: Bardzo możliwe. I jeszcze mogę
2: tak? Proszę?
0: Sobie troszeczkę pooglądać. I tu się po prostu dopasowuje rymy.
2: Rymy, no, tak jest.
0: Monotonność, wonność, bezwonność, niefortunność. Się rymuje wszystko.
2: No, oczywiście, że się rymuje.
0: I elegancko.
2: A tymczasem...
0: Marta, czy się rymuje z kimś, to musisz od L.
2: Tak, od L.
0: To czekaj. Łyszczyk na razie mam i buntów. Zanim ja dojdę, człowieku, do tego, to jeszcze chwilkę. To Adam dopytywał.
2: Tak, a w związku z moim ambasadorowaniem, to ja, Marcel, chciałam ci podarować, może na chwilę tylko podaruję.
0: Chciałam ci podarować, ale to tak,
2: tak na chwilę,
0: pokwituje.
2: Ale taki mój ulubiony obraz, za którym ja zawsze jeżdżę. To jest obraz Claude'a Monet, nazywa się Rimontogay i to są obchody 30 czerwca 1878 roku. Wtedy w Paryżu była trzecia wystawa światowa i oni świętowali tam w związku. Jakby chcieli podtrzymać się na duchu po wojnie francusko-pruskiej. I widać na tym obrazie właściwie wszystko i nic. Można by rzec, że widać tylko kolory.
0: Ale to właśnie o to chodzi.
2: O to chodzi. I można siedzieć i kontemplować.
0: To ja siedzę właśnie.
2: Tak, i pamiętam, że pewnego roku, kiedy pojechałam do Paryża i odwiedzałam Muzeum d'Orsay i szukałam swojego obrazu, okazuje się, że go wypożyczyli.
0: No co? To,
2: tak, to był skandal.
0: To skandal jest naprawdę. I kupiłeś sobie taki malutki, żeby go mieć zawsze ze sobą.
2: Tak, oczywiście.
0: No bardzo dobrze. No bardzo dobrze. Wiesz, co mi to teraz przypomina?
2: Co?
0: To, co się będzie działo dzisiaj wieczorem, jeśli Francja wygra półfinał.
2: Tak, to jest bardzo możliwe.
0: To tak będzie wyglądało.
2: To jest taka antycypacja.
0: Albo, a jak mistrzostwo, to nawet tutaj jeszcze można będzie zamalować.
2: Tak, na niebie, tak.
0: Ja ci domaluję wtedy, jak chcesz.
2: Proszę państwa,
0: już mam oddać, czy jeszcze mogę podtrzymać?
2: Nie, podtrzymam jeszcze chwilkę. Ogólnie polecam państwu Muzeum d'Orsay i jeśli państwo pójdą moją ścieżką, to proszę od razu biec, a raczej wjechać windą na piąte piętro, bo to tam są impresjoniści. To tam można poznać, jak oni malowali. Ja zawsze zastanawiałam się, jak oni byli w stanie uchwycić te takie momenty, te flesze, te takie niesamowite chwile. Naprawdę można tam siedzieć godzinami, godzinami.
0: I do tego namawia Roma w tym tygodniu w turnusie zagranicznym, żeby podziwiać między innymi takie muzea, wystawy. Taki ten. A już mogę oddać? Czy już muszę oddać, czy jeszcze mogę potrzymać? A mogę ci zrobić zdjęcie z tym tutaj, jak ty to komplet plujesz? Kątem?
2: No pewnie.
0: To ja ci zaraz.
2: To ja tylko jeszcze dodam, że jeśli państwu mało impresjonistów, to można pojechać do Giverny. To
0: jest, też.
2: Tak, byłeś pewnie?
0: Tak.
2: Masz zamiar. W każdym razie tam jest piękny ogród i można powiedzieć ostatnie miejsce Claude'a Monet. On tam mieszkał. Tam zakończył żywot i to jest wspaniały ogród, park. Wszystko, co państwo sobie życzą.
0: Dobra, namówiłaś. Roma Leśnieńska kulturalnie namawiała państwa, zresztą jutro kulturalny skoczek, więc zapraszamy. Kwadrans przed dziewiątą ci zrobił zdjęcie. Wrzucimy to jutro do aplikacji i zrobimy ci taki dymek. Znaczy, wiesz, jak...
2: I każdy będzie mógł sobie dopisać, co no, będzie chciał?
0: Chcesz?
2: No pewnie.
0: Dobra, to tak zrobimy. Dobra, to jesteśmy umówieni. To czekaj, tylko teraz światło muszę znaleźć. Wiesz, takie...
2: No nie, nie wiem. Ja nie takie... wiem, czy to się uda. O 17 jest najlepsze światło.

17. Najlepsze światło impresjonistyczne. No skąd ja jej wezmę 17 teraz, jak mamy 15 minut do 8? Ale spróbujemy zrobić takie impresjonistyczne zdjęcie Romki, jak się zachwyca. Bo zachwyca. A za chwilę będzie o podróbkach.

0: Tekstóweczki oczywiście są dostępne w aplikacji. Proszę tam zaglądać. To jest bardzo prosty guziczek i można od razu wysłać wiadomość. O, tutaj na monitorek i pani Karolina tak zrobiła i na monitorku mamy witajcie. Kiedy pani Roma czytała swój wierszyk, to mój 5-letni syn powiedział, że to bajka i że on chce jeszcze. Że my jeszcze. Dobrze, przekażemy Romie, że się podobało. Bym nie użył słowa wierszyk, a wiersz, bo tam jednak były rymy takie podparte książką bardzo, no więc... Tak, możemy w to iść. Wróćmy jeszcze do wzroku, żeby nie zepsuć pięknych ocząt.
1: Odnośnie samych oczu, to zabrakło mi takiego sformułowania, że to dotyczy dorosłych, dojrzałych oczu, bo u młodych osób ten duży czynnik akomodacyjny niestety jest czynnikiem, który powoduje rozwój krótkowzroczności, a ilość światła wpływa na szerokość źrenic. Szerokość źrenic wpływa na głębokość tej ostrości i współpracuje niejako z akomodacją. Jak akomodacja jest duża po ciemku, to jednak wpływa u młodych osób niekorzystnie. A to tak na marginesie mówię.
0: Czyli jeszcze w okresie narzeczeństwa.
2: Ranek 357.
0: 11 minut do 8. Media, jak państwo pewnie słyszeli, obiegła wiadomość o tym, że w Chinach jest wieś, która nazywa się Bolesławiec. Chińczycy nazwali miejscowość tak, by móc legalnie podrabiać produkty z Dolnego Śląska. Bolesławiecka ceramika jest ceniona na świecie, ale jak to rękodzieło, dość droga. No i Iza Woźniak.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nazwanie miejscowości Bolesławiec to taki zabieg zapobiegający oskarżeniom o fałszowanie towaru i jest to zabezpieczenie geograficzne, bo mamy wtedy do czynienia z ceramiką z Bolesławca chińskiego, ale jednak.
3: Ale jednak. I o tym, że taka wieś powstała w Chinach, podczas wywiadu prasowego mówiła właścicielka jednej z fabryk ceramiki w Bolesławcu. Próbowałam skontaktować się z autorką tych słów, ale nie udało się. No wiadomo, sezon urlopowy. Ale pani prezes ceramiki bolesławieckiej Kalich powiedziała w wywiadzie dla magazynu Forbes, wiemy, że Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec, żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika stamtąd pochodzi, choć na mapie pani tego nie znajdzie. Właściciele innych manufaktur z Bolesławca, tego polskiego, nie chcieli tego komentować, ale fakt, że Chińszczyzna jest dla nich konkurencją, już owszem. Arkadiusz Grzesikowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec.
4: Mamy takie przypadki, że nasza strona internetowa, czy facebookowa, czy na Instagramie, tiktokowa jest podrabiana. Są tam produkty, które identycznie wyglądają jak nasze. Szata graficzna jest identyczna jak nasza, natomiast są to produkty w 1/10 ceny naszych produktów. Dzwonią potem do nas klienci, bo oczekują tych towarów, które kupili. Oczywiście to jest wyłudzenie. Walczymy, zgłaszamy do odpowiednich instytucji, natomiast to się też tak rodzi jak grzyby po deszczu. Po jakimś czasie znowu jakiś serwis wyskoczy, który jest kopią. Ja wiem o tym, że prawnie to nie jest u nas dobrze jeszcze obwarowane. Mówi się o zabezpieczeniu geograficznym ceramiki bolesławieckiej i tutaj liczę na wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w jaki sposób oni mogą mi pomóc w tej sprawie.
3: Bolesławiec, ten polski, ceniony jest w Japonii, ale duża część produkcji trafia też na amerykański rynek i chińskie podróbki to problem dla polskich producentów. To nierówna konkurencja i kradzież marki, a do łamania prawa dochodzi nawet podczas międzynarodowych targów, gdzie wystawiają się producenci z całego świata, dodaje Paweł Zwierz, prezes manufaktury w Bolesławcu.
5: No i ustawiali się, bo to była hala numer 10, gdzie wystawiali się wszyscy chińscy producenci ze szkoły ceramiki. Murano podrabiali, Virei Yongbok, Rosenthala też podrabiali. Zarząd targów Ambiente we Frankfurcie reagował na to, no ale oni się przenosili w inne miejsce i znowu wystawiali te podróbki. To ma oczywiście wpływ na nasz globalny rynek, bo producenci ceramiki bolesławieckiej mają ograniczony jednak zasięg, jeżeli chodzi o produkcję, bo to jest lokalna produkcja rękodzieła artystycznego, no a chińscy producenci chcą wykorzystać, żeby rozpowszechniać fałszywe informacje na rynku i sprzedawać pod własnym logiem produkty podobne do ceramiki bolesławieckiej.
3: Sprawa chińskiego Bolesławca jest tak bulwersująca i niewyobrażalna, że nie mieści się w żadnych standardach. Ale patrząc na mapę Chin, trudno ją tam rzeczywiście znaleźć. Bo nie ma takiej drugiej wsi, przekonuje Weronika Truszczyńska, sinolożka, która od 11 lat mieszka w Chinach. Współautorka książki Chiny jednego dziecka, która w mediach społecznościowych opowiada o Chinach oraz weryfikuje fabryki i dostawców z tego rynku.
6: Ja to sprawdzałam i sprawdzałam to zarówno na mapach, sprawdzałam to zarówno na social mediach, sprawdzałam to nawet na jednej z platform e-commerce chińskich, czy może na przykład ktoś wysyła z tam takiego miejsca towar, ale nie. Dlatego, że w Chinach jest kilka zagłębi takich, które robią ceramikę czy porcelanę. One w większości znajdują się w prowincji Jiangxi albo w prowincji Fujian. No i nigdzie nie widziałam na żadnej z tych aukcji, nawet takich, które sprzedają takie, no, inspiracje bardzo często to są. I najczęściej te rzeczy są opisane po prostu ceramika w polskim stylu, albo właśnie ceramika z Polski.
3: Nie ma też możliwości tworzenia w języku chińskim takiej nazwy, dodaje Weronika Truszczyńska.
6: Podstawowym systemem zapisu w Chinach jest zapis w znakach chińskich, tak zwanych hanzi. I nie ma możliwości, żeby sobie nazwać w Chinach miejscowość, nie wiem, no, Warszawa, czy Gdańsk, czy właśnie Bolesławiec. Właśnie dlatego, że takich nazw nie da się zapisać w znakach chińskich. I oczywiście jest transkrypcja, no bo tak jak wiemy, mamy stolicę Chin, czyli Beijing, który jest zapisywany, tak, w transkrypcji, ale to jest pomocniczo. Czy Szanghaj też jest zapisywany w transkrypcji, żeby obcokrajowcy wiedzieli, jak te nazwy przeczytać. Ale transkrypcja jest tylko pomocnicza. Głównym zapisem jest zapis w znakach chińskich, ale no właśnie, problem jest taki, że w języku mandaryńskim jest ograniczona liczba sylab. Nie da się tworzyć nowych słów z sylab, które nie istnieją.
3: A przecież chodzi o podobne brzmienie, prawda? Tej nazwy, czyli Bolesławiec, Bolesławiec. Mhm. Trudno więc powiedzieć, czy informacje, które obiegły media, są prawdziwe, czy nie, czy to była jakaś przenośnia. Będziemy to jeszcze sprawdzać. Na pewno kradzieże wzorów, czy całych logotypów, to wszystko jest i tu nie ma wątpliwości, mówi Mikołaj Lech, rzecznik patentowy z Kancelarii Patentowej Lech w Bydgoszczy, która specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych.
7: Pewne produkty w Polsce zaczynają się dobrze sprzedawać, po czym idzie sygnał do Chińczyków, idzie sygnał na przykład do Turków i później z tej strony przychodzą podróbki. Czasami wręcz zdarza się sytuacja taka, że powiedzmy jak są jakieś fotele na przykład gamingowe, to producent zleca to jakiejś fabryce w Chinach, po czym fabryka przygotowuje dla niego 1000 modeli, a drugie 1000 idzie na czarno bez jego logo. To są dokładnie te same produkty.
3: Ale sprawy mogą być jeszcze bardziej skomplikowane. Kilka lat temu parę polskich firm z branży spożywczej zgłosiło, że na terenie Chin zauważyły zarejestrowane znaki towarowe przez chińskiego trolla.
7: To chodziło bardziej o to, że te firmy delegują produkcję pewnych elementów, nie wiem, być może kartoników albo jakichś innych rzeczy do Chin. Jeżeli na tym terenie nie chronią swojego znaku towarowego, to są trochę wtedy zakładnikami albo takiego trolla, albo fabryki, która bardzo często zastrzega dane produkty albo dane znaki towarowe na siebie. Po co to robi? Robi to po to, że jeżeli by zlecający chciał zmienić fabrykę, to nagle by tego zrobić nie mógł, ponieważ wyprodukowanie czegoś z logo będzie naruszało zarejestrowany w Chinach znak towarowy. Więc to jest robione po to, żeby związać ręce takim osobom.
3: Skomplikowane to sprawy, muszę przyznać, ale my będziemy wracać do tematu chińskiego Bolesławca i będziemy drążyć, czy rzeczywiście taki jest, czy też go nie ma.
0: No i znajdzie.
3: Sprawa jest jasna.
0: Sprawa jest jasna. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo
3: nie ma
0: dziękuję.
3: Za co.
0: Iza Woźniak opowiadała państwu o tym i sprawdzała i tam dzwoniła do Chin.
3: Do Chin.
0: Do Chin będę dzwoniła, sprawdzę.
3: A sprawdzę.
0: Gdyby państwo w tej sprawie, to oczywiście ranek@radio357.pl albo tekstówka to w aplikacji, albo głosówka to w aplikacji. Proszę korzystać z aplikacji. Proszę,
3: a może tam ktoś z państwa, kto był na turnusie zagranicznym w Chinach zobaczył taką
0: podróbkę. Poszedł i on to przecież nasze jest.
3: Nasze.
0: Ale dziękuję pani Beacie, która też maluje takie rzeczy z Bolesławca. Nam przysłała zdjęcia. Bardzo ładnie to wygląda. 4 minuty do 8. Have some.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 14 lipca. Właśnie minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: W Sejmie Polska 2050 organizuje dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Propozycja dyskusji nie wszystkim w obozie władzy jednak się podoba. W rozmowach udziału nie weźmie na przykład sama pani minister.
2: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
1: Mówi Wioletta Tomczak z Polski 2050. W rozmowach mają za to uczestniczyć przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, Kancelarii Prezydenta i klubów parlamentarnych, ale z wyjątkiem Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciele największej koalicyjnej partii argumentują, że dyskusje o kierunku reformy służby zdrowia powinny odbywać się na szczeblu rządowym. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Our children need time in the real world. Nasze dzieci potrzebują czasu w świecie rzeczywistym, czasu na zabawę, na budowanie relacji twarzą w twarz, na popełnianie błędów oraz na kształtowanie własnej tożsamości i osobowości, zanim zrobi to za nie algorytm. Wierzę, że musimy dać im ten czas. Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez odwiedził tereny dotknięte tragicznym pożarem w prowincji Almeria. Zginęło tam 13 osób i spaliło się 7 tysięcy hektarów pól oraz lasów. Premier zapowiedział wsparcie dla mieszkańców, którzy stracili dobytek. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: 1/3 całkowitej powierzchni, która spłonęła w ubiegłym roku w Europie, przypadała na Hiszpanię, powiedział premier Pedro Sánchez podczas swojej wizyty w Almerii. Szef rządu wspólnie z prezydentem Andaluzji odwiedził spalone tereny. Z 13 ofiar pożaru udało

0: Udało się zidentyfikować 6. To obywatel Hiszpanii, 2 osoby z Wielkiej Brytanii, obywatel Belgii, kobieta z Francji oraz ze Stanów Zjednoczonych. Identyfikacja pozostałych ofiar jest bardzo trudna, ponieważ zwęglone ciała nie pozwalają określić ani płci, ani wieku. Do Almerii przybyły rodziny osób zmarłych z zagranicy, aby przekazać materiał biologiczny do badań DNA. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie identyfikacji, powiedział Luis Ortega z Gwardii Cywilnej w Andaluzji. Wciąż poszukiwanych jest jeszcze 10 osób. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Władze Andaluzji ostrzegają, że region czeka bardzo trudne lato pod względem pożarów. Do tej pory spłynęło już 3-krotnie więcej terenów niż rok temu. Sprzyja temu bujna roślinność po bardzo deszczowej wiośnie. I na koniec, ponad 140 km po górskich szlakach z Polski do Słowacji, taki dystans pokonał bezpański pies, którego schwytała grupa słowackich ratowników. Zwierzę było wielokrotnie widziane po obu stronach granicy, a kilkanaście prób złapania dużego białego wędrowca kończyło się dotąd niepowodzeniem. Pojawiły się obawy, że zwierzak może stanowić zagrożenie dla dzikiej fauny oraz dla turystów. Po tym jak Słowakom udało się psa złapać, okazało się jednak, że sporych rozmiarów mieszanych jest bardzo łagodny i po przełamaniu strachu garnie się do ludzi. Pies otrzymał imię Bernard. Po polskiej stronie granicy prawdopodobnie szwenda się jeszcze brat Bernarda. Ostatnio był widziany w rejonie Doliny Kościeliskiej. I w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9:00.
2: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
3: Mateusz Fusiarz w studiu.
4: W niedzielę wieczorem odpoczywaliśmy, w poniedziałek wieczorem też i wystarczy. Punktualnie o 21:00 rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, czyli przed północą znany już będzie pierwszy finalista. Będzie to albo Francja, albo Hiszpania, bo właśnie te zespoły los skojarzył w dzisiejszym spotkaniu w Arlington. Oba zespoły mierzyły się także w półfinale ostatniego Euro w Niemczech i wtedy bohaterem spotkania był dziś już 19-letni, a wtedy niespełna 17-letni Lamine Yamal, który strzelił przepiękną bramkę. Na tym mundialu gwiazda Barsy trafiła jednak tylko raz. Nie martwię się tym, że mniej strzelam, o ile drużyna gra dalej. Oczywiście to wspaniała rzecz, kiedy trafiasz w tak ważnych meczach. Podejmuję to wyzwanie, po to tu jestem. Ten mecz będzie wyjątkowy. Po spotkaniu z Belgią dziennikarze zapytali mnie, czy boję się Francji. Odpowiedziałem, że nie, bo jesteśmy przecież mistrzami Europy, nie boimy się żadnego meczu. Oczywiście, jak to media, trochę potem grały tą wypowiedzią Yamala, że tak straszył Francuzów, że to właśnie trójkolorowi powinni się bać. Zatem atmosfera jest dobrze podkręcana, ale wzajemny szacunek też jest oczywiście. Hiszpanie potwierdzili, że są faworytami, przyznał krótko i na temat trener Didier Deschamps, który dodał jeszcze, każdy mecz ma swoją historię, każdy wygląda inaczej, zmieniają się piłkarze, zmienia się ich forma. Hiszpanie wygrali oba poprzednie nasze starcia, gratulacje dla nich, ale mniej interesuje mnie to, co było wtedy, a bardziej to, co przed nami, co stanie się we wtorek. Francja i Hiszpania mierzyły się ze sobą 38 razy w historii. Bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla Hiszpanii. 18 zwycięstw przy 13 wygranych Francji i 7 remisach. Jak będzie wyglądał pojedynek numer 39? Przekonamy się wieczorem. A teraz słówko o drugim półfinale, bo obrywa się Argentynie. Piłkarze i trenerzy reprezentacji Algierii, Egiptu i Szwajcarii czują się poszkodowani przez decyzję VAR. W sieci pojawia się coraz więcej memów, TikToków, które wprost nabijają się i z Albicelestes i z FIFA. Jeden TikToker mecz ze Szwajcarią oglądał w stroju sędziego, wprost mówiąc, że założył trykot najlepszego na tym mundialu piłkarza Argentyny. Były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Bąk przyznał, największym problemem tych mistrzostw są sędziowie i o nich mówi się najwięcej. To jakaś masakra. To są piłkarskie jaja, a nie mundial. Jest VAR, czujniki w piłkach, a ja odnoszę wrażenie, że to wszystko tylko po to, aby pokierować meczem tak, aby zakończył się odpowiednim wynikiem. To jest morderstwo piłki nożnej. Jeden wielki przekręt. Kiedyś nie mogłem zasnąć po obejrzeniu meczu z emocji sportowych, a teraz nie mogę zasnąć, bo się trzęsę z powodu sędziów. Myślę, że dość mocna wypowiedź, no ale taka właśnie padła. Obrywają, jak słychać, sędziowie. Może dlatego na najważniejsze spotkania oddelegowani będą najlepsi. Dzisiejszy mecz Francji z Hiszpanią sędziować będzie Iwan Barton z Salwadoru, a na VAR-ze asystować będzie Tomasz Kwiatkowski, a do jutrzejszego starcia oddelegowany zostanie Ismail Elfat, Amerykanin, który urodził się w Meksyku. Na swój trzeci mecz mundialu wciąż oczekuje ekipa Szymona Marciniaka.
3: Co tam się wydarzy, czekamy z niepokojem. I zaciśniętymi.
4: Jesteś zaniepokojony?
3: Delikatnie.
4: Ja jestem taki...
3: Podekscytowany, może to lepsze słowo.
4: Lepiej.
3: Lepiej. Mhm. Na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będą przelotne opady deszczu. Na południu i w centrum również burze. Na południu z opadami gradu prognozowana suma opadów to 10 do 35 mm. Punktowo na południu Małopolski, uwaga, i Górnego Śląska, i Dolnego Śląska nawet 50 mm może napadać. Temperatura Gdańsk 21, Koszalin, Zakopane 22, Olsztyn 23, Suwałki 24 stopnie, Gorzów, Poznań, Wrocław, Opole, Bydgoszcz, Toruń, Białystok 25, Szczecin, Kielce 26, Lublin, Rzeszów 27, Warszawa, Łódź, Radom i Kielce i Kraków 28 stopni.
2: Radio 357.
3: 9 minut po 8.
5: Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet gdy nie ma prądu.
3: Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy przede wszystkim do zaglądania do aplikacji, gdyż tam i głosówka, i tekstówka, i śmiało proszę się nie krępować.

0: Rolling Stones, 16 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Żaczek.
2: Dzień dobry ponownie. W poniedziałek 20 lipca zaczną obowiązywać kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. To ma być taka mała reforma. Zgodnie z zapowiedzią kierownictwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jej celem jest uproszczenie programu i rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów. Przypomnijmy, z programu Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą dostać dotacje do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, na przykład pompy ciepła, a także do termomodernizacji budynku. Zmiany zakładają m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Nie ma w nich jednak oczekiwanego bonu na audyt. Ten ma się pojawić w drugiej połowie roku. Gościem Radia 357 jest Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zmiany kosmetyczne, lifting, mniejsze niż zapowiadano. Takie hasła się pojawiają, jeżeli chodzi o komentarze do tych zmian. Czy pan się zgadza z tymi stwierdzeniami?
3: Tak, zgadzam się. To są zmiany kosmetyczne, to jest malutka reforma. Oczywiście bardzo potrzebna każda zmiana w programie Czyste Powietrze jest mile widziana, bo ten program po prostu przestał działać, więc cokolwiek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosi, my będziemy witali z radością. Natomiast to jest za mało. To nie wystarczy na to, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką działał. Przypomnę, za tej ekipy w Ministerstwie Klimatu w roku 2024 mieliśmy wówczas 280 tysięcy wniosków w ciągu jednego roku. W tej chwili ta liczba wniosków roczna to jest około 40-50 tysięcy sztuk tylko.
2: Te zmiany, o których pan mówi, po kolei może, co się zmieni teraz? O tak.
3: Tak, no zmianą, która była oczekiwana, jest doprowadzenie do tego, że jeśli posiadamy dom przez więcej niż jeden rok, to już możemy stać się beneficjentem tego programu. Wcześniej to były 3 lata i ludzie bardzo narzekali na to, że no, kupili dom 2 lata temu i po prostu nie mogą go termomodernizować, dlatego że muszą czekać 3 lata od momentu zakupu czy domu. Więc to się zmieniło. W tej chwili tylko jeden rok. To bardzo dobra zmiana, bo tutaj no, więcej będzie beneficjentów, więcej osób będzie mogło aplikować do tego programu. No i dodatkowo, co też dobrą zmianą jest, podniesiono o 10% wycenę ocieplenia ścian, koszt okien czy drzwi, no bo mamy inflację, cena się zmienia, więc te 10% to jest to, czego brakowało. Czyli po prostu trochę urealniono ceny, które będą płacone za okna, drzwi czy za ocieplenie budynku. To też jest dobra rzecz. No z takich pozytywów, no to chyba właściwie tyle. No, wydłużono ze 120 na 180 dni czas oczekiwania, no ale to już jest taka techniczna sprawa. No, dużych zmian nie ma w tym programie, nie ma zmian, które są oczekiwane przez pracowników gmin, bo gminy są tą jednostką, która zajmuje się programem Czyste Powietrze i one wiedzą, czego tego programowi potrzeba najlepiej.
2: No właśnie, przypomnijmy, obecną odsłonę Czystego Powietrza pozytywnie ocenia 25% gmin, 34% wystawiło ocenę negatywną, 38% pośrednią. Tak wynika z raportu opublikowanego tydzień temu przez właśnie Polski Alarm Smogowych, czyli gminy oczekują dalszych zmian w programie. Wróćmy teraz do tego bonu na audyt, który jest oczekiwany, chyba możemy tak powiedzieć. Co to jest ten bon?
3: Żeby aplikować do programu Czyste Powietrze, musimy wezwać audytora energetycznego, czyli taką osobę, która oceni nasz dom pod kątem tego, ile traci ciepła i ile wymaga styropianu, wełny na ściany, jakie źródło ciepła musimy do tego domu zastosować. Musimy po prostu mieć taki dokument, który pozwoli nam no, dosyć mądrze zdecydować, czego my chcemy i jednocześnie powie nam, ile będzie kosztowało nas ogrzewanie, kiedy dom ocieplimy. Czyli fajna rzecz, dobrze, że taki audyt robimy. Ale taki audyt kosztuje około 1500 zł. Czyli zanim złożymy podanie, musimy zapłacić 1500 zł z własnej kieszeni po to, żeby ten audyt zrobić. No i wielu ludzi postrzega tę konieczność, obowiązek audytu jako swego rodzaju opłatę za złożenie podania i ludzie po prostu wycofują się z tego programu, dlatego że muszą na początku zapłacić 1500 zł, które zresztą później będą im zwrócone, no ale to będzie trwało. No i ten bon na audyt, czyli taki darmowy audyt dla każdego, jest tą pierwszą i chyba największą barierą, którą dostrzegają gminy na swoim terenie.
2: Właśnie oczekiwano, że to się zmieni już teraz, od lipca. Jest taka zapowiedź, że druga połowa roku, wtedy ma się pojawić ten bon na audyt. Jakie jeszcze są takie pilne zmiany w programie, które są potrzebne, a na które wskazują gminy?
3: No tutaj gminy potrzebują pewności. Gminy potrzebują tego, że skróci się czas przetwarzania wniosku przez Narodowy Fundusz. Wkładamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu i wtedy czekamy miesiącami, aż oni raczą nam ten wniosek rozpatrzyć, a potem znowu czekamy miesiącami na to, aż pieniądze zostaną nam wypłacone. Więc tutaj bardzo ważny postulat, skrócenie tego czasu, żebyśmy nie czekali bardzo długo na zwrot pieniędzy czy na rozpatrzenie naszego wniosku. No i też bardzo ważny postulat, tutaj częściowo, mam nadzieję, Narodowy Fundusz już się do tego dostosuje, bo takie są zapowiedzi, czyli lista sprawdzonych wykonawców. Na pewno słuchacze słyszeli o różnych sytuacjach, w których ktoś nieuczciwy instalator, nieuczciwa firma oszukiwała obywatela i potem sprawy kończyły się w sądzie. Tu jest duże oczekiwanie, żeby Narodowy Fundusz stworzył taką listę zaufanych firm, do których wiemy, że jeśli pójdziemy, to oni zrobią nam to dobrze i będziemy wiedzieć, że nic się tutaj złego nie wydarzy. Tej listy zaufanych wykonawców nie ma. Czekamy. Prawdopodobnie będzie jeszcze w tym roku, a być może na początku przyszłego roku. Szkoda, że tak długo musimy na to wszystko czekać, niestety.
2: Przypomnijmy zatem, czyli wracamy do tego, o czym już trochę pan wspomniał, czyli dlaczego ten program, dlaczego temu programowi, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, trochę wybito zęby. Chodziło o uszczelnienie, a trochę wylano dziecko z kąpielą, mogę tak powiedzieć?
3: Myślę, że tak, że to jest trafne sformułowanie. Rzeczywiście było w tym programie trochę finansowych nieprawidłowości i temu nikt nie zaprzecza, natomiast był to bardzo niewielki odsetek spraw, które się w tej chwili toczą w sądach. Naprawdę niewielki, kilkaset spraw na milion wniosków złożonych do programu. To nie jest duże. Natomiast ten program uszczelniono w trosce o pieniądze publiczne. No i dobrze, ale ten argument uszczelnienia i troski o pieniądze publiczne jest argumentem, którym dosyć łatwo tutaj rzucać. Natomiast zbytnie uszczelnienie, zbytnie doprowadzenie do tego, że będziemy sprawdzać każdy najdrobniejszy dokumencik, oznacza, że mozolne składanie wniosków, mozolne rozpatrywanie tych wszystkich załączników trwa i trwa, co sprawia, że ludzie po prostu wycofują się albo zniechęcają się do tego programu. Trochę, wydaje mi się, przesadzono z tym uszczelnieniem. Ważne jest uproszczenie procedury tak, żebyśmy wszyscy mogli te wnioski składać w dosyć prosty, przejrzysty sposób i co ważne, nie czekali na pieniądze, czy nie czekali na rozpatrywanie tego wniosku.
2: Powiedzmy zatem na koniec, podsumowując, jak w tej chwili wyglądają statystyki programu Czyste Powietrze.
3: No niestety, statystyki wyglądają niedobrze. Narodowy Fundusz tak troszkę urzędowo, optymistycznie mówi, że nie interesują ich statystyki, interesuje ich, żeby to było dobrze zrobione, no ale przecież to słowo statystyka w tym przypadku oznacza ludzi, oznacza tych, którzy do tego programu aplikują. A statystyki, czyli liczba wniosków do programu, niestety jest marna. Mamy 700-800 wniosków tygodniowo w całym kraju, to jest bardzo mała liczba. To w roku 2024 mieliśmy 5,5 tysiąca, w najlepszych tygodniach nawet 7 tysięcy wniosków tygodniowo. Proszę zobaczyć, jaka to jest potężna różnica obecnie, a jeszcze 2 lata temu. Ten program musi się podnieść i musi zostać zreformowany w taki sposób, żeby te wnioski napływały szybciej.
2: Przypomnijmy zatem to, o czym pan mówił. Bon na audyt, skrócenie czasu i lista sprawdzonych wykonawców. To jest to, czego by oczekiwały gminy od programu Czyste Powietrze i od tych, którzy tym programem zarządzają. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był gościem Radia 357. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
0: Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek.

A to się dawno nie słyszeliśmy z tym utworem, 28 minut po 8. Z tym to już się słyszeliśmy parę razy, bo to całkiem zupełnie nowe i zestaw do głosowania i można śmiało, proszę się nie krępować. I kiedy to ma być koncert, bo zapomniałem?

0: Suede. Delikatnie wyjechaliśmy poza 8.30. Na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym zaś obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu, na południu w centrum również burze, na południu zapadami gradu. Prognozowana suma opadów 10 do 35 mm. I teraz uwaga, Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, punktowo może napadać 50 mm. Temperatura maksymalna 23-24 na północy, 28 w centrum i na południu. W wschodzie 29 lokalnie na Podkarpaciu. Będzie chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28.09. Cyber Magda, to jeszcze za 3 minuty.

0: Misia Furtak i Nosowska, 25 minut do 9.
1: Cyber Magda.
0: Cyber Magda, czyli Magda Gacyk, i dzisiaj jest dodatkowy tytuł, bo zawsze jest Cyber Magda i prezydent Argentyny i nieludzkie korporacje. O tak!
2: Taka sytuacja. Możni i władcy tego świata mają coraz odważniejsze pomysły związane ze sztuczną inteligencją. Właściwie nie powinno to dziwić, no taki stan rzeczy, ale powinno niepokoić. Weźmy takiego prezydenta Argentyny, Javiera Milei, wielkiego przyjaciela Donalda Trumpa, właściciela 4 sklonowanych genetycznie mastifów, które to psy dostały imiona po 4 konserwatywnych ekonomistach. Bo Milei jest mega konserwatywny, acz progresywny, jeśli chodzi o technologię. I tak w artykule opublikowanym niedawno w Financial Times ogłosił, że AI musi pozostać wolna od regulacji państwowych, po czym zaproponował nową kategorię prawną dla korporacji nieludzkich, non-human corporations, czyli takich, gdzie niepodzielnie rządzi sztuczna inteligencja. Te nowe biznesy miałyby być prowadzone wyłącznie przez agentów AI lub roboty, bez konieczności udziału ludzi. No, zapytają Państwo, czy to nie jakiś żart albo science fiction. Krótka odpowiedź, częściowo. Zaczynają powstawać tak zwane 3A, AAA, AI-owe, autonomiczne agencje, w których agenci AI pełnią rolę, które normalnie zajmują pracownicy, czyli operacje, marketing, sprzedaż. Bez ludzi, w pętli decyzyjnej. Właściciel ustawia misję, budżet, a następnie firma działa ciągle, dążąc do maksymalizacji przychodów. Takie projekty istnieją, ale są to na razie małe, niszowe inicjatywy. A są możliwe, bo posiadanie i wykorzystywanie agentów AI jest coraz tańsze. Przypomnę tu tylko, coraz częściej korzysta się nie z jednego algorytmu, ale z całego zespołu, czy całej grupy, czy jak zwał, tak zwał, mnogich agentów AI. I modele obecnej generacji potrafią utrzymać koherencję w zadaniach wieloetapowych, trwających ponad 30 minut. Czyli mówiąc po ludzku. Mogą za nas tyrać pół godziny, zanim wyłożą się na jakimś zadaniu. I warto sobie jedną rzecz uświadomić, co się dzieje w takiej sytuacji. Niech mi Państwo wybaczą tu wtrącenie prywatnej opinii. Korporacje AI będą ekspertami w znajdowaniu luk prawnych i trudno będzie je powstrzymać, bo nie działają na nich kary dla ludzi, jak na przykład więzienie. A jeszcze na koniec. W artykule Financial Times prezydent Argentyny porównuje powstanie korporacji AI do powstania holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, która w historii zapisała się z różnych względów, przede wszystkim jako pierwsza międzynarodowa korporacja zapoczątkowująca kapitalizm, powstała w 1602, ale też jako brutalne handlowe państwo poza państwem. Dysponowała prawem do prowadzenia wojen, zawierania kontraktów z innymi władcami, karania i egzekucji przestępców, tworzenia nowych kolonii, bicia własnych monet. W szczycie potęgi miała 150 statków handlowych, armię prywatną liczącą ponad 10 tysięcy żołnierzy i 40 okrętów wojennych. A wycena w najlepszym okresie była warta, przeliczając na nasze dzisiejsze, prawie 8,5 biliona dolarów, więcej niż Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook i kilkadziesiąt kolejnych największych współczesnych firm razem wziętych. Można więc powiedzieć, że Milei cytuje rok 1602 jako początek korporacyjnego kolonializmu, no i proponuje jego wersję 2.0. Tym razem bez człowieka za sterami.
0: O czym informowała Państwa Magda Gacyk. Spotykamy się co tydzień we wtorki o tej porze. No i słuchamy z ciekawością takich oto historii. Magda Gacyk, Cyber Magda. Zapraszamy. Za 21.09.

0: No tego już w zestawie do głosowania nie mamy, ale mamy takie cacko.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No proszę tylko posłuchać, czy będzie się podobać.

0: Z ruchów głową wnoszą, że się podobało.
1: Bardzo miłe.
0: Bardzo tak. To od Natalii Fiedler. Proszę poszukać tego w zestawie do głosowania The Womack Sisters.
2: Muzyczny koniec.
0: A to już Kasia Pasierbik.
1: Dzień dobry, to ja. A Ela R. zapowiedziała na jesień kilka koncertów, w tym dwa w Polsce. Usłyszymy ją 20 października w warszawskiej Hydrozagadce, a dzień później 21 w poznańskim klubie Blue Note. W ubiegłym roku wokalistka po 10 latach od debiutu wydała drugi album zatytułowany Everything in Time. Wszystko w swoim czasie, bo po drodze walczyła z wytwórnią ograniczającą jej możliwości tworzenia i wydawania muzyki na własnych zasadach. W 2020 roku przeszła też operację strun głosowych. Jak powiedziała R w wywiadzie dla magazynu Spin, jednym z powodów było to, że na początku kariery grała po 300 koncertów rocznie i nie miała odpowiedniego wsparcia wokalnego, aby robić to bezpiecznie, nie powodując żadnych uszkodzeń. Mamy nadzieję, że wszystko jest już w porządku, a sprzedaż biletów na jej koncert wystartuje w ten piątek, 17 lipca o godzinie 11.

Jay Bernard, czyli solowy projekt Yinte Dupré, współzałożyciela belgijskiego zespołu Baltazar, wraca z nową muzyką i na początku przyszłego roku zagra dwa koncerty w Polsce. 14 stycznia wystąpi w warszawskiej Hydrozagadce oraz dzień później, 15, w poznańskim Blue Note, również podobnie jak tutaj nasza poprzednia artystka. Po 2 latach od premiery albumu Contigo, artysta zaproponował słuchaczom nowy singiel zatytułowany 4 in the Morning. Napisany i nagrany w 64 Sound Studio w Los Angeles, gdzie Yinte współpracował z producentem Paulem Butlerem. Piosenka bardzo szybko przykuła moją uwagę, bo nie jest to rodzaj utworu, który normalnie bym napisał. Zdecydowałem się na jej nagranie prawdopodobnie ze względu na poczucie odrodzenia, jakie mi dawała. Tak nowy singiel opisuje sam Jay Bernard. A bilety na jego koncerty są już dostępne.

Po ćwierć wieku działalności The Bed Plus wyruszyli w pożegnalną trasę koncertową. Za 10 dni zagrają swój ostatni koncert w Polsce. 24 lipca w warszawskim klubie Jasmine. Basista Reid Anderson i perkusista Dave King napisali w oświadczeniu. Zespół The Bed Plus istnieje już 26 lat. To całkiem sporo. Wkraczając w 27 rok, po długich rozważaniach i głębszym zastanowieniu, postanowiliśmy zamknąć ten rozdział. Rok 2026 będzie ostatnim rokiem istnienia The Bed Plus. Dzielimy się tą wiadomością z ciężkim sercem, ale i z ogromną dumą z tego, co osiągnęliśmy. To był zaszczyt dzielić się naszą muzyką ze światem i zostawiamy po sobie dorobek, z którego nie moglibyśmy być bardziej dumni. Bilety na ich ostatni koncert w Polsce są jeszcze dostępne.

0: Tak to się prezentuje. Muzyczny goniec. Kasia Posierbik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. 9 minut do 9. Nie wiem, jak to się stało, ale mi się przypomniało.

0: jak się człowiekowi przypomni, to co zrobisz? Nic nie zrobisz, trzeba posłuchać.
1: Latko leci.
0: No to słuchamy. Łukasz Błąd, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Szympansa. Takimi życzeniami obudziła mnie dzisiaj czcigodna małżonka i jest to najprawdopodobniej pokłosie weekendu na basenach termalnych. Pojawiło się na nich wielu młodzieńców wydepilowanych tak, że cudem ocalały im brwi. Wrzuciłem swoje zdjęcie na forum dermatologiczno-kosmetologiczne i oceniono tam, że w moim przypadku, aby osiągnąć podobny efekt, w grę wchodzi tylko nikczemna technika stosowana po skubaniu do opalania tuszek gęsich palnikiem gazowym. Nawet najlepsza lipcowa pogoda i legion uczestników Wyspy Miłości wokół na plaży nie skłoni mnie do tego. A skoro już zawędrowaliśmy na morskie wybrzeże, 14 lipca mamy też Dzień Rekina. A rekiny mogą nie wiedzieć, że świat szczęśliwie odrzucił pogrążony w swej genetycznej głupocie, a wpisany pod dzisiejszą datą Dzień Łapania za Pupę. Pocieszmy się jednak, że rekiny łapią za cokolwiek niezwykle rzadko. Kilka lat temu w kurorcie nad ciepłym morzem byłem świadkiem, jak grupa wczasowiczów sama chciała rzucić się na pożarcie rekinom po 3 dniach nieustannych animacji hotelowych dla dzieci przy piosence Baby Shark. Ale to już historia. A 14 lipca dostarcza nam wprost idealnego materiału do pognębiania zdających egzaminy z historii naprawdę trudnymi do zapamiętania bitwami. 1420 rok, zwycięstwo husytów Jana Ziszki nad Zygmuntem Luksemburczykiem w naparzance pod Witkową Górą. 1455 rok, triumf zakonu krzyżackiego nad Związkiem Pruskim w bitwie o Knipawę. 1708, pokonanie Rosjan przez Szwedów w ramach wojny północnej pod Hołowczynem, no i nieco łatwiejsze i bardziej znane, taki upewniacz, że należy ulać nieuka, obalenie Bastylii przez lud Paryża, 1789. We Francji świętują dzisiaj obalenie monarchii, a w Szwecji urodziny Wiktorii Bernadotte, księżniczki Westergütlandu, która denerwując nieco starszego brata, a nawet ojca, została następczynią tronu. Do tego wyszła za mąż za osobistego trenera, właściciela siłowni w Sztokholmie, dzięki czemu został on księciem. No piękny życiorys, ale jeszcze większe wrażenie robią dokonania Billiego Herringtona, urodzonego 14 lipca 1969 roku. Wydawało mi się, proszę Państwa, że coś tam o filmie wiem, orientuję się nawet w mniej popularnych gatunkach, ale życie i twórczość tego modela i aktora to surowo zweryfikowały. Billy został bowiem w Japonii gwiazdą homoerotycznych filmów Fitness oraz laureatem dorocznej nagrody branżowej za najlepsze ujęcie zbliżenia grupowego. Podejrzewam, że musiała to być nagroda zespołowa. I jeszcze jedno wspomnienie. 87 lat kończyłby dzisiaj Karel Gott. Z tej okazji sięgnę po winyl z 1965 roku zatytułowany Śpiewa Karel Gott. To krążek, który zawiera wybór ze singlowych nahrawek.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 14 lipca. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
1: W Paryżu trwa szczyt koalicji chętnych, czyli krajów wspomagających Ukrainę w obronie przed rosyjską inwazją. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, który zapowiedział wspólne ćwiczenia wojskowe krajów zrzeszonych w koalicji.
2: Kluczowe z naszego punktu widzenia jest nasza wspólna decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, ćwiczenia, takie manewry, odbędą się w Polsce jesienią tego roku i będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
1: 9 państw europejskich zadeklarowało też, że zawiąże z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie. Już poza szczytem uczestnicy spotkania wezmą też dziś udział w defiladzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji, czyli rocznicy zdobycia Bastylii podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się projektem noweli, która przewiduje objęcie najmu krótkoterminowego pojęciem usługi hotelarskiej. W projekcie przewidziano też, że minister właściwy do spraw turystyki opublikuje centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych, który ma umożliwić zebranie w jednym punkcie informacji dotyczących obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Przepisy mają ograniczyć zjawisko najmu krótkoterminowego, co może wpłynąć na obniżkę cen nieruchomości. Może też wspomóc branżę hotelarską, która wskazuje na najem krótkoterminowy jako na nieuczciwą konkurencję. Zmiany zakładają również, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których świadczenie usług hotelarskich, w tym najmu właśnie krótkoterminowego, będzie możliwe wyłącznie w obiektach hotelarskich. W ramach walki z suszą województwo łódzkie będzie łapać deszcz. Chodzi o 500 000 złotych dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą, a to ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w całej Europie.
3: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
1: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Programy dofinansowujące małą retencję ruszyły też w innych częściach kraju. W ramach dopłat można uzyskać finansowanie w wysokości do 8000 zł na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. Szczegółów warto poszukać na stronach swojego urzędu miasta lub powiatu. I na koniec polskie morze. Zimna woda, spory

0: fale, brak słońca. To w ostatnich dniach rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem, a mimo wszystko wczasowicze próbują wyciągać z pobytu na plażach jak najwięcej.
1: Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
2: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze. Nam akurat taka pogoda odpowiada.
3: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
0: No i tak mówią turyści na bałtyckich plażach, ten optymizm jest chyba na wakacjach najważniejszy, zwłaszcza że w najbliższych dniach faktycznie pogoda ma się poprawić, trzeba będzie tylko uważać na burzę. A w porannych serwisach to już wszystko, kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
4: Sport, Mateusz Fusiarz.
5: Wkraczamy w decydujące odliczanie do rozpoczęcia meczu Francja-Hiszpania. Pozostało już mniej niż 12 godzin i cóż, trzeba będzie sobie jakoś poradzić z tym wtorkiem, a potem swobodnie rozsiąść się na kanapie i odpalić meczycho. Chociaż akurat Francuzi mają dziś odrobinę inny wtorek niż zwykle. Nad Sekwaną mają święto narodowe, bo 14 lipca właśnie 1789 roku od szturmu na Bastylię rozpoczęła się wielka rewolucja francuska. Oczywiście 14 lipca to święto narodowe, dzień świętowania, ale też pamięci, bo wracamy również do wydarzeń z Nicei sprzed 10 lat. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar. Tym bardziej tego dnia chcielibyśmy sprawić, by nasz kraj był z nas dumny. Kibice bardzo nas wspierają i motywują, ale już samo bycie w półfinale jest wystarczającą motywacją, by dać z siebie wszystko. Liczymy na świętowanie podwójne. Swoją drogą mecz Francji z Hiszpanią poprzedzi minuta ciszy. Będzie ona poświęcona pamięci ofiar zamachu terrorystycznego, który miał miejsce w 2016 roku w Nicei właśnie. A wcześniej mówił obrońca reprezentacji Francji Jules Koundé, również piłkarz Barcelony. Zatem będzie to dla niego o tyle wyjątkowy mecz, że zmierzy się z kilkoma swoimi kolegami z szatni Dumy Katalonii, Kubarsim, Ferranem, Pedrim czy Jamalem. Lamin nie rozgrywa jakiegoś wybitnego mundialu. Nie mówimy o nim tak często jako Messim, Mbappé, Kane czy Bellingamie, ale jak przyznaje selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente, powiedziałem mu, żeby się niczym nie przejmował i cieszył tym mundialem. Wielki dzień Lamina Jamala dopiero przed nami w tych Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, że już we wtorek albo w finale, jeśli się zakwalifikujemy. Szykuje nam się naprawdę wspaniałe widowisko w Arlington. A teraz po piłce kolarstwo. Wczoraj na Tour de France odpoczywali.
6: W poniedziałek cisza, spokój. Drobna przejażdżka, raptem 30 km, o pryszcz. Ot tak, żeby nogi nie odzwyczaiły się od roweru, a rower od nóg. Dzień odpoczynku. W końcu przejechali już prawie 1500 km. Radio 357, Marek Brzeziński.
5: Wczoraj ciszej, pan Marek, ale dzisiaj już będzie głośniej. Przed nami 10. etap Wielkiej Pętli, 167 km z Aurillac do Le Lorient. Podsumowanie w popołudniówce przed godziną 18. A na zakończenie tego serwisu jeszcze informacja narciarska. Właśnie dziś, to jest we wtorek 14 lipca, oficjalnie otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle, które prezentować będzie historię narciarstwa, a przede wszystkim skoków. Interaktywna i multimedialna ekspozycja prezentowana będzie przy użyciu wielu technologicznych rozwiązań. Koszt całej inwestycji to niemal 26 milionów złotych.
4: No więc tak, na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu na południu i w centrum burze. Na południu takie z gradem burze będą. Napada 10 do 35 mm, ale też uwaga, w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku może napadać 50 mm. Temperatura 23-24 to na północy, 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz 29 lokalnie na Podkarpaciu. Ci wszyscy, którzy nad Bałtykiem na wakacjach, no chłodniej będzie, bo 20-22.
7: Radio 357.
4: To co, zapraszamy niedźwiedzia?
5: No pewnie.
4: Panie Marku, wpadnie.

0: znaczy pizza. Wyspa. Co?
1: Pizza te rzeczy.
0: Pizza te rzeczy?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: A jadłeś kiedyś pizzę pieczoną na grillu?
0: Nie, ale widziałem, że można.
1: To jest genialny pomysł.
0: I tam jeszcze...
1: 7 minut ich wychodzi, 7 minut ich wychodzi.
0: Tak. No, wcześniej trzeba zrobić ciasto.
1: Tak, no wszystko to wcześniej przygotowane.
0: Więc dobrze, no ale elegancko było?
1: Bardzo elegancko.
0: Zadowoleni, wrócali.
1: Tak, no właśnie powiedziałem, że to pierwszy raz, kiedy wszystko na wyszło, tak mi się wydaje. Nie było żadnych tych...
0: Zawsze jest super.
1: Tak? A,
0: no, myślisz, że tak. Fajnie było.
1: Do tego stopnia, że napisał do mnie Smok, że mu się spodobało i że chyba za rok chciałby pojechać. No to za mnie pojedzie.
0: Ja mówiłem słuchaczom, żeby się nie przywiązywali do wszelkich komunikatów niedźwiedziowych w trakcie. Ale tak.
1: A nocowaliśmy w Villa Obis, to się tak nazywa, tam nasza patronka w recepcji, 24 godziny na dobę, nie wiem jak ona to robi. Ale ta willa charakteryzuje się tym, że jak pójdziesz na śniadanie w okolicach 8 dookoła do lasu, to jadę tam do lasu, jadę do Sarenki. Sarenki się spotyka.
0: Naprawdę?
1: Żywe.
0: Żywe. To dobrze.
1: Tak.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Nie no, elegancko tak, że ale co podchodzą i proszą, że tam ty, daj dziaba.
1: Nie, nie, nie, ale są tak oswojone, że nie uciekają tak na pierwszy rzut, że tak powiem, na pierwsze spojrzenie.
0: Beretu.
1: Na pierwsze spojrzenie. Tego doświadczyłem.
0: Niedźwiedź, jak państwo słyszą, wyspacerowany, uśmiechnięty, odpoczęty. Wszystko było elegancko. Szklarska poręba tak robi.
1: No ale w piątek 26 tysięcy kroków i w niedzielę sobie zrobiłem jeszcze 20. No czy człowiek jest normalny?
0: Nie.
1: Nie.
0: Ale w porządeczku?
1: Tym optymistycznym akcentem.
0: Dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Ale to, że ten na koniec jest bardzo istotny też. To właśnie Céline Dion, bonjour, pardon, merci, powitała nas dzisiaj, kieruj się na południe. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, bonjour Adam, bonjour Helene. No właśnie, tak dzisiaj, ale że też im się trafiło, że będą dzisiaj grali ten mecz. No podwójne obciążenie, tak myślę. Trzymamy kciuki. Niech będzie dobrze. Niech będzie dobrze. Piosenka dnia za chwileczkę. O godzinie 10.30 pojawi się tutaj Roma Leszczyńska. Będzie na żywo, bo jest tą ambasadorką w tym tygodniu. To wszystko państwo wiedzą już. Płyta tygodnia The Rolling Stones, Foreign Tongues, i mamy taką płytę dla państwa. To będzie po 11.00. Co państwo lato, to już dzisiaj tata Krzysztof Zimoch się pojawi. A poza tym, no tak, co nam się przydarzy. No i adres marek@radio357.pl, gdzie ja tam siedzę na tym zdjęciu profilowym, tak gdzieś pomiędzy Jakuszycami, a tym, a Solińskim Orle jakoś tak. Wszystkiego dobrego.

No tak, pięknie, pięknie, pięknie. Tak, pięknie jest. To oczywiście orkiestra Vincenta Bella. 20 prawie minut po godzinie 9. Kawa się pojawia. To piosenka dnia.

No tak, to jest nasza bardzo ładna piosenka dnia. Jungle, Someday, Somewhere. Jak sobie poradzi na liście, to się okaże w piątek. Właśnie tu z Marcelem na poza anteniu rozmawialiśmy, że gdyby Spięty się rozpiął w piątek, to Celine byłaby na pierwszym. No teraz będzie ten syndrom drugiego tygodnia. Mam nadzieję, że nie wypadną. A ja zgłosiłem do listy takie dwie piosenki.

w radiu. Peter Gabriel, świetna ta nowa piosenka. Wiem, podobne są do siebie te utwory, no ale są. I Belong to the Sky, nowy Peter Gabriel i Pyrite, nowa piosenka Tori Amos z jej ostatniej płyty. Słuchacz napisał, no tak, to nie było pewnie tym razem Harachowa. Mieliśmy taki świetny pomysł, znaczy ja wymyśliłem, że prosto z Warszawy jedziemy do Harachowa. Harachow jest, nie wiem dlaczego, pusty, Szklarska pełna, więc były knedliki u Martina w restauracji pod Jasanem i to był świetny pomysł, bo potem wróciliśmy do Szklarskiej, a Szklarska znowu pełna.

Nadalka pojawia się na liście, a jak będzie za tydzień, to się okaże oczywiście. Głosujemy na listę do piątku do godziny 12, to Państwo doskonale wiedzą. Takie wiadomości zawsze przychodzą nie w porę. Colin Hayes, muzyk zespołu Johnny Hayes Jazz w latach 80. i 90. zmarł w Waszyngtonie. Miał 63 lata. A gdyby tak cofnąć czas,

To jedyna nowa piosenka na płycie z coverami, którą właśnie nie tak dawno wydał kolega Keith Urban i od tego gościnie oczywiście Michael McDonald.

Jeremi Sikorski też z listy piosenek 357 za 13 minut godzina 10. Słuchacz wymyślił, że Szklarska może być do połowy pusta albo do połowy pełna. No to przecież ja się lubię bawić w takie rzeczy. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.

Walius, yeah, chance, take it. Jeśli widzisz szansę, korzystaj z niej. To właściwie dobry wstęp do następnego utworu. Jerzy Grunwald jutro wydaje nową płytę w Japonii. Płyta nosi tytuł Virtuoso Never Dies. No i 8 utworów, tak, widzę, że 8 utworów będzie na płycie, a zaczyna się od tego, który już prezentowałem, ale w wersji singlowej, a teraz dzisiaj w wersji albumowej. A czy chcieli Państwo wiedzieć, kto się pojawia jako artyści gościnni na tej płycie? David Garfield na klawiszach, Vale Johnson na basie, John Robinson na perkusji, Pat Mastello to też na perkusji, Eric Marienthal oczywiście na saksofonie, Jason Sheff śpiewa chóry, i Bill Champlin śpiewa chóry, i Tamara Champlin śpiewa chóry, no to oczywiście z Chicago. Virtuoso Never Dies, dziś wersja albumowa, ktoś gra Chopina, Jerzy Grunwald.

0: Wirtuos nigdy nie umiera. Ktoś gra Chopina, Jerzy Grunwald i jego goście z Radia Kalifornia. Minęła 10:00.
1: Kieruj się na południe.

Golden Years pod tytule Wah, Wah, Wah, David Bowie. Dziś byłyby urodziny Chrisa Crossa, tego Chrisa Crossa z grupy Ultravox.

The Truth Won't Fade Away, Procol Harum, napisała pani Małgosia. Panie Marku, zostawiam pod pana opieką psa, właściwie piesię Tess. Zostaje sama w domu, a bardzo lubi słuchać radia. Proszę się do niej czasami odezwać. Tess, bądź grzeczna. Nie, to nie był dobry pomysł, żeby zostawić pod moją opieką.

Kto dzisiaj słuchał poranka, to ten wie, że Bruce Hornsby się pojawił. Oczywiście The Way It Is, a u nas z nowej płyty nie tak dawno wydanej.

W latach 80. Kenny Loggins pięknie się specjalizował w tematach filmowych, a tu się okazuje, że z filmu One Fine Day, rok 1996, taka ładna piosenka For the First Time. No i w tym filmie jeszcze między innymi utwory w wykonaniu Natalie Merchant, Sean Colvin, Tina Arena. Oj, chyba trzeba będzie wrócić. 22 minuty po godzinie 10. Roma pojawi się tutaj w studiu, bo jest ambasadorką. Dzisiaj będzie na żywo, ale wcześniej jeszcze taki zestaw przepiękny francuski.

0: Akop, a wcześniej Charles Aznavour i jest godzina 10:29.
1: Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To może jesteś tą ambasadorką włoską?
2: Nie
0: Roma.
2: Jestem. No mogę być, ale ogólnie jestem ambasadorką kobiet do 1,60 m.
0: Okej, dobra.
2: Dobrze? Może być?
0: Tak się umawiamy.
2: To trzeci odcinek audycji o życiu z poziomu 1,50-1,60 m, z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia. Dziś poddamy analizie tezę, że wysocy panowie chętnie wybierają jako partnerki niskie kobiety. Pewnie myślicie, że ja to wymyśliłam, ależ nie. Tę teorię potwierdza Cher Gopman, znana amerykańska doradczyni randkowa. Chociaż niska dziewczyna z pewnością potrafi o siebie zadbać, mężczyźnie duża różnica wzrostu pomaga czuć się opiekuńczym, męskim, co wzmacnia ego i pewność siebie. Myśli, że jest rycerzem na białym koniu. No to teraz sprawdzamy. O, znajdź prawdziwą miłość. Zarejestruj się za darmo. Kobieta, data urodzin, kwiecień. Mieszkam w Polsce, miejscowość Warszawa. Na co liczysz? Na romans, codzienną znajomość, prawdziwą miłość, towarzyski flirt, przyjaźń. Przyjaźń. Nadaj login, który będzie widoczny dla innych. To może kruszynka. Adres. Hasło. Oświadczam, że mam ukończone. Wyrażam zgodę. Nie wyrażam zgody. Zakończ. Nie mów do mnie mała. Hollywood, schemat ona bardzo niska, on bardzo wysoki, działa wręcz idealnie. Weźmy na przykład Jada Pinkett Smith i Will Smith. Ona ma 152 cm, on 1,88 m. Różnica ponad głowę. Albo Elsa Pataki i Chris Hemsworth. Ona drobna, on filmowy Thor. Kiedy idą razem, ona wygląda jakby spacerowała z nordyckim bogiem. Ale przenieśmy się z czerwonego dywanu do Polski. Małgorzata i Tomek są małżeństwem od 15 lat. Poznali się i pokochali dzięki podróżom. Moje pytanie, czy różnica wzrostu, dodam 30 cm, nie utrudnia im życia?
3: Wręcz czasami pomaga, ale to chyba nie jest jeszcze ta godzina, żeby o tym rozmawiać.
4: Tomek!
2: A czy pana nie boli szyja, jak pan całuje żonę?
3: Zdecydowanie nie.
4: Ja staję na palcach, żeby mu było łatwiej.
2: No tak, bo niektórzy mówią mi, no poza tym ja tam te hantle wieczorem, żeby żonę podnieść do góry.
3: Znaczy to też jest, to też jest benefit bycia wyższym. Tak zdarzało mi się i wciąż mi się zdarza wziąć żonę na ręce i to
4: przejść.
3: W zasadzie nie jest... Nie jest problem, tak, przestawić. Ja więcej widzę od góry, Małgorzata widzi więcej od dołu, ale czasami nie widzimy tych samych rzeczy.
4: O, to prawda?
3: Być może ja nie widzę, ale jestem ich świadom, to znaczy postępująca łysina, brak włosów nie są zupełnie problemem, jeżeli jest się wysokim. Znaczy moja żona tego przede wszystkim nie widzi.
4: Może nie widziałam, teraz już ciężko nie zauważyć, Tomasz. No, podobają mi się wysocy mężczyźni, ponieważ kojarzą mi się właśnie z pewnego rodzaju bezpieczeństwem. Są taką ścianą, o którą się można oprzeć w sytuacji trudnej. Jakby dorobiłam sobie całą tę historię na temat dużego, takiego przystojnego, spokojnego również tak, mężczyzny, no, to się potwierdziło w zasadzie. No to do momentu też pojawienia się dzieci, tego spokoju trochę więcej było w naszym związku.
3: Kiedyś, już dawno temu, byliśmy wspólnie na koncercie, chyba był Prodigy. Pamiętam, że musiałem dosyć agresywnie wychodzić spod sceny, asekurując Małgorzatę, no zwyczajnie po to, żeby nie została stratowana.
4: Aczkolwiek też nie byliśmy zbyt rozsądni, pchając się tam, ale ja też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak zachowują się ludzie na koncercie Prodigy pod sceną.
2: Edyta, 1,56 m, z humorem wspomina swojego wysokiego partnera.
5: Ja się spotykałam z dużo większym mężczyzną. Moja siostra jest też żoną wysokiego mężczyzny. I raz się spotkałam z takim wątkiem, gdzie była jedna dziewczyna, która powiedziała: przestańcie zabierać nam wysokich facetów, bo ja jestem wysoka i ja się nie będę spotykać z niższymi, a wy możecie sobie spotykać się i z tymi 1,70 m, i z tymi 1,90 m. No powinnyście jakoś sprawiedliwie to obdzielić. spotykałam się właśnie długo z mężczyzną, który był wysoki i wydawało mi się, to też było trochę takie atawistyczne, jakbym zdjęła jakiegoś największego kokosa. Taka się czułam, no jak mężczyźni by mieli Mercedesa. Ja robiłam takie wielkie i moje, po prostu jak ja to przyniosłam, no po prostu hunter-gatherer, jakbym upolowała coś dużego. Natomiast to wcale nie było wygodne, tańczenie było bardzo trudne, w zbliżeniu nawet niemożliwe, dlatego że no po prostu jak mu sięgałam do pępka, to raz, że to głupio wyglądało, dwa, było bardzo niewygodne. Dwa, on odstawiał rzeczy tam, gdzie sięgał, czyli do miejsc, do których ja nie sięgałam. Po trzecie, jakby musieliśmy mieć osobne kołdry, miałam poczucie, jakbyśmy byli osobnym gatunkiem ludzkim, że jakby jesteś za duży, jak na moją mniejszą przestrzeń. Mam nawet takie zdjęcie, on się do mnie wprowadził, przyprowadził z Anglii, to była pandemia, i on mi przysłał w kartonie swoje ubrania, zanim się miał wprowadzić, i miał takie wielkie, wielkie spodnie. Nie? I ja mam takie zdjęcie, jak trzymam je przy lustrze i one mi do ramienia sięgają. I po prostu wyglądam, jakbym stała z jakąś makietą Diego Maradony czy z czymś innym. Tak jak są te głupie stereotypy, że mężczyzna się zaczyna od 1,80 m. Nieprawda. Mężczyzna się kończy na 1,80 m. Dla mnie.
2: A więc chyba każdy musi znaleźć swego, jak to się mówi. Ponad 10 lat temu, kiedy z moją koleżanką redakcyjną Izą Woźniak byłam w Burundi, dotarłyśmy do wioski Pigmejów. I tam byłam absolutną boginią wzrostu i obiektem westchnień. Iza, potwierdź proszę, bo nikt mi nie uwierzy.
6: Była rzeczywiście taka sytuacja w Burundi, że Roma się spodobała pewnemu Pigmejowi. Biała kobieta, nie za wysokiego wzrostu, no pasowali do siebie bardzo. Ale wzrostem. Ten Amant to był najbogatszy gospodarz w wiosce. Kiedy ten Pigmeś już tak nakręcił na to, że on w zasadzie no, mógłby tutaj pojąć za żonę Romę, no to zaczął pertraktować. To, co zostało zaproponowane za Romę, to były dwa wielkie takie dzbany gliniane, kopka drewna, gałęzi i siana oraz, i tu trzeba docenić, dwie świnki morskie, ponieważ tam hoduje się świnki morskie, ale po to, żeby potem je zjeść. No i ta propozycja naprawdę była hojna. No i ostatecznie no nie doszło do tej transakcji, no bo tak sobie pomyślałam, że te dwa wielkie garnki, ta kopa drewna i gałęzi i tego siana za taką romkę, to trochę za mało.
2: Nie mów do mnie mała. Cześć, dziękuję za polubienie mojego profilu. Jak się miewasz? Ja też lubię pracę w ogrodzie, czasami nawet wynajmuję się u znajomych do pielenia. Własnego ogródka nie mam. Tak, lubię tańczyć. Krzysztofie, nie widzę na Twoim profilu Twojego wzrostu, a ja jestem niewielka i filigranowa. Cieszę się, że masz wielohektarowe gospodarstwo. Czy chodzę na zabawy? Krzysztofie, jesteś bardzo atrakcyjnym i przystojnym mężczyzną i miło, że chcesz przyjechać do Warszawy, ale raczej nie pasujemy do siebie. Masz 1,82 m wzrostu, a ja tylko 1,50 m. Pozdrawiam. Krzysztofie, nie, bardzo proszę, nie przyjeżdżaj. Przyjeżdża. Ot, po prostu przyjeżdża.
1: Nie mów do mnie mała.
0: Roma Leszczyńska, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, Romka. Bardzo mi się spodobało z jednej z poprzednich audycji, jak powiedziałaś, że jesteś takiego wzrostu, że musisz poprosić dryblasa, żeby ci zdjął makaron z wyższej półki.
2: Ale to znaczy, że będziesz ze mną chodził do sklepu?
0: No ja jestem dryblas, tak, rzeczywiście. No mogę ci ten makaron tam z tej górnej półki zdejmować, nie ma problemu.
2: Dobra,
0: a jakie
2: jesteśmy
0: zajęcia?
2: Umówieni.
0: A jakie zajęcia w tym tygodniu jeszcze?
2: W tym tygodniu jeszcze jutro skoczek kulturalny.
0: Okej. To Roma Leszczyńska, do jutra w takim razie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

Missy Higgins gościnnie na płycie Josha Pajka. Za 19 minut 11 to już o tej porze dwie piosenki sprzed lat 50. Co to był za numer? Oczywiście napisany przez Bruce'a Springsteena, to właściwie słychać od początku. Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band, dziś wersja albumowa. I potem You Should Be Dancing, Bee Gees.

Wakacje 1976 roku. W radiu takie m.in. piosenki Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band i The Bee Gees, You Should Be Dancing. 10 lat później Wielka Brytania na pierwszym miejscu na liście singli Papa Don't Preach, na pierwszym miejscu na liście albumów True Blue, Madonna.

0: Tak, mniej znana piosenka, wszystkie są znane, ale mniej używana z płyty Arrival, Tiger, i jest 11.
1: Kieruj się na południe.

jest lato, musi być Donna Summer. Dlatego, że 14 lipca 1979 roku na liście singli i albumów w Billboardzie ten właśnie tytuł Bad Girls. 5 minut po 11, klasyka, zostajemy przy klasyce, The Rolling Stones, Foreign Tongues. Dziś mamy Side Effect, ale mamy też jedną płytę, halina.wachowicz@radio357.pl.

Efekty uboczne. Side effect The Rolling Stones z płyty Foreign Tanks. Pan Krzysztof z Warszawy będzie się cieszył całą płytą. Aż 14 nowych utworów. Byli Stonesi, to teraz oni.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.

Pan Przemek napisał, tak się ucieszyłem, że to sobota, a to jednak wtorek, to w sprawie Radia Kalifornia. No przepraszam, bardzo przepraszam. Uriah Heep zaprosili do nagrania piosenki Look at Yourself, Osibisa. To teraz ten utwór, a potem Osibisa właśnie.

The Paper Kites, listy od Państwa. Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl. Napisał pan Sławek, właśnie jadę pociągiem prawdziwym do Szklarskiej. Szkoda, że tyle deszczu, a miało być tak pięknie. No przepraszam, ja miałem załatwić pogodę od czwartku do niedzieli i się udało.

0: Kiedy byłem chłopcem, pracowałem w studenckim Radiu Żak. To o tobie i o mnie w zasadzie.
1: No tak, w różnych latach, ale tak.
0: Tak, Krzysztof Zimoch, ale marzyłeś o tym, jak byłeś chłopcem, żeby pracować w radiu? Czy to przypadkiem się zdarzyło?
1: Nie, no chyba trochę to marzenie kiełkowało, a później w Żaku jeszcze bardziej urosło. No.
0: Okej. Co państwo lato?
1: No właśnie nie takie lato dzisiaj. Dzisiaj temat, przyznam się państwu, że z duszą na ramieniu podchodzę. Pomysł pani minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wzbudził komentarze. Chodzi o to, żeby zrównać wiek emerytalny, a przy okazji nagradzać te kobiety, które decydują się na dzieci. No, pani Pełczyńska-Nałęcz w wywiadach, w mediach przedstawia to tak, że kobiety, które dzieci nie mają, powinny pracować dłużej. No i wiadomo, że taka retoryka nie wszystkim się podoba. Pytanie, czy to jest pomysł dyskryminujący, czy może sposób na to, żeby jakoś ratować nasz nisz demograficzny. Widzę, że w komentarzach na Facebooku pod postem radiowym dyskusja taka, że naprawdę z dużą pokorą będę podchodził do tej rozmowy. Liczę, że odezwą się też słuchaczki, no bo to je będzie dotyczyło najbardziej.
0: Będzie gorąco. To państwo lato. Krzysztof Zimoch po godzinie 12. A my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Jeśli dziś wtorek, to ja spotykam się z państwem w czwartek i do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: I już prawie 12 na zegarach. Co Państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Tomasz Matlinkiewicz, Krzysztof Zimoch, kłania

0: powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni, podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz. Kobiety i mężczyźni, zdaniem pani minister, powinni kończyć aktywność zawodową w podobnym wieku. Zgodnie z obecnymi przepisami, kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni po 65 roku życia. Polacy pracują dłużej i tak bez ustawowego podnoszenia wieku emerytalnego. Tak jak wynika ze statystyk ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad połowę, a z prognoz GUS wynika, że do 2060 roku liczba mieszkańców Polski spadnie do niespełna 31 milionów, czyli o niemal 7 milionów mniej niż w 2022 roku. Z kolei według innych analiz w 2050 roku aż 40% Polaków będzie w wieku poprodukcyjnym. Obecnie na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 35 emerytów. W 2060 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 64%. Eksperci ostrzegają, że brak odpowiednich działań może doprowadzić do poważnych i trudnych do odwrócenia konsekwencji zarówno dla rynku pracy, jak i systemu emerytalnego. Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz należy więc nagradzać te kobiety, które decydują się na dzieci. No i dzisiaj pytanie, idąc za słowami pani minister, trochę prowokacyjne, zdaję sobie z tego sprawę. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? Liczę bardzo serdecznie na państwa udział, szczególnie pań. 510 357 357, Kasia już czeka na państwa telefony. Sonda również w naszej aplikacji, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej. Polecamy się również w tekstówkach. Można napisać mailowo krzysztof.zimoch@radio357.pl. Dwie minuty po godzinie 12. Moim pierwszym gościem jest pan Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej. Dzień dobry, kłaniam się panie Oskarze.
1: Dzień dobry.
0: No to ja na początek zapytam pana o ocenę tej wypowiedzi, zresztą nie jednej, pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Pomysły, żeby dotykać reformy emerytalnej, to nie są jakieś nowe propozycje, ale pytanie, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej, wydaje się panu postulatem dyskryminującym dla wielu kobiet, które z różnych przyczyn tych dzieci nie mają?
1: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, żeby wiek emerytalny był wyrównany i to mówię tutaj o tym wyrównaniu do góry, czy przynajmniej do tego 65 roku życia. I to powinna być ta reforma, która w pierwszej kolejności powinna zostać przeprowadzona. Natomiast jeżeli chodzi o powiązanie tego z posiadaniem czy nieposiadaniem dzieci, to tutaj nie jestem zwolennikiem łączenia tego w tym zakresie. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to dobrze, że ten temat wraca, natomiast jest to chyba jedyna osoba, przedstawicielka rządu, która ten temat wywołuje i to już któryś raz w ostatnich latach.
0: W dodatku zapytana dzisiaj w radiu RMF FM, czy zamierza Polska 2050 złożyć projekt, powiedziała, że nie, że raczej chodzi tylko o wywołanie pewnej dyskusji, więc to też jest taka zagrywka pani minister, żeby raczej o tym mówić, ale niekoniecznie proponować konkretne rozwiązania.
1: Dokładnie tak, słuchałem tej rozmowy, także kojarzę i znam kontekst, w którym to powiedziała. Natomiast faktycznie ja nie spodziewam się, że ten projekt się pojawi. To jest tak naprawdę tylko wywoływanie tego tematu. Ten temat zresztą funkcjonuje od lat wśród ekspertów i ekspertek, którzy w zasadzie są dość zgodni co do tego, że wiek emerytalny powinien zostać wyrównany i też negatywnie oceniają tę reformę, która została przeprowadzona, jeżeli chodzi o powrót do wieku emerytalnego 60-65 lat. Dzisiaj wiek emerytalny kobiet w Polsce to jest najniższy wiek emerytalny w Unii Europejskiej. Zresztą też mniejsza liczba krajów w Unii Europejskiej ma zróżnicowany wiek emerytalny ze względu na płeć, a są kraje, które już mają dużo wyższy wiek emerytalny niż ten, który dzisiaj obowiązuje w Polsce, jeżeli chodzi o mężczyzn. Także tutaj to nie jest czas na to, żeby rozmawiać, żeby ten temat przywoływać, tylko tak naprawdę to jest już czas, żeby tę reformę już przeprowadzić. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie zmiany zarówno w tej, jak i w kolejnej kadencji parlamentu się nie pojawią, nie zostaną przeprowadzone. Jeżeli pojawiłby się jakiś projekt ustawy w tym zakresie i został on by skierowany do Sejmu, to myślę, że to jest jedyne, co mogłoby się wydarzyć. Natomiast no, nie spodziewam się, żeby to zostało z jednej strony uchwalone, a z drugiej strony jeszcze też pamiętajmy o prezydencie, który również takie

0: ustawy najprawdopodobniej by nie podpisał.
1: No, abstrahując od tego, czy ten pomysł wejdzie w życie, albo chociaż zostanie złożony projekt takiej ustawy, no to pomysł wzbudza skrajne emocje, bo jedni pytają, dlaczego dyskryminujemy kobiety bezdzietne, a z kolei inni pytają, dlaczego mamy traktować na równi osoby, które pracują czasami do 65 roku życia, mają trójkę, czwórkę dzieci i mają mieć takie same prawa jak ci, którzy na dzieci się nie zdecydowali. Bo tutaj no też pojawia się, jak rozumiem, pomysł od pani minister, żeby tym rozwiązaniem rzuconym w przestrzeń jakoś wpłynąć na niż demograficzny.
0: To prawda, że tych dzieci w Polsce rodzi się coraz mniej. Zresztą obserwujemy z roku na rok zmniejszającą się liczbę urodzeń. Ten model, jeżeli chodzi o to, jak wygląda dzisiejsza rodzina, to już jest najczęściej jedno dziecko, a nie większa liczba. Zresztą też dużo par, dużo osób nie decyduje się w ogóle na dzieci i część z tych par nie chce, część z tych par nie może mieć dzieci, także o tym też trzeba pamiętać. Zresztą to są tematy i to jest wyzwanie, przed którym stoi tak naprawdę zarówno Polska, jak i inne kraje europejskie, czyli to, jak ta sytuacja na rynku pracy i jak ta sytuacja demograficzna Europy też będzie wyglądała w kolejnych dekadach. No bo niewątpliwie, jeżeli chodzi o Europę, o Unię Europejską i w tym Polskę, to ta sytuacja nie jest najlepsza, a w przypadku Polski też patrząc po współczynniku dzietności, to ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła. Chociaż tutaj też dużych zaskoczeń nie ma, bo te prognozy, jeżeli obserwowaliśmy to, co było prognozowane w poprzednich latach, to wskazywały, że ta liczba urodzeń będzie mniejsza, chociaż czasami ta rzeczywistość była bardziej dotkliwa, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych kolejnych 6 miesiącach tego roku, natomiast pierwszy kwartał pokazał, że to trochę wyhamowało, czyli ta liczba urodzeń jest na podobnym poziomie, co w roku 2025, natomiast no nie mamy jeszcze pełnych danych za pierwsze 6 miesięcy, także zobaczymy, czy ten trend się utrzymuje. Natomiast pamiętajmy, że to jest nadal bardzo niska liczba urodzeń. A też trzeba pamiętać o tym, że ten rynek pracy nam się zmienia i poza samą dyskusją o wieku emerytalnym powinniśmy też spojrzeć na to i przygotować się do tego, jak ten rynek pracy będzie wyglądał, bo ten przyszły rynek pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej i też to, że ten wiek emerytalny cały czas będzie utrzymywany na tym poziomie 60-65, no nie oddaje tak naprawdę w wielu sytuacjach tego, jak ta praca wygląda dzisiaj versus to, jak wyglądała kilkanaście lat temu. Także trzeba to brać pod uwagę i tak kształtować tę politykę, żeby to wyglądało i funkcjonowało dużo lepiej.
1: Czy obecnie mamy jakieś przywileje emerytalne dla matek, dla kobiet, które zdecydowały się na rodzicielstwo?
0: Tutaj można jako przykład pokazać rozwiązanie, które zostało jeszcze wprowadzone przez poprzedni rząd, czyli tak zwane świadczenie Mama 4+, czyli dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, wychowały czwórkę dzieci. Mówię kobiet, bo ono też to świadczenie przysługuje również mężczyznom, natomiast zdecydowanej większości ono jest skierowane do kobiet i nie pracowały, nie wypracowały odpowiedniego kapitału do tego, żeby mieć świadczenie w wysokości najniższej emerytury, czyli dzisiaj niespełna 2000 zł brutto. W takiej sytuacji te kobiety i te osoby otrzymują wyrównanie i to świadczenie w wysokości tej najniższej, natomiast tutaj jest ta granica czwórki dzieci.
1: Pojawiają no i tutaj też pojawia się pytanie, czy matki trojga dzieci i mniej nie są dyskryminowane. W zasadzie mam wrażenie, panie Oskarze, że jakikolwiek pomysł na reformę emerytalną by nie był wprowadzony, to ktoś może się poczuć zdyskryminowany albo chociaż niedoceniony.
0: No tutaj właśnie pojawiały się postulaty, czy w związku z tym, że ta liczba dzieci się zmniejsza, czy tej granicy nie powinniśmy zmienić na właśnie trójkę dzieci. Natomiast no, na razie w tym zakresie nic nie jest zmieniane. Natomiast no, też pamiętajmy, że to jest świadczenie skierowane do tych kobiet, które przede wszystkim poświęciły się pracy takiej domowej, nie pracy zarobkowej. No ale nie ma takiego tutaj wpływu w przypadku takich kobiet, które urodziły właśnie przynajmniej czwórkę dzieci w sytuacji, kiedy łączyły to z pracą, no to tutaj już takich, takich dodatków nie ma, jeżeli oczywiście mają wypracowany ten kapitał pozwalający na wypłatę tej najniższej, wyliczenie tej najniższej emerytury.
1: Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny. Jeśli pan pozwoli, połączymy się jeszcze przed godziną 13 na podsumowanie naszej dyskusji. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? 510-357-357. Zachęcam szczególnie panie do udziału w dzisiejszej debacie, ale na początek, a jakże pan Bartek? Dzień dobry, panie Bartku.
2: No dzień dobry, no właśnie, no pewnie będę mógł głosy, że... Ale no, myślę, że dzieci to jest rzecz taka, że rzadko o tym wspominamy, wspólna, więc może mężczyźni też się powinni wypowiedzieć. Oczywiście ja uważam, że to jest tak jak państwo tu powiedzieli, że Polska 2050 jest w takiej sytuacji, że oni rzucają takie tematy, ale nie sądzę, żeby coś z tego wyszło. Temat jest ciekawy, bo z tego co pamiętam, jak podnoszą te głosy, czy w ramach równouprawnienia właśnie nie zrównać wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, to zawsze podnoszono ten właśnie głos, ale kobiety zajmują się, rodzą dzieci, zajmują się więc, dlatego mają krócej, mogą kończyć pracę, mimo że dłużej żyją, a mężczyźni stosunkowo krócej żyją, a muszą dłużej pracować. Więc no to by trzeba była jakaś debata ekspercka, bo jest to skomplikowane, zwłaszcza ze zmieniającą się obecnie też sytuacją społeczną, bo już ten taki stereotyp, że właśnie tylko kobiety o dziecko dbają. Ja znam wielokrotnie wiele przypadków, że to właśnie czy to mężczyzna, czy to właśnie w ramach takiego równouprawnienia kobieta i mężczyzna sumiennie wychowują te dzieci, ponoszą koszty tej opieki. No wiadomo, tutaj tego aspektu biologicznego raczej nie zmienimy, to jest też kwestia taka, ale jest to rzeczywiście ciekawe, zwłaszcza z tymi też pojawiającymi się głosami, które często się zapomina. Nawet ostatnio była jakaś taka afera, że tak mężczyzn potraktowano, to chyba pan poseł Józef Aciuch to głównie nagłaśniał, że no mężczyzna to z jakiejś tradycji, czy honoru, czy za to, że jest w ogóle mężczyzną, to powinien właśnie, to jest normalne, że powinien dłużej pracować. No wszystko się zmienia, pewnego rodzaju wzorce też się zmieniają.
1: I jak mówi, dziękuję panie Bartku, jak mówi pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, doprecyzowując swoją wypowiedź, mówię o równości, a wszystkie media i politycy, którzy nie chcą rozwiązań, mówią o podnoszeniu. Więc tutaj też ta nomenklatura ma znaczenie zdaniem pani minister. Dziś mamy sytuację, gdzie co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury, a co druga kobieta podejmuje decyzję. Ja to szanuję, że nie chcę mieć dzieci, a jednocześnie młodzi z każdym rokiem niosą większy garb płacenia za cudze emerytury i nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że 160 miliardów się dopłaca do cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250 miliardów. Kończy pani minister Pełczyńska-Nałęcz. Ciekawe, co na to pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgorzato.
3: Dzień dobry. To ja powiem jako kobieta, bez dzieci.
1: Tak.
3: Ale z kotem, tak zwana stara panna z klasą, czyli z kotem.
1: Aha.
3: To ja powiem tak. Ja sobie zdaję sprawę, bo czekam na emeryturę jak na zbawienie, że ten wiek trzeba podnieść, bo rzeczywiście, że tak się kolokwialnie wyrażę, nie ma komu robić. My płacimy na emerytury naszych rodziców i ktoś będzie musiał zarabiać na nasze i na pewno trzeba podnieść wiek emerytalny, ale wydaje mi się, że na przykład ja jestem w takiej sytuacji. Opiekuję się rodzicami, w tej chwili już mamą, tak? Starszą. I pracuję. Nie miałam dzieci, nie wychowywałam dzieci, więc nie robiłam na dwa etaty, ale teraz robię na dwa. A jestem też coraz starsza. Też nie daję rady, więc muszę kombinować. Jestem w dobrej sytuacji, mogłam przejść na 80% czasu pracy, ale bo potrzebuję tego dnia, bo ja też nie dożyję do emerytury. Więc to jest takie...
1: Zacznę od pytania jeszcze pani Małgorzaty. Czy uważa pani, że wiek emerytalny powinien być zrównany? A jeśli tak, to w którą stronę? W dół czy w górę?
3: Tak. Zrównujmy. Oczywiście musimy pracować dłużej i ja się z tym zgadzam. Mhm. Ale nie rozpatrujmy na zasadzie takiej, że tak ktoś wychowywał dzieci, to miał więcej obowiązków, więc może przejść wcześniej na emeryturę, a kobieta, która nie wychowywała dzieci, to znaczy, że co? że ona musi pracować dłużej, no tak za karę, bo tylko dzieci są tym wyznacznikiem, moim zdaniem to nie jest w porządku kryterium.
1: Bardzo dziękuję pani Małgorzato. Pytanie też zostawiam państwu, czy nagroda w stronę jednej grupy społecznej, tutaj matek, musi być rozumiana jako kara w stronę tych bezdzietnych? To pytanie zostawiam otwarte dla państwa. Pan Robert, dzień dobry panie Robercie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Myślę, że to jest jakiś chory pomysł, bardzo chory.
1: Aha.
4: Tym bardziej, że to, co poprzedniczka powiedziała, że my musimy pracować na emerytury naszych rodziców. Tylko że nasi rodzice płacili te składki przez całe życie. Więc pytanie powstaje takie, gdzie są pieniądze, te, które płacili ludzie na samym początku? Kto je sobie zagarnął? Myślę, że tutaj nie powinno być takich... Wszystkie te problemy związane z emeryturami, to jest jeden problem z całego systemu ubezpieczeń społecznych, tego ZUS-u.
1: Czyli pan zauważa nieszczelność systemu emerytalnego w Polsce jako takiego?
4: Ależ oczywiście, to jest olbrzymia hydra, mnóstwo ludzi, którzy tam są niepotrzebni. My powinniśmy się w sumie pozbyć tego całego ZUS-u. Płacimy składkę emerytalną i rentową, a możemy później być albo na rencie, albo na emeryturze. Tak jak mój tata zmarł wcześniej, przed emeryturą, te pieniądze przepadły, jak wielu ludzi. To jest chory system. Oni się powinni, politycy, powinni się zająć, a nie zajęli się od 89 roku. Wszystkie te rządy, wszystkie partie, nikt się nie zajął reformą porządną ZUS-u, ubezpieczeń społecznych.
1: Bo wiedzą, że wszyscy wiedzą chyba, wszyscy chyba wiedzą, że to jest właśnie taki kartofel, którego zwłaszcza tak przed wyborami nie warto ruszać. Dziękuję panie Robercie. Pani Karolina pisze, że lepiej sformułować pytanie, czy kobiety, które urodziły i wychowały dzieci, powinny liczyć na przywileje emerytalne. Wtedy ta dyskusja miałaby zupełnie inny kontekst. Co na to pan Leszek? Dzień dobry panie Leszku.
5: Dzień dobry. Otóż to dobre pytanie. Ja bym przewrotnie jeszcze zadał pytanie, czy skoro kobiety, które nie urodziły dzieci, powinny pracować dłużej, to czy mężczyźni, którzy posiadają dzieci, powinni pracować krócej? No bo to jest ta sama logika, czyli brak logiki pani minister. Tutaj są takie dwa wątki tak naprawdę, bo jednym z tych wątków jest kwestia w ogóle samego istnienia ZUS-u, a jeżeli już istnieje, to na jakich zasadach? Bo cały czas rozmawiamy o jakimś wieku emerytalnym. Ja jestem zwolennikiem tego, że wiek emerytalny powinien się dla wszystkich zaczynać w wieku na przykład 50 lat. Tylko pan decyduje się, idzie pan w wieku 50 lat na emeryturę, dostaje pan tą emeryturę w wysokości, nie wiem, 50 zł. I to pan decyduje, na którym etapie życia panu się już opłaca iść na emeryturę.
1: No, tylko panie Leszku, to chyba nie tylko jakby będzie odzwierciedlać się w wysokości emerytury, ale też w tym, że jeśli ktoś ewentualnie by z takiej opcji skorzystał, no to siła robocza w kraju, zdaje się, spadnie.
5: Zgadza się, no ale to wie pan, to jest pewien rodzaj wolności, prawda, że to my możemy zdecydować tak naprawdę, a nie ktoś nas do tego zmusza, bo jednocześnie proszę zauważyć, że jeżeli przed wiekiem emerytalnym umrzemy, no to te pieniądze, które składaliśmy przez całe życie, one też przepadają, one nie idą dla naszych dzieci jako spadek, tylko przepadają na rzecz tych, że tak powiem, kolejnych emerytów. A wracając jeszcze do kwestii, bo tu rozumiem, że to jest działanie prorozwojowe, prodemograficzne.
1: Tak rozumiem wypowiedź pani minister.
5: Ja bym tutaj szedł w zupełnie innym kierunku, mianowicie w kierunku odciążenia pracodawców, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, bo mi się wydaje, że mnóstwo problemów, jakie spotyka kobiety, wynika właśnie z tej błędnego założenia całej polityki. Kobiety już na pewnym etapie ciąży, przeważnie to jest trzeci, czwarty miesiąc, nie chcę generalizować, ale to jest, podejrzewam, bardzo dużo odsetek, idą na L4, czyli pierwsze 30 dni to jest utrzymywanie przez pracodawcę, potem kosztem jest utrzymywanie przez system. Natomiast ta kobieta za cały ten okres już dostaje od pracodawcy urlop wypoczynkowy i za okres macierzyńskiego również dostaje urlop wypoczynkowy, pomimo tego, że no nie zarabia dla tego pracodawcy, nie przynosi zysków, prawda? Czyli jakby ta polityka prorodzinna jest na barkach pracodawców i to się później wiąże z tym, że no pracodawcy kobietom przeważnie też mniej płacą albo mniej chętnie je zatrudniają. Ja bym szedł w tym kierunku, żeby jednak państwo wzięło na siebie odważnie tą rolę prodemograficzną i spełniało ją dla naszego narodu, no bo to jest taka jakby idea.
1: Czytam, dziękuję bardzo panie Leszku, czytam państwa komentarze pod postem radiowym. Pani Kaja śmiałą tezę stawia, że to raczej kobiety z dziećmi powinny pracować dłużej. Pan Karol z kolei pyta, czy mężczyzna, który nie ma dzieci, również powinien pracować do 70. Pani Aleksandra przy telefonie. Dzień dobry, pani Aleksandro.
6: Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim mówienie w kategoriach nagrody, przywilejów lub też kary jest fatalne dla tej debaty. Ja kiedy słyszę, że panie nie mające dzieci czują się dyskryminowane, mogę powiedzieć, że jestem absolutnie dyskryminowana jako matka. Urodziłam 5 dzieci, z czego 3, zanim podjęłam pracę po studiach.
1: Aha.
6: I później oczywiście pracowałam nie zawsze w pełnym wymiarze. Nie korzystałam z urlopu wychowawczego, ale miałam ten mniejszy wymiar pracy w szkole. Nie mogłam pracować na 2 etaty. A na moją emeryturę największy wpływ mają pierwsze lata pracy. Nie załapałam się na taką rekompensatę dla nauczycieli. I moja emerytura jest niższa od moich koleżanek, rówieśnic o około 1500 zł.
1: A mogę zapytać, jeśli oczywiście chce pani powiedzieć, czy wyliczała pani sobie, ile ta pani emerytura może wynieść?
6: Tak, bo ja już jestem od 2 lat emerytką pracującą.
1: A,
6: ja mam w tej chwili po podwyżkach i z kapitałem z OFE 3900 zł emerytury.
1: Czyli pani zdaniem ten pomysł minister Pełczyńskiej na Łęcz rzucony trochę w przestrzeń media. Halo, halo, słyszymy się?
6: Nie kłam.
1: Halo, halo, to może
6: tak,
1: za chwilę.
6: Coś tutaj mi przerywa.
1: Pani Aleksandro, króciutkie pytanie jeszcze na koniec naszej rozmowy. Czy pani ten pomysł minister Pełczyńskiej na Łęcz, rzucony w przestrzeń medialną, uważa za warty zastanowienia się i przedyskutowania? Czyli czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? Pani zdaniem tak.
6: To nie o to chodzi, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej. Kobiety, które rodziły dzieci, powinny mieć dodatkową gratyfikację, a właściwie jakby wynagrodzenie, prawda, do emerytury. Czy ono będzie finansowe, czy ono będzie polegało na wcześniejszym przejściu emerytury, na emeryturę, to już jest rzecz do dyskusji. Natomiast uważam, że bezwzględnie powinno coś takiego być uwzględnione. Dlatego, że to jest ogromny wysiłek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani Aleksandro, pani Wiola. W międzyczasie pytam, może zamiast nagradzać bądź karać kobiety bez dzieci, należałoby się zastanowić, dlaczego rośnie liczba singli i dlaczego dzieci nie pojawiają się właśnie z uwagi na to, w jakim kryzysie są relacje międzyludzkie. Ciekawe, co na to pani Dorota. Przypomnę, 510-357-357. Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? To nasze dzisiejsze pytanie audycji. Dzień dobry, pani Doroto.
7: Dzień dobry. Jeżeli tak to pytanie jest postawione, no to postaram się na to pytanie właśnie odpowiedzieć. Uważam, że kobiety bez dzieci, i czy to w sposób zawiniony, czy nie, czy z lekceważenia, powinny pracować dłużej, ponieważ nie ponoszą ani kosztu emocjonalnego, ani kosztu finansowego, opiekuńczego, żadnego. A to, że opiekują się swoimi rodzicami, no ja też się opiekuję swoimi rodzicami.
1: No tak, pani Doroto, ale ja tylko doprecyzuję. Może jednak powinniśmy tutaj wejść w szczegóły, bo nie każda historia jest taka sama. Kobiety z różnych względów dzieci nie mają i niekoniecznie jest to ich wybór.
7: Nie chodzi o wybór czy nie, proszę pana. Nie mają i koniec. Dlaczego? W takim razie niech płacą większy ZUS.
1: Aha.
7: Niech płacą większy ZUS, tylko bo moje dzieci będą musiały pracować na ich emeryturę.
1: Tylko pytanie, czy kobieta, która starała się...
7: Dzieci, aha. Proszę pana, jeżeli one nie mają dzieci, to ich 0 dziecka kupi 0 gazety, kupi 0 obiadu, i zero mieszkania, a moje dwoje dzieci kupi dwie gazety, dwa mieszkania, dwa obiady. Chociażby również pod względem takim proszę spojrzeć, że one napędzą gospodarkę. Mało te kobiety bez dzieci utrzymają, bo tą emeryturę to jest sprawa wirtualna.
1: Czyli proponuje tak? Pani jednak brutalne podejście zero-jedynkowe.
7: Brutalne to teraz matki z dziećmi mają i ojcowie z dziećmi, którzy swoją wypłatę czy inny pieniądz wydają na dzieci i czas. Nie jeździmy na Bahama, na Hula Gula, nie leżymy sobie przed bogatym basenem, no znikomo niektórzy. A single zwykle tak.
1: No to też...
7: No, oni sobie teraz biorą swoje, a my mamy prawo do swojego. Albo jest sprawiedliwie, albo jest porówno.
1: Bardzo proszę dziękuję pana, pani Doro. To muszę kończyć, bo jeszcze dwie...
7: jedną rzecz.
1: Ostatnie zdanie.
7: Ostatnie zdanie. Proszę pana, jeszcze jedną jest dyskryminacja. Jeżeli chodzi o coś takiego, jak jest kobieta ze względu na dziecko, na L4, to uważam, nie ma płaconych wtedy składek, uważam, że w połowie składki ojca, na którego dziecko jest na L4, powinny iść na rzecz tej kobiety. Bo dzieci nie biorą się z kwaśnych deszczy.
1: Medal ma więcej chyba niż dwie strony. W tym przypadku dziękuję pani Doroto. Pani Magdalena, co pani na to? Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Myślałam do tej pory, że rzeczywiście... Jakiś to sens by miało z bezdzietnymi kobietami. Teraz przyznam, że moja przedmówczyni mnie potwornie zszokowała swoim podejściem. Rzeczywiście.
1: Tak czułem, że następny telefon po pani Dorocie może być troszeczkę odnoszący się.
8: Tak. Generalnie uważam, że rzeczywiście jest coś w tym, że to te kobiety, które mają dzieci, mają sytuację utrudnioną. Ja samodzielnie wychowywałam troje dzieci, oni są już dorośli teraz, cała trójka. I miałam potworny problem ze znalezieniem pracy. Więc ja mam strasznie pocięte CV i pracowałam naprawdę czasem bardzo rzadko, a czasem ponad siłę. I teraz od kilku, znaczy właściwie to od 2 lat pracuję w zawodzie takim wymarzonym i wymarzonej pracy. Mam 52 lata i bardzo chciałabym pracować do 65 roku życia, bo mam taką możliwość, ale chciałabym, żeby moja emerytura w takim razie była tak naliczana, a nie tylko do 60 roku życia. Więc fajnie by było, gdybyśmy miały też wybór i mogły same decydować. I rzeczywiście wsparcie później na emeryturze tych kobiet, które pracowały trochę krócej, które nie wypracowały emerytury, też byłoby bardzo sympatyczne. Tyle, że z drugiej strony niestety jesteśmy narodem bardzo patologicznym, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pewnych przepisów. I bywa niesprawiedliwe, że kobiety czasem w ogóle nie pracują i wychowują dzieci. I są takie, które ciężko pracują i wychowują więcej dzieci. I to chyba ekspert powiedział o tym, że one też nie mają gratyfikacji za to, że pracowały i wychowywały
1: tak,
8: dzieci.
1: Tak, ja też za chwilkę w rozmowie z drugim gościem przytoczę porównanie, jak to wygląda w innych krajach, ale bardzo dziękuję pani Magdaleno za ten głos.
8: Dziękuję bardzo.
1: I jeszcze pani Małgorzata przed 12.30. Dzień dobry pani Małgorzato.
9: Dzień dobry.
1: Jak to u pani wygląda? Co pani na to? Czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? A może w ogóle nie w tym leży przyczyna problemów związanych z emeryturami?
9: Dokładnie tak. Chyba nie w tym. Ja powiem tak, ja niedługo będę miała 40 lat pracy i urodziłam i wychowałam trójkę dzieci. Chciałam się odnieść do tej pani, która mówiła, że jej dwójka dzieci będzie płacić podatki. A jeśli wyjadą za granicę, nie będą.
1: Oj, coś pani ucieka, pani Małgorzato? Jeszcze raz, jeśli tak? Mógłbym prosić. Jeszcze raz, jakby pani zaczęła.
9: Tak, chciałam powiedzieć, że niedługo będę miała za sobą 40 lat prawie że nieprzerwanej pracy. Aha. W tym czasie urodziłam i wychowałam trójkę dzieci. I chciałam się odnieść do tej pani, która mówiła, że dwójka jej dzieci będzie płacić podatki na te bezdzietne, no a jeśli wyjadą za granicę, to nie będą już płacić, więc to nie jest takie 0-1. To do długości pracy jestem też za tym, 65. Ale gdyby ktoś pomyślał o tym, że czasami no, ktoś nie jest w stanie nawet do 60 dopracować. Mam możliwość wyboru ze względu na stan zdrowia i po prostu przejść na wcześniejszą emeryturę.
1: Pani Małgorzato, przepraszam, muszę postawić kropkę, bo bardzo słabo panią słychać. Dziękuję serdecznie za telefon. I jeszcze pani Jagoda. Dzień dobry, pani Jagodo.
10: O, dzień dobry. Ja jestem za tym, że wiek emerytalny powinien być zrównany. Chyba ze względu na zdanie ekonomistów, przyznaję im rację, chyba jednak wydłużony, czyli raczej w górę. Natomiast uważam, że w żadnym wypadku nie należy różnicować stażu, znaczy odchodzenia w zależności od tego, czy się miało dzieci, czy nie. Emerytura ma zależeć od składek i od stażu pracy naszego. I to wszystko. Gdy kobiety w wieku 60 czy 65 odchodzą na emeryturę, przecież mają już dawno odchowane dorosłe dzieci, więc jakie ma to znaczenie? Natomiast gdy kobieta jest w ciąży, to mnóstwo kobiet, wszystkie, które znam, jeszcze brzuszka nie widać, trzeci miesiąc i już idą na zwolnienie lekarskie. Dostają 100%, nie 80%. Potem te wszystkie przywileje 800+, babciowe i tak dalej. Składki emerytalne za kobiety na urlopach macierzyńskich, wychowawczych są płacone. No więc dlaczego jeszcze, więc już w ten sposób te kobiety są nagradzane, w cudzysłowie, za posiadanie dzieci, to dlaczego mamy jeszcze karać osoby, które nie mają dzieci do wyboru?
1: Bardzo serdecznie dziękuję za to pytanie. 12:30, więc czas na kolejnego gościa, pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, radca prawny, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy. Dzień dobry, witam pana.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry
1: państwu. Przyznam się panu, że liczyłem, że będą dzisiaj dzwoniły słuchaczki, bo jako, że mamy wśród gości dwóch panów, czułem, że mogę się narazić, ale temat chyba tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, mimo że pytanie postawione w pytaniu, pytamy o kobiety. No to właśnie, czy ta propozycja pani minister Pełczyńskiej Nałęcz wydaje się panu jakkolwiek sensowna do szerszej dyskusji również na poziomie projektu ustawowego?
11: Panie redaktorze, to znaczy myślę, że największą zaletą tej propozycji i tego, co rzuciła w eter pani minister, to jest właśnie wzbudzenie dyskusji, wzbudzenie tych emocji, które chociażby przed chwilą słyszeliśmy od różnych uczestników tej rozmowy, że w ogóle rozmawiamy o temacie tabu, jakim w Polsce przez ostatnie kilka lat jest kwestia emerytur i wieku emerytalnego. To znaczy dzięki temu, co pani ministra powiedziała, tak naprawdę na pierwsze strony portali internetowych czy do takich stacji jak państwo trafił w ogóle ten temat. To jest największa zaleta. Natomiast merytorycznie, systemowo, no to już jest troszeczkę gorzej. To znaczy samo łączenie kwestii polityki rodzinnej z kwestią wieku emerytalnego czy systemem emerytalnym, no delikatnie mówiąc, nie jest najlepszym pomysłem. To znaczy my rzeczywiście powinniśmy rozmawiać o tym, kiedy należy, kiedy powinno się przechodzić na emeryturę i jakimi środkami co jest jakby polityką państwa w tym zakresie. Natomiast no, łączenie tego z kwestiami właśnie chociażby posiadania dzieci bądź nieposiadania dzieci nie jest najlepszym pomysłem i w tą stronę moim zdaniem nie powinniśmy iść, co nie zmienia faktu, tak jak dzisiaj tu już słyszeliśmy, że w Polsce mamy no, praktycznie najniższy wiek emerytalny kobiet w Unii Europejskiej, a w Europie no chyba poza Białorusią, tylko Białoruś ma niższy niż my. I my rzeczywiście mamy to wyzwanie też demograficzne, zresztą podobnie jak kraje zachodniej Europy, gdzie my musimy sobie jasno powiedzieć, będziemy mieli kurczące się i starzejące społeczeństwo i żadne programy prodemograficzne, o których politycy chętnie tutaj opowiadają, nie odwrócą trendów. Musimy sobie jasno powiedzieć, bez względu na to, ile zbudujemy żłobków, ile zbudujemy mieszkań, ile zachęcimy dodatkowych świadczeń dla młodych rodziców czy kogokolwiek, to i tak nie odwrócimy tego trendu. Nie ma szans. To wynika z demografii. Więc to, na czym my się powinniśmy tak naprawdę skupiać, to powinniśmy się skupiać na tym, w jaki sposób sfinansować te wszystkie zaciągnięte zobowiązania, które już dzisiaj są, bo to no, nasi tutaj słuchacze w tych rozmowach telefonicznych przecież mówili jasno, prawda, że no, są pewne oczekiwania co do, no ktoś płacił przez całe życie składki i chce otrzymać świadczenie emerytalne. My rzeczywiście mamy taki, a nie inny system, w którym my mamy tą solidarność pokoleń, kiedy kolejne pokolenia de facto płacą, finansują z własnych składek, z opłacanych składek, to co jest te świadczenia emerytalne, które wypłacane są aktualnym emerytom.
1: To na czym, panie doktorze, tak, powinniśmy zatrzymać tę dyskusję i zatrzymać reformę emerytalną na zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn?
11: To znaczy, bo są, to są dwa dwie kwestie. Jedna to jest to, co jest realne, a to, co jest, powiem, systemowo
1: pożądane.
11: Co powinno być. Tak? I oczywiście po pierwsze, jeżeli bierzemy sobie, zacznijmy od wyrównania wieku emerytalnego między obydwoma płciami. No musimy sobie jasno powiedzieć, Polska jest ewenementem, jakieś pojedyncze kraje jeszcze mają zróżnicowany wiek emerytalny w Europie, ale Polska jest tym niechybnym wyjątkiem tak naprawdę, w którym z jakichś powodów uważamy, że nie wiem, polska kasjerka z znanej, nie wiem, niemieckiej sieci, która tak samo za granicą jedną czy drugą też działa, no to ona może czy powinna pracować krócej niż ta koleżanka właśnie zza Odry, czy gdzieś tam dalej, w tej samej sieci, tak? No my mamy po prostu, jesteśmy chyba wybrańcem narodów. No my mamy problem taki, zresztą tutaj chyba jeden z panów to mówił w swojej powiedzi, myśmy de facto nie do końca zreformowali nasz system. Inaczej, myśmy zreformowali system emerytalny w 99 roku, ale to, co się potem dzieje przez kolejne 30 prawie lat poszczególnych rządów, to jest stopniowe odchodzenie od kierunku reformy. Myśmy założyli, proszę państwa, że w 99 roku, że emerytura powinna być pochodną odprowadzonych składek aktywności zawodowej. Natomiast prawda jest taka, że każde kolejne rządy dla celów politycznych, dla celów krótkoterminowych, po prostu dla pozyskiwania sobie głosów wyborczych aktualnych przechodzących na emeryturę, czy w najbliższym czasie przechodzących na emeryturę, rozmontowywują system, wprowadzają jakieś rozwiązania, bez względu na to, czy to jest ta usłowiona trzynastka, czternastka, czy to jest jakaś renta wdowia, czy chociażby, nie wiem, te dopłaty do składek dla artystów, czy to są, nie wiem, dodatki emerytalne dla ochotniczych straży pożarnych, czy dla sołtysów, tak? My cały czas odchodzimy od rozwiązania, które w 99 roku wprowadził rząd pana premiera Buzka, który mówił jasno, będziesz miał taką emeryturę, jakiej wysokości składki sobie odłożysz, tak? No i teraz przez to, że pewne, że tak powiem, wypaczenia były po drodze, no to potem każdy z polityków próbuje znowu pozyskać elektorat, dokładając swoje rozwiązania. Była jedyna próba rzeczywiście w tym 12-13 roku poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej, no, racjonalizacji tego wszystkiego, czyli podniesienia wieku emerytalnego. Skończyła się, jakby nie patrzeć, przegraną w wyborach, więc dzisiaj żadna partia polityczna nawet nie dotknie tematu wieku emerytalnego, dlatego raz jeszcze podkreślam to, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, nie zgadzając się, jak państwo słyszą z dużą częścią merytorycznie, ale w ogóle chwała jej za to, że wrzuciła, że tak powiem kolokwialnie, ten temat do debaty publicznej, bo my naprawdę, oczywiście my dzisiaj Polacy damy sobie radę, mamy okres wzrostu gospodarczego, mamy opłacane, stać nas na przykład na deficyt budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no bo co roku te parę dziesiąt miliardów złotych przecież z podatków dopłacamy do zobowiązań emerytalnych. Natomiast rzeczywiście pytanie, co będzie za lat 10, 20, 30 i czy rzeczywiście podatnicy będą w stanie, czy będą chcieli płacić takie podatki, czy tak wysokie podatki, żeby dopłacać do zobowiązań emerytalnych, bo musimy sobie jasno powiedzieć, niski wiek emerytalny kobiet to jest między innymi właśnie duże zobowiązanie podatkowe przyszłych pokoleń, tak? Bo to jest rozmowa tak naprawdę o tym, nieco tu i teraz, tak? Musimy wyjść trochę z tego jakby z tego pokoiku własnej sytuacji emerytalnej.
1: I zacząć myśleć o emeryturze w kontekście następnych 20-30 lat.
11: To znaczy bardziej o emeryturze tego, czy nasze dzieci, czy nasze wnuki będą w stanie nasze zobowiązania państwa emerytalne w stosunku do nas spełnić, to znaczy jakim kosztem, tak? czy na przykład tak jak kiedyś, prawda, mówiono, że musimy mieć w Polsce Budapeszt, czy to chodziło o ten VAT 29%, tak? Bo tak naprawdę to by pewnie rozwiązywał problem. My mamy, to co pani ministra mówi w tych swoich wszystkich wywiadach, my mamy systemowy deficyt budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że w każdym roku kilkadziesiąt miliardów złotych z podatków musi być dopłacane już do tych istniejących zobowiązań. Tak? I teraz to jest taka dyskusja, czy my będziemy pogłębiali te zobowiązania, czytaj, będziemy dalej zadłużali przyszłe pokolenia, i no bo po nas choćby potop, prawda? Proszę bardzo, i to właściwie, no, co za problem, żeby nie bójmy się stawiać wyzwań naszym następcom, prawda? Natomiast, no bo to jest dyskusja, jeżeli my natomiast podniesiemy wiek emerytalny, czy chociażby go jakoś zrównamy w jedną, znaczy oczywiście do góry, to jest jakaś szansa, że przyszłe pokolenia będą chociażby nie obciążone w takim stopniu podatkami, w jakim będą obciążone, jeżeli nie zrobimy, jeżeli utrzymamy obecny system. A z drugiej strony, musimy sobie jasno powiedzieć, politycy większości, nie mówię, że cała klasa polityczna, ale w większości nie mają żadnego interesu w tym, żeby naprawiać w cudzysłowie system emerytalny, no bo dzięki temu, że mamy właśnie taką inną sytuację, czy mamy tak naprawdę niskie świadczenia emerytalne w dużym stopniu, szczególnie w przypadku pań, one są pochodną właśnie tego 60, czy wieku emerytalnego na poziomie lat 60, są też, nawet któraś z pań tutaj mówiła, prawda, no, chciałbym pracować do 65 roku życia, ale przejdę na emeryturę w wieku lat 60. Dlaczego? Proszę zobaczyć, statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że 90% Polaków przechodzi na emeryturę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. I u nas tak naprawdę to, kiedy idziemy na emeryturę, zależy od tego powszechnego, zapisanego w ustawach wieku emerytalnego, a nie od tego, jakiej to będzie wysokość, czy cokolwiek tej emerytury. Co więcej, poprzedni rząd premiera Morawieckiego jeszcze zapisał przecież w KPO zobowiązanie do podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, czyli nie oczywiście tego ustawowego, który mamy, ale do namawiania Polaków i Polek, żeby później korzystali z uprawnień emerytalnych. No, tylko to trochę nie działa, bo jak powiedziałem, 90% i tak od razu korzysta z tego. No przecież wszyscy czekają, tu też dzisiaj w rozmowie padło. Ja już bym chciała na emeryturę. No my po prostu mówimy ludziom, idźcie szybko na emeryturę, a potem rzucimy wam, znowu przepraszam sformułowanie, ci politycy mówią, o chłapy, prawda, dzięki temu będziemy super i będziecie na nas głosować. No tu potrzeba systemowych rozwiązań, długoterminowych, no i mam nadzieję, że kiedyś ktoś do tego dorośnie, chociaż długa droga dalej.
1: Panie doktorze, jeśli pan pozwoli, wrócimy do tej rozmowy za około 10 minut. Doktor Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, który nam nowe konteksty do tej dyskusji dołożył, bo pytanie, co prawda postawione, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej, to tak naprawdę prowokacja tylko do głębszej debaty o naszym systemie emerytalnym. 510-357-357, pani Stanisława przy telefonie. Dzień dobry, pani Stanisławo.
12: Dzień dobry. Ja chciałabym się dołączyć do tej dyskusji. Uważam, że w ogóle połączenie posiadania dzieci z emeryturą jest błędnym przekazem, który od dawna funkcjonuje u nas. Jest takie też może nie do końca nastawianie nas wobec siebie, osób mających dzieci i nie. Nasza emerytura pochodzi od składek, które odprowadzamy z naszej pensji. Osoba, która nie ma dzieci, nie miała ich z różnych względów, z wyboru, ze względów zdrowotnych, może zarabiać ogromne pieniądze, prowadząc działalność czy pracując, i odprowadzi ogromny kapitał na swoją emeryturę, nie mając dzieci. A osoba, która ma dzieci, też może mieć taki, więc emerytura jest uzależniona tylko i wyłącznie od zgromadzonego kapitału. Myślę, że taki pomysł nie jest w porządku. To przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu się o tym jakby mówi, że nasze dzieci pracują na nasze emerytury. Nie. Ja mam kapitał, każdy z nas od 99 roku ma indywidualne konto w ZUS-ie i tam są księgowane wszystkie nasze składki i z tego nam jest wypłacana emerytura. Ja jestem przeciwna wszelkim takim przywilejom, te właśnie wdowia, mama 4+, moja teściowa urodziła 8 dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, i wypracowała emeryturę. I nie ma żadnego dodatkowego przywileju z tego tytułu. Kobieta też nie musimy podejmować decyzji, że w wieku 60 lat mogę przejść na emeryturę. Ja jestem osobą 60-letnią i pracuję dalej, bo czuję się na tyle silna i zdrowa. To też właśnie jest jeden z argumentów. Wszystko zależy od tego, jaką kto wykonywał pracę, bo są takie zawody w opieka, na przykład w ośrodkach pomocy, w hospicjach, gdzie tam trudno pracować do 65 roku życia, więc może trzeba rzeczywiście myśleć o emeryturach stażowych.
1: Być może tak. Dużo pomysłów. Dziękuję pani Stanisławo. Jeszcze pan Bartek czeka. Dzień dobry, panie Bartku.
13: Dzień dobry. Tak się złożyło, że ja akurat nawet cieszę się, że przede mną była pani Stanisława, dlatego że ja chciałbym właśnie, chciałem zacząć inaczej, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie bardzo się cieszę, że mowa o powiązaniu właśnie dzietności z systemem emerytalnym, bo uważam, że właśnie zupełnie na odwrót niż pani Stanisława mówiła i to jest jakby błędne myślenie w społeczeństwie. Ja pamiętam też, jak byłem jeszcze na studiach, rozmawiałem z moją babcią, jest takie przekonanie, że my odkładamy na swoją emeryturę, że mamy jakieś składki na swoją emeryturę, a właśnie nie, jest kompletnie na odwrót. Ja czy pan, czy pani, czy osoba teraz jakakolwiek pracująca płaci obecnie emerytury swoich rodziców, czy innych ludzi, którzy obecnie są na emeryturze.
1: Czyli spłacamy zaciągające się długi poprzednich pokoleń.
13: Dokładnie tak jest. I też pan tutaj z ponad pół godziny temu mówił o tym, że jego rodzice też odkładali składki. Nie, jego rodzice pracowali, odkładali składki na swoich rodziców, czyli dziadków tego pana. Więc to emerytury jak najbardziej powinny być powiązane z dzietnością. W dawnych systemach, czy w obecnych, na przykład gdzieś w Chinach, to dzieci utrzymują swoich rodziców, bo nie ma systemu emerytalnego. Dlatego jeżeli tutaj właśnie też pani mówiła o rodzinie, gdzie było 8 dzieci, to jak najbardziej ta pani powinna być uprzywilejowana, dlatego że ona, mając 8 dzieci, to te 8 dzieci pracowało na przynajmniej 8 emerytów.
1: A więc a ostatnie zdanie, panie Bartku.
13: Więc osoby nieposiadające dzieci, gdzie trzeba oczywiście rozgraniczyć, bo ja znam wiele osób, które ma problemy z posiadaniem własnych dzieci, może jakieś zaświadczenia lekarskie, ale jeżeli ktoś z własnej woli nie chce mieć dzieci, no to później nie będzie miał skąd mieć na swoją emeryturę, bo obecne składki to są tylko zapisy księgowe, tylko dla rozróżnienia, jaka miałaby być wysokość, ale to nie są na prawdziwe pieniądze. W ZUS-ie
1: generalnie bardzo, bardzo ciekawy pomysł, panie Bartku, aczkolwiek z tym zaświadczeniem...
13: Pan ekspert myślę, że też tutaj właśnie niepotrzebnie mieszał, bo też mówił o składkach. Nie, myślę, że najważniejszy punkt to jest właśnie nie ma składek.
1: Dziękuję, panie Bartku, chociaż z tym zaświadczeniem lekarskim, że ktoś nie może mieć dzieci, żeby odpowiednią emeryturę dostać, to może być ryzykowne. Pan Waldek przy telefonie. Dzień dobry, panie Waldku.
14: Dzień dobry. Ja chciałbym jakby wrócić do tego, co ekspert powiedział, bo prawda jest taka, że jak państwo spojrzycie wszyscy, to te wszystkie składki emerytalne, które odprowadziliśmy w ciągu krótkiego czasu przez złą politykę, stopniały o połowę. Tak? Duża inflacja, moc nabywcza, wszystko po kolei. Więc wszystkie te operacje, o których mówimy, że będziemy sobie odkładać, tak jak mieliśmy poprzednio, tak? Donald Tusk przeniósł 1,5 na tego trzeciego filara, potem 2,5. I teraz jedyną tak naprawdę operacją, która może uratować wszystkich emerytów, to jest polityka rządu, bo tak naprawdę te pieniądze, które odkładamy przez całe życie, przez tą inflację, przez wszystko inne, tracą swoją wartość. Teraz przechodząc do pytania. Osobiście uważam, że jak popkultura, która obecnie jest, jakby pokazuje, że kobiety mają prawo do samostanowienia i uważam, że to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, której się dorobiliśmy teraz, że nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić do tego, żeby musiał coś zrobić. Ma do tego prawo, więc jedyną opcją, którą możemy to zrobić, to jest pokazać piękno macierzyństwa, posiadania dzieci i iść w ten sposób. Więc ja nie powiązałbym jednego z drugim i powiedziałbym tak, to rząd decyduje o tym, ile będziemy mieli pieniędzy, bo to oni tak naprawdę rozpuszczają ten kapitał, który robimy, a z drugiej strony każda kobieta ma prawo do samostanowienia i żaden papierek czy cokolwiek innego nie powinno zmusić ją do tego, że nie będę miała ani co jeść, bo nie urodziłam dziecka, bo nie spotkałam odpowiedniego partnera na przykład.
1: I wszystko zgoda, chociaż o tym, ile będę miał pieniędzy, wolałbym stanowić ja, a nie rząd. To taka moja mała dygresja. Pozdrawiam serdecznie, panie Waldku. Pan Krystian jeszcze przy telefonie. Dzień dobry.
15: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
15: chciałbym odnieść się tutaj w tym temacie, o którym właśnie jest mowa, przede wszystkim rozpocząć od tego, że aktualnie w Polsce, jeśli chodzi o wiek emerytalny, inaczej o wiek, w którym średnia długość życia kobiet i mężczyzn jest równa o około 7 lat, to wskazuje na to, że na początek potrzeba by było podnieść wiek emerytalny kobiet, wszystkich, bez wyjątków, czyli zrównać do mężczyzn. Drugi temat to chciałbym też wskazać na to, że to nie kobieta ma dziecko, a rodzice razem posiadają dziecko, więc to jest jakby takie błędne myślenie, że mowa tylko o kobietach. I też chciałbym odnieść się do pani wypowiedzi pani Doroty wcześniej, która wskazywała, że absolutnie należy związać kwestię emerytury z posiadaniem dziecka. Ja akurat jestem rodzicem, szczęśliwym rodzicem dziewczynki, która urodziła się po czwartej próbie in vitro. I miałem do czynienia z tą całą procedurą, z tym wszystkim wielokrotnie. Rozmawialiśmy z wieloma parami, którzy tutaj nie dotrwały. Wydały mnóstwo pieniędzy. Niestety z własnego wyboru chciały mieć dziecko, ale nie mogły tego dziecka mieć. Więc nie możemy wrzucać wszystkich do jednego wora.
1: Jasne. Panie Krystianie, przepraszam bardzo, muszę postawić kropkę, bo jeszcze pan Paweł czeka, a za chwilkę nasi eksperci. Dzień dobry, panie Pawle. Króciutko, jeśli mogę prosić.
16: Dzień dobry. Ja krótko, czyli powiem w ten sposób. Wiek powinien być zrównany, a nie powinno być takiej dyskryminacji. A to, żeby promować macierzyństwo czy tacierzyństwo, powinno być uwzględnione w systemie podatkowym, w podatkach.
1: Rozumiem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Pawle. Króciutko rzeczywiście. Sonda, czy kobiety bez dzieci powinny pracować dłużej? 45% głosujących odpowiedziało, że tak. 55% osób jest na nie. Ponownie z nami pan Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, założyciel debaty emerytalnej i pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, radca prawny Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy. Pytanie do pana Oskara, żebyśmy też sobie tutaj jasno powiedzieli odnośnie łączenia systemu emerytalnego z dzietnością, bo może jest tak, jak powiedział jeden ze słuchaczy, że skoro naszą pracą spłacamy emerytury starszego pokolenia, no to może jednak ta polityka emerytalna z polityką rodzinną powinny być jednak łączone. Czy trzeba na to spojrzeć inaczej?
0: Trzeba na to spojrzeć inaczej. Oczywiście to są, jak wszystkie elementy są ze sobą powiązane, natomiast to, co jest kluczowe, to to, żeby faktycznie płacąc składkę emerytalną, ona jest odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do otwartych funduszy emerytalnych. Ona jest, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ZUS-ie, na koncie i na subkoncie, ona jest corocznie waloryzowana, także tutaj ta wartość środków jest cały czas utrzymywana. Ta coroczna waloryzacja ma miejsce w czerwcu, także wszystkich zachęcam, słuchaczy, słuchaczki, do tego, żeby zalogować się na swoje konto w PUE ZUS, zobaczyć, ile tego kapitału mamy zgromadzonego i wiedzieć, że te środki faktycznie one są księgowane na tych kontach, subkontach, ale one nie stoją w miejscu, mówiąc trochę tak kolokwialnie, ta wartość nie spada, ona cały czas jest, corocznie jest waloryzowana, ale oczywiście te dzisiejsze nasze składki są przeznaczone na wypłatę świadczeń, które dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca. W zdecydowanej większości to są oczywiście emerytury. Natomiast my powinniśmy oszczędzać i to, co jest ważne, żeby każdy z nas, każda z nas to robiła, regularnie oszczędzała na emeryturę, bo oczywiście wypracowujemy sobie tę emeryturę pierwszofilarową, płacąc składki emerytalne, ale pamiętajmy również o tym dodatkowym oszczędzaniu, czy to w formie grupowej, jak PPK, PPE, czy rozwiązaniach indywidualnych, których każdy może posiadać, IKE, IKZE, OIPE. To są te możliwości, które ustawy nam przewidują, które system emerytalny nam przewiduje. Także to, w którym momencie będziemy przechodzili na emeryturę, oczywiście wpływa na jej wysokość co do zasady, ale mimo wszystko każdy powinien tak naprawdę sam myśleć o tym, jak ta jego emerytura będzie wyglądała w przyszłości i im wcześniej to robimy, im wcześniej płacimy składki, tym ta emerytura jest później wyższa, bo też pamiętajmy, że tutaj właśnie dzięki tej waloryzacji, która jest przeprowadzona w każdym roku, ten procent składany wpływa na tą wysokość świadczenia, jakim jest później emerytura, a ten drugi aspekt, czyli moment przejścia na emeryturę, im później przechodzimy, tym ten kapitał jest dzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co też nam daje ostatecznie wyższe świadczenie.
1: Panie doktorze, pytanie do doktora Marcina Wojewódki, bo pan powiedział, że łączenie właśnie polityki rodzinnej z polityką emerytalną nie jest wskazane. Czy widzi pan jednak jakiś sposób na to, żeby wysokość emerytury dla matek w rodzinach wielodzietnych była odpowiednio ustalona, zrównoważona, czy jakiś jednak dodatek większy niż to, co obejmuje program Mama 4+, powinno się znaleźć dla kobiet, które się na takie dziecko czy dzieci zdecydowały?
11: Znaczy, jeszcze raz podkreślę, łączenie dwóch systemów, w cudzysłowie walutowych, naprawdę nie ma uzasadnienia. Co więcej, dzisiejsze narzędzia naszej polityki społecznej, właśnie tej prorodzicielskiej, o których przed chwilą pan wspomniał, czy chociażby to, co parę lat temu zostało wdrożone, czyli opłacanie składek chociażby emerytalnych w okresach tej nieaktywności zawodowej kobiet, ono po prostu już funkcjonuje, więc nie mamy tak naprawdę tej, co kiedyś nazywano dziury składkowej. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, trzeba opłacać wyższe składki w każdej sytuacji. Pan Oskar tutaj mówił o dodatkowych formach zabezpieczenia emerytalnego, ale na nie oczywiście musi kogoś być po pierwsze stać. Natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, wysokość emerytur jest pochodną przede wszystkim wysokości odprowadzonych składek. Jeżeli ktoś na przykład korzysta z jakichś tam różnych ulg i nie płaci, a potem ma niżej opłacane składki, to nie może być zdziwiony, że będzie miał niższe świadczenie. Natomiast druga kwestia cały czas to jest rzeczywiście to, co dzisiaj też padło, ten wiek przejścia na emeryturę. Tak długo jak w Polsce będziemy mieli zapisany ustawowy 60 lat dla kobiet, tak długo będziemy borykali się, czy będziemy ten temat niskich emerytur, szczególnie właśnie pań, będzie on cały czas na tapecie i to jest główne wyzwanie, bo jeżeli wiek emerytalny zostałby podniesiony kobiet, to będą przechodziły później na emeryturę, będą więcej odkładały składek, będą otrzymywały wyższe docelowo świadczenia i mamy tak naprawdę rozwiązanie w jakimś tam stopniu tego problemu, z którym dzisiaj jesteśmy, bo nasz problem polega jeszcze na tym, że my mamy bardzo niskie świadczenia, tak? To jest główne wyzwanie. Co więcej, niestety dzisiaj jest tak, że duża część osób przechodzących na emeryturę i tak, nawet ci, którzy dalej pracują, traktują emeryturę jako dodatek do pensji, prawda? Że na jeden dzień rozwiązuję umowę, następnego dnia się zatrudniam, jest to przecież w wielu przypadkach możliwe. Natomiast jeszcze raz klamrując to wszystko,
1: tak, ostatnie
11: najważniejsze jest to, że rozmawiamy o tym temacie i chwała pani minister, że ten temat wrzuciła chociażby w wakacje, żebyśmy mogli też w takiej audycji jak dzisiaj porozmawiać, bo jak najbardziej my nie uciekniemy, pewnie w najbliższej kampanii wyborczej, chociażby od tematu na przykład emerytur stażowych, co dzisiaj też w jednej wypowiedzi padło którejś z pań wypowiadających się. Natomiast rzeczywiście myślę, że dopiero za 2-3 kadencje parlamentu ten problem zostanie jakoś...
1: Żeby państwu za dobrze na urlopie nie było, to proszę o emeryturach pomyśleć, do czego zachęcali bardzo merytorycznie pan dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, i Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert emerytalny. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Państwu za udział w tej audycji. Co państwo lato, dziękuję Katarzyna bardzo. Pasierbik, Tomasz Patlingiewicz, Krzysztof Zimoch, Tomasz Smokowski już w blokach startowych. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

Matlingiewicz to ten biedak, który musiał mnie realizować w niedzielę, kiedy zaspałem po Mistrzostwach Świata. Dostałem rykoszetem w plecy od Mistrzostw Świata na ten jeden ostatnią noc. No i ja, Tomasz Smokowski, dzień dobry. 3 godziny do 16 wy pracujecie, ja dla was gram. Podział stały, 3 godziny, czyli pierwsza godzina Nowalijek, w drugiej godzinie jak zawsze coś dla miłośników boomerstwa w pełni, a w trzeciej godzinie to, co mi w duszy gra, będzie piosenka czechosłowacka, a jakże. I będzie też piosenka, i tutaj uwaga, uwaga, będzie piosenka od Pawła Stasiaka, zwanego w tu i ówdzie jako Pabloson, także nadstawiajcie ucha, bo to jeszcze w pierwszej godzinie. Zaczynamy od piosenki dnia, Jungle.

Godzina Nowalijek, godzina świeżynek, godzina nowości, jak zwał, tak zwał. Jest kilka piosenek, które robią na mnie naprawdę duże wrażenie w ostatnim tygodniu. Z tych ostatnich dni, tylko z tych ostatnich dni, kiedy się ukazały. I to jedna z nich. Myślę o nowej piosence od Baby Rose, o całej płycie od Baby Rose.

Duża rzecz. Ja wam mówię, i tak się rozpoczyna cały album. Baby Rose z piosenką When I'm Gone. I drugi utwór, który mnie zwala z nóg w ostatnich dniach. Nazywają się Django Django.

No jakoś tak mi się od razu w głowie umościło i na matrycy wypaliła ta piosenka od Django Django Cameos. To teraz dwie panie, Kelela i zaproszona do niej na ten jeden utwór, Fouché.

A teraz słuchajcie tego. Podobno UEFA, czyli Europejska Federacja Piłkarska, bardzo poważnie zastanawia się nad tym, żeby kandydatem Europy na prezydenta FIFA, Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, w wyborach już za kilka miesięcy, czyli kontrkandydatem Gianniego Infantino, był, trzymajcie się mocno, Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa. I myślę sobie, że jeżeli to nie jest jakiś fake, jeżeli to jest prawda, to myślę sobie, że kto się FIFA zajmuje, ten w cyrku się nie śmieje. I prezes Dariusz Mioduski, poza tym, że mówi po angielsku, że ma prezencję, dobrze wygląda, to sukcesy, jakby to powiedzieć, na rynku krajowym żadne. Co skłania UEFA, żeby go wystawić jako swojego kandydata? Być może to, że Gianni Infantino też żadnych sukcesów nie ma, a jednak tą Międzynarodową Federacją Piłkarską rządzi. Innymi słowy, i kończąc ten wątek, ręce opadają i naprawdę nie trzeba wiele, żeby znaleźć się na świeczniku i zarządzać wielkimi korporacjami, jakimi są te wielkie międzynarodowe federacje piłkarskie. Zdenerwowałem się. Raz jeszcze Kelela w takim razie, ale tym razem z Pink Panthers.

A czy ja już wam mówiłem, że w ogóle nowy album Kelleli, który ukazał się w ostatni piątek i stamtąd pochodziła i ta piosenka z Fushy i ta z Pink Panthers, to jedna z najciekawszych płyt tego roku? Być może nawet najciekawsza, świetnie się tego słucha. To jeszcze z wiadomości FIFO podobnych, bo ta informacja też jest tak śmieszna, tak straszna, że aż śmieszna. Otóż Donald Trump wymyślił sobie, że dołączy do zwycięzców Mistrzostw Świata na podium podczas ceremonii wzniesienia pucharu, czyli zrobi dokładnie to, co już zrobił podczas finału klubowych Mistrzostw Świata po meczu Paris Saint-Germain-Chelsea. Piłkarze Chelsea chcieli wznieść puchar, a tu nagle między nimi prezydent stoi i pokazuje, no dawaj, dawaj, wznoście, wznoście. Ja myślę, że Gianni Infantino powinien wykorzystać ten moment, żeby wręczyć prezydentowi jakiś medal złoty. Na przykład za zorganizowanie najlepszych mistrzostw albo na zachętę za zajęcie pierwszego miejsca Markowi Złotnickiemu i tak dalej. Run.

Running od DJ-a Dahi, któremu tutaj towarzyszy śpiewając Childish Gambino. Świetna piosenka, świetny singiel swoją drogą. 14 lipca, wtorek. Świat żyje dzisiejszym wieczornym półfinałem Mistrzostw Świata Francja-Hiszpania, ale kto by żył piłką nożną Mistrzostwami Świata, kiedy równocześnie w Azji toczą się Mistrzostwa tego kontynentu w koszykówce kobiet. Do lat 18. Reprezentacja Omanu grała z Indonezją. Słuchajcie, w pierwszej kwarcie reprezentantki Omanu po dramatycznej walce rzuciły jednego wolnego, wynik 1-36 pierwszej kwarty, ale wzięły się do roboty. W drugiej kwarcie 2-34. W trzeciej kwarcie było jeszcze lepiej, 3-24, no ale w czwartej kwarcie, kiedy wszystko szło ku lepszemu, opadły z sił i przegrały 0-33. Łączny wynik spotkania z Indonezją 6-127.

0: Psalm 6.
1: Cha-cha Slide od Get Down Services. Jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy jechać na początku sierpnia na OFF Festival do Katowic do Artura Rojka, to nie wahajcie się, bo będziecie mogli ich posłuchać i zobaczyć na żywo. A to jest grupa, która na żywo robi, uwierzcie mi, 3 razy większe wrażenie niż z tych piosenek odsłuchiwanych w radiu, które też robią wrażenie. Chyba, że nie. Sophie Marks.

To nie jest taka bardzo nowa piosenka, ale ta dziewczyna dopiero rozpoczyna karierę. Możecie znaleźć jej profil gdzieś na Instagramie. Pewnie na jakimś TikToku też jest, ale na tym się nie znam, bo nie mam TikToka. Natomiast jest to ewidentnie przykład takiej osoby, która sama próbuje budować swoją karierę i wokół tej piosenki, to jest jej pierwszy utwór Easy to Dream, już zaprezentowała nam kilka wersji tej piosenki, między innymi a cappella, między innymi instrumentalną. Znajdźcie, posłuchajcie. Myślę, że warto. A teraz James Ellisford.

James Ellis Ford z nową piosenką Overtones. Mam dla was informację i zaproszenie od nas, od Radia 357, bo w tym roku radio jest współorganizatorem Festiwalu Górskiego. Nasi patroni mają zagwarantowaną zniżkę na zakup biletów na festiwal. Kod znajduje się w zakładce Twoje 357, a bilety kupujemy przez stronę internetową www.festiwalgorski.pl. Zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie, który startuje, w zasadzie już wystartował wczoraj, 13 lipca i potrwa do 20 lipca. www.festiwalgorski.pl. A my słuchamy dalej, to też jest bardzo udany duet z ostatnich dni, Naya Archives i Georgia Smith.

Bardzo to eleganckie granie na Archives i znana wam już pewnie dobrze także z anteny radia 357 Georgia Smith. A teraz będzie mniej elegancko. Będzie za to, może inaczej, będzie bardzo nieelegancko, bo takie są dziewczyny, które nazwały się zresztą Disgusting Sisters.

No i to są właśnie one, Disgusting Sisters z piosenką Sorry Mister. To teraz będzie coś z Francji. Nazywa się Elliot Armin, chyba tak powinienem powiedzieć. Może Elliot Armin. Ach, bo on jest, to jest już teraz sobie przypominam, facet, który mieszka na jednej z wysp na kanale La Manche, więc być może rodzina pochodzi jednak z Wielkiej Brytanii. No niech będzie, Elliot Armin z piosenką Au revoir, do widzenia, ale ja się z wami nie żegnam.

Elliot Armin z piosenką Au revoir. Coś mi się głos załamuje, nie wiem, o co chodzi. Widzę, że szerokim echem czytam maile, które przychodzą do mnie na smokmałparadio357.pl albo tesmokowski to Instagram. Bardzo żywo reagujecie na rzekomą informację, bo ciągle nie wiem, czy to jest prawda. Ciągle liczę na to, że to jednak może być jakiś fake, albo jacyś trolle po prostu wypuszczają takie informacje dla tak zwanej beki, że Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, miałby być kandydatem Europejskiej Federacji Piłkarskiej, UEFA, na zostanie prezydentem FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Ale jeśli to jest prawda, to myślę sobie, że może po prostu w UEFA policzyli już szable, uznali, że Gianni Infantino i tak wygra to w cuglach, chociaż głowa mnie boli, kiedy o tym myślę. I chcą po prostu wystawić kogoś od tak, żeby ten Gianni Infantino trochę jak Cezary Kulesza nie wygrywał wyborów a priori, nie mając żadnego kontrkandydata. Inaczej tego wyjaśnić sobie naprawdę nie umiem. Nie widzę żadnych racjonalnych przesłanek. To tak już zupełnie serio.

To grupa Babehoven z piosenką Lasagna i to jest też oczywiście premiera z ostatnich dni. A teraz będzie premiera na antenie Radia 357, chociaż piosenka taka do końca premierowa nie jest. To będzie, swoją drogą muszę to poprzedzić słowem albo trzema słowami wstępu. To będzie taka mała autopromocja. Na kanale YouTube'owym Radia 357 możecie już obejrzeć moją rozmowę z Pawłem Stasiakiem. Byłem wokalistą Papa Dance, to tak sprzed lat 20. Dzisiaj wokalistą grupy Papa D. Paweł na co dzień mieszka w Szwecji. Tam spędza zdecydowaną większość czasu i tam też tworzy piosenki, o czym opowiadał mi podczas tej rozmowy. Publikuje, to znaczy inaczej, nagrywa piosenki i wstawia je do tak zwanego publishingu, czyli te piosenki potem można sobie kupić. Wszyscy, no mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. To jest większość piosenek na przykład eurowizyjnych. To są takie piosenki z publishingu, kupione. I co? I Paweł czasem nagrywa jako Paweł, a czasem nagrywa jako Pablosson. No tak po szwedzku w końcu, żeby było. I chciałbym, i Paweł obiecał, że taką jedną piosenkę nam zaprezentuje, przysłał, jest i chciałbym, żebyście sobie teraz posłuchali, jak to brzmi. Paweł Stasiak, Anno Domini 2026 i jego piosenka, w której sam śpiewa, tak, pod tytułem, a to chyba coś specjalnie dla Helen Wachowicz, bo tak jak było Take On Me, Take Me On, śpiewali Aha, to Pablosson śpiewa Take Me On, taki jest tytuł.

0: Pablo Son. Jakby ktoś miał ochotę, może sobie kupić tę piosenkę w publishingu. Nie wiem, ile kosztuje. I prawdopodobnie to, jak powiedziałem, że Eurowizja, to też tak mi się skojarzyło, bo umówmy się, taka piosenka, no, na Eurowizję może niekoniecznie na antenę Radia 357 tak każdego dnia, ale myślę, że ciekawym wątkiem było też zobaczyć i posłuchać, co obecnie porabia Paweł Stasiak, co nowego ma do zaproponowania. Zresztą posłuchajcie albo obejrzyjcie sobie cały nasz wywiad, bo tam między innymi o przyszłej współpracy Pawła Stasiaka z Mariuszem Zabrockim, czyli producentem, współtwórcą tak naprawdę zespołu Papa Dance sprzed lat. Mariusz Zabrocki znowu tworzy piosenki. Okej, obiecałem wam czechosłowacką piosenkę, no to najpierw Ewa Pilarzowa. Pani, padnie na kolana przed jego laską. I tutaj chciałbym wam powiedzieć, że trochę okłamałem, kiedy powiedziałem, że będzie czechosłowacki cover. Otóż dzisiaj chciałbym pójść innym tropem. Otóż będzie to cover wielkiego utworu, to będzie cover. Ale będzie to cover śpiewany, uwaga, przez polskiego artystę, po polsku. I zupełnie nie śmieszkując sobie teraz, chciałbym powiedzieć, że tenże artysta zaśpiewał to idealnie, bo ma kawał głosu, miał kawał głosu. Alex Band, towarzyszący Krzysztofowi Krawczykowi, nadstawcie ucha, bo mam wrażenie, że możecie nie znać tej wersji. No to pozostaniemy przy starych dżingielkach, holki z naszej szkolki, ale zaśpiewa chlapiec, a tak naprawdę chłopak z Polski.
1: Holky a chlapci z naší školky.

0: holky a chlapcy z naszej szkolki.
1: Mogę nie przepadać za repertuarem Krzysztofa Krawczyka, może poza pojedynczymi piosenkami stworzonymi przez Muńka Staszczyka, ale jedno trzeba mu oddać. Głos to on miał i warunki do śpiewania miał. Jak głos jak dzwon, bo czasem sobie ironizuję przy tych czechosłowackich piosenkach. Mamy wszyscy z tego śmieszki, ale naprawdę zaśpiewał to na żywo. Już nie pamiętam, czy na festiwalu w Opolu, czy w Sopocie, ale to był Krzysztof Krawczyk i Alex Band. Na żywo i w kolorze. Tak śpiewał.
2: No, dawaj, dawaj, dawaj. No, szybciej. No dalej.
3: Podaj. Będzie bramka. Gol!
4: Ojej, spalona?
5: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawaradio357.pl.

0: I tak zaczynamy każdą drugą godzinę. Zazwyczaj czwartkowego mam gracia, ale dzisiaj wtorek, bo na zastępstwie. Dlatego godzina Boomera, jak zawsze, zaczynamy ją od Madonny. Zazwyczaj prezentuję wam nagrania z markowej, trójkowej listy z lat 80., ale dzisiaj postanowiłem drastycznie zmienić przyzwyczajenia i sięgam do listy, a tak na chybił trafił, wybrałem rok 1998. Ciekawe, czy to przypadek, dlatego że Francja akurat została wtedy mistrzem świata. No nic, sięgamy do listy 859 z dnia 17 lipca 1998 roku. Miejsce 46.
1: Byłaś tu.

Tak jakoś mi się to połączyło. Ten wokal cza-cza-cza na końcu, taki trochę klezmer w muzyce, a w tym głębokim basie, to prawie Krzysztof Krawczyk. Ale nie, to był Wojciech Waglewski. I cóż, że żal, na miejscu 46 tamtej listy. Miejsce 43. Dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim, dim

którymś kościele wam dzwoni w głowie? Poznajecie ten wokal? No tak, to Andrzej Krzywy. Taka odskocznia od Demono. Tutaj zebrał się m.in. z byłymi muzykami grupy Dub, z którymi notabene grał przed Demono. Był wokalistą grupy Dub, zanim powstało Demono Marka Kościkiewicza. I stworzyli grupę Sędzia Dread. I to był ich chyba jedyny taki przebój, który zrobił cokolwiek na wszystkich możliwych listach przebojów. Tutaj u Niedźwiedzia na trójkowej liście z lipca 98 na miejscu 43, czyli jeszcze w poczekalni, ex aequo z inną piosenką.

Partia, Warszawa i ja. W tamtych czasach duży przebój, to pamiętam. Trochę sobie poszperałem między piosenkami i już wiem, że UEFA to najbardziej chciałaby jednak wskazać na kontrkandydata dla Gianniego Infantino na Nassera Al-Khelaifiego, czyli prezesa Paris Saint-Germain. Przy okazji prezesa Międzynarodowej Federacji Padla, musicie wiedzieć, bo Nasser Al-Khelaifi w ogóle wziął się w piłce nożnej stąd, że jest trenerem tenisowym. Więc ma coś wspólnego z rakietami, więc swego czasu został też prezesem Federacji Padla. No ale gdyby Al-Khelaifi, i wcale mu się nie dziwię, nie chciał jednak kandydować na szefa FIFA, no to wtedy jest parę federacji piłkarskich, które uznało, że dobrym kontrkandydatem dla Infantino miałby być Dariusz Mioduski. Okej. Miejsce 34.

zabiją, zabiją, bom, bom, zabiją, zabiją, bom, bom, zabiją, bom, to jest szmata, zabiją, zabiją, bom, bom, zabiją, zabiją, bom, bom.

100% bawełny, szmata, piosenka z miejsca 34 i bardzo ciekawa jest historia tego utworu, ponieważ zacznijmy od tego, że producentem tego nagrania i reżyserem klipu do samej piosenki był Zbigniew Hołdys. I sam Zbyszek napisał kiedyś na swojej stronie facebookowej, bo jest bardzo aktywny na Facebooku, że ta piosenka to był protest song przeciwko przestępczości narkotykowej, ale w Gazecie Wyborczej, która wtedy była bardzo silnym medium, napisano list otwarty, że ta piosenka promuje zabijanie i zespół został skancelowany. To jest cytat ze strony Zbyszka. Jak może publiczne radio promować zbrodnie? I to zadziałało na wszystkie ówczesne media i po prostu grupę 100% bawełny przestaną grać. Tak z dnia na dzień. Taka to historia. No po prostu ktoś nie zrozumiał tekstu utworu, zrozumiał to bardzo, bardzo dosłownie. Miejsce 32.

Niektóre piosenki starzeją się lepiej, niektóre piosenki starzeją się gorzej. Ja mam wrażenie, że ta piosenka Gawła Roberta Gawlińskiego starzeje się wyjątkowo dobrze i szlachetnie. Miasto we śnie, miejsce 32. I już wkraczamy na listę zasadniczą. Miejsce 30.

No, trzeba powiedzieć, że nie każda piosenka Jana miała potencjał, żeby zostać numerem jeden na listach przebojów i nie każdy ten stadionowy, w zamyśle ten stadionowy wo, zaśpiew się sprawdzał. Ta piosenka prawdopodobnie, nie żebym bywał na wszystkich koncertach Lady Punk, ale nie stanowi jakiegoś mocnego gwoździa w fundamencie setlisty Lady Punk na koncertach, ale odnotujmy. Miejsce 30 Lady Punk, Prawda i Serce. A co na miejscu 23? Tak siedzę i myślę.

Beata Kozidrak, oczywiście nie Baim, a tutaj Beata Solo. To było miejsce 23, siedzę i myślę. Teraz miejsce 18, piosenka no, kanoniczna, a niemal nie ma polskiego topu wszechczasu, który obyłby się bez tego utworu, ale akurat w tym przypadku dwa gwoździe lepiej trzymają.

Jak myślę o czterech trenerach, którzy pozostali na placu boju na Mistrzostwach Świata, dzisiaj pierwszy półfinał, jutro drugi półfinał, i z czterech szkoleniowców tylko jeden zapowiedział, że niezależnie od wyniku odchodzi po Mistrzostwach Świata. To Didier Deschamps, trener reprezentacji Francji. To on za pięć dni mógłby sobie zaśpiewać, gdyby tylko znał piosenkę Perfektu, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Swoją drogą, fenomenalne sukcesy z Francją odnosi Deschamps, nawet jeśli nie każda impreza kończy się jego zwycięstwem, nawet jeśli mistrzem świata był tylko raz, to no, w ostatnich finałach dojście do finału niemal za każdym razem melduje się, przynajmniej w tej finałowej czwórce. Miejsce 15.

Takie britpopowe granie, ale prosto ze Śląska, z Mysłowic. Mysłowic, tak konkretnie. Mysłowic, zwykły dzień. Jedziemy w górę naszej trójkowej listy przebojów.

To było miejsce 13, Manam, Puerto Rico, a teraz miejsce 8. Już wtedy Kazik Staszewski był bardzo mocno zaangażowany politycznie i ta piosenka bardzo mocno jest zaangażowana politycznie. No, opowiada o pewnych wydarzeniach, o pewnym premierze naszego kraju, który, jak wiadomo, czegoś tam się bał. No, to posłuchajcie, miejsce 8.

Połowa lipca 1998 roku, a raptem kilka dni wcześniej reprezentacja Francji w finale Mistrzostw Świata wygrała z Brazylią 3-0 i z jednej strony cały świat mówił o wspaniałym występie Zinedina Zidana, który strzelił już w pierwszej połowie Brazylijczykom w finale dwie bramki głową, a wcale głową najlepiej nie grał na świecie. A po drugie wszyscy zastanawiali się, dlaczego Ronaldo nie zagrał w tamtym spotkaniu tak jak miał zagrać. Po prostu Ronaldo, dużo mówiło się o jego chorobie, dużo mówiło się o tym, że to jego firma, która go ubierała, ta na N, nakazała mu grać, mimo tego, że zawodnik był kompletnie nieprzygotowany do tego występu, bo chory, bo zatruty. Nigdy nie zostało to do końca powiedziane i wyjaśnione. A z drugiej strony, co w sporcie słychać było? Otóż jesteśmy w tygodniu, kiedy trwa Tour de France i wielka wtedy drużyna Festiny właśnie gremialnie wpada na dopingu. To były czarne lata dla kolarstwa. Jak się później okazało, to są te wszystkie lata, które finalnie po tym, jak został wyrzucony raz na zawsze poza nawias Lance Armstrong, nie mają swoich zwycięzców. Jak spojrzycie dzisiaj na listę triumfatorów Tour de France, to jest ta cała dekada, która jest po prostu wykreślona. Dlaczego? Dlatego, że poza Lance'em Armstrongiem okazuje się, że bywało, że z pierwszej dziesiątki nie było ani jednego kolarza, który w jednym albo w drugim momencie swojej kariery nie wpadł na dopingu. No niestety. Takie to były lata. Kolarstwo jest takim sportem wytrzymałościowym, szybkościowym i no wytrzymałościowym zwłaszcza przez 3 tygodnie. Naprawdę ekstremalny wysiłek, gdzie no bez pomocy specyfików wtedy się nie jeździło. Wierzę, że dzisiaj się da. Miejsce 7.

Kasia Kowalska oczywiście na miejscu siódmym, co przynieść może nowy dzień. Łukasz z Krakowa napisał a propos piosenki Panie Waldku, Kultu, że ta piosenka, jak i cała płyta, Ostateczny krach systemu korporacji, to był drugi semestr pierwszego roku studiów na krakowskiej AGH i ta płyta wybrzmiewała cały czas z okien akademików w miasteczku studenckim, a zwłaszcza w Juvenalia. A w Juvenalia oczywiście co roku Kazik z Kultem na bocznym boisku Wisły obowiązkowo. Nie pamiętam dokładnie, czy na pierwszym, czy na drugim roku koncert kończący Juvenalia od północy do trzeciej. Bite trzy godzinki. No tak, bo Kazik tak lubił grać i śpiewać. A pan Cupiał, dopisuje jeszcze Łukasz, a pan Cupiał właśnie zaczynał się interesować Wisłą Kraków. No to raz jeszcze Kult na zakończenie tej godziny na miejscu czwartym.

Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą

trzecia godzina wtorkowego, nie czwartkowego, wtorkowego Mam Gracia przed nami. Mam nadzieję wypełnić wam przyjemnie czas aż do godziny 16, a wtedy do finału, do półfinału Mistrzostw Świata pozostanie już tylko 5 godzin, czyli już z góreczki. Dzisiaj Francja zagra z Hiszpanią. Trzecia godzina, godzina jazdy dowolnej, czyli co mi w duszy gra, a gra mi dzisiaj w duszy, a dlaczego nie, The Strokes.

Żyje się tylko raz, śpiewa Julek Casablancas, a Mark Lanegan na to go przebija i mówi, że jednak nie. You only live twice.

Oczywiście piosenka do Bonda z 1967 roku, którą wykonała w oryginale Nancy Sinatra, a tutaj Mark Lanegan, czyli wokalista Screaming Trees. No to zawistował nam najpierw Julian Casablancas i On Live Once, przebił go Mark Lanegan, ale na to wszystko Macao i prawie po Macale mówi Noel Gallagher, Live Forever.

Noel Gallagher's High Flying Birds z piosenką Live Forever oczywiście. Hołd oddany macierzystej grupie Noela Gallaghera, czyli Oasis. No i na to wszystko, skoro już tak przy życiu jesteśmy, to na to wszystko jeszcze chłopak z Bałt, z Łodzi. Ostry. Życie po śmierci.

OSTR z bardzo osobistej płyty Życie po śmierci, bo to wtedy, kiedy zapadło się płuca Adama i naprawdę wisiał na włosku w pewnym momencie i potem napisał o tym całą płytę. A czy wiecie, że właśnie zostaje przywrócona do życia, trochę zapomniana, a bardzo ważna przecież, płyta Radka i Basi i całych Pustek? To stamtąd Telefon do przyjaciela.

27 lat temu premierę miał film, który zmienił karierę i wielu aktorek, i samej reżyserki. Film wyreżyserowała Sofia Coppola z rodziny tych Coppolów. Ona zresztą jako niemowlę grała w Ojcu Chrzestnym 1 i w Ojcu Chrzestnym 2. Natomiast wzięła na warsztat książkę Przekleństwa niewinności Jeffreya Eugenidesa i zrealizowała film, wyreżyserowała film. Film w trochę bajkowej scenerii, trochę oniryczny, a do tego wszystkiego, kiedy grał jeszcze duet Francuzów z R, ta atmosfera stawała się baśniowa, chociaż przecież czekał nas bardzo, bardzo smutny finisz i finał tej opowieści.

Kilka miesięcy temu ukazał się nowy album St. Vincent, a tak naprawdę płyta trochę podsumowująca jej karierę dotychczasową. To nie był The Best Of, ale to był koncert. Koncert z poważną orkiestrą symfoniczną i kiedy sama wokalistka mówi o ulubionej aranżacji jednej z jej piosenek przez tęże orkiestrę, to wskazuje utwór Smoking Section.

tak prawie półtorej godziny wspaniałej muzyki od Annie Clark, czyli od St. Vincent. Koncert z orkiestrą pod dyrekcją Julesa Buckleya. Koncert z Londynu, z Royal Albert Hall. Tutaj piosenka Smoking Section. A teraz Szwajcarka Daniela Weinmann, nagrywająca jako Odd Beholder.

Teraz aranżacyjnie będzie dużo skromniej, ale równie pięknie. Od czasu do czasu lubię wam przypomnieć o duecie, który już nie istnieje, który no już pewnie nigdy nie powstanie, bo chłopakom się nie udało zrobić kariery, o jakiej myśleli. Ale bardzo, bardzo, bardzo warto pamiętać o ich piosenkach. Twilight, Messenger.

To już 15 lat minęło do opublikowania ostatnich nagrań. Zostały po nich dwa longplaye, jakaś epka, kilka nagrań koncertowych, zawsze akustycznie, zawsze na dwie gitary. Rafał Bawirsz i Paweł Milewski, ten drugi jeszcze czasem nagrywa pod pseudonimem, jeszcze czasem nam daje trochę swojej muzyki, bardziej w elektronicznym nurcie. O Rafale trochę niestety świat zapomniał, chociaż namawiam go, żeby podzielił się z nami, nawet tutaj w Radiu 357 swoimi demówkami nagrań. Może się kiedyś doczekamy. 15 minut pozostało do godziny 16:00.

0: znakomita Hayley Williams, która tutaj wpadła do chłopaków z Failure, Rising Skyline. 14 lipca, dzisiaj Narodowe Święto Francji. Półfinał. Wieczorem mają Francuzi, czy będzie prezent, czy nie. No na razie my możemy zrobić taki prezent Francuzom, że zagramy coś po francusku właśnie.
1: Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi.

Jeden z dwóch wielkich liderów grupy Telefon, Louis Bertignac, nie tak znany jak Jean-Louis Aubert, ale też miał swój wielki przebój. To właśnie to Ces idées-là z połowy lat 80. Louis Bertignac. To jeszcze Erykah Badu.

I to tyle w dzisiejszym wtorkowym Mam Graciu. Dziękujemy za uwagę. Tomek Matlingiewicz, Bartek Gili, ja Tomasz Smokowski. Na zakończenie piosenka jeszcze od jednego ananasa. W zasadzie dwóch jest takich ananasów na świecie. Jeden to on, Genesis Owusu, a drugi to Michał Olszański, który za chwileczkę poprowadzi popołudniówkę Radia 357. Do zobaczenia. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Jeszcze sekunda i teraz minęła godzina 16. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 14 lipca, wtorek, zaczynamy popołudniówkę. A zaczniemy od serwisu, który przygotowała Monika Mędroch-Karbowska.
1: Nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez naszą parę dyżurną rosyjskiego samolotu, poinformował dzisiaj wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyna znajdowała się około 30 km od Ustki.
2: Po kontakcie, po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
1: Szef MON dodał, to pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową. Rozpoznanie jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zatrzymano również Cezarego J., byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo dotyczy kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy przeprowadzonej w 2017 roku. Mężczyźni mieli nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy jej finansowaniu.
3: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarów.
1: Tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani trafili do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Rząd nadal nie podjął decyzji w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza, że wsparcie dla kierowców pochłonęło już kilka miliardów złotych. Przyznał jednak, że na ceny paliw przekłada się nieefektywnie realizowane porozumienie pomiędzy USA a Iranem dotyczące cieśniny Ormus.
2: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój

0: dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
1: Sytuacja miała miejsce kilka dni temu. 54-latek zaatakował słownie w autobusie miejskim nastolatki z Ukrainy. Incydent został nagrany i trafił do sieci. Wczoraj mężczyznę aresztowała policja, a Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej wydał oświadczenie, w którym poinformował, że zatrzymany jest kierowcą zatrudnionym przez spółkę i od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jarosław Kaczyński skrytykował słowa Przemysława Czarnka. Chodzi o wypowiedź, która padła wczoraj na antenie telewizji Republika i w której wiceprezes PiS stwierdził, że, tu cytat, trzeba zmusić Unię Europejską do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński odniósł się do tych słów na portalu X. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, napisał prezes PiS.
2: A teraz już sport, no to dzisiaj ważny dzień, Mateusz Fusiarz, czekamy na mecz o 21:00.
3: No nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą, ale czuć w powietrzu pewnego rodzaju ekscytację. Ekscytację związaną właśnie z pierwszym półfinałem Mistrzostw Świata. O 21:00 punktualnie w Arlington w Teksasie rozpocznie się mecz Francja-Hiszpania. Mecz, który budzi potężne emocje, mecz, na który wszyscy czekamy z wypiekami na twarzach. W historii już 38 razy dochodziło do takiej rywalizacji. Bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla Hiszpanii. 18 zwycięstw przy 13 wygranych Francji i 7 remisach. Ostatnio oba zespoły spotkały się w półfinale Ligi Narodów, w którym Hiszpanie wygrali 5-4. Wcześniej zaś był półfinał Euro, niemal dokładnie 2 lata temu, 9 lipca, w półfinale Mistrzostw Europy. I wtedy też błyszczał ten kolega.
4: Jamal zrobił sobie miejsce.
3: Ten cudowny chłopak z Barcelony, który wtedy miał niespełna 17 lat, a teraz od wczoraj już 19 lat, ale nie rozgrywa jakiegoś wyjątkowego mundialu, trener Luis de la Fuente uspokaja. Powiedziałem mu, żeby się niczym nie przejmował i cieszył mundialem. Wielki dzień Lamina Yamala dopiero przed nami na tych Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, że już we wtorek albo w finale, jeśli się do niego oczywiście zakwalifikujemy. Tyle na razie o mundialu. O 17:30 oczywiście studio. O 17:30 także ma się rozpocząć pierwszy oficjalny trening Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. No taka ciekawostka. Po 17:30 także raport z 10 etapu Tour de France. A na zakończenie tego serwisu jeszcze informacja narciarska. Właśnie dziś, to jest we wtorek 14 lipca, oficjalnie otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle, które prezentować będzie historię narciarstwa, a przede wszystkim skoków.
5: Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie trochę bardziej też dla młodzieży, czyli interaktywność, trochę więcej rzeczy takich, które zadaniowe. Nie tylko to, żeby to było takie typowe muzeum czy galeria, ale żeby było też do zobaczenia, ale też do zachęcenia.
3: Mówił Adam Małysz w programie Dzień Dobry TVN. Interaktywna i multimedialna ekspozycja prezentowana będzie przy użyciu wielu technologicznych rozwiązań. Koszt całej inwestycji to niemal 26 milionów złotych.
2: Bardzo dziękuję ci, Mateusz. O meczu pogadamy 17:30, dobra?
3: No pewnie.
2: Tutaj wydaje mi się, że jeszcze nasi słuchacze też mogą się włączyć.
3: Zachęcamy do tego.
2: Co do pogody.
3: Tekstówki.
2: Tak, robi się coraz cieplej. Tutaj na Żoliborzu niebo bezchmurne. Temperatura już taka zdecydowanie powyżej 25 stopni. A do wieczora zapowiada się także ładna pogoda, bo synoptycy przewidują zachmurzenie małe. I umiarkowane, ale to dotyczy północnego wschodu, północy i centrum kraju. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Ale tu i tam zdarzą się opady deszczu, zwłaszcza na południowym zachodzie, czyli województwo dolnośląskie. Tam mogą także zdarzyć się burze i lokalnie opady gradu. Jeśli chodzi o temperatury do wieczora, 23 stopnie to północ, 29 centrum i południowy wschód, czyli Bieszczady, a chłodniej nad samym morzem, czyli jak ktoś sobie siądzie i popatrzy z plaży na Bałtyk, to będzie miał piękną bryzę, bo temperatura będzie w okolicach 20 stopni.
6: Popołudniówka 357. Zaprasza

0: Michał Olszański.
1: A ze mną jest Krzysztof Tubilewicz, który audycję przygotował i będzie z Państwem w kontakcie. Realizuje Tomasz Matlingiewicz. Monika i Mateusz będą przygotowywali serwisy, a zatem możemy jechać. A pojedziemy na początku po francusku, bo zdecydowanie chcemy dzisiaj tę atmosferę związaną z półfinałem Mistrzostw Świata podbić. A zatem pierwsza piosenka będzie po francusku, a druga będzie po hiszpańsku. Przy czym francuska piosenka będzie o najsłynniejszej ulicy. Chyba dzisiaj to zdecydowanie.
2: Jeszcze Francuzi mają dzisiaj święto swoje.
1: No właśnie, czyli 14 juillet. A wiesz, co się wydarzyło w 1789 roku 14 lipca?
2: No, ruszyli na Bastylię.
1: Dokładnie, no, brawo, Mateusz. My jesteśmy wykształconymi, młodymi inteligentami. Które tak. Słowo ci nie pasuje tutaj?
2: Nie prowokuj mnie, Michał, proszę.
1: Je d'assaut.

0: Tak, Opola Helizejski śpiewał Joe Dassin. Dzisiaj nam defilada, celebracja, cudowna atmosfera. Oby wieczorem nikt tego nie zepsuł, bo wiemy, że kibice francuscy mają jakiś koszmarny zwyczaj ostrego wejścia w agresję i robią się wtedy niefajne rzeczy z interwencją policji, a wiemy, że francuskie fliki jak atakują, to idzie na grubo. W studiu już jest Michał Trantał. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Nasz raport. Był czas, kiedy mówiliśmy, że już Zbigniew Ziobro to nam z lodówki za chwilę wyskoczy, jak się otworzy. Później się to troszkę wyciszyło i patrz, temat wrócił.
1: Temat wrócił, ale dziś chciałbym trochę w innej odsłonie, bo chciałbym powiedzieć, że brak wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry, to jest dobra informacja, z prostego powodu, bo pan minister Ziobro może wracać do kraju, bo to chyba wcale tak nie jest, że jest jakaś krwiożercza prokuratura i sądy zależne od władzy, skoro przeciwko tej władzy wydają wyroki.
0: To prawda. Jeżeli chodzi o kontakt z popołudniówką, bez zmian, czyli 510-357-357, można z nami rozmawiać, można wysyłać głosówki, ale wchodząc w aplikację znajdą państwo także nową formułę, czyli napisz. I wtedy mogą takie wiadomości tekstowe do nas, do popołudniówki docierać i ostatnio bardzo państwo cenią sobie ten właśnie kontakt. Ale teraz już nasz raport.
2: To jest raport 357.
1: W sprawie ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski premier Donald Tusk kręci nosem.
3: To jest irytujące, że ta koordynacja pomiędzy prokuraturą, sądem nie wygląda, szczerze powiedziawszy, dobrze.
1: Według sądu wniosek europejski nakaz aresztowania jest bezzasadny. Problemem jest miejsce przemywania poszukiwanego polityka, mówi sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie.
4: Sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
1: Bo wszyscy wiedzą, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
5: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami w sprawie nadużyć w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości.
6: To jest po prostu próba prześladowania opozycji. Rząd Donalda Tuska nie ma nic do zaoferowania w żadnym zakresie. Mierzy się z kolejnymi aferami.
1: To opinia posła PiS Radosława Fogla. A to już premier Donald Tusk, który też widzi problem. Oczywiście innej natury.
3: I w tych sporach takich, powiedziałbym, formalnych ginie to, co jest najważniejsze, to znaczy skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców, w tym byłych polityków. I tak, czeka nas jeszcze naprawdę dużo roboty.
1: Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl, przekonuje, że rządzący chcą za wszelką cenę rozliczyć polityków suwerennej Polski i wykorzystać do tego dość instrumentalnie wymiar sprawiedliwości. Za to środowiska Zbigniewa Ziobry buduje narrację, że polskie sądy są rzekomo całkowicie upolitycznione i bezwzględnie sterowane przez nową władzę.
7: A tu okazuje się, że figa z makiem. Polskie sądy przy wszystkich swoich wadach, a jest ich całe mnóstwo, mimo wszystko zachowują pewną polityczną niezależność i wydaje się, że pod wieloma względami jest ona mimo wszystko większa niż za czasów rządów Zbigniewa Ziobry.
1: Dzień po odmowie sądu w sprawie Ziobry CBA zatrzymało dwóch członków Polskiej Fundacji Narodowej. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku w czasach rządów PiS.
8: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej w wielkich rozmiarach.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Przypadek? Chciałoby się powiedzieć nie sądzę, albo sądzę. Natomiast realnie rzecz biorąc, trudno wykluczyć w tej sytuacji taką sytuację, że ktoś w organach ścigania zorientował się, że nie wyszło ze Zbigniewem Ziobrą, a trzeba się jakoś wykazać przed najtwardszym elektoratem Silnych Razem i Giertychowców, że ściga się były osoby związane z układem władzy Prawa i Sprawiedliwości i doszedł do wniosku, że może warto to aresztowanie przyspieszyć.
1: Zauważa Bartosz Bartosik i dodaje, że trwa polityczny pad.
7: Jak widać, znowu obie główne partie polskiego sporu politycznego nie mają zainteresowania i nie próbują nawet tego patu przezwyciężyć w jakikolwiek sposób. Tymczasem potrzebujemy dzisiaj odbudowania zaufania do państwa prawa, potrzebujemy bezstronności sądów i potrzebujemy takiego prawa, które służy obywatelom. Niestety jesteśmy od tego bardzo daleko.
1: I trzeba powiedzieć, że to takie dość smutne podsumowanie naszego komentatora.
0: A raport dzisiejszy, który znajdą państwo oczywiście w naszej zakładce, przygotował Michał Trantał. No to teraz obiecana piosenka po hiszpańsku, no bo przecież Hiszpania kontra Francja. Manu Chao.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: To oczywiście Manu Chao, hiszpański. Mamy zatem i francuską, i hiszpańskojęzyczną piosenkę za nami. Niebawem będzie piosenka dnia, ale wcześniej państwo już komentują.
1: Minęło trochę czasu. Ziobro, jak jest w Stanach, tak jest w Stanach. Jak go nie ma w Polsce, tak go nie ma w Polsce. No i co się zmieniło?
0: Tak, ma pan rację. Na razie się niewiele zmieniło.

0: Sezon wakacyjny, można by powiedzieć, rozkręca się. Za nami pierwsze 2 tygodnie wakacji. I w tej sytuacji my chcemy się pochylić nad tym, czy państwo potrafią się zresetować. Bo niestety jest taka wersja, że bardzo wielu z nas nie potrafi wypoczywać.
1: Bagaż mentalny to jest wszystko to, co na co dzień nas zajmuje i obciąża.
2: Tam jest między innymi laptop, tam jest między innymi notatnik służbowy, tam jest jakaś część samochodowa.
3: Widzę, że młode osoby taką mają dużo większą łatwość właśnie odcinania się od obowiązków i stawiania granicy.
0: Czyli jak wypoczywać bez bagażu? I to nie chodzi o walizki, tylko ten bagaż mentalny. O to, żeby się odciąć od tej pracy, od tej codzienności i rzeczywiście dać sobie prawo do wypoczynku. Ten temat pojawi się już niebawem. Materiał Sebastian Kierzek, no ale teraz czas na naszą piosenkę dnia. Jungle is Someday is Somewhere.

Bardzo fajny tekst przyszedł od Piotra, który napisał tak. Manu Chao, no, urodzony w Hiszpanii, ale dorastał we Francji. Uznawany jest bardziej za Francuza, czyli Francja ma półtora piosenki, a Hiszpania tylko pół. No, panie Piotrze, coś w tym jest, wobec tego nadrobimy to jeszcze w drugiej godzinie, coś po hiszpańsku nagramy. Także pan Krzysztof napisał w takim bardzo mocnym, konfrontacyjnym tonie, bo pan Krzysztof mówi tak. Stanowski ujawnił taśmy z tuszowaniem śmierci pacjenta i nic. Trzeba to czymś przykryć, nie? Żurek wymyślił, żeby aresztować kogoś z KRIT. To pan Krzysztof wcześniej jeszcze napisał, że jakoś nikt nie bierze całej sprawy z panem Dawidkiem, który jest pupilkiem. Dlaczego waszej władzy? To tutaj już nie rozumiem pana, panie Krzysztofie. O, to już wszystko. Ale proszę, czyli to bardzo pięknie działa. Jeżeli państwo chcą, to w aplikacji piszę i takie tekstowe informacje do nas pięknie dochodzą. Rozmowa w sprawie najmu krótkoterminowego już niebawem, bo jak państwo wiedzą, dzisiaj rząd przyjął nowelizację taką dotyczącą właśnie najmu krótkoterminowego, która ma na celu ograniczenie szarej strefy. Ale wcześniej jeszcze Kashin.

0: I teraz temat, który wielu dotyczy, bo są tacy, którzy udostępniają swoje mieszkania turystom i są tacy, którzy z tego korzystają. I to nie tylko w naszym kraju, bo rzecz dotyczy oczywiście tak zwanego najmu krótkoterminowego. Oto Rada Ministrów przyjęła projekt noweli uznającej najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Zmiana ma ograniczyć szarą strefę w tym obszarze. Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja, powiedział pan minister Kosiniak-Kamysz. Łączymy się z Martą Szczepańską, która jest radną miasta Warszawy. Miasto jest nasze. Dzień dobry, pani Marto. Witam w Radiu 357.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak pani przyjmuje tą inicjatywę Rady Ministrów? Temat wydaje się być istotny, bo ludzie się dość często skarżą, że ten najem krótkoterminowy bardzo mocno ogranicza jakby komfort ich funkcjonowania w ich własnych mieszkaniach.
1: No to jest problem, bo to, co zostało przyjęte, rozwiązuje tylko połowicznie problemy, które zgłaszają nam mieszkańcy, bo mamy rejestr, który pozwoli odpowiednio opodatkować tą formę działalności gospodarczej, ale zupełnie nie przyjrzano się temu, na czym mieszkańcom najbardziej zależy, czyli na tych regulacjach, które miały sprawić, że w własnym domu będą czuć się bezpiecznie i swobodnie.
0: Bo no ale jest taki zapis, hotelowa... pani Marto, jest zapis, te miejsca muszą mieć swój regulamin. No mniemam, że chodzi o taki regulamin, który na przykład będzie zobowiązywał tych gości korzystających z najmu krótkoterminowego do zachowania ciszy, spokoju i miru domowego pozostałych mieszkańców takiego bloku.
1: I kto będzie tego pilnować?
0: O, i to jest świetne pytanie. Myślę, ja chciałem tutaj... o to panią zapytać. Co to znaczy weryfikacja? Kto to będzie robił?
1: Moim zdaniem to będzie martwy zapis. Jednak sytuacja, w której wspólnota albo spółdzielnia mogłyby decydować, czy życzą sobie w swoim budynku mieć usługi hotelarskie, a jeśli tak, to w jakiej skali, byłby faktycznie sprawczym elementem zapisów prawa. A w tej sytuacji mamy tylko tak, że właściwie mieszkańcy muszą sami, muszą się godzić na to, że w ich własnym bloku nawet większość mieszkań może stanowić usługę hotelarską. I tak niestety jest. I jest to jeden z powodów, dla których dzielnica Śródmieście, na przykład w Warszawie, bardzo mocno się wyludnia, dlatego że ludzie uciekają z centrum, między innymi przez to, że nie są w stanie w budynkach, w których wcześniej mieszkali, swobodnie mieszkać, dlatego że hałas i inne uciążliwości związane z usługami hotelarskimi, a tak Airbnb niestety należy już traktować, no wiążą się z na tyle dużymi obciążeniami, że szukają szczęścia w innych dzielnicach lub pod miastem.
0: Tak, czyli sądzi pani, że tak, ta nowela głównie dotyczy tego, żeby zlikwidować szarą strefę, czyli chodzi o zwiększenie wpływu pieniędzy do budżetu, prawda? Żeby każdy taki obywatel, to nie musi być przedsiębiorca, to może być właściciel mieszkania, który je zgłosił do RMB, żeby od tej operacji finansowej odprowadził podatek, prawda? To ma być kontrolowane, to ma być weryfikowane. Też pytanie, jak to będzie robione, prawda? Bo to nie jest takie proste, bo sama pani mówi, że to już dotyczy wielu, bardzo wielu mieszkań w centrach naszych polskich miast.
1: I jeśli spojrzymy na to, co się dzieje w Europie, w jaki sposób na przykład Hiszpania sobie radzi z problemem, jak mocno na przykład mieszkańcy Barcelony wręcz protestują przeciwko zalewowi usług Airbnb w ich mieście, bo to po prostu paraliżuje dzielnicę w pewnym momencie, bo mamy większość mieszkań, które służą Airbnb, a nie mieszkańcom. No to możemy, że tak powiem, uniknąć pewnych kłopotów, które kraje zachodnie już rozwiązały albo przynajmniej dostrzegły, a my się wprost pakujemy, żeby rozwijać je dalej niestety. No i myśli się wciąż dobrobytem, nie myśląc o dobrostanie mieszkańców, czyli jakby regulacje, które były proponowane w pierwotnym projekcie, jednak stawiały też na to, żeby patrzeć na to, żeby mieszkańców chronić, a nie tylko patrzeć na tych, którzy w takie mieszkania inwestują i czerpią z tego zysk.
0: Tak, ma pani rację, tylko teraz spróbujmy zastanowić się, czy taka procedura, o której pani przed chwilą mówiła, że osoba, która ma w bloku, w jakiejś wspólnocie mieszkaniowej mieszkanie, powinna uzyskać zgodę pozostałych na wprowadzenie swojego mieszkania do tej sieci turystycznej, prawda? Raczej nie, trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, że wspólnota się zgadza.
1: Wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia współpracy społecznej. Na razie forsujemy takie rozwiązanie, gdzie to ta osoba inwestująca narzuca to, że przekształca budynek w hotel. A to wcale dobre nie jest. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda na przykład zebranie wspólnoty, kiedy większość mieszkańców okazuje się, że to są osoby, które bywają w tym mieszkaniu, a nie są tam na stałe. Właściciel ma kilkanaście, kilkadziesiąt takich mieszkań, nie jest w stanie pójść na wszystkie zebrania, nie partycypuje w życiu wspólnoty. To często paraliżuje takie funkcjonowanie tego typu wspólnot.
0: Tak, ma pani rację.
1: Albo wyobraźmy sobie, nie wiemy, kto mieszka za ścianą. Codziennie sąsiad się zmienia. Dzwonią do państwa domofonem, bo na przykład nie wiedzą, jak wejść do budynku. Czyli mieszkaniec stały przejmuje trochę rolę takiego odźwiernego w hotelu, hotelerskiego.
0: Jak się chodzi po Krakowie... Proszę, proszę, teraz pani dokończy tą
1: myśl. Rozmawiam z pisarzem Grzegorzem Piątkiem, który mieszka na parterze w Śródmieściu Warszawy i on skarżył się na to, że właśnie ma już takie mieszkania Airbnb w swojej kamienicy, no i niestety będąc pierwszym numerem na liście na domofonie, no służy jako odźwierny.
0: Chciałem wspomnieć o tym, że będąc niedawno w Krakowie, kiedy chodziłem po Kazimierzu Pięknym, czy troszkę bardziej w stronę właśnie Wawelu i później w stronę Starówki, to ma się wrażenie, że w zasadzie wszystkie mieszkania w tych starych kamienicach są udostępnione tym turystom, bo wszędzie są ludzie z walizkami, młodzi, starsi, tu hostele, tu mieszkania, tutaj są te systemy na piny, żeby wejść, prawda? Jak ta sytuacja wygląda w Warszawie w centrum? Pani ma jakiś obraz tego, czy to jest bardzo powszechne już w tej chwili?
1: Tak, jest to bardzo powszechne. Są kamienice czy budynki mieszkalne, w których mieszkańcy mówią, no jesteśmy jednym z trzech stałych mieszkańców na kilkadziesiąt mieszkań na przykład. Jest też problemem to, że tą nowelizację, te propozycje zapisów prawa proponuje minister Ireneusz Raś, który pochodzi z Krakowa, czyli doskonale rozumie, jakie ryzyka niesie ze sobą turystyka, że to jest fantastyczne źródło dochodu dla miasta, ale też są ryzyka, które należy mitygować i nas bardzo dziwi, że nie rozumie tego, że Warszawa i inne miasta nie chcą iść śladem Krakowa, który właśnie walczy z Airbnb, walczy też z tym, że centrum miasta nie nadaje się do życia. No i wybiera te rozwiązania, które są idą czystą ekonomią, a nie dobrostanem mieszkańców.
0: A jakie rozwiązanie byłoby dobre, pani Marto? Czy radni Warszawy mają jakiś pomysł?
1: No cóż, my jako miasto jest nasze, może powiem w tą stronę.
0: Właśnie.
1: Ten rejestr oficjalny, to o to występowaliśmy do Miasta Stołecznego Warszawy już bardzo dawno temu. Miasto Stołeczne stwierdziło, że jakby nie takiego rejestru wprowadzać nie będzie, no teraz już będziemy zobligowani do tego. Natomiast pozostałe zapisy dotyczące właśnie tego, żeby wspólnota mogła decydować, czy takie usługi hotelarskie życzy sobie mieć w swojej wspólnocie, czy nie, no to to już jakby... Parlament powiedział nie. Państwa zdanie i państwa potrzeby jednak no, nie są potrzebne. Liczy się wolność ekonomiczna.
0: Danego właściciela mieszkania, prawda? Który,
1: tak, ja zachęcam też państwa, żebyście zajrzeli na mapę wygenerowaną przez portal deweloperuch.pl. Ona była ostatnio popularna ze względu na publikację cen transakcyjnych mieszkań, ale też pokazuje, jak wielką skalą są właśnie te mieszkania w trybie Airbnb wynajmowane. To jest po prostu całe morze w Śródmieściu. To jest tyle kropek, że praktycznie całe Śródmieście jesteśmy w stanie przykryć tym. No i pytanie, czy tak ma wyglądać Warszawa nowoczesna?
0: Tak. Ten projekt doprecyzowuje, że każdy obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, będzie obligatoryjnie miał regulamin porządkowy i przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim przebywającym na terenie obiektu. Są przewidziane kary administracyjne, czyli tutaj jakiś kierunek, żeby zobligować wynajmujących i tych, którzy te mieszkania udostępniają, do pilnowania no, tych podstawowych norm współżycia. Może to przynajmniej w dobrym kierunku jakiś jest ruch, że ci ludzie, którzy te mieszkania udostępniają, będą w tej chwili czuli, że jakiś jednak bat nad nimi wisi.
1: Jak rozumiem, to jest początek rozmowy, natomiast liczyliśmy na więcej, liczyliśmy też na to, że samorządy będą mogły na przykład wesprzeć mieszkańców i oznaczać strefy, gdzie mieszkań w trybie Airbnb w ogóle nie można wynajmować, gdzie będzie można lepiej zadbać o kwestie przeciwpożarowe, bo jednak usługi hotelarskie no, powinny wiązać się z tym, że jednak lepiej dbamy o kwestie bezpieczeństwa na przykład. Mhm.
0: No dobrze, wobec tego temat jest rozwojowy, o tak bym powiedział. Przy czym tutaj warto zgłosić wobec tego projektu zdanie odrębne, bo zgłosiła je pani ministra funduszy i polityki regionalnej, pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pisząc zero praw dla samorządów.
1: Tak. Która zresztą wspierała nasz strajk Airbnb pod Sejmem. No i to też jest ciekawe, no bo pan minister Ireneusz Raś jakby wywodzi się z tego samego środowiska politycznego, więc mamy tutaj jakiś rozłam koalicyjny. Natomiast my pani Pełczyńskiej-Nałęcz bardzo dziękujemy za wsparcie, bo faktycznie w wielu aspektach wspiera inicjatywy takie, które pochodzą od ludzi. I jeśli chodzi na przykład o zasilanie Jeziorka Czerniakowskiego w wodę i Airbnb, mogliśmy liczyć na jej wsparcie.
0: Tak, ona nawet takie mocne zdanie napisała. Zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym, czy mają, czy nie mają za ścianą burdelu hotelu. No tak, mocne i rzeczywiście zdanie odrębne, jako jedyna zresztą. Bardzo pani dziękuję, pani Marto. Tak jak pani mówiła, trzeba się przyjrzeć temu problemowi właśnie z punktu widzenia tak zwanego dobrostanu mieszkańców, którzy mieszkają w takich blokach, budynkach, apartamentowcach, gdzie za ścianą ktoś wynajmuje mieszkanie na 2-3 noce i traktuje to jako wspaniały swój hotel i wolność domku w swoim domku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję
0: ekspertką
1: również.
0: W tym temacie.
1: Nie tylko dobrobyt.
0: Tak jest.
1: Dobrobyt.
0: Była dobrobyt, oczywiście. Była radna miasta Warszawy. Miasto jest nasze, pani Marta Szczepańska.

0: let you know, you one of my kind.
1: Ładnie zakończone to In Excess. Mam ładną bardzo informację. To jest mail, który przysłał pan Tomek na adres popołudniówka@radio357. I pan Tomasz pisze tak. Nie rozumiem tej nagonki na właścicieli mieszkań, którzy chcą wynajmować mieszkania krótkoterminowo. Mówicie tak, jakby każdy przyjezdny do miasta miał od razu hałasować, imprezować, przeszkadzać. Przecież ten gość może przyjechać do miasta z powodu odwiedzin rodziny, odwiedza tę rodzinę, może jest, chce pójść do szpitala, czy zobaczyć się z przyjaciółmi. To nie jest tak, że od razu muszą być niedobrym, złym obywatelem. Może on też chciałby spokojnie zasnąć w mieście po odwiedzinach rodziny, a nie może spokojnie zasnąć w nocy, bo sąsiedzi, stali mieszkańcy hałasują do rana. No, odwrócenie sytuacji. Tak samo jak mieszkańców, jak i gości obowiązują te same zasady. Pozdrawia pan Tomek z Gliwic. Być może państwo chcieliby to skomentować, bo sądzę, że są tacy, którzy udostępniają mieszkania do wynajmu krótkoterminowego, jak i tacy, którzy z tego korzystają, bądź tacy, którzy mają to za ścianą i uważają, że robi to trochę bałagan w ich otoczeniu. Jesteśmy do dyspozycji. 357-357, wcześniej 510, to jest nasz numer telefonu. Można wysyłać głosówki, a w aplikacji także nowa formuła, czyli można wysłać tekstówkę.

0: Manic Street Preachers w Radiu 357. Jeden z naszych słuchaczy odezwał się w sprawie prośby.
1: No ja mam nadzieję, że Państwo dopilnujecie dalej losów tego projektu, a jeśli zostanie przyjęty przez Sejm, to opublikujecie też i nazwiska posłów, którzy go poparli.
0: No, temat na pewno będzie się pojawiał. Co do opublikowania nazwisk posłów, no to pan wybaczy, ale to już nie nasza rola. Tym bardziej nie będziemy czytali nazwisk na antenie, no bo wie pan, czym to by się skończyło. Ale w każdym razie temat na pewno będzie przez nas monitorowany. Proszę państwa, to teraz czas na temat, który już anonsowałem kilkanaście minut temu. Mianowicie kwestia tego, czy my potrafimy wypoczywać. Przynajmniej większość z Polaków ma z tym problem. To są wnioski, które płyną z raportu Urlop bez bagażu. I tu nie chodzi wcale o bagaż fizyczny, ale o ten mentalny, to co mamy w głowie. Jak się go pozbyć i dlaczego dobry urlop to ten przygotowany? Odpowiedzi na te pytania szukał Sebastian Kierzek.
2: Tylko 3 na 10 Polaków wracających z urlopu czuje, że realnie wypoczęło.
3: Tylko 3 na 10. Jeszcze więcej, bo aż 80% z nas już w trakcie urlopu stresuje się powrotem. Mówi Kinga Woźniakowska, PR manager w Rainbow, inicjatorka akcji Urlop bez bagażu.
2: Bagaż mentalny to jest wszystko to, co na co dzień nas zajmuje i obciąża. Oczywiście praca. Ten bagaż mentalny to właśnie głównie nasze zmartwienia i obowiązki zawodowe.
3: Bagaż mentalny można zobaczyć. Na lotnisku Poznań-Ławica przygotowano specjalną gablotę z bagażem mentalnym.
4: Bardzo trudna do przeoczenia taka półka, na której są te wszystkie rzeczy, które dobrze byłoby, gdybyśmy zostawili. Tam jest między innymi laptop, tam jest między innymi notatnik służbowy, tam jest jakaś część samochodowa, tam są wszystkie te rzeczy, które są naszymi troskami dnia codziennego.
3: Wylicza rzecznik lotniska Marcin Wesołek. To jeszcze raz dane. Według raportu aż 1/4 z nas ma wręcz wyrzuty sumienia, że odpoczywa.
5: Mamy tak trochę we krwi, że trzeba pracować.
3: Iwona Wesołowska, trenerka w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
5: Że jak się człowiek leni za bardzo, właśnie leni, to nawet nie jest, że odpoczywa, tylko mamy takie wyrzuty sumienia, że się lenimy.
6: Ta praca ma dla nas ogromne znaczenie. Często jest źródłem naszego poczucia własnej wartości, jest takim podstawowym warunkiem wartości.
3: Joanna Flis, psycholożka i psychoterapeutka.
6: Czyli skoro pracuję, skoro zarabiam, skoro jestem produktywny, produktywna, użyteczny, użyteczna społecznie, to znaczy, że jestem wartościowa.
3: Choć ta mentalność na szczęście powoli się zmienia. Zmianę przynoszą młodzi, pokolenie Z.
5: Pracując z różnymi pokoleniami widzę różnice. Widzę, że młode osoby bardzo są, taką mają dużo większą łatwość właśnie odcinania się od obowiązków i stawiania granicy.
6: Urlop działa wtedy, kiedy regeneruje te zasoby, które nam się wyczerpały w toku pracy. Jeżeli pracuję poznawczo, to być może poznawanie nowego kraju, uczenie się w tym czasie nowego języka, no nie będzie najlepszym rozwiązaniem. Ale jeżeli my pracujemy na przykład w sposób bardzo monotonny i potrzebujemy stymulacji, to może się okazać, że taki urlop, który jest pełen przygód i wyzwań, będzie dla nas bardzo regenerujący.
7: Prawdziwy król odpoczynku jest jednak tylko jeden i jest nim sen. Jeśli zabraknie go w odpowiedniej dawce, cała reszta naszych starań przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.
3: Przypomina dr Tomasz Rożek. I jeszcze jedna sprawa. Do urlopu, dobrego urlopu warto się przygotować.
5: Odkładamy rzeczy, przydzielamy je komuś, delegujemy zadania przede wszystkim. Fajnym pomysłem jest zrobienie sobie takiej listy rzeczy, które będziemy robić po powrocie z urlopu. To jest najważniejsze, żeby zadbać o jakość, żeby tą pracę zostawić za drzwiami.
4: Rób to, co kochasz, ale pozwól sobie czasem tego nie robić. To jest to hasło, które chyba nam wszystkim ludziom ciężko pracującym, czasem zapracowanym, warto to hasło sobie przyswoić.
0: To prawda. Wnioski z raportu Urlop bez bagażu zebrał dla Państwa, no wciąż czekający jeszcze na swój urlop, Sebastian Kierzek.
8: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Temat najmu krótkoterminowego spotkał się z Państwa dużym zainteresowaniem. Ciekawą opinię przesłała nam jedna ze słuchaczek.
1: Sama posiadam mieszkanie jedno, które odziedziczyłam po rodzicach i bardzo chętnie wynajęłabym je komuś na 3, 4, 5 lat. Ale niestety nasze prawo nie chroni mnie jako właściciela. Bardzo często mamy do czynienia z lokatorami, którzy dewastują, niszczą mieszkania. Mamy też takie sytuacje, kiedy ktoś płaci nadal za mieszkanie media, a ma tak zwanego lokatora, którego się nie może pozbyć. Stąd wziął się ten boom na ten najem krótkoterminowy, bo on też jakby zabezpiecza właściciela mieszkania, że on może pozbyć się takiego niewygodnego klienta, który powiedzmy nie przestrzega regulaminu. I myślę, że to jest takie drugie dno, którym warto się zająć.
0: Na pewno pani ma rację, ale jeszcze jest drugi aspekt finansowy, bo jak pani wynajmie mieszkanie na 4-5 lat, to miesięcznie będzie pani miała z mieszkania pewnie 3-4 tysiące. Natomiast kiedy jest ten wynajem krótkoterminowy, to te pieniądze będą znacznie większe. To teraz jeszcze Block Party i patrzę na zegar, już niebawem nasz kolejny serwis.

0: Jest wtorek, 14 dzień lipca, minęła godzina 17. W Radiu 357 trwa popołudniówka, czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Nad Polską przetaczają się dzisiaj gwałtowne burze. Nad Dolnym Śląskiem przeszła nawałnica. W Jeleniej Górze pod naporem wody zawaliła się ściana i dach hali. Ewakuowano 213 osób. Nikomu nic się nie stało. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Alerty IMGW najwyższego trzeciego stopnia obowiązują na Dolnym Śląsku, a dokładnie w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Może tam spaść 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
1: Alerty drugiego stopnia obowiązują w pozostałej części Dolnego Śląska oraz na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, w części Wielkopolski oraz województw łódzkiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. W Wejherowie doszło do strzelaniny. W jej wyniku w głowę został ranny mężczyzna, który w stanie krytycznym trafił do szpitala. Obecnie na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności procesowe. Policjanci zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Do Sejmu trafiły wnioski o uchylenie immunitetów poselskich Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu z PSL, Tadeuszowi Chrzanowi z PiSu oraz Katarzynie Uberhan z Nowej Lewicy. Każda ze spraw dotyczy odrębnych zdarzeń. Wniosek wobec posłanki Uberhan dotyczy złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych oraz przywłaszczenia powierzonego samochodu osobowego. Wniosek wobec posła Władysława Teofila Bartoszewskiego dotyczy podejrzenia przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych. Z kolei Tadeuszowi Chrzanowi prokuratura zarzuca nadużycie uprawnień w związku z niedopełnieniem obowiązków podczas pełnienia funkcji starosty Jarosławskiego w 2018 roku. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego. Zmiany dotyczyłyby kar za niesubordynację żołnierzy. Za odmowę wykonania rozkazu w czasie wojny żołnierz mógłby trafić do więzienia na 30 lat, a nawet otrzymać karę dożywocia. Szef MON

0: Japonię jako centrum pozyskiwania zaawansowanych technologicznie towarów niezbędnych do inwazji militarnej na Ukrainę. W niedzielę amerykańska gazeta opublikowała artykuł zatytułowany „Jak Putin przekształcił Japonię w jaskinię szpiegów”, oparty na wywiadach z dziesiątkami przedstawicieli wywiadu i rządów z trzech kontynentów.
1: Zgodnie z ustaleniami New York Times, wydaleni z Europy, rosyjscy agenci przenieśli działalność właśnie do Japonii, wykorzystując jej słabe przepisy antyszpiegowskie. Za operację odpowiada zakonspirowany 20 dyrektoriat głównego zarządu wywiadowczego Rosji, którego oficer Maksim Filczenkow działa pod przykrywką pracownika linii lotniczych. Dziennikarze dotarli do dokumentów potwierdzających wysyłanie z Japonii przez Sri Lankę i Wietnam materiałów, które potencjalnie mogą wesprzeć rosyjski front. Jak podaje gazeta, władze Ukrainy wielokrotnie zwracały uwagę rządów Tokio na ten proceder. Tylko w kwietniu 2025 roku strona ukraińska skierowała do japońskiego MSZ 8 not dyplomatycznych ze zdjęciami komponentów firm Panasonic, Toshiba i NEC znalezionych w rosyjskiej broni. Jako przykład gazeta podała atak z użyciem rakiety manewrującej CH-101 przeprowadzony w maju przez Rosję na blok mieszkalny w Kijowie. Pocisk był naprowadzany przez japoński moduł komputerowy. Rząd Japonii dostrzega problem i zapowiada zmiany. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
0: Jak podano, japoński parlament przyjął już przepisy torujące drogę do stworzenia nowej, skonsolidowanej Krajowej Agencji Wywiadowczej, która ma koordynować rozproszoną obecnie działalność służb. W serwisie o 17 to wszystko. W kolejnym powiemy m.in. o spisie powszechnym łabędzi.
2: Przed nami noc, która będzie bezchmurna dla mieszkańców Polski Północnej, bo tam zachmurzenie małe, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, ale będą przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na południu i w centrum także burze. I to, o czym przed chwilą mówiła Monika w serwisie, na pograniczu Dolnego Śląska, Opolszczyzny, południowej Wielkopolski i ziemi łódzkiej opady mogą być intensywne. Mogą nawet dojść do 50 mm, a nawet w niektórych miejscach 80 mm na metr kwadratowy, czyli naprawdę lunie. Nad ranem na północy oraz południowym wschodzie lokalnie otworzą się mgły, które ograniczą widzialność. Temperatura w nocy 9 stopni miejscami na pojezierzach pomorskich, 15 stopni w centrum, a na wspomnianym południu, gdzie może lunąć, 17 stopni.
3: Popołudniówka 357.
2: Zapraszam Państwa do kontaktu. Można wysyłać tekstówki. Sporo ich przyszło. Głównie komentują Państwo sprawy związane z najmem krótkoterminowym. Myślę, że kilka takich tekstówek zacytujemy. Także nasze głosówki, bardzo mile widziane. I oczywiście 510 357 357.

0: No, przyznają Państwo, bardzo tak tanecznie i energetycznie zaczęliśmy drugą godzinę popołudniówki. Wspomniałem przed chwilą, kiedy odezwała się do nas jedna ze słuchaczek, że to jest kwestia także finansowa, że ludzie wolą krótkoterminowy wynajem, bo z tego mają więcej pieniędzy.
1: Wolę opcję mniejszych pieniędzy, comiesięcznych, ale bezpiecznych. Taki jest mój wybór.
0: Bardzo Pani dziękuję. To błyskawiczna wymiana zdań. Tekstówek przyszło bardzo wiele. Nie jestem w stanie wszystkich zacytować, ale tutaj jest ktoś, kto popiera zdanie Adama odnośnie najmu krótkoterminowego. Korzystam z takiego wynajmu i sama także wynajmuję mieszkanie. Płacę uczciwie podatki i nie rozumiem, dlaczego wspólnota miałaby decydować, jak mogę rozporządzać swoją własnością. Jeśli by decydowała, to raczej nie zgodzi się na wynajem krótkoterminowy. Za tym lobbują hotele. Okej, zobaczmy co dalej. Myślę, że znowu pojawia się ten sam problem. Polacy chcą zjeść ciastko i mieść ciastko, a do tego dochodzi zawiść. I zobaczmy jeszcze jedną. Reasumując, Polacy nie potrafią odpoczywać, a to już jest komentarz w sprawie tego, o czym mówiliśmy na temat tego, jak właśnie nie potrafimy odciąć się od rzeczywistości codziennej. No i zobaczmy jeszcze w takim razie jedną taką tekstóweczkę, która tutaj przyszła. I pani mówi, ostatnio w Wilnie korzystaliśmy z mieszkania Airbnb i było okej do soboty, bo w nocy z soboty na niedzielę nie pospaliśmy przez sąsiadów, którzy wracali z miasta około 2:00 po północy. Ale oni też nie pospali, bo mieliśmy wylot o 7:00 i o 4:00 musieliśmy się przygotować do wyjazdu i cicho nie było. Jak widać, bardzo dużo różnych opinii dotyczących, o, patrzę ileż tego wlatuje. Naprawdę widzę, że Państwo z przyjemnością korzystają z nowej formuły kontaktu z nami, czyli tak zwanych właśnie tekstówek w aplikacji. Wystarczy tylko tam kliknąć napisz i już można tekścik wysłać. Teraz Suki Waterhouse.

0: studiu pojawiła się Wiola Myszkowska. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Czyli za chwilę polityka międzynarodowa i tutaj znowu Paryż. Jakoś krążymy dzisiaj wokół tego Paryża. Zaczęliśmy od piosenki o Champs-Élysées, wieczorem mecz Francuzów, a dzisiaj święto narodowe. Ale ty chcesz nam powiedzieć o tym, że bardzo dynamicznie rozwinęła się to spotkanie koalicji chętnych, prawda?
1: Tak, ogólnie wiele rzeczy ostatnio dzieje się w Paryżu. O wielu tematach rozmawia się właśnie tam, jeśli chodzi o sojusze czy różne międzynarodowe sprawy i oczywiście przetasowania, jeśli chodzi o siły, również w Europie, rozmawia się o obronności Europy.
0: No właśnie, a zatem już teraz dowiedzą się państwo o wszystkim.
2: Daleki zasięg.
1: Rozmawia się o obronności Europy. Niedawno zakończył się przecież szczyt NATO w Ankarze, a od wczoraj trwało spotkanie tak zwanej koalicji chętnych. Jak informował Jean-Noël Barrot, minister do spraw Europy i spraw zagranicznych Francji, to spotkanie miało trzy cele. Wsparcie dla Ukrainy, określenie gwarancji bezpieczeństwa oraz wzmocnienie presji na Rosję. 25 przedstawicieli państw i rządów spotkało się w Paryżu, a 10 państw europejskich, w tym Ukraina, ogłosiło wczoraj powstanie koalicji rakietowej. I o tym porozmawiamy z wicenaczelnym i analitykiem w serwisie Defense24.pl Mariuszem Marszałkowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Było sporo deklaracji, jeśli chodzi o to spotkanie, ale chyba padło też trochę konkretów i na przykład wspomniana antybalistyczna koalicja rakietowa. O czym tutaj mówimy i na czym ta współpraca ma polegać?
3: No rzeczywiście doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie powstania takiego systemu obrony przeciwrakietowej, który byłby produktem europejskim, który byłby produktem powstającym na naszym kontynencie wraz z doświadczeniami, które zostały zebrane czy są zbierane z konfliktu na Ukrainie, bo pamiętajmy, że konflikt na Ukrainie, wojna na Ukrainie to jest ten typ konfliktu, który dzisiaj jest konfliktem pełnoeskalowym, którym wykorzystywane są wszystkie dostępne środki bojowe, łącznie z pociskami balistycznymi i pociskami quasi-hypersonicznymi, na przykład takim pociskiem jest rosyjski Cyrkon. No i te ostatnie kilka dni, kilka tygodni pokazują, że właśnie tego typu zagrożenia są najtrudniejszymi rodzajami zagrożeń powietrznymi, przed którymi trudno się ochronić. I na przykład Ukraina bardzo cierpi na deficyt środków czy efektorów do systemów przeciwrakietowych. O ile radzi sobie ze strzeliwaniem szahidów, gierani, czyli tych środków latających relatywnie powoli i nisko, radzi sobie ze strzeliwywaniem rakiet manewrujących, to niestety pociski balistyczne są tym rodzajem celu, który stwarza ogromne wyzwania, no i potrzebuje, te pociski potrzebują bardzo dedykowanych środków obrony, których w Europie i w ogóle na świecie jest dzisiaj niewiele.
1: Jeśli chodzi o podstawę albo jeden z elementów tej koalicji, no to ma być to Freya, czyli opracowywany jeszcze ukraiński system obrony powietrznej. Tutaj też padły pierwsze konkrety i ustalenia, mianowicie kto będzie współpracować, czego potrzebuje ten system jeszcze od państw europejskich. Ma być to system gotowy do 2027 roku. Na jakim etapie budowy jest Freya?
3: To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o deklaracje związane z powstawaniem różnych systemów bojowych, w tym wspomnianej Frey przez panią redaktor. Ja zawsze apeluję o podchodzenie z pewną dozą takiego dystansu, dlatego że Freya to jest system oczywiście owiany bardzo dużą tajemnicą, bo pamiętajmy, że to jest produkt, który powstaje w warunkach wojennych, w momencie, kiedy Rosjanie właściwie cały terytorium Ukrainy obejmują swoim zasięgiem różnego rodzaju środkami bojowymi. Zatem ta trudność jest szczególna, jeżeli chodzi o powstawanie i rozwój nowych typów uzbrojenia. Natomiast Freya co do zasady jest systemem, z tego co wiemy, który bazuje na jeszcze rozwiązaniach sowieckich, czyli pociskach do systemu S-300W, czyli takiego systemu typowo antybalistycznego. No i pytanie jest, czy na bazie takiego systemu można stworzyć coś bardzo nowoczesnego. Ja raczej bym szedł w stronę tego, że Ukraińcy chcą jeszcze skorzystać z tych zasobów, które mają odziedziczone po Związku Sowieckim, które można w jakiś sposób jeszcze wykorzystać, bo nie wszystkie te rakiety przecież na przykład były sprawne, żeby wystrzelić je z wyrzutni, natomiast można byłoby z nich coś wyciągnąć, nazwijmy to w cudzysłowie, i zbudować na ich podstawie coś nowego. Natomiast raczej nie wskazywałoby też tempo produkcji, tempo rozwoju, no bo rok, jeżeli chodzi o powstawanie systemu od nowa, świadczy o tym, że to nie będzie system jakiś przełomowy czy całkowicie nowatorski. To będzie po prostu, czasami mówi się na takie określenie też w innych systemach obrony powietrznej, które Ukraińcy zbudowali, jako Frankensamy, czyli Franken, jak kiedyś był Frankenstein, który był zlepkiem różnych bytów, tak właśnie ten system przeciwlotniczy ma być takim zlepkiem różnych elementów, różnych technologii pochodzących z różnych państw, który ma dać określone zdolności.
1: To teraz zapytam o perspektywę europejską. Tutaj mam na myśli kraje takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Jak czytamy w oświadczeniu tej koalicji, będzie ten system obrony przeciwrakietowej będzie uzupełnieniem suwerennych rozwiązań europejskich już pozyskanych lub które zostaną pozyskane przez kraje uczestniczące. Więc mówi się o zintegrowaniu obrony przeciwrakietowej w Europie. Czy w tym przypadku, w przypadku różnych krajów europejskich, ta integracja pod kątem technologicznym na przykład, czy ona jest dużym wyzwaniem?
3: To jest dużym wyzwaniem, dlatego że dzisiaj właściwie, jeżeli chodzi o rodzinę pocisków, czy w ogóle systemów przeciwrakietowych w Europie, dominują dwa. Pierwszy to jest system francusko-włosko-brytyjski SAMPT, który jest używany przez Włochów, przez Francuzów, został zamówiony przez Duńczyków. I ten system to jest właśnie rodzina takich europejskich pocisków, między innymi Aster-30, które mają w założeniu być pociskami przeciw właśnie rakietowymi, wybitnie przeciwrakietowymi balistycznym, czyli tym pociskom takim jak Iskander. I to jest jedno rozwiązanie, które w Europie funkcjonuje. Drugim rozwiązaniem, które jest popularne w Europie, z którego korzystamy między innymi my jako Polska, to są systemy amerykańskie Patriot. I to są systemy, które są wykorzystywane przez Polskę, przez Hiszpanię, przez Holandię, przez Niemcy. No i te państwa mają swoje określone różnego rodzaju zasoby i zdolności właśnie przeciwrakietowe. No zatem zbudowanie jednej zintegrowanej obrony przeciwrakietowej w oparciu o jeden system jest bardzo trudne, dlatego że ci producenci co do zasady oni nie współpracują ze sobą, tylko rywalizują. To są konkurenci na rynku zbrojeniowym, zatem trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład bateria pocisków Patriot w pełnej integracji działała z pociskami SAMP na przykład. Oczywiście są pewne możliwości współdziałania, no bo jako NATO chcemy budować zintegrowaną obronę powietrzną, natomiast sama integracja nie polega tylko i wyłącznie na jednym konkretnym systemie, ale na kilku systemach, które wzajemnie się uzupełniają i wypełniają jakby te luki, które powstają. Zatem jeżeli Freya miałaby powstać, miałaby być działającym systemem, no to myślę, że to właśnie będzie coś w rodzaju takiego zlepka różnych możliwości, różnych technologii. Na przykład radar francuski, który będzie dostarczał informacje, efektory ukraińskie w jakimś stopniu. Pytanie też, czy Ukraińcy są w stanie wybudować takie pociski, bo pamiętajmy, że...
1: No właśnie, to jest pytanie. Bo jeszcze to wszystko dzieje się w kontekście, no, oczywiście rzeczywiście wychodzenia Stanów Zjednoczonych z, w jakiejś części oczywiście, jeśli chodzi o to wsparcie wojskowe z Europy. Stany Zjednoczone są teraz zainteresowane trochę innymi regionami świata i te niedobory też systemów, pocisków wynikają również z tego, ale to nie jest jedyna rzecz, prawda? Jak zresztą słusznie zauważył redaktor Maciej Szopa z Defense 24, na temat tego, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, albo też licencję na produkcję broni od Francji, więc dostaje licencję. No i redaktor Maciej Szopa pisze w ten sposób: wojna to jednak nie gra w StarCrafta, nie wystarczy mieć plany, żeby budować broń. Jako osoba, która grała kiedyś w StarCrafta, potwierdzam, trzeba mieć do tego jeszcze surowce. No i tutaj jest pytanie o surowce. Skąd Ukraina weźmie surowce i komponenty i skąd Europa będzie je brać?
3: No to jest bardzo ważne pytanie. No i proszę zwrócić uwagę, że dotychczasowe działania Ukrainy, na przykład w kontekście, tu podam przykład, rozwoju broni dalekiego zasięgu, na przykład pocisków takich znanych, czy medialnie znanych, Flamingo, czyli tych ukraińskiej produkcji.
1: Z różową obudową.
3: Dokładnie, manewrujących, to na przykład w przypadku tych systemów paliwo do tych rakiet ma być produkowane w Danii. Silniki mają być montowane w Czechach. Zatem ta ostateczna produkcja, no właściwie nie wiadomo nawet, czy powstaje na Ukrainie, czy ona jest tylko i wyłącznie tam składana z tych elementów, które gdzieś tam są sprowadzane za granicę. Oczywiście w momencie pokoju to będzie możliwe. Ukraińcy będą pewnie odbudowywać swoją bazę przemysłową i odtwarzać te zdolności. Natomiast na dzisiaj, no proszę zwrócić uwagę, ostatni atak na Kijów kilka dni temu i potężne eksplozje w jednym właśnie z zakładów zbrojeniowych, którym prawdopodobnie produkowano pociski rakietowe na potrzeby ukraińskiej armii, no został zniszczony. Dopóki trwa wojna, to ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek poważny gracz przemysłowy inwestował w produkcję tego typu systemów na terytorium Ukrainy, a bez pieniędzy i bez know-how firm zachodnich raczej nie widzę możliwości, żeby Ukraińcy samodzielnie opracowywali bardzo skomplikowane i bardzo zaawansowane systemy obronne, bo to jest niemożliwe w sytuacji, kiedy kraj boryka się z problemami choćby kadrowymi na potrzeby uzupełnienia armii, żeby jeszcze znalazł możliwości, żeby znajdował odpowiednich ludzi, odpowiednich inżynierów, którzy będą chcieli ryzykować pracując w takich zakładach.
1: A nawet w czasie pokoju to jest oczywiście bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był wicenaczelny i analityk w serwisie defense24.pl Mariusz Marszałkowski. Dziękuję jeszcze raz.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Wiolu. To Wiola Myszkowska dzisiaj przygotowała Daleki Zasięg. Teraz jeszcze przez 2,5 minutki Jack White, a później już na pewno przez więcej niż 4 minuty Mateusz.

0: Tak, to już minutka po 17.30. Najwyższy czas na spotkanie z Mateuszem.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Jeszcze raz witam serdecznie. Teraz głos dla ciebie, Mateusz Puciarz.
2: Dobrze, ale będziesz tam się...
0: Będę cały czas czuwał.
2: No to teraz już nie ma żartów. 3,5 godziny pozostało nam do rozpoczęcia pierwszego półfinału Mistrzostw Świata 2026. I umówmy się, dzisiaj w sporcie nie było i nie ma niczego ważniejszego. Nade wszystko liczy się Arlington, nade wszystko liczy się mecz Francji z Hiszpanią. Tuż po półfinałowym starciu, ćwierćfinałowym starciu z Belgią, Lamine Yamal został zapytany o to, czy boi się starcia z rozpędzonymi trójkolorowymi, na co Hiszpan miał odpowiedzieć, że to raczej oni powinni się bać La Furia Roja. Media odrobinę rozdmuchały tę wypowiedź, no i... Po meczu z Belgią dziennikarze zapytali mnie, czy boję się Francji. Odpowiedziałem, że nie, bo jesteśmy przecież mistrzami Europy. Nie boimy się żadnego meczu. Nie martwię się tym, że mniej strzelam, o ile drużyna gra dalej. Oczywiście to wspaniała rzecz, kiedy trafiasz w tak ważnych meczach. Podejmuję to wyzwanie, czekam na nie, po to tu jestem. Ten mecz będzie wyjątkowy. No musi, po prostu musi być wyjątkowy, chociaż zdarza się oczywiście, że potencjalne hity nam nie dowożą. No ale trzymajmy kciuki, by było inaczej. Francuzi dzisiaj mają mnóstwo motywacji, by grać niemal do ostatniego tchu nad Sekwaną Święto Narodowe, bo 14 lipca właśnie 1789 roku od szturmu na Bastylię rozpoczęła się wielka rewolucja francuska. Oczywiście 14 lipca to święto narodowe, dzień świętowania, ale też pamięci, bo wracamy również do wydarzeń z Nicei sprzed 10 lat. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar. Tym bardziej tego dnia chcielibyśmy sprawić, by nasz kraj był z nas dumny. Kibice bardzo nas wspierają i motywują, ale już samo bycie w półfinale Mistrzostw Świata jest wystarczającą motywacją, by dać z siebie wszystko. Liczymy, że świętowanie będzie podwójne. Swoją drogą mecz Francji z Hiszpanią poprzedzi minuta ciszy. Będzie ona poświęcona pamięci ofiar zamachu terrorystycznego, który miał miejsce w 2016 roku w Nicei właśnie, a wcześniej mówił obrońca reprezentacji Francji Jules Koundé. Krótko wątek sędziowski. Dzisiejszy mecz półfinałowy sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, na warze asystować będzie Tomasz Kwiatkowski, a do jutrzejszego starcia Anglii z Argentyną oddelegowany zostanie Ismail Elfat, Amerykanin pochodzenia marokańskiego. Na swój trzeci mecz mundialu wciąż oczekuje ekipa Szymona Marciniaka, no i głosy są podzielone. Niektórzy eksperci wspominają, że Pierluigi Collina jest wprost zakochany w naszym arbitrze i że finał z udziałem polskiej trójki sędziowskiej jest realny. Inni znawcy podkreślają, że jeśli w meczu o tytuł miałaby zagrać Argentyna, to Marciniak na pewno go nie posędziuje, bo to właśnie on w fazie grupowej nie pokazał Leo Messiemu czerwonej kartki, a FIFA chciałaby uniknąć dramy. Być może jest jeszcze jakaś trzecia, czwarta opcja, mądrzejsi będziemy za kilka dni. Cokolwiek się w tej sprawie wydarzy, od razu usłyszą Państwo o tym na naszej antenie. Tymczasem co do wspomnianego Messiego jest ciekawy, naprawdę ciekawy wątek do poruszenia.
3: Jak fajnie jest chodzić, jak chodzić jest miło i patrzeć po drodze. Czy coś się zmieniło?
2: No chociażby wynik się może zmienić, prawda? W każdym razie nie ma żadnych wątpliwości, że Leo Messi walnie przyczynił się do tego, że Albiceleste z jednej drugiej finału są. Zgadzamy się. Strzelił 8 goli, ma 2 asysty, ale jak obliczyli statystycy, 47% czasu na boisku spędził chodząc. Ponadto ma najkrótszy średni dystans spośród wszystkich argentyńskich graczy z pola, którzy wystąpili w turnieju przez co najmniej 20 minut, pokonując średnio zaledwie 8,2 km w ciągu 90 minut. Z drugiej strony jest to słynne powiedzenie: lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a Messi przecież nie stoi, tylko właśnie no, spaceruje sobie. Jak podaje BBC, na tym mundialu oddał już 33 strzały i stworzył 21 okazji, łącznie 54, co jest najlepszym wynikiem od czasów Diego Armando Maradony w 86 roku.
0: Wiesz co, on jest dla mnie jak taki chirurg, bo operację prowadzi zespół i w pewnym momencie, jak już jest wszystko przygotowane, to pielęgniarka mówi: Leo, to teraz już trzeba zrobić to ostateczne cięcie. Okay. I wtedy Leo podchodzi, trzask, gol.
2: Może coś w tym jest. No z drugiej strony, wiesz, no jest to skuteczna.
0: Tak, ale człapie rzeczywiście. Ja lubię popatrzeć czasem, jak on się tak człapie w środku pola.
2: Tak, wspomniałem o Diego Armando Maradonie z 86 roku. To nie jest już 86, a 2026 i trzeba zająć się tym, co tu i teraz. Dlatego serwis zakończymy już nie piłką nożną, a raportem kolarskim, bo to można powiedzieć druga najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o sport dzisiaj. I będzie to raport prosto z Francji.
4: Thank you. poniedziałek kolarze nieco odetchnęli. Wczoraj lekko pokręcili 30-20 km, żeby mięśnie nie zapomniały o szosie i o rowerach. A dzisiaj dziarsko wskoczyli na swoje dwukołowe rumaki. Spięli cugle kierownicy, strzelili ostrogami pedałów i ruszyli na podbój 10 etapu. Start w Aurillac, uroczym mieście wśród pagórków departamentu Cantal. Owernia, kraina wulkanów, pysznej wędzonej szynki i wspaniałych żółtych serów. Zimą narty, teraz rower. Aurillac od lat gości międzynarodowy festiwal teatralny. Teraz w czerwcu inny festiwal dla tych, co to lubią zjeść. Festiwal smaku. 166 km, ale po trasie jak górska kolejka w lunaparku. Aż 7 górskich premii. Dwie pierwszej kategorii. Pola porośnięte krótkimi rżyskami grzywek w kolorze ochry. Upstrzone zielonymi plamami kęp drzewa. Brązowe krowy leniwie patrzą na kolarzy, leżąc i żując resztki trawy. Ludzie wiwatują. Marzy im się wielki dzień po trzykroć. 14 lipca, święto narodowe, zdobycie Bastylii. Tęsknią za tym, aby Francuz wygrał wielką pętlę. Właśnie dzisiaj. No i wieczorem, żeby niebiescy zwyciężyli z Hiszpanią na Mistrzostwach Świata. Żeby zagrali w finale. 80 km do mety. Trzech wykorzystało mozolne wspinanie się szprycha za szprychą na przełęcz. Już teraz dwójka, Kolumbijczyk i Hiszpan. Francuz ma bowiem problemy techniczne. Zostaje. Dwóch uciekinierów pędzi po lekko opadającej trasie. Dwójka znów się wspina. 37 sekund przewagi nad kilkunastoma koleżami, a wśród nich jest Kwiatkowski. 50 km peloton przyspieszył. Ekipa Pogaczara przestała żartować. Pochłaniają kolejne grupki kolarzy. Na czele Hiszpan jeszcze walczy, ale oni są bez litości. 45 km do mety i już peloton razem. Ale oto przedostatnia przełęcz. Pierwszej kategorii. Różowa koszulka. Kolumbijczyk Carapaz. Pół minuty nad peletonem. Podjazd i wtedy rusza żółte TGV. Strzała. Pogaczar goni Kolumbijczyka. Dochodzi go. Wyprzedza i gna do mety. Carapaz nie rezygnuje. Pogaczar włącza szósty, siódmy, ósmy bieg. Nie da się dogonić wiatru. Nie można okiełznać huraganu. Wąsko. Słoweńskie maestro zwalnia tylko na ostrych zakrętach. Górska perć dla Kozic. Górska perć dla Pogaczara. To on wygrywa. King Kong światowego kolarstwa. Meta w Lyon. Znana stacja narciarska w Auvergne. Jedyna taka w Europie, w której na stok można dostać się wprost z dworca kolejowego. 60 km tras. Przez stulecia dolina była niezamieszkała przez człowieka. Królowały niedźwiedzie. Na początku ubiegłego wieku przyjeżdżała tutaj burżuazja, ale i intelektualiści, poeci, botanicy, geolodzy, a wkrótce potem narciarze. A we środę 11 etap odetchną sprinterzy nie lubiący gór i wulkanów. 161 km po niemal płaskiej trasie. Start w Vichy, meta w Nevers. Dwa niewielkie pagórki, a poza tym stół do ping-ponga. Równo, równo, równo. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
2: Dziesiąty etap, tak jak wspomniał Marek Brzeziński, wygrał Tadej Pogaczar, zachował też koszulkę lidera. Dziękujemy za tę jak zwykle porywającą relację. Przed chwilą w jednej ze stacji telewizyjnych, właściwie nie tylko jednej, można było zobaczyć, że Robert Lewandowski już rozpoczął treningi ze swoim nowym klubem, czyli Chicago Fire, czyli jest lewy w Chicago. Wieczne miasto, dzisiaj ciepłe, bo tam chyba słoneczko. Także wszystko się zgadza.
5: Radio 357.
6: Bardzo dziękuję Mateuszowi za
2: studio mundialowe. Już mnie wyganiają. Już
6: tu... No spokojnie, możesz posiedzieć sobie, jesteś mile tutaj widziany, absolutnie.
2: Nie, no trzeba się do meczu przygotować odpowiednio.
6: Właśnie, a propos meczu, bo jeden ze słuchaczy zarzucił, że ten hiszpański utwór Manu Chao, to ten Manu Chao taki bardziej francuski, wobec tego nadrabiamy. Teraz już będzie prawdziwie hiszpański, Enrique Iglesias.

0: Uszanowanie, panie redaktorze. Może by pan zapytał na antenie pana Listkiewicza, naszego sędziego, czy ma już spakowaną walizkę, czy jeszcze nie?
1: No dobrze, to idzie pytanie. Drogi Tomaszu Listkiewiczu, który tam gdzieś jesteś w Stanach i nas słuchasz, czy już spakowałeś swoją walizkę?

0: Zatem mamy hiszpański utwór w całości. Dobrze, czy to nie zwiastuje remisu i karnych? To też możliwy scenariusz na dziś. Ale żeby taki remis soczysty, nie? 2-2, 3-3, coś takiego. A tutaj jeszcze jest bardzo ładna jedna tekstówka. Co to za zdjęcie pana redaktora? Bo to jest taka nasza nowa, fajna zabawa, że ci z państwa, którzy są patronami, mogą w naszej aplikacji znaleźć zdjęcie aktualnie prowadzącego redaktora na antenie. W moim przypadku to jest piękne wspomnienie. Idę ze lwami, to był piękny park w Senegalu. Tak, tak, miałem okazję tam być. To już ponad rok temu, ale wspomnienia są cudowne. Takie zdjęcia zawsze będą się pojawiały właśnie dla naszych patronów, tych dziennikarzy, którzy są w danym momencie na antenie. Fajnie. Zobaczymy, czy odezwie się do nas pan Tomasz. Natomiast teraz inny Tomasz, Jeleński. Chodzi mianowicie o informacje o zdrowym odżywianiu. Gdzie ich szukamy? Najczęściej u znajomych i, jak się okazuje, w internecie. Zamiast zapytać dietetyka, sprawdzamy w sieci, co powinniśmy jeść i ile razy dziennie.
1: Trzeba częściej, ale mało.
2: 3-4 razy dziennie, około 5 razy dziennie, tak jest najzdrowiej.
3: Korzystam, ale sama się też kieruję rozsądkiem, ponieważ sama jestem ochrona zdrowia, więc też się muszę kierować rozsądkiem.
4: Czyli nie wierzy pani, co pani znajdzie w sieci na temat odżywiania?
3: Niekoniecznie, niekoniecznie.
4: Bo tam są i mądre rzeczy, ale też jest dużo głupot.
3: Właśnie dlatego.
5: Polacy najczęściej szukają informacji o żywieniu u rodziny i znajomych.
6: Magdalena Siuba-Strzelińska, dietetyk kliniczna, współpracująca z Fundacją Nutricja.
5: Tak odpowiedziało 35% badanych oraz w mediach społecznościowych, które wskazało 34% respondentów. Zdecydowanie rzadziej sięgają po wiedzę ekspertów. Dietetyków wskazuje zaledwie 6% badanych, a lekarzy tylko 3%.
3: Uważam, że no co przyjaciółka powie, nie musi być zdrowe dla mnie.
7: Odchudzam się non-stop, codziennie, od godziny do godziny, a później sobie tak odpuszczam i dużo jem.
8: Robią bardzo duży błąd, dlatego że ja wychodzę z tego założenia, że to, co napisał farmaceuta, to, co zaleca lekarz, to są ludzie, którzy się na tym znają, chcą naszego dobra, a my nie możemy być mądrzejsi, bo się nie znamy.
9: Na ogół robimy to bez głowy.
6: Doktor Michał Mularczyk, kardiolog interwencyjny, dietetyk.
9: Dlatego, że większość osób kupuje kolorowe gazety i wybiera sobie dietę, która będzie pasowała. Przegląd gazet wybieramy na ogół dietę, która nam najbardziej pasuje i to nawet nie jest złe, tylko dobrze by się było skonsultować z kimś, kto ma pojęcie na ten temat. Z lekarzem, z dietetykiem, najlepiej dwa w jednym popularne, prawda? Czy dana dieta będzie dla nas dobra. Założenie jest dobre. Chcę być na diecie, która mi smakuje. Tylko nie mamy pojęcia tak naprawdę o tym, jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie.
5: Niemal co piąta osoba deklaruje korzystanie ze sztucznej inteligencji jako źródła informacji o żywieniu. Wyniki te pokazują, że pacjenci i ich bliscy coraz częściej szukają informacji o żywieniu tam, gdzie mogą je dostać po prostu szybko.
10: Mamy do czynienia bardzo często z samoleczeniem się pacjentów.
6: Doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Marusza.
10: Mamy sztuczną inteligencję, AI, mamy Google'a. Mamy więc wiele miejsc, gdzie pacjenci mogą zadawać pytania, na które dostają albo trafne, albo całkowicie błędne odpowiedzi. Efektem tego jest to, że pacjenci idą do apteki, którą coraz bardziej zaczynają traktować jako sklep spożywczy. Kupują sobie co chcą i stosują jak chcą.
5: W przypadku choroby niewłaściwe wskazówki żywieniowe mogą nie tylko nie pomóc, ale wręcz zaszkodzić. Dlatego pamiętajmy proszę, żeby szczególnie w trakcie choroby nie podejmować decyzji żywieniowych na podstawie przypadkowych porad z internetu, tylko opierać się na sprawdzonych źródłach i konsultować zalecenia z lekarzem lub dietetykiem.
0: Proszę bardzo, i tutaj wiadomo, o co chodzi. Ten temat przygotował dla państwa Tomasz Jeleński.
11: Popołudniówka 357.
0: Od razu jest odpowiedź od Tomasza Listkiewicza z Miami. Dzień dobry, walizka nie jest spakowana, a flaga Polski nadal dumnie wisi u mnie w pokoju. Ale na mecz się nie zanosi, chyba już zakończyliśmy tegoroczną przygodę mundialową. Chociaż nadzieja umiera ostatnia. Ukłony dla wszystkich. Przekazane na antenie pozdrowienia dla Tomasza, który tam w Miami, no czeka jeszcze czeka. Jak napisał, wcale do końca nie wiadomo, choć szanse niewielkie. Zobaczymy. Patrzę na zegar, już za 12 minut, godzina 18, tyle mamy czasu do zakończenia popołudniówki, a ja jeszcze chciałbym pozdrowić Białą Podlaskę. Tam byliśmy niedawno w ramach wielkiej wyprawy maluchów, naprawdę było bardzo pięknie.

0: Nothing hurts like the rush. Bardzo dużo tekstówek. Naprawdę jestem Państwu wdzięczny za podjęcie tej nowej formuły kontaktu z popołudniówką. Można wybierać, można przebierać. Jeszcze raz przepraszam, że wszystkich nie cytujemy, no ale jak przyszło ich ponad 50, to sami Państwo rozumieją. A teraz już przed nami najnowsza piosenka z nowej płyty The Rolling Stones. To nasza propozycja do listy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Zazdrosny kochanek.

0: Jak się podoba? Tak wysoko śpiewający Mick Jagger to piosenka Jealous Lover. Teraz będzie coś, co może Państwa zaskoczyć, bo to Ola Dobieszewska wpadła na niezwykłą historię. Co łączy 2026 z 2003? Czy historia kołem się toczy? No, pewne wydarzenia udowadniają, że tak.
1: Wyobraź sobie, że w 2003 roku zapadasz w śpiączkę i budzisz się dzisiaj. Otwierasz oczy, odłączasz kroplówkę i wychodzisz ze szpitala. Na stacji benzynowej wciąż można kupić draże korsarze, a w telewizji leci Sylwester z dwójką. W Familiadzie Karol Strasburger wciąż opowiada dowcipy, które były czerstwe już w średniowieczu, a Tadeusz Sznuk w jednym z 10 patrzy na uczestników z tą samą stoicką rezygnacją człowieka, który widział już upadek kilku cywilizacji. O swoją świetlaną przyszłość walczy Leszek Miller, a w radiu Michał Wiśniewski i Mandaryna planują ślub.
2: Jestem z Mandaryna.
1: W prosektorium pewnego szpitala też nic się nie zmieniło.
3: Zwłokami handlował i był bezkarny i nikt przez lata nie potrafił nic z tym zrobić, chociaż wszyscy wiedzieli.
1: Ale zaraz, orientujemy się, że coś jest nie tak po liście przebojów.
4: Co za piękny dzień, co zrobić z tym dniem?
1: Nie rządzi już na niej Archive Again, a cena korsarzy na stacji benzynowej sugeruje, że to teraz towar luksusowy, który trzeba wziąć na 20 rat 0%. Zegarek pokazuje bezlitośnie 2026 rok. Ale dlaczego więc rzeczywistość tak bardzo zatacza koło? Czy to jakiś błąd w Matrixie? O wyjaśnienie tej anomalii zapytałam ekspertkę od rzeczy ostatecznych, Wróżkę Kamelię.
5: Jeżeli chodzi o te fakty astrologiczne, widać tutaj jakiś pewien cykl Plutona, który przebudowywuje siły, no i też Saturn. Saturn rozpoczyna nowy etap. Nazwijmy to nowym etapem odpowiedzialności i zamykają się stare sprawy, wracają też niezakończone sprawy, wracają znane nazwiska i nierozliczone rzeczy. 2003, dziewiątka mieczy, dużo zmartwień, natłok myśli, nieskończone sprawy. Piątka kijów na ten rok to jest właśnie walka, zazdrość, zmagania, czyli patrz, cofamy się.
1: A co na to socjologia? Dlaczego tak bardzo chcemy wierzyć, że dawne związki i dawne afery da się jakoś reanimować, że świat działa cyklicznie?
6: Mamy szpital południowy, który pokazuje, że przez 23 lata nie udało nam się załatwić problemu.
1: Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka.
6: I ustawić takich założeń prawnych, żeby pewne procedery nie były możliwe. A historia Mandaryny i pana Wiśniewskiego jest przykładem romantyzacji rzeczy w naszej rzeczywistości. Jest przykładem tego, jak pokolenie chowane na przyjaciołach strasznie chciałoby, aby pewne historie kończyły się happy endem.
1: Cóż, czyli chyba po prostu popełniamy te same błędy. Pozostaje nam kupić paczkę korsarzy na raty, odpalić Familiadę i napisać do ulubionego ex.
0: No, bardzo dziękuję. Ola Dobieszewska, co łączy 26 i 03. Przypominam wam, bracia i siostry, że już niebawem festiwal w Ostródzie będzie bujany i mam nadzieję, że razem pomaszerujemy przez miasto w sobotę, a wieczorem posłuchamy legendy jamajskiego reggae. Burning Spear, tak, to on będzie tą największą gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu Ostróda Reggae. Posłuchajmy na koniec.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Wtorek, 14 dzień lipca, święto Francji. Minęła godzina 18, a zatem czas na serwis. Zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
2: Zerwane dachy, ewakuacja kilku obozów harcerskich i prawie 300 interwencji strażaków. To skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dużo interwencji jest przeprowadzanych również w okolicy Lwówka Śląskiego. Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej mówi, że strażacy reagują na bieżąco.
3: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
2: Na kolei w Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze występują utrudnienia. Drzewo uszkodziło tam trakcję. Wracamy do sprawy incydentu w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. 54-letni mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich, podała bielska prokuratura okręgowa. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości europosła Grzegorza Brauna. Prokuratura chce postawić Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Europarlament uchylił Braunowi immunitet. Do tej pory jednak, pomimo 5-krotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Jesienią odbędą się w Polsce manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował o tym Donald Tusk. Jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów, które wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją.
4: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
2: Koalicja chętnych spotkała się dzisiaj w Paryżu. Tworzą ją przede wszystkim kraje Unii Europejskiej. Ale również m.in. Japonia, Wielka Brytania i Nowa Zelandia. Związkowcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych szykują się do negocjacji z nowym prezesem. W referendum strajkowym większość uczestników opowiedziała się za strajkiem. Dodajmy, że jest to pierwsze referendum strajkowe w ZUS-ie, które zostało uznane za ważne. Teraz związkowcy domagają się podwyżki w wysokości 1200 zł. Zarząd twierdzi, że takich pieniędzy nie ma i proponuje kwotę o wiele niższą. Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy mówi, że wizja strajku jest wyjątkowa. Niebezpieczna.
5: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
2: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u mają odbyć się jutro. Czerwone mundury, drewniane łodzie, królewskie flagi i sprawa państwowa – łabędzie. Na Tamizie rozpoczęło się wielkie liczenie młodych ptaków. Jak co roku flotylla 6 łodzi wyruszyła na rzekę, by zbadać wielkość i stan populacji ptaków.

0: temu cechowi. A jeżeli rodzice należą do różnych właścicieli, to dzieciaki dzieli się pomiędzy króla, winiarzy i farbiarzy. Dziś obrączki nie decydują już jednak o tym, na który stół trafią łabędzie. Główny cel liczenia to sprawdzenie stanu populacji i zdrowia ptaków. Na trasę liczenia zapraszane są dzieciaki ze szkół podstawowych, by nauczyć się czegoś o ochronie środowiska. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy. Na kolejne zapraszam jutro o 7 rano.
2: Jak słyszeliśmy w serwisach, dynamiczna pogoda. Jutro ma być tak, północ i północny zachód, zachmurzenie jednak przeważnie małe i tam będzie spokojnie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem. I tu muszą Państwo być ostrożni, bo to rzeczywiście może być od tej północnej strony kraju i od zachodu. Cały w zasadzie obszar kraju może być narażony na te warunki pogodowe, które mogą być intensywnymi i takimi opadami, które do 50 mm na metr kwadratowy, no przyznają Państwo, to jest naprawdę taki silny deszcz. Temperatury na jutro 20 stopni, krańce zachodnie i północne, 29 stopni w centrum i na wschodzie, a najchłodniej nad morzem 20 stopni.
3: Radio 357.
2: Bardzo dziękuję w imieniu ekipy popołudniowej. Audycję przygotował i nadzorował jej przebieg Krzysztof Tubilewicz. Realizował Tomasz Matlingiewicz, a ja Michał Olszański. Bardzo dziękuję Państwu i także panu Adamowi, który na koniec sprawdził, że jednak odwiedziłem Białą Podlaską, a nie Białą Podlaskę. A ponieważ u nas w radiu każde słowo jest cenne i ważne, to zawsze uwagi mile widziane. Bardzo dziękuję. Słyszę się z Państwem już jutro w ramach audycji Co Państwo? Lato. Zastanowimy się, dlaczego tak wiele osób nie szanuje reguł związanych z wypoczynkiem nad wodą. A teraz już widzę Darek Król i Osłona Nieba.

Niektórzy do czasu pandemii nie chcą już więcej wracać, a my celowo właśnie do czasu roku 2020 już na samym starcie naszego dzisiejszego spotkania wróciliśmy. Ale o tym za chwilę. Darek Król i Maciek Piasecki z Państwem do godziny 19 zapraszamy, by pospacerować nieco, ale w większości wśród nowości. To był jeden tylko, nie jedyny, jeden z wyjątków dzisiejszego naszego spotkania. Sad Lovers and Giants. Ta legendarna formacja przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że by być fanem Sad Lovers and Giants, trzeba być bardzo cierpliwym i potrafić wyłączyć sobie wszelkie oczekiwania, a powiem nawet więcej, żyć w niepewności. Czy nadal grają, czy nie? Czy wrócą, choć zawiesili działalność? Czy jak wrócili, a jednocześnie właśnie pandemia w 2020 roku przerwała ich plany, jak wielu innych artystów na świecie? To wtedy właśnie ukazał się utwór Asylum Town, taki jeden, jedyny, wyjątkowy. Ale nie tylko ja do niego wróciłem. Wrócili również i oni właśnie, bo niedawno, po kolejnych 8 latach ciszy, wydali swój 8 album, The Weight of Forgotten Dreams, który właśnie postanowili otwierać utworem sprzed lat 6. Jak brzmi ta płyta?

Prywatnie bardzo mnie cieszy, gdy starzy znajomi, chociaż tak naprawdę nie liczyłem już na nowe nagrania, okazuje się, że są cały czas aktywni, bo przecież można było tą płytę, jeśli była przygotowywana, wydać wcześniej, ale nie. To jeden z tych zespołów, który kilkakrotnie rozpadał się i reaktywował, wydając jednak kolejne albumy i co najważniejsze, zachowując charakterystyczne dla siebie brzmienie. Brzmienie, które wypracowali na samym początku lat 80., bo dokładnie w 80. roku powstał zespół Sad Lovers and Giants, Watford w Anglii. Już rok później przedstawili się światu dwoma epkami, a w roku 82 tym najbardziej legendarnym chyba dla fanów albumem Epic Garden Music. Gdy w 2018 roku wydali swój siódmy album studyjny w kolejnym składzie, ale cały czas z Simonem Allardem na czele, to wydawało się, że właśnie rozpoczyna się ta dobra era. I przyszła pandemia. W pandemii dwa lata później tylko ukazał się Asylum Town i po kolejnych 6 latach mamy wreszcie ten album, na który chyba tylko najwierniejsi fani Sad Lovers and Giants liczyli. Album, który przynosi ich dodatkowo odświeżone, ale cały czas rozpoznawalne i charakterystyczne brzmienie. Album, który należy poznać w całości. The Weight of Forgotten Dreams, Sad Lovers and Giants. Jeszcze raz na nie zajrzymy.

Uwielbiam zabierać Państwa na Islandię i zawsze wyszukuję okazji, by muzycznie również Państwa tam zaprosić. Oni zabrali nas do Reykjaviku rok temu. To był maj roku 25 i wystarczy już tej ciszy. Bardzo się cieszę, że będzie okazja za chwilę dotknąć tego, co Virgin Orchestra, to bardzo intrygujące trio, przygotowuje, bo wydaje mi się, że to pierwszy zwiastun nowego materiału, który znów nie będzie materiałem prostym, ale za to ich właśnie cenimy. Młoda trójka przyjaciół. Gdy na scenie widzi się tylko wokalistkę, gdy obok niej siada koleżanka z wiolonczelą i staje pomiędzy nimi gitarzysta, to już wiadomo, że wydarzy się coś nieoczywistego. I tak właśnie jest z Virgin Orchestra. Steph, Ran i Stari. Oni w trójkę właśnie tą swoją muzyczną podróż potrafią zabrać całe tłumy. I mam nadzieję taką, że nie tylko na Islandii, nie tylko w zachodniej Europie, ale również będzie okazja dotknąć kiedyś Virgin Orchestra na żywo, również i w Polsce, czego bardzo bym sobie i Państwu życzył, bo potrafią zabrać w muzyczne przestrzenie tak nieoczywiste, że każdy koncert może być totalnym zaskoczeniem. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego materiału. Trzymam kciuki, by to nie był kolejny singiel i znowuż długo, długo nic, a właśnie album, który prawdopodobnie poruszać będzie również bardzo kontrowersyjne tematy. Ten nowy singiel zatytułowany jest BDSM.

0: Zawsze z radością wyczekuję nowych dźwięków i z jeszcze większą radością, dumą nawet, prezentuję je Państwu, bo oni na chyba najbardziej gęstym i najtrudniejszym muzycznym rynku, czyli w Londynie, radzą sobie coraz odważniej. Nasi w Londynie. Tak zwykłem mówić i dziś również tak o nich myślę. Hazy Waters to Aga Trawczyńska, Aleksander Kaczmarek, Simon Velasquez, a kompozycyjnie oraz też w studiu podczas pracy wspiera ich jeszcze Marek Radzimiński. I oni te przepiękne dźwięki, brzmiące wyjątkowo naturalnie i prawdziwie, tak po londyńsku właśnie, chociaż myślę, że podszyte gdzieś tą naszą polską niezależną duszą, tworzą i zdobywają coraz większą publiczność właśnie tam na miejscu. Jeśli chcielibyście Państwo na przykład zobaczyć ich na żywo, to 31 sierpnia wystarczy wybrać się do New Cross Inn w Londynie właśnie, bo tam zagrają i myślę, że wielu z naszych słuchaczy, którzy w Londynie żyją albo w okolicy, sobie dobrze radzą, albo do Londynu właśnie się wybierają, powinni tam zajrzeć, przybić z nimi piątkę, a przede wszystkim posłuchać, jak ten ich świat muzyczny brzmi na żywo. Ja z ogromną niecierpliwością chciałbym zobaczyć i dotknąć tej na żywo muzyki właśnie. To jest dopiero ich początek, a już tak doskonale wszystko brzmi. Tym bardziej się cieszę, tak jak powiedziałem, że znajduje się kolejna okazja, która zwiastuje nowe wydawnictwo Hazy Waters po wcześniejszym mini-albumie Nie czekają, bo nie ma na co czekać. Już jest nowy singiel zwiastujący nowe wydawnictwo, ale co i dlaczego, to chyba najwłaściwiej opowie Państwu właśnie ona.
1: Cześć, tu Aga z Hazy Waters. Blue to piosenka, którą zrobiliśmy rok temu. Jest w jakiś sposób połączona z High, bo powstała podczas tej samej sesji nagraniowej. I to był moment, który zapamiętam na długo, bo gdy po raz pierwszy słuchaliśmy demo, po minach chłopaków wywnioskowałam, że ta piosenka musi zostać. I jest to jedna z weselszych, bardzo energetycznych piosenek, ale kończy ona zarazem kanon piosenek hiperaktywnych, bo następne to będą same depresyjne gruzy. Staramy się oddać klimat pogody w Londynie. Kto był, ten wie. Pora deszczowa jest czasem bardzo wymagającym. I zaproponuję tutaj dla Państwa taki hazy eksperyment. Tej piosenki trzeba słuchać głośno. Zróbcie delikatnie głośniej, a potem od każdego następnego refrenu jeszcze o jedno oczko w górę. My przy ostatnim refrenie pospadaliśmy z krzeseł, więc zobaczmy, czy u Was też to tak zadziała.

Cześć, tu Aga z zespołu Hazy Watches. Pozdrawiamy wszystkich, którzy spędzają ten czas z audycją pod osłoną nieba w Radiu 357.

O ile by usłyszeć Hazy Waters, trzeba wybrać się na razie do Londynu, to by usłyszeć Lunar Trips, wystarczy w najbliższy weekend wybrać się do Gdańska. Tak właśnie, w najbardziej nietypowej lokalizacji scenicznej postanowiliśmy zaczarować wieczór piątkowy podczas męskiego grania i zaprosiliśmy właśnie Lunar Trips na występ na naszej scenie Radia 357 i Skody, by tam w tą przedziwną porę, bo to będzie godzina 22 w piątek 17 lipca, nieco muzycznie pomalować świat na całkiem inne barwy niż można byłoby się spodziewać po męskim graniu. A jakże, jesteśmy przekorni. Ten zespół muzykuje ze sobą już od 4 lat i praktycznie wszystko robią niezależnie, bez udziału żadnej dużej wytwórni płytowej, dlatego ich wspieramy bardzo. Do tej pory szerszej publiczności podarowali 3 single oraz mini-album, a w grudniu 25 roku miała miejsce premiera ich pierwszego długogrającego albumu. Albumu zatytułowanego Moonflowers i pojawiali się już z nim na antenie Radia 357, a teraz postanowiliśmy właśnie, byście Państwo mogli na żywo dotknąć, usłyszeć, spotkać się z nimi i wejść w ten bardzo malowniczy świat.

Czy będzie wtedy świecił księżyc? Nie sprawdzałem. Lunar Trips, czyli Hania Kolendowicz, Kasia Bardzyńska i Michał Mikitiuk. Hania i Kasia dzielą i mikrofon, i bas, i gitarę. Lubią się zamieniać, ale za perkusją zasiada Michał i on z nikim się nie zamienia. Ciekaw jestem tego występu. Państwa serdecznie zapraszam, jeśli możemy się spotkać podczas męskiego grania właśnie teraz, na tym przystanku w Gdańsku. To szczególnej uwadze właśnie podsuwam piątkowy wieczór, około godziny 22 na scenie Radia 357. Takie właśnie cudowne malowanie muzyką. Lunar Trips z ogromną radością. Dziękujemy już za dzisiejszy spacer. To prawie godzina 19. Maciek Karolagi, Darek Król, kłaniamy się bardzo nisko. Ale na samo zakończenie jeszcze pozostaniemy ze wspomnieniem. Wspomnieniem, które zawsze wiąże się z dniem jutrzejszym, z 15 lipca. To jutro właśnie wypada dokładnie 70. rocznica urodzin człowieka, który odmienił myślenie o muzyce w bardzo wielu niezależnych głowach. I do tej pory jest inspiracją, chociaż tą rocznicę już po raz 46. obchodzić będziemy bez niego. 15 lipca w roku 1956 urodził się Ian Curtis i on naprawdę odmienił świat wielu. Tym, którzy muzyki lubią dotykać z zamkniętymi oczami i w odpowiednim anturażu. Ian Curtis, jutro dokładnie 70. rocznica urodzin. Szkoda, cały czas szkoda, że bez niego.

Hello, hello. Już myśleliście, że nie przyjdę. Powiem wam, że dzisiaj miało być tak... No bo dzisiaj kluczem jest Dandy Warhols. Pomyślałem sobie, to będzie miła, przyjemna, wakacyjna audycja. Taka, jaka wam się w wakacje należy. Bo ja oczywiście przeoczyłem ten początek wakacji, nie przygotowałem się, więc idę dalej z tym alfabetem. Mam nadzieję, że wybaczycie. Więc miała być ta audycja miła i przyjemna z tymi poprokowymi hicikami Dandy Warhols, ale coś mnie niestety podkusiło. Tak, to mi się często zdarza. I ta dzisiejsza audycja będzie przeznaczona dla słuchaczy o wyjątkowo silnych nerwach. Więc zastanówcie się, czy zaliczacie się do tej elitarnej grupy. Witam was serdecznie w magazynie Gruzja. Z tamtej strony szyby kto? Nowy człowiek w mieście, Maciek Karolak, ksywa jaka? Oczywiście Tomek. Oraz ja, wasz dzielny Gruzin, Paweł Jóźwicki. Wracając do tematu, to Dandy Warhols spoko, szczególnie w latach 90. jeszcze początek 2000 też było fajnie, potem już tak właśnie bardzo radiowo, poprokowo i tak jakoś mniej mnie to wszystko jarało, więc pomyślałem, że może zajmiemy się drugą stroną medalu. Tym, co działo się na początku. Te początki bywają interesujące, jak sami wiecie. I tutaj właśnie cały pies jest pogrzebany. Dziś będzie nieznośnie, drodzy państwo. Musicie mi to wybaczyć. A do tego, że nieznośnie, to się również przyłożył John Spencer's Blues Explosion.

Asy i obrzympały. Tak mogłaby się ta audycja nazywać w podtytule. Dandy Warhols, nawias, asy i obrzympały, zamknąć nawias. Ale tak się nie nazywa. To tylko mówię wam, żebyście wiedzieli, w czym rzecz. Choć asy mogą kojarzyć się dobrze, obrzympały wiadomo. W tym wypadku jedno i drugie mniej więcej oznacza to samo. Pojawienie się Johna Spencera w latach 90. spowodowało, że pewne drzwi zostały uchylone. Okazało się, że można nie trzymać się żadnych reguł. John zaprosił do środka. Nikt nie chciał tam wchodzić. Nikt, oprócz Antonego Newcomba, który założył zespół Brian Johnston Massacre, który będzie dzisiaj istotnym zespołem w tej całej historii Dandy Warhols. Anton urodził się w San Francisco. Kiedy miał niecały roczek, opuścił go tata, który miał duże problemy sam ze sobą. Lubił się napić, krótko mówiąc. Więc wiecie, mama wychowywała go samodzielnie, starała się jak mogła. Części kobiet to się udaje. To nie jest sytuacja, której można pozazdrościć, ale nawet jeśli dziecko przejawia pewne talenty, jest zdolne, grzeczne i miłe, to przychodzi taki okres, w którym staje się nieznośny. I Anton taki okres osiągnął w pierwszej połowie lat 90.

Zwróciliście uwagę na bardzo wyraźny tamburyn w obydwu utworach? No z reguły to jest tak, że jak się nagrywa płytę, to robi się te rzeczy najważniejsze, a potem zajmuje się drobiazgami. Czasami ktoś pada na pomysł, żeby dograć gdzieś grzechotkę, czasami tamburyn, czasami jakieś tam inne przeszkadzajki. Ale nie, drodzy państwo, w Brian Johnston Massacre. Tam za grę na tamburynie był odpowiedzialny człowiek, który dosyć długo tam wytrwał. Bo ten zespół charakteryzował się tym, że tam nikt długo nie mógł wytrwać. Szef, czyli Anton, był człowiekiem, nie wiem jak dziś, ale wtedy, w 90-tych latach, bardzo porywczym. On zwalniał muzyków na próbach, na kolacjach, a nawet na koncertach. I to nie jakieś jednorazowe sytuacje. Po prostu był, no, można by powiedzieć delikatnie, że był nerwusem. Bardzo utalentowanym nerwusem, bo jak sam mówi, gra na 70 instrumentach. No ja też trochę się w tym wszystkim jakoś tam ocieram o to wszystko i powiem wam, że mam takiego znajomego, który gra na 9 i robi na mnie gigantyczne wrażenie. Więc nawet Antonie nie próbuje w ten sposób myśleć. Jego prawnik za to mówił, że Antona, tego z Brian Johnston Massacre, mówił, że Anton jest jego najlepszym klientem, bo Anton sam osobiście negocjuje wszystkie sprawy. Po prostu chodzi na spotkania i załatwia je po swojemu. Głównym celem Antona w życiu było nie podpisanie kontraktu płytowego. Chociaż niektórzy się na to łapali, chcieli taką czy inną umowę zawrzeć na tyle czy ileś płyt, z jakąś zaliczką. Nie. Anton lubił samego siebie sabotować i nie doprowadzał do takich sytuacji. Widzicie już tego człowieka? Jednym z tych zwolnionych, nie wiem czy na próbie, czy w trakcie koncertu, był niejaki Peter Hayes, o którym rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Peter Hayes nie wytrzymał, albo Anton nie wytrzymał. W każdym razie rozstali się na samym początku i Peter Hayes założył Black Rebel Motorcycle Club.

No i został gwiazdą. Mówię o tym gitarzyście Peterze Hayesie. Ta historia Brian Johnston Massacre zaczyna się w roku 90. W roku 95 ukazuje się ich pierwsza płyta, oczywiście własnym nakładem. W 95 ukazuje się ich druga płyta, też własnym nakładem. A w 95 ich trzecia płyta. Kumacie? Trzy płyty. 5 lat się chłop zbierał do lotu i trzasnął 3 płyty w jednym sezonie. No to też już dużo mówi o nim. Dandy Warhols powstali w 94, a pierwszą płytę własnym sumptem wydali w którym? W 95. Czyli jacy są? Zorganizowani. Za takich się uważają. 2 lata później podpisali kontrakt, spełnili swoje wielkie marzenie, podpisali kontrakt z wielką wytwórnią. Kontrakt opiewający na około $1 milion. Tak to było zliczone. No ale czymże jest $1 milion, jeżeli do pierwszego singla David LaChapelle kręci teledysk za 400 tysięcy?

Teraz bardzo ważna informacja, więc jeżeli możecie, to sobie zapiszcie, dobrze? Oba zespoły bardzo się lubiły. Z naciskiem na ten okres, w którym klepały biedę i Dandysi jeszcze nie mieli kontraktu płytowego. Ten kontrakt płytowy jakoś Antonego zabolał. Oni dotychczas spotykali się, chociaż dzieliło ich 10 godzin jazdy rozklepanym busem, to spotykali się w miarę regularnie, jedni odwiedzali drugich, spotykali się na stacjach benzynowych, w podłych lokalach, robili złe rzeczy, robili dużo złych rzeczy, ale wiecie, złe rzeczy to można robić na przykład z piątku na sobotę, potem się umyć, ogolić, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie basta. Albo tak robili ci Dandysi. Albo na przykład robicie cały czas. Dopóki tylko po prostu było ecipecie, jak nie było, to trzeba było jakoś załatwić i dalej je robić. No więc ten kontrakt płytowy i wizja w głowie Antona, że teraz Courtney'a Taylora stać właściwie na wszystko, no to trochę go bolała. A jeszcze bardziej go zabolało, jak się okazało, że z tej płyty to przyszli ludzie, którzy zrobili duży, głośny film, jeszcze wzięli do tego piosenkę.

Pod koniec 90. lat obydwa zespoły już mieszkały w Los Angeles. No myślę, że Courtney Taylor nie był zbyt szczęśliwy, jak dowiedział się, że Anton właśnie przeprowadził się do miasta, w którym on również mieszka, szuka z nim kontaktu. No to już ta informacja sama w sobie była dosyć niebezpieczna. Niemniej dalej podziwiał Brian Johnston Massacre, więc swojej znajomej w dużej wytwórni podrzucił demo i mówi: słuchaj, to jest moim zdaniem drugi po nas co do świetności zespół na świecie. Przesłuchaj, zobacz, zaopiniuj. Ta dziewczyna posłuchała, że była pod dużym wrażeniem i wpływem Courtney'a, od razu pobiegła do swojej szefowej i mówi: słuchaj, mam świetne demo takiego zespołu, który nazywa się Brian Johnston Massacre. A jej szefowa mówi: słuchaj, no to podpisz ich. Podpisz ich, bo jeżeli ktoś się tak nazywa, no to znaczy, że to musi być coś wyjątkowego. Ale obie dziewczyny miały nad sobą jeszcze jedną szefową. Wiecie, jak to jest w tych dużych wytwórniach i w korporacjach. Tam ciągle ktoś jest nad kimś. I dobrze by było, żeby to tej głównej szefowej działu A&R spodobała się ich muzyka. Więc co zrobiły dziewczyny? Zorganizowały koncert, zapłaciły za wszystko, po to, żeby ściągnąć na niego swoją szefową, żeby Brian Johnston Massacre mogli zagrać, żeby szefowa się zachwyciła i to, żeby od niej wyszła ta inicjatywa. Cwaniary, nie? Żeby ich podpisać. I co zrobił Anton? Samego siebie sabotował. Koncert niby się zaczął, ale w trakcie odbyło się mordobicie. Zwolnił dwóch kolegów z zespołu, do niczego nie doszło. Szefowa wyszła obrażona i kolejna płyta ukazała się znowu własnym sumptem.

Anton z przyjaciółmi wynajął dosyć duży skłod i zamieszkali tam wszyscy. Żeby po prostu było bliżej, po co dojeżdżać. Los Angeles, wiecie, jakie to jest wielkie miasto. Mieszkali na kupie. Nie było tam za bardzo mebli, nikomu to w niczym nie przeszkadzało. Po tym, jak się już troszeczkę zadomowili, postanowili to jakoś uczcić, zrobić oficjalną imprezę. Zaprosili swoich przyjaciół z zespołu Dandy Warhols, którzy mieli na nich wywalone i nie mieli zamiaru się tam pojawiać, ale pojawili się wspólni znajomi, którzy donieśli, jak wygląda to miejsce, w którym Anton rezyduje. I co zrobili dandysi? Przyszli po imprezie, narobili sobie fotek w tym całym bałaganie, bajzlu, no i wyszli na tych zdjęciach na takich co najmniej młodocianych stąsów. Nieźle. Wiecie, co się stało, jak Anton się o tym dowiedział? No nie będę nawet już tego wątku kontynuował. Dandysi byli tacy spięci, zwarci i gotowi. Oni mieli cel, oni chcieli zarobić pieniądze, chcieli mieć domy. Ten rock and roll trochę w tym wszystkim im pomagał. Więc co zrobili? Nagrali bardzo dobrą płytę, ale zanim ją wydali, wypuścili z niej bardzo dobrego singla z bardzo dobrą stroną B.

To był szczyt mojej miłości, jeśli chodzi o Dandysów. Ten okres, ta płyta, ten singiel. Pamiętam nawet, jak redaktor Kostrzewa kiedyś zrobił mi z tego zagadkę i jak strasznie się napociłem, jak nie mogłem sobie tego w głowie ułożyć. Znałem to, a nie mogłem. Ale chyba się udało. A jak się nie udało, to punkt dla Kostrzewy był na 100%. A potem ukazała się ta płyta. Spakowałem się do chlebaka po masce gazowej i pojechałem do Londynu na ten koncert.

No i w tym momencie kończymy z podnietami, przynajmniej ja kończę ze swoimi. Tu się skończyła mniej więcej w tym momencie moja wielka miłość do Dandysów. Drodzy Państwo, w 2004 roku został udostępniony niezwykły film dokumentalny, który nosi tytuł Dig. Zapisaliście te trzy litery? Dig. I na końcu można wykrzyknik postawić. I to jest niezwykły film, dlatego że on opowiada historię tych dwóch zespołów. Ich miłości, nienawiści, tego wszystkiego, co się wydarzyło aż do roku 2004. Wyobraźcie sobie, że pewni ludzie wpadli na pomysł, by przez 7 lat ten film kręcić. Na początku był to film o dwóch kompletnie nieznanych garażowych zespołach, a później ta historia nabierała rumieńców, a dzisiaj wkleiłem stosowny link do gruzińskiego Facebooka, oprócz kilku innych stosownych linków, gdzie taką wersję podstawową tego filmu będziecie mogli obejrzeć, jeżeli będziecie mieli ochotę. 2 lata temu chyba pojawiła się zmodyfikowana wersja tego filmu, wydłużona o dodatkową godzinę. To dla twardzieli informacja. I żeby pozostać w kręgu obrzympałów, chciałem wam przedstawić jeszcze jednego gościa. On nazywa się Harvey W. Bassett. Yeah.

Jeśli zdecydujecie się odwiedzić dziś albo kiedykolwiek gruziński Facebook, to tam znajdziecie taki nietypowy wykon, gdzie na jednej scenie właśnie Black Angels, Dandy Warhols i Brian Johnston Massacre. Bardzo ciekawa sprawa. I tak oto, drodzy Państwo, wszystkie zgniłe śliweczki znalazły się w jednym słoiczku dzisiaj. To dosyć wyjątkowa audycja, tak mi się wydaje. Za tydzień będzie mniej wyjątkowa, choć równie ciekawa, bo będziemy słuchali piosenek mojego ulubionego zespołu Grateful Dead, na temat którego nie wiem nic, ani nie słyszałem też żadnego utworu, za to posłuchamy ich w wykonaniu innych. Co wy na to? No to fajnie. W takim razie dziękuję w imieniu Maćka Karolaka, ksywa Tomek. Ja nazywam się Paweł Buźwicki. Do usłyszenia za tydzień.

0: Piękny muzyczny akcent. Minęła godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Witamy Państwa z Katowic.
2: Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie zabierzemy Państwa w kosmos, choć nasza podróż rozpocznie się na Ziemi. Niedawno na australijskiej plaży w rejonie Forest Beach w północnym Queensland znaleziono 6 dużych metalowych kul. Teren ogrodzono, bo początkowo nie było wiadomo, czym są i czy nie zawierają resztek niebezpiecznych substancji. Australijska Agencja Kosmiczna ustaliła, że to najprawdopodobniej zbiorniki ciśnieniowe pochodzące z rakiety nośnej przetrwały wejście w atmosferę, wpadły do oceanu, a później zostały wyrzucone na brzeg. Ich dokładne pochodzenie nadal jest badane.
2: No i właśnie, kosmiczne śmieci zwykle kojarzą nam się z odległą orbitą, nieczynnymi satelitami, zużytymi członami rakiet, fragmentami urządzeń i milionami mniejszych odłamków pędzących wokół Ziemi z ogromną prędkością. No a tym razem ten problem dosłownie wylądował nam pod nogami. I dzisiaj właśnie o tym opowiemy, to znaczy o wysypisku, które otacza naszą planetę. Postaramy się wytłumaczyć Państwu razem z naszym ekspertem, skąd biorą się te kosmiczne śmieci, jak groźne są dla satelitów i stacji kosmicznych, przypominam słynny film Grawitacja, co dzieje się z nimi po wejściu w atmosferę i kto właściwie powinien posprzątać bałagan pozostawiony przez człowieka w kosmosie.
0: Już za chwilę połączymy się z naszym gościem, który będzie wicedyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki, Damian Jabłeka. Zapraszamy także do wysyłania do nas tekstówek przez aplikację Radia 357, to najszybsza forma kontaktu z nami, audycja jest nadawana na żywo. Można również do nas pisać, myślę, że adres Rzeczy Technologicznej chyba podamy, Robercie.
2: Tak, najwygodniej, bo wtedy obydwaj możemy odbierać te maile. rzecz.technologiczna@radio357. Czekamy na
0: Można
2: Państwa
0: też pisać w mediach społecznościowych, bo widziałem, że chyba nasze facjaty tam również się pojawiły.

0: Już chciałem powiedzieć, że to jest rzecz technologiczna w Radio 357. Tak, często nam się zdarzyło. W czasie listy piosenek Radio 357 też się nam to zdarzyło.
1: Też się nam zdarzyło, a mnie z kolei zdarzało się bardzo często na antenie rzeczy technologicznej, kiedy już byliśmy w niedzielę, mówić, że życzę Państwu miłej soboty.
0: Zresztą Helen często pyta nas, jak tam w sobotę.
1: To prawda.
0: 6 minut po godzinie 21, czas przedstawić dzisiejszego gościa, chociaż właściwie parę minut temu już to zrobiłem, Damian Jabłeka, astronom, autor bardzo popularnego bloga Dotknij Nieba, Damian Jabłeka, i jednocześnie wicedyrektor Planetarium Śląskiego. Witam cię serdecznie, drogi Damianie.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Zanim zaczniemy mówić o kosmicznych śmieciach, chciałbym zapytać, czy jest ci smutno w związku z tym, że w Katowicach i w górnośląskiej aglomeracji nie powstanie centrum NASA, przepraszam, ESA. Wczoraj premier Tusk wraz z szefem ESA ogłosili, że jednak powstanie to centrum w Warszawie.
2: No to znaczy, serdecznie gratulujemy Warszawie kolejnej instytucji, która tam się znajdzie.
0: Ja słyszę, jak ty się uśmiechasz.
2: Myślę, że jakby ważnym aspektem jest to, że centrum ESA powstaje w Polsce. Jesteśmy pierwszym krajem spoza grupy krajów założycielskich ESA, w którym powstaje Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. To chyba znaczy bardzo dużo, a wydaje się, że to, gdzie będzie to centrum fizycznie, w którym mieście, nie ma aż takiego dużego znaczenia jak to, jakim dużym potencjałem my tutaj na Śląsku, takim potencjałem gospodarczym, technologicznym dysponujemy i w jakich projektach dzięki temu, że centrum będzie w Polsce, nasz kraj będzie mógł uczestniczyć, nasze prywatne poniekąd firmy, nasze uczelnie będą mogły uczestniczyć. To jest wielka rzecz, trzymajmy kciuki, żeby to centrum powstało jak najszybciej.
0: Z drugiej strony jedna rzecz zwróciła i twoją, i moją uwagę, rozmawialiśmy o tym przed audycją, był szef ESY, był premier Tusk, był minister finansów, nie było prezes Polsy, Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: No w rzeczy samej rzuciło się to w oczy na konferencji prasowej. Trudno to oceniać, jakie były intencje. Myślę, że Polska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja Kosmiczna współpracują, muszą współpracować. Raczej ta współpraca będzie ciasna. To chyba rządzi się swoimi prawami, takie konferencje prasowe, i ciężko tutaj stwierdzić, dlaczego akurat nie było tam prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, ale trzymajmy kciuki za powodzenie obu agencji i za to, żebyśmy mogli jak najbliżej tego kosmosu być.
1: No ale nie jest ci trochę szkoda, bo ja wiem, że głównym argumentem, żeby zrobić to na Śląsku, było to, że wykorzystując głębokość, miało to powstać na kopalni Wujek i miało wykorzystać przede wszystkim głębokość szybów kopalnianych, co pozwalało znacznie dłużej niż...
0: Wujek gdziekolwiek... nie był częścią tego projektu, Robert.
1: Nie?
0: Nie.
1: Jesteś pewien, że nie?
2: Znaczy to jest podobna historia, w sensie tutaj kopalnia Wujek i adaptacja kopalni Wujek do testowania przeróżnych technologii kosmicznej. Mogłaby być jakimś tłem tego wszystkiego, czy brać udział gdzieś tam w tych projektach, ale samo centrum ESA, które ma powstać w Polsce, ma być centrum, które ma skupiać się na tej odporności, bezpieczeństwie kosmicznym.
1: Połączyłem dwa wątki.
2: Tak, to raczej nie sprawdzałoby się testowanie tego w kopalniach. Tutaj raczej mamy wytworzyć taki program, który pomoże całej Europie czuć się bezpiecznie dzięki temu wszystkiemu, co mamy w przestrzeni kosmicznej. I to będzie tak zwana technologia dual use, czyli nie tylko będzie cywilnie nam pomagała chronić nas przed katastrofami naturalnymi na przykład, ale także no, gdzieś tam będzie miała takie zadania również militarne czy takie na granicy, czyli będzie dostarczała także informacji o przeróżnych działaniach tutaj, no, gdzieś tam militarnych.
0: Skoro mówimy o bezpieczeństwie, przejdźmy do kosmicznych śmieci, bo temat jest bardzo bliski. Wszakże kosmiczny śmieć trafiający czy spadający na jakiś teren dla wojska jest właściwie nierozróżnialny od rakiety bojowej, prawda?
2: Chyba jednak da się to rozróżnić, choćby
0: po fakcie.
2: Po fakcie, tak, po badaniu tego, czy były tam ładunki.

0: rysunek taki niszczący wewnątrz takiego kawałka stali, który w końcu gdzieś tam znajdujemy, czy innego metalu. W trakcie lotu wydaje się, że też da się to w pewien sposób ocenić, choćby po pułapie, po wysokości, chyba że mówimy o takich interkontynentalnych, faktycznie balistycznych rakietach, które gdzieś tam sięgają już tego kosmosu i mogą przenosić ładunki już na drugą stronę naszego globu, ale miejmy nadzieję, że takiej broni nie będziemy musieli rozmawiać o tym, że kiedyś użyto to gdzieś tutaj.
1: Ja na chwilę się wtrącę, bo ja już wykazałem się w tej audycji moją ogromną wiedzą w tematach kosmicznych, ale nie jestem jedyną osobą i być może słuchają nas ludzie, którzy mają znacznie mniejszą wiedzę na tematy kosmiczne niż zarówno ty, Damian, jak i siedzący obok mnie Jarek. W związku z tym moje pytanie, i myślę, że nie tylko moje, czym tak naprawdę są te kosmiczne śmieci?
0: Kosmiczne śmieci to jest ogół wszystkiego tego, co znajduje się w przestrzeni kosmicznej, nawet można by powiedzieć nie tylko wokół Ziemi, ale raczej skupiamy się tutaj na tej przestrzeni wokół ziemskiej, czego byśmy tam nie chcieli, co już nie powinno tam się znajdować. Za kosmiczne śmieci uważa się także to wszystko, co spadło z przestrzeni kosmicznej, to znaczy co zostało celowo zdeorbitowane albo spadło, bo jednak na tych orbitach wokół naszej planety, szczególnie na tej niskiej orbicie, jednak są śladowe ilości naszej atmosfery, co powoduje, że z czasem każdy element tam umieszczony, mimo że początkowo porusza się po orbicie i okrąża tam naszą Ziemię, to jednak powoli zwalnia i w końcu spada na powierzchnię naszej Ziemi. Lepiej, żeby ten spadek był ukierunkowany w odpowiednie miejsca, nie spadł gdziekolwiek, na przykład pod Poznaniem. Ale
2: no właśnie.
0: To wszystko uważa się za te kosmiczne śmieci, czyli to, czego byśmy nie chcieli, co nam przeszkadza w użytkowaniu tego właściwie zasobu naturalnego, bo tak w konwencjach międzynarodowych określa się właśnie przestrzeń kosmiczną jako taki zasób naturalny całej ludzkości.
2: Czy przedstawiony scenariusz w filmie Grawitacja, jeden z naszych słuchaczy napisał na Facebooku, wspaniały film dokumentalny Grawitacja.
1: Tak.
2: Dostrzegam ten przekąs, panie Jarosławie, ale poza wszystkimi nieścisłościami naukowymi, które są w filmie Grawitacja, akurat teoria, w której jeden satelita, czy śmieć kosmiczna uderza w satelitę, powstaje chmura kosmicznych śmieci, która uderza w następne satelity, to wcale nie jest nierealny scenariusz.
0: No, to tak zwany syndrom Kesslera. Faktycznie coraz bardziej zbliżamy się do takiego momentu, w którym te zderzenia powinny powodować to, że te śmieci opadają, w większości spalają się w naszej atmosferze albo wpadają właśnie gdzieś w ocean, ale możemy dojść do takiego momentu przy takiej dużej gęstości statków kosmicznych, satelitów na naszych orbitach, że zanim te śmieci zdążą opaść, one spowodują kolejne kosmiczne katastrofy i tak to już lawinowo później pójdzie. Przy czym nie jest to schemat trochę taki filmowy, żeby w czasie rzeczywistym jakaś fala taka uderzeniowa okrąży naszą Ziemię i zniszczy wszystko, co tam jest. Raczej można by się spodziewać takiego syndromu, który będzie trwał przez dekady, to znaczy coraz bardziej będzie się nawarstwiał problem kolejnych i kolejnych śmieci, które w tej przestrzeni kosmicznej nad naszymi głowami krążą, dlatego agencje kosmiczne powoli zaczynają to regulować i to jest trochę śmieszne, no bo eksplorujemy kosmos od ponad 50 lat, a dopiero dochodzimy do tego wniosku, że trzeba robić porządek. Zresztą,
2: to
0: chyba
2: jest niesamowite, prawda, że przez tyle dekad właściwie nikt nie zwracał na to uwagi. Nakrętki, zgubione torby z narzędziami przez astronautów, worki z moczem, to wszystko gdzieś krążyło albo krąży.
0: Znaczy, te wymienione przez ciebie to akurat są bardzo ilustracyjne, ale chyba nie najważniejsze problemy, bo chyba największym problemem śmieci kosmicznych są po pierwsze satelity, którym skończył się program badawczy, z którymi coś powinno się stać. One powinny być przystosowane i przemyślane do tego, że paliwa mają na tyle, żeby się zdeorbitować. I to są dwa sposoby. Na tych niższych orbitach wpadamy w ziemską atmosferę i celujemy dokładnie w konkretne miejsce, czyli w tak zwany punkt Nemo, tam na południu Pacyfiku. To miejsce, które jest najbardziej oddalone od lądu w ogóle na oceanie, takie cmentarzysko.
1: Po prostu tam, gdzie nic Nemo.
0: Dokładnie, tak, tam gdzie nic Nemo, czyli to cmentarzysko statków kosmicznych, albo jeżeli są na wyższych orbitach, to należy je wypchnąć dalej na bardziej zewnętrzne, tak zwane też orbity cmentarne. Dzisiaj wszystkie statki kosmiczne, wszystkie satelity mają to zaprogramowane, takie jest wymaganie tego, żeby one miały ten zapas paliwa, żeby to się działo. Wcześniej tego nie było. To jest pierwszy taki problem. Drugim, też ważnym, jest właśnie to, co znaleziono na wybrzeżu Australii, to znaczy drugie stopnie rakiet, bo już teraz wiemy, Falcon 9 na przykład lata, czy w ogóle wszystkie te rakiety Ilona Muska, one lądują sobie pierwsze stopnie, ale drugi tak. stopień leci w przestrzeń kosmiczną, tam otwierają się i właśnie ten moment bardzo malowniczy, kiedy te dwa fragmenty osłony termicznej są odrzucane na boki i pięknie kolejne Starlinki tam zjeżdżają z takiej rampy.
2: Tak.
0: I czy ktoś się kiedyś zastanawiał, co się dzieje z tymi białymi płytami, które zostają wystrzelone na boki?
2: I z tą rampą.
0: Tak, i z tą rampą. One sobie spokojnie latają. Akurat Starlinki są wysyłane dosyć nisko, bo to jest 200 kilometrów i stamtąd one spadają w takim czasie rzędu jednej doby, czasami tygodni, w dużej mierze się spalają. Też obecnie myśli się o tym, że one powinny być raczej wszystkie połączone, że nie powinno być tak, że rozczłonkowujemy ten drugi stopień i mamy pełno swobodnych śmieci. Raczej powinna to być jedna jakaś konstrukcja połączona, żebyśmy wiedzieli, gdzie ona jest, żebyśmy nie musieli potem śledzić wielu kawałków, ale to jest taki duży problem eksploracji kosmosu, czyli to te drugie stopnie, te osłony, to wszystko, co tam wysyła nam te statki kosmiczne, no gdzieś później musi spaść. I jakbyśmy sobie to porównali do takiej autostrady, to tam w kosmosie wyobrażamy sobie, że jest bardzo dużo miejsca, czyli mamy autostradę, na której mamy ogromną ilość pasów i to w dodatku jeszcze wielopoziomową taką autostradę. I śmieć przy naszej zwykłej autostradzie będzie sobie leżał na poboczu i rdzewiał. Śmieć kosmiczny dalej porusza się z ogromną prędkością. To jest tamte 8 kilometrów na sekundę.
2: Czyli około 27 tysięcy kilometrów na godzinę.
0: Dokładnie tak. I mamy taką rozpędzoną ciężarówkę, zombie, bez kierowcy, bez hamulców, bez skrętu i ona sobie mknie przez tą przestrzeń kosmiczną i po jakimś tam swoim pasie i powoli zmienia te pasy, bo to tarcie o atmosferę występuje, więc ciągle w stronę tego pobocza, czyli w stronę tego, żeby spaść na tą Ziemię, ona tam sobie powoli przez te wszystkie pasy przejeżdża i w końcu spadnie, no ale my musimy bardzo dobrze śledzić te statki kosmiczne, z którym już częściowo też nie ma kontaktu, częściowo w ogóle nie były przystosowane do tego, żeby jakkolwiek się z nimi kontaktować, bo jeżeli to jest fragment po prostu osłony termicznej, no to on sobie tam gdzieś leci. No i musimy uważać, wysyłając kolejne statki, żeby się to z niczym nie zdarzyło.
1: O tym, jak przewidywać takie rzeczy, porozmawiamy już po tej piosence.

0: To jest Radio 357, a w nim Plac na Rozdrożu, w którym dziś poruszamy temat pozaziemski, choć Ziemi też dotyczący, czyli kosmiczne śmieci.
1: To właściwie temat na linii. Ziemia, orbita.
0: Gdzie się nie poruszymy, to właściwie, drogi Damianie, śmiecimy. Spójrzmy, co zostawiliśmy na przykład na Księżycu.
1: Mi się bardzo podoba nagłówek twojego artykułu, bo to ludzka rzecz być sentymentalnym.
0: Tak, no więc torebki z moczem, skafandry, narzędzia do pobierania próbek skał, sprzęt telewizyjny, nawilżane chusteczki, które zastępowały astronautom prysznic, torebki po żywności, 3 piłeczki golfowe, to Alan Shepard w misji Apollo 14. Coś w tym jest, że kosmos jest duży, ale właściwie traktujemy go w dużej mierze jak takie miejsce, gdzie można przyjść i rzucić papierek i nie posprzątać, nie?
2: No niestety tak się wydawało przez ten bezmiar przestrzeni kosmicznej, przynajmniej w tej wielkiej skali, a tutaj jednak w tym naszym pobliżu jest to pewien problem, a te ślady biologiczne, które zostawialiśmy na Księżycu, jak choćby woreczki z moczem, one niosą trochę niebezpieczeństwa, że jak za jakiś tam 1000 lat jakaś obca cywilizacja tutaj przyleci i zacznie od Księżyca, to znajdzie tam jakieś formy życia być może. I co wtedy? Byśmy tam nie zasiali czegoś.
0: Pan Grzegorz się poprawia. Falcon nie odrzuca osłony termicznej, bo nie ma. Ma owiewki, które są odrzucane na wczesnym etapie i są łapane na oceanie w specjalne siatki rozpięte na statku. Są odzyskiwane i ponownie używane. Nie mogą stać się kosmicznym śmieciem.
2: Doskonale. To jest bardzo, bardzo dobra poprawka. Ale już sama szyna gdzieś tam w kosmosie krąży.
0: Tak, do czegoś te kilkadziesiąt satelitów
1: generalnie
0: musi być przyczepionych.
1: Zostawiamy dużo po sobie w kosmosie. Myślę, że kiedyś wynikało to pewnie z ograniczeń po prostu technicznych. Był problem ze zbieraniem i przywożeniem tego wszystkiego z powrotem, chociaż z drugiej strony znikąd się to tam nie wzięło. Przywieźliśmy to w kosmos, moglibyśmy to zabrać. Dzisiaj świadomość ekologiczna jest dużo większa. Ja jestem ciekaw czego innego. Dużo tych śmieci powstaje na orbicie w wyniku pewnych kolizji, zdarzeń, do których tam dochodzi. Jak to przewidywać w ogóle powstawanie tych śmieci?
0: I śledzić ich orbitę.
2: No to robi się z Ziemi. Robi się to metodami zarówno optycznymi, to te większe fragmenty jak najbardziej można po prostu obserwować jako może nie jakieś jasne, ale punkty na niebie i duże teleskopy to robią, ale te niższe orbity śledzi się również radarowo, wtedy można to robić nawet w dzień i da się też te wszystkie śmieci kosmiczne, te duże fragmenty śmieci kosmicznych da się monitorować ich przemieszczanie się po orbicie. Tragedia się dzieje wtedy, kiedy następuje zderzenie i z pojedynczych śmieci kosmicznych, nagle mamy chmurę śmieci kosmicznych, małych śmieci kosmicznych.
0: Dopóki i ewidencjonowanie zaczyna się na nowo.
2: Dokładnie. Dopóki jest takim obłokiem jeszcze, to da się to radarowo jeszcze zmierzyć, ale jeżeli to się rozchodzi nam po orbicie, rozciąga, i te drobne nakrętki, śrubki czy fragmenty w ogóle tego rozbitego, rozfragmentowanego śmiecia kosmicznego, one sobie tam latają i to znowu na tej autostradzie, jakbyśmy sobie pomyśleli, to teraz już to też nie jest nakrętka, która leży na asfalcie, ale która też zasuwa z tą bardzo dużą prędkością gdzieś po swoim śladzie i może zdarzyć się z czymś następnym.
0: Ktoś, słuchając nas, mógłby odnieść takie wrażenie, że mówimy o czymś, co dzieje się nad naszymi głowami, że te śmieci i tak się spalają, ale nie zawsze. I coraz częściej słyszymy o tym, że coś spadło na Ziemię, nie tylko w czasie startu rakiety. Mamy w historii przypadki potwierdzone uderzenia kogoś kosmicznym śmieciem. Kosmiczny śmieć jeszcze nikogo nie zabił. Natomiast z takich bardziej spektakularnych zdarzeń to na pewno sytuacje z radzieckim satelitą nad Kanadą, prawda?
2: No zdecydowanie. Tutaj ten satelita Kosmos 954, który rozbił się nad rozbił się w Kanadzie, tak? I miał ze sobą zasobnik radioaktywny, paliwa, które dawało mu energię. Akcja ratunkowa, czy właściwie neutralizacyjna, była dosyć droga, dosyć skomplikowana. No i Kanada wystąpiła dyplomatycznie o pokrycie kosztów tej akcji. Zdaje się, że 3 miliony kanadyjskich dolarów udało się od Związku Radzieckiego wtedy po dosyć długich negocjacjach uzyskać. Chyba sama wycena była dwukrotnie wyższa całej tej neutralizacji.
0: Zapłacili połowę Rosjanie, tak.
2: Zapłacili połowę. W związku z czym to było jedno z niewielu zdarzeń, które spowodowało skutki finansowe. Bo obecnie w prawie międzynarodowym jest tak, że zawsze odpowiedzialność ponosi nawet nie firma, ale kraj, który wysyłał statek kosmiczny. No kraj musi, to już jakby państwo wewnętrznie musi rozsądzić później, kogo obciąży tymi kosztami, ale jakby kraj przeciwko krajowi powinien rościć sobie o właśnie takie straty czy szkody, które mogły być wyrządzone przez kosmiczny śmieć.
0: Ale no właśnie, jak zidentyfikować taki kraj? Bo w przypadku tego radzieckiego satelity, jeśli dobrze pamiętam, chyba po rodzaju izotopu udało się określić, że to jest radzieckie.
2: Zdaje się, że tak. I jeszcze wtedy w końcu lat 70. tych statków kosmicznych nie było aż tak wiele, żeby... Nie dało się tego w prosty sposób, no to w prosty, no ale powiedzmy, nie dało się, dało się to zrobić. Zresztą, no nie tylko po izotopie, ale także po tym, co zostało z tego statku kosmicznego. Dzisiaj te kule, no na razie...
0: No właśnie, jesteś na plaży i do kogo to należy?
2: No właśnie, to da się sprawdzić też już teraz po konstrukcji, bo te kule przetrwały. Zresztą one mają przetrwać bardzo krytyczne warunki podczas startu, w związku z czym też opadają na ziemię i nic się im nie dzieje. Czy tam opalają się, ale same wytrzymują na tyle duże ciśnienia i temperatury, że później gdzieś tam właśnie na tym Pacyfiku powinny się znaleźć, ponieważ taka kula jest dosyć szczelna, ona sobie zacznie dryfować po powierzchni, no i w końcu gdzieś na ten brzeg zostanie wyrzucona. Ciekawe, że kiedyś Australia, to zdaje się jak Skylab został zdeorbitowany troszeczkę za szybko, tak. Bo tam aktywność
0: amerykańska słoneczna dość spowodowała... duża stacja kosmiczna.
2: Tak. Aktywność słoneczna spowodowała, że nasza atmosfera trochę się zwiększyła i on szybciej spadł niż się tego wszyscy spodziewali i spadł po części na teren Australii. Wtedy zdaje się też było roszczenie finansowe, to znaczy został wystawiony mandat za zaśmiecanie terenu.
0: $200 symboliczne.
2: Tak, przez lokalne władze. Teraz też za zaśmiecanie plaży w zasadzie mogliby Australijczycy wystawić kolejny taki mandat. Nie wiem, czemu tego jeszcze nie zrobili.
1: Dobrze, ale żarty na bok. Faktycznie czasami da się określić, czasami się nie da. Odpowiedziałeś poniekąd na pytanie, które chciałem zadać, kto ponosi za to odpowiedzialność. Ale w takim razie pobawmy się na chwilę w spekulacje. Sądzisz, że w związku z coraz silniejszą obecnością sektora prywatnego we wszelkiego rodzaju programach kosmicznych, te przepisy się będą zmieniały?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj nawet gdzieś, to nawet chyba nie jest jeszcze prawo, to są projekty różne praw takich kosmicznych, są negocjowane i to jest trudne, bo nie ma jednej organizacji, która zarządza przestrzenią kosmiczną. Każda agencja kosmiczna gdzieś sobie tam próbuje, czy jakieś porozumienia międzynarodowe na arenie ONZ są negocjowane, ale na przykład takie ubezpieczenie, czy też składka, potocznie na to się mówi składka pogrzebowa, to znaczy to, żeby przy wystrzeliwaniu liczymy także to, co zrobić, kiedy misja satelity się kończy. Kto ma posprzątać, jak ma to sprzątanie wyglądać, to znaczy czy go deorbitujemy w ocean, czy odkładamy na orbitę cmentarną. I wtedy jakby to jest wliczone, jest ubezpieczone, jeżeli to się nie uda, to jest ściągane i potem prawdopodobnie przyszłe misje będą sprzątały kosmos, bo to się już testuje. Już japońska taka misja była, która zbliżyła się do takiego jednego kosmicznego śmiecia, żeby jakby go zbadać, sprawdzić, czy da się na na tyle blisko podlecieć, żeby być w zasięgu, powiedzmy, przechwycenia. Przechwycenie nie nastąpiło, tylko jakby, no, takie badanie, zdjęcia wykonane i następna misja, zdaje się, za rok czy dwa ma polecieć już z próbą przechwycenia takiego kosmicznego śmiecia i później sprowadzenia go na Ziemię. Ale z tymi orbitami cmentarnymi, tak teraz mi się przypomniało, że to jest jeszcze jedna, chyba ostatnia już finansowa kara, jaka do tej pory została wymierzona, bo taki satelita Echo Star 7 po końcu swojej misji na orbicie geostacjonarnej, czyli na tych wysokich orbitach, tamte 30 ponad 5000 kilometrów nad Ziemią, które są bardzo drogie, te orbity geostacjonarne, te miejsca, te sloty na orbitach, on skończył swoją misję i według kontraktu miał być podniesiony o 300 kilometrów, przez co już tam traci tą geostacjonarność i sobie tam jest. To się nie udało firmie, która go wysłała, za mało było paliwa, podnieśli go zaledwie o 120 kilometrów, no i dostali 150 tysięcy dolarów kary, no to już co wolno. Wydaje się śmiesznie małą karą za coś takiego, ale to była pierwsza kara taka wymierzona za, powiedzmy, niesubordynację taką, niewłaściwie posprzątanie, niewłaściwe zamknięcie misji i wydaje się, że teraz coraz częściej takie o takich rzeczach będziemy słyszeli, żeby jednak dbać o te wszystkie miejsca, które są kluczowe do użytkowania przestrzeni kosmicznej.
0: A propos dbania, pan Grzegorz, ten sam, który ci wypomniał bardzo słusznie zresztą osłony termiczne, dopisał: w pierwszej połowie 2026 roku firma SpaceX usunęła z orbity 260 satelitów Starlink. Urządzenia te weszły w ziemską atmosferę, gdzie uległy spaleniu. Kolejne 349 urządzeń zostało wyłączonych z eksploatacji i sukcesywnie przygotowywanych jest do orbitacji. Coś się dzieje przynajmniej.
1: Coś się dzieje, a o tym nie uprzedzajmy faktów, bo o tym właśnie, jakie są obecne metody usuwania tych śmieci, zarówno kiedy jeszcze są u góry, jak i kiedy spadną na ziemię, porozmawiamy po tej piosence.

0: Stanisław Lem, wielki polski pisarz, twórca, przewidział bardzo wiele rzeczy. Między innymi chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że przewidział także istnienie kosmicznych śmieci. W jego książce Dzienniki Gwiazdowe znajdujemy list otwarty Ratujmy kosmos i jeżeli pozwolicie, to zacytuję. Profesor Bricke z obserwatorium skarżył mi się niedawno na słabnący blask obu gwiazd Centaura. Jak mają nie słabnąć, jeśli cała okolica wypełniona jest śmieciem? Wokół ciężkiej planety Syriusza, stanowiącej atrakcję tego układu, powstał pierścień przypominający pierścienie Saturna, lecz utworzony z flaszek po piwie i lemoniadzie. Kosmonauta lecący tym szlakiem musi wymijać nie tylko chmury meteorów, ale i puszki po konserwach skorupki, jaj i stare gazety. Są tam miejsca, gdzie nie widać spoza nich gwiazd. Astrofizycy od lat łamią sobie głowę nad przyczyną wywołującą znaczną różnicę w ilościach pyłu kosmicznego w rozmaitych galaktykach. Myślę sobie, że to dość proste. Im wyższa w galaktyce cywilizacja, tym więcej tam naśmiecono, stąd ten cały pył, kurz i odpadki. Jest to nie tyle problem dla astrofizyków, ile dla zamiataczy. No, kto wie, pojawią się chyba zamiatacze i kto wie, Damian, czy to nie jest jakaś szansa dla naszego polskiego przemysłu kosmicznego?
1: Myślę, że zdecydowanie jest to taki obszar, który jest obszarem nowym, który jest obszarem chłonnym wszelkie możliwe rozwiązania, które będą rozwiązaniami skutecznymi i niedrogimi. A w tym jesteśmy dobrzy. Myślę, że nasz przemysł jak najbardziej mógłby tutaj niekoniecznie od razu wysyłać kosmiczne śmieciarki, żeby zbierały te śmieci, ale rozwiązania technologiczne...
2: Brzmi to dobrze.
1: Rozwiązania, no tutaj nie idźmy w stronę mafii śmieciowych oczywiście, ale kto wie, może też się to...
0: Tutaj włoska agencja kosmiczna, mówisz, jednak mogłaby wieść prym.
1: Może tak być. Ale być może technologie właśnie typowania śmieci kosmicznych, śledzenia śmieci kosmicznych, z tym mamy trochę już doświadczenia, bo to i Uniwersytet Poznański, i Zielona Góra mają takie programy, w których śledzą właśnie te bliskie obiekty na orbicie. Mamy także, zdaje się, że firmę taką Sibylla Technologies, która również sprzedaje, czy komercyjnie gdzieś tam produkuje obserwatoria zdalne, które są zdolne do tego, żeby mogły też brać udział w takich projektach śledzących śmieci kosmiczne. A później jest kwestia posprzątania,
2: no właśnie,
1: sposobu tego sprzątania.
2: I to jest to, o co chciałem zapytać, odgrażałem się zresztą przed piosenką. Jak się to dzieje w tej chwili?
1: W tej chwili sprzątanie zaczyna się na desce kreślarskiej, to znaczy, tak jak pan Grzegorz, zdaje się, zauważył, tak, firma SpaceX zdeorbitowała już te nieczynne satelity Starlink i faktycznie obecnie sprzątanie tak powinno wyglądać, czyli misja kosmiczna jest projektowana od początku do końca do posprzątania po sobie.
0: A nie wystrzeliwujemy, punktem docelowym jest orbita, eksploatacja satelity, a co będzie dalej, czas pokaże.
1: Tak, tak niestety było kiedyś i te kosmiczne zderzenia, katastrofy, które gdzieś tam zaszły albo są potencjalnie możliwe, no to właśnie trochę na tym polegały, że znaczy to jedna duża była taka, tak, bo to Iridium z kosmosem się kiedyś tam zderzyły, ale właśnie to było taki śmieć, który nie miał tego pomysłu na to, co dalej z nim powinno się dziać, albo takie, nad którymi utracono kontrolę z Ziemi, bo takie też bywają, że komputer po prostu wpada w jakąś martwą pętlę i żadne sygnały o tym, że ma przejść do deorbitacji, już nie poskutkują.
2: No albo no tak jak w przypadku tej satelity, o której wspominałeś, gdzie po prostu zabrakło paliwa i zamiast wylecieć 300 kilometrów wyżej, wyleciała jedynie 120.
0: Ten, tak? Satelita chyba jest. Ten, są chłopczyki, ten. Robert.
2: Ten, tak, z tym satelitą.
1: No i faktycznie tak, no, tak jest, że trzeba te śmieci sprzątać. Nie ma do końca opracowanych takich pewnych już dziś metod, jak to robić. Na pewno sprzątanie rozpocznie się od dużych śmieci kosmicznych. Te małe, te drobinki, te resztki będą zbierane w kolejnych etapach, ponieważ jest to ryzykowne. Moglibyśmy sobie wyobrażać jakiegoś rodzaju sieci, które wręcz przeczesują tą przestrzeń i zbierają wszystko, ale musimy uważać, żeby nie narobić jeszcze więcej szkód, żeby tych śmieci jeszcze bardziej nie rozpędzić, czy żeby ich jeszcze bardziej nie rozproszyć, czy nie spowodować większej ilości zderzeń. Pamiętajmy, że to jest bardzo dynamiczny układ tam na orbicie. I jest też pewna taki problem, można powiedzieć, polityczny w sprzątaniu po kimś, bo nie każdy chciałby, żeby zaglądano do jego śmietnika. Znaczy, jeżeli mamy satelity szpiegowskie, czy tam podwójnego zastosowania, takie, których jest całe mnóstwo, które mają tylko numery w tych wykazach i nawet nie ma podanego zastosowania, to czy to jest słuszne, żeby nagle, powiedzmy, europejska śmieciarka zgarnęła sobie taki statek kosmiczny, przy okazji fotografując go z wszystkich stron, no i powiedzmy tam zdeorbitowała, czy jakkolwiek go inaczej zutylizowała, ale rodzi to pewne też napięcia, może rodzić takie napięcia międzynarodowe, jak to powinno wyglądać właśnie z takiej strony. Dlatego przede wszystkim parcie jest na to, żeby projektować do deorbitacji. Każdy odpowiedzialny jest za swoje śmieci.
0: Prawda jest też taka, tak sobie myślę głośno, że w odróżnieniu od ziemskich śmieci, które im dłużej są, tym bardziej mogą zatruwać środowisko, a w końcu się rozkładają. Podobnie się dzieje trochę ze śmieciami kosmicznymi. To znaczy te, które są na niższych orbitach, w końcu kiedyś spadną i spalą się w atmosferze. Dobrze myślę?
1: No zdecydowanie tak. Właśnie te orbity tutaj niskie, czy no właściwie te wszystkie powyżej tych 200 kilometrów, tych najniższych, później powiedzmy takie jak stacja kosmiczna, no sami wiemy, stacja kosmiczna co jakiś czas musi zostać dopalona, bo inaczej właśnie to tarcie o ziemską atmosferę odbiera jej energię i ona by spadła, co zresztą też się stanie za czas jakiś.
0: Niedługo, 2030 rok zapowiada Donald Trump.
1: Tak, 30, może 32, zobaczymy jak to będzie z finansowaniem kolejnego pomysłu, no bo nie wyobrażam sobie, żeby stałej obecności człowieka nie było w przestrzeni kosmicznej. Znaczy jest jeszcze Tiangong,
0: no właśnie, ale chińska stacja.
1: Chcielibyśmy, żeby Zachód szeroko rozumiany też miał coś tam, jakąś przestrzeń czy stałą obecność ludzi na orbicie. To te niskie orbity to jak najbardziej. To jest deorbitacja dosyć szybka, czasami wolniejsza. Czym jesteśmy wyżej, tym to dłużej trwa. Już na 1000 kilometrów to już może być bardzo długo. To mogą być już długie lata, dekady takiego orbitowania tam wysoko i wtedy należałoby jakoś zwiększyć na przykład ten opór. Poprzez albo jakiegoś rodzaju żagle, moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego, co jest dosyć tanie, a skuteczne. Akurat tam już na tych, powiedzmy, 1000 kilometrów trudno, bo nawet wielki spadochron, żagiel zwalniałby i tak bardzo powoli tego satelitę. Na niskich orbitach to mogło być takie bardzo szybka deorbitacja. Gdybyśmy tylko zwiększyli powierzchnię, no to mamy deorbitację właściwie w takim dynamicznej skali, powiedzmy doby czy takiego czasu. Na wysokich orbitach trudniej, więc tam to jednak paliwo i dopalenie, czyli skierowanie w stronę orbity takiej, która już będzie taką orbitą, która zahaczy o naszą
2: krótszą
1: atmosferę.
2: Krótszą po prostu.
1: No i tam już potem wszystko się stanie
2: zgodnie
1: z dynamiką atmosferyczną.
2: Czy czasu deorbitacji jest jeszcze jakaś różnica między śmieciami na niskiej i na wysokiej orbicie?
1: To właściwie tyle, no, bo to czym dany śmieć jest, zależy od tego, co tam wysłaliśmy, więc te satelity są różne na różnych orbitach, a to zależy od ich zastosowań. I tak samo wybór tej orbity zależy od tego, do czego taki satelita ma być używany. Te niskie orbity są orbitami, które mają tak zwaną krótką kadencję, to znaczy często wracają na to samo miejsce nad Ziemią, ale znowu widzą mniejszy fragment naszej planety. Te wyższe orbity rzadziej są nad tym samym kawałkiem Ziemi, ale widzą od razu większy fragment naszej planety. Jeżeli to są satelity telekomunikacyjne, no to tutaj też jest kwestia tego, czemu one dokładnie służą, kto ma nasłuchiwać, kto ma komunikować się z tymi satelitami.
0: Napisał do nas pan Piotr. Niedawno wyśledziłem na niebie, a potem potwierdziłem w aplikacji Stellarium człon chińskiej rakiety Tansuo, który krąży po orbicie od 22 lat. Cylinder o długości kilku metrów, jeden z tysięcy śmieci. Co pewien czas w mediach się pojawiają informacje, ja mam wrażenie, że ta częstotliwość, Damian, wzrasta, o tym, że no właśnie, coś większego, często chińskiego, krąży, no i wtedy w mediach przez kilkanaście godzin jest taki strach, gdzie spadnie. I będziemy mieli takich sytuacji chyba coraz więcej.
1: No będziemy mieli, bo tak jak też już tu wspomniałem, nie ma... Trudno wynegocjować takie warunki światowego używania przestrzeni kosmicznej. Oczywiście na arenie ONZ to się robi, to się próbuje robić, jednak trudno wejść tak głęboko w interes danego państwa, które ma prawo do używania tego zasobu. Wszyscy mają równe prawo do korzystania z przestrzeni kosmicznej i jeżeli oni tak zaprojektują misję, to właśnie kto miałby ich ukarać? W jaki sposób mielibyśmy powiedzieć im, że robią coś nie tak? Zresztą, jak spojrzymy na naszą gospodarkę, która dosyć mocno zależy też od napływu tych różnych chińskich elementów, my cicho na to przyzwalamy, że tam inaczej traktuje się środowisko naturalne, przez co produkty są tańsze. No to samo trochę się dzieje z kosmosem, tak? Są wysyłane rakiety i może tam ktoś nie bardzo się przejął tym, że ten człon już niepotrzebny, po prostu no, założyli, że w końcu spadnie i tam prawdopodobieństwo, że w kogoś uderzy, jest tak małe, że niech sobie spadnie wtedy, kiedy przyjdzie na to pora, a nie zostanie zdeorbitowany, celowo zrzucony. Będzie tego na pewno więcej, ponieważ startów rakiet jest bardzo dużo. Jeżeli spojrzymy na takie strony, w których mamy wszystkie starty, takie agregatory z całej naszej planety, to właściwie nie ma dnia bez startu kosmicznego.
0: To jest niesamowite, bo właściwie o tym się nie mówi, ale codziennie startuje rakieta.
1: Dokładnie, żyjemy już w takiej cywilizacji, w cywilizacji kosmicznej i tego, tej przestrzeni kosmicznej po prostu używamy do celów gospodarczych w dużej mierze, do obserwacji Ziemi, do wyszukiwania zasobów naturalnych, do zbierania informacji, do określania nawet tego, jak zasobna w wilgoć jest grunt, jak zasobny w wilgoć jest, no ale także też do badań naukowych, do tego spoglądania w głębszy kosmos.
0: No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo śmieci my nie tylko na Ziemi, nie tylko na Księżycu zostawiliśmy śmieci, gdzie byliśmy jako astronauci, ale śmieci my na przykład na Marsie i tam też sporo można znaleźć kosmicznych śmieci, tylko że w przypadku obcych planet, powiedz mi, jeśli się mylę, ale my chyba nie mamy jeszcze dobrych metod, żeby wysterylizować sondy kosmiczne, które lądują na innych ciałach niebieskich. I jest niezerowe prawdopodobieństwo przeniesienia na przykład ziemskich bakterii na inne planety Układu Słonecznego.
1: To prawda i to jest bardzo duże ryzyko. Z tym Marsem to jest w ogóle taki problem, że zdaje się mniej więcej połowa misji marsjańskich się nie udała z różnych przyczyn. No i one tam, no nie wszystkie zalegają, bo niektóre w ogóle w Marsa nie trafiły, ale to krąży taka legenda o takim wielkim marsjańskim potworze, który żywi się tymi statkami kosmicznymi, które gdzieś tam się roztrzaskały. Ale faktycznie musimy uważać na to, żeby nie zanieczyścić planet naszym materiałem tutaj ziemskim. O ile Mars, tam jeszcze nie jest to aż tak groźne w tym środowisku marsjańskim, w którym życiu byłoby bardzo trudno, o tyle takie misje, które na przykład będą badały księżyce z oceanami pod powierzchnią, czyli Enceladusa, Europę. Te misje są przygotowywane. Tak. I tam, gdybyśmy, bo był taki pomysł kiedyś, żeby przetopić się przez ten lód i zejść do tego oceanu pod lodem i zbadać, co tam jest. Czy tam na przykład już tworzą się aminokwasy, co byłoby rewelacyjnym odkryciem, że tam życie ma szansę w ogóle powstać, ale problem właśnie tej kontaminacji, tego zanieczyszczenia naszym materiałem, który nie z takiego próbnika, który nie byłby dokładnie wysterylizowany, byłby gigantycznym problemem, bo to może być środowisko, w którym życie nasze ziemskie rozwinęłoby się bardzo szybko. Mamy dużą ilość słonej wody, w temperaturze takiej, która zapewnia, że ta woda jest ciekła. Mamy kominy hydrotermalne, czyli ciągle dostarczanie energii. No i potem moglibyśmy za jakiś czas, inna misja kosmiczna mogłaby to nasze ziemskie życie już w jakiejś rozwiniętej, znaczy nie tyle rozwiniętej, takiej, że ewolucyjnie rozwiniętej, ale po prostu rozprzestrzenione w takim oceanie mogłoby znaleźć. Dlatego tak się nie robi. Te misje zostały skasowane.
2: Problem natury etycznej bardziej niż technicznej się robi z tego.
1: Zdecydowanie tak. Dlatego wszystkie badania opierają się na gejzerach, które na takich księżycach też są obecne, i na badaniu materii, która zostaje wystrzelona z tego gejzeru. My będziemy łapali te drobinki tej wody i dopiero tam będzie poddawane tej analizie spektralnej do tego, żeby szukać tam właśnie ewentualnych cegiełek, z których potencjalnie życie mogłoby powstawać, żeby stwierdzić, czy to środowisko tam jest do tego zdatne, ale bez zanieczyszczenia tego środowiska.
0: Bez śmiecenia. Damianie, bardzo ci dziękujemy za tę rozmowę. To nietypowy był plac na rozdrożu, bo nie poświęcony problemom ziemskim, choć także z Ziemią związanymi.
2: Ale przecież widzisz, było i etycznie, i naukowo, więc jak najbardziej pasuje do tej audycji.
0: Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki, autor bloga Damian Jabłeka, Dotknij Nieba. Bardzo ci dziękujemy za udział w audycji.
2: Dziękuję.
0: A Państwu życzymy spokojnej nocy bez kosmicznych śmieci spadających na głowę. Dziękujemy bardzo.
2: Jarosław Juszkiewicz
0: i Robert Zembrzycki.

Dobry wieczór, minęła 22, przed mikrofonem Łukasz Dunaj i jak zawsze we wtorki o tej porze zapraszam was do audycji Włącz ten hałas. I ja wiem, że dzisiaj nie będzie lekko, w tej samej chwili jest mecz Francja-Hiszpania, no akurat teraz przerwa, zresztą jak do tej pory mecz na kosmicznym poziomie, ale mam nadzieję, że trochę mi pozwolicie pohałasować w tle, zresztą można przecież wyciszyć komentarz i posłuchać tej właśnie audycji. Ja nie namawiam, tylko pokazuję możliwości.

Anthrax, The Edge of Perfection. Można grać ponad 40 lat i nagrać prawdopodobnie najszybszą piosenkę w swoim dorobku? Można. Można z niej uczynić nowy singiel? Również można. Cursum Perficio, tak zatytułowana jest nowa płyta Anthrax, która już we wrześniu i coś mnie strzyka w kościach, że to będzie bardzo dobry album. A kiedy słuchałem wraz z wami, mam nadzieję, tego nagrania zapowiadającego album wspomniany przed chwilą, wyobraziłem sobie, jaką minę musiał mieć Joey Belladonna, kiedy Charlie Benanti i Scott Ian przyszli z tym utworem i powiedzieli: hej, musisz do niego po prostu coś zaśpiewać. A w międzyczasie dostałem bardzo miłe pozdrowienia prosto z Miami od naszego międzynarodowego sędziego Tomka Listkiewicza, który wybiera opcję obraz z meczu, a dźwięk z radia, i tak trzeba żyć. A za chwilę kolejna z bardzo gorących premier ostatnich dni.

Mastodon, Snakes for Dinner. A ten głos w końcówce to oczywiście Josh Homme z Queens of the Stone Age, który widocznie przechodził z tragarzami i dograł się w ostatnich 30 sekundach tego utworu, który jest drugą już zapowiedzią nowego albumu Amerykanów. Znamy już tytuł Marrow Deep. Wyznaczona została również data premiery 28 sierpnia i to będzie kolejna bardzo mocna nowość, jeżeli chodzi o muzykę ciężką tej jesieni. A teraz tak sobie myślę, że może przełamiemy troszeczkę nastrój heavy metalem.

Caught in a Spell i The Night Eternal. Jeden z najciekawszych zespołów heavy metalowych nowego pokolenia. To zapowiedź albumu Cold Velvet, który ukaże się już pod koniec sierpnia. Trzeci album w dorobku tej niemieckiej grupy i zapowiada się taki awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ dotychczas Niemcy nagrywali dla wytwórni Van Records. W tej chwili są w Metal Blade Records. Cold Velvet promowany jest jak dotychczas dwoma singlami i to takie dość osobliwe, że zespół wybrał do promocji zarówno utwór, który otwiera ten album, czy będzie otwierał ten album, i utwór, który ten album będzie zamykał. Tak więc posłuchajmy jeszcze raz.

Where This World Ends, zapytuje The Night Eternal. Gdyby na boisku grali muzycy zespołów metalowych, to prawdopodobnie Francuzi roznieśliby Hiszpanów w pył, ale to jednak inna dyscyplina. Francja cierpi na boisku, a my w tym samym czasie lecimy na Słowację, aby spotkać się ze złym.

Snet, Kladivo Vetme z albumu W Bażinach Wedomi, który już we wrześniu. Coś mi się pomyliło z być może z nadmiaru emocji, bo ponieważ Snet oczywiście są z Pragi i to tej czeskiej. Tak więc najmocniej przepraszam za pomyłkę. Nowy album już wkrótce, tak jak mówiłem przed chwilą, a jeszcze zanim się ta płyta ukaże, będziemy mogli zaznać tej death metalowej siły Czechów na swojej skórze, ponieważ zespół wystąpi podczas następnej edycji Summer Dying Loud Festiwalu. A teraz coś z rodzimej myśli metalowej. Z nowym albumem wracają weterani z Neolith.

Neolit, Imbir. 7 lat od premiery ostatniej płyty I Am The Way. Neolit powraca i proponuje album zatytułowany tak jak kompozycja, której wysłuchaliśmy przed chwilą. I to jest też ciekawy przykład zespołu, który z czasem się radykalizuje, gra coraz bardziej ekstremalną muzykę, a w grze są od bagatela 91 roku. Pierwsze demo Death Comes Slow, rok 93. No, mówiłem, że weterani. A my pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy krajowych wyrobach metalowych.

Zorza, My Wounds z albumu Twilight of the Golden Star. Zorza to formalnie duet Kacper Bartkowiak, Eryk Lange. W tym nagraniu też wspierali muzyków ludzie z Harakiri for the Sky. I tak jak mam pewne wątpliwości, czy Dawid Podsiadło zaprosi Zorze na organizowany przez siebie festiwal, taki nieśmieszny suchar prowadzącego, tak wydaje mi się, że już wkrótce może być o Zorzy głośno, również poza granicami naszego kraju, ponieważ taki black metal obecnie jest bardzo popularny. Zorza gra tę muzykę na bardzo wysokim poziomie, więc wszystko się zgadza. Zorza, pewnie jeszcze wrócimy do tej płyty Twilight of the Golden Star, która miała swoją premierę dzięki niestrudzonej Gods of War Productions jakoś w ostatnich dniach czerwca. A teraz przyznam się wam do sporego zaniedbania po mojej stronie. Zaniedbania i może troszeczkę zbagatelizowania siły, jaka drzemie w nowym albumie Converge.

Hum of Hurt. Tytułowy utwór z ostatniej płyty Converge, drugiej już w tym roku. I chyba tutaj jest cały pies pogrzebany, że trochę tak podszedłem jak do jeża, jeżeli chodzi o tę płytę. Pomyślałem sobie, no może to jakaś kwestia taka, że odrzuty, tego typu sytuacja, nic z tych rzeczy. I trochę też w polubieniu się z tą płytą paradoksalnie pomogło mi nagranie, taki popularny format YouTube'owy What's in my bag na kanale Amoeba Music, gdzie muzycy wybierają płyty w wielkim sklepie muzycznym i opowiadają o tych swoich wyborach, uzasadniając je oczywiście, dorzucając jakieś swoje osobiste spostrzeżenia, historie. I Jacob Bannon, wokalista grupy, oraz Nate Newton, basista, opowiadają o tej muzyce, którą kochają w taki sposób, że serce rośnie. Po prostu ja uwielbiam takie zespoły, które uwielbiają też innych artystów, muzykę w szczególności, mają bardzo szerokie horyzonty i właśnie do tego grona należy z pewnością Converge. I pada tam w tym programie, tak to nazwijmy, bardzo ciekawy wniosek, który chyba właśnie Nate Newton podrzuca, że tak jak poprzednia płyta Converge wydana w lutym była niczym ich odpowiedź na Slayera, tak nowy album Hum of Hurt jest jak Wrong No Means No. Posłuchajmy jeszcze Nothing Is Over, ale tak naprawdę nic się nie kończy.

Milczeli przez kilka lat, ale jak już wrócili, to w najlepszym możliwym stylu. Przypomina mi się film, taki stary film z Jeanem Claude'em Van Damme, Podwójne uderzenie, królował kiedyś na VHS-ach. No i właśnie, Converge wykonali takie podwójne uderzenie w tym roku. Najpierw album Love is Not Enough w lutym tego roku, a jakby było tej miłości za mało, no to Hum of Hurt, ostatnie wydawnictwo z czerwca tego roku. W ten weekend w Warszawie wystąpi na Narodowym System of a Down oraz Queens of the Stone Age, ale oprócz tych dwóch jakże popularnych, zasłużonych zespołów wystąpi jeszcze jeden i może być czarnym koniem tej imprezy.

0: Acid Bath, Bleed Me an Ocean. Czy muszę dodawać, że wolałbym koncert tego zespołu w klubie? No, ale co robić? Legenda amerykańskiego sludge metalu wystąpi w Polsce po raz pierwszy na dwóch stadionowych koncertach. Nikt by tego chyba nie wymyślił. Wczorajszy dzień przyniósł fanom metalu niestety bardzo przykrą informację o odejściu Mike'a Browninga. Ten amerykański muzyk, współzałożyciel legendarnego Morbid Angel, lider równie kultowego Nocturnus, później również lider Nocturnus AD, After Death, wielu innych projektów, wizjoner, który pchnął death metal w zupełnie nowym kierunku. Będziemy go wspominać w drugiej godzinie. Włącz ten hałas, zostańcie z nami.
1: Radio 357.

Morbid Angel, The Invocation, Chapel of Ghouls. Tak brzmiałby właśnie debiut Morbid Angel, gdyby album Abominations of Desolation ukazał się w 1986 roku. Historia potoczyła się jednak inaczej, ale to właśnie tutaj wykuwała się ta stal, wykuwał się ten kult późniejszy grupy Morbid Angel, którą właśnie Mike Browning wespół z Trejem Azaktotem zakładali. No i właśnie, to jest bardzo ciekawy też przykład na to, że ten dorobek, który pozostawił po sobie Mike Browning, był przez pryzmat tego jego zaangażowania również i historię związaną z Morbid Angel później postrzegany. Browning grał w Morbid Angel na perkusji oraz odpowiadał za partie wokalne. Uczestniczył w sesjach nagraniowych trzech pierwszych materiałów demo, no i właśnie rzeczonej sesji do Abominations of Desolations. A dlaczego się rozstali z Trejem Azaktotem? No, powód był bardzo prozaiczny. Jakby to powiedzieć? No, po prostu poszło o kobietę. Trey wdał się w romans z ówczesną dziewczyną Mike'a Browninga, no i ta zniewaga jednak wymagała krwi i panowie się rozstali w dużej niezgodzie, jak się zapewne domyślacie. Morbid Angel i Nocturnus to takie dwa filary, na których zbudowana była kariera muzyczna Mike'a Browninga, ale w międzyczasie był również zespół Incubus. Rok 87, jedyne demo, ale za to jakie.

Incubus Engulfed in Unspeakable Horrors. Trochę nie do wiary, że to dźwięki sprzed prawie 40 lat. Incubus nie mylić z tym od albumu Beyond the Unknown. Ten z kolei pozostawił po sobie wspomniane demo z roku 87, nagrane w składzie Sterling von Scarborough, wokal i bas. Zresztą Sterling również przewinął się przez chwilę przez skład Morbid Angel, Mike Browning, perkusję oraz Gino Marino, gitara, który również jego drogi Gino Marino skrzyżowały się później z Mike'iem Browningiem w Nocturnusie. No i właśnie, a tak naprawdę te wszystkie wcześniejsze drogi prowadziły Mike'a Browninga do tego właśnie momentu.

0: Nocturnal Standing in Blood z albumu The Key. I właśnie tutaj w roku 90 już ten klucz do innego wymiaru został odnaleziony. Nocturnus na niespotykaną wcześniej skalę wprowadził do death metalu klawisze, ale również estetykę science fiction. To było coś bardzo przełomowego, bardzo oryginalnego. A jest ze mną Zbyszek Bielak, renomowany artysta, twórca okładek dla bardzo wielu zespołów. Ale Zbyszku, ciebie po prostu zaprosiłem dzisiaj w zupełnie innej roli, ponieważ byłeś wielkim fanem Mike'a Browninga.
1: Witam serdecznie, cześć Łukasz i witam słuchaczy. No, oczywiście, że jestem fanem Mike'a Browninga, bo nie dość, że Morbid Angel na pewno zawsze był jednym z moich ulubionych zespołów. Wspominałeś już o roli Mike'a w powstaniu pierwszej niewydanej płyty Abominations of Desolation. No ale też pamiętam i myślę, że ty też doskonale pamiętasz, ponieważ jesteśmy z tego samego pokolenia, jakie kolosalne wrażenie robił album The Key, kiedy się ukazał. Jego oczywiście usłyszałem, przepraszam za jakieś tutaj odgłosy. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Usłyszałem go nieco później niż się ukazał, no bo miałem wtedy raptem 10 lat, ale dla całego naszego pokolenia, które trochę było wychowane na tych VHS-ach science fiction od Aliena przez jakieś Dark Side of the Moon czy The Thing, Nocturnus w ogóle wprowadził jakiś taki, może nie lovecraftowski, ale bardzo dziwny, kosmiczny niepokój do muzyki, którego wcześniej właściwie w ogóle nie było, no bo dobrze, na Chapel of Ghouls, na pierwszym Morbid Angel był tam jakiś jeden klawisz, powiedzmy w Enter the Eternal Fire Bathory było trochę więcej tych klawiszy, natomiast Nocturnus z tymi swoimi świdrującymi dronowymi tłami dla mnie jawił się zupełnie jak, nie wiem, jakaś muzyka filmowa z innego wymiaru. No też sam, kiedy później czytaliśmy teksty czy wywiady z Nocturnu sprowadzone na łamach Trash & All przez Pawła Frelika, można było się tam dowiedzieć tego, że koncept tego albumu zasadza się na przedwiecznej istocie, która gdzieś tam poprzez eony kosmiczne maszyną czasu udaje się do Betlejem, żeby ukatrupić młodego Jezusa. No to jest to porażająco cringe'owy pomysł, no ale jednak podobnie jak w muzyce, no którą nie można mu odmówić rozmachu. A w muzyce było niezwykle dużo wizjonerstwa. Z jednej strony są to te klimaty, które w zasadzie do momentu, kiedy black metal około 94-95 roku, głównie ze sprawą Emperor, nie wprowadził tego patosu yamahowego na stałe do języka black metalu, no to był to zupełny endemit, prawda? Nikt nie grał tak jak Nocturnus.
0: Czy ty miałeś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ty miałeś okazję poznać osobiście Mike'a Browninga, ponieważ wspomniałeś mi wczoraj w naszej takiej prywatnej korespondencji, że nawiązywałeś kiedyś z nim kontakt taki bardziej prywatny.
1: Tak, ja z nim pracowałem w 2013 albo 2014 roku. Robiłem okładkę do reedycji Dem Nocturnus, które zresztą też bardzo lubię. Ukazała się ona sumptem Nuclear War Now z Kalifornii. I wówczas oczywiście Mike Browning był takim człowiekiem, który w pewnym sensie był spoiwem tej starej sceny, a zarazem był to facet absolutnie niezmanierowany i taki bardzo przystępny, więc kiedy miałem okazję z nim pracować, no to też bardzo dużą radość sprawiało mi to, że mogę sobie z nim pogadać przez telefon i pozawracać mu głowę, wypytując jakieś stare historie z czasów właśnie wspomnianego i zagranego przez ciebie wspaniałego Incubus, czy też Morbid Angel. Więc to było, no, było to coś dla mnie wówczas dużego. No jest to jedna z tych instancji, kiedy osławione Kill Your Idols nie zadziałało, bo człowiek okazał się być bardzo, bardzo miłym i takim... No, wystarczy poczytać wywiady z Mike'em Browningiem z, nie wiem, takich zinów internetowych jak Visions from the Dark Side Laurenta Ramadira z Frankiem Stowerem, kiedyś też prowadzony, żeby zobaczyć, że to jest człowiek, który doskonale zdawał sobie sprawę ze swojej pozycji na scenie, ale zarazem w żaden sposób go to nie spaczyło i on był takim, powiedzmy, pivot pointem tej starej florydyjskiej sceny. Można było go zapytać o każdą, nieważne jak absurdalną sytuację, na tych, jak już wspomniałeś, kilka było. Jedna doprowadziła do rozpadu Morbid Angel, ale sama dwie, może jakieś przytoczę takie anegdotyczne historie, które znam dzięki Mike'owi. To, że Abominations się nie ukazało, to nie była tylko kwestia tej kłótni, ale też z jednej strony wszyscy mówią o tym, że Trey nie był zadowolony z wyniku tych nagrań, ale tutaj dość dużą rolę odegrał David Stooping, czyli David Vincent, innymi słowy, który zapłacił za tę sesję, ponieważ ta płyta miała się ukazać w jego wytwórni Gork Records. I jak zapłacił, to też wymagał, natomiast Morbid Angel, który był w zasadzie zespołem, który gdzieś, no, nie wszyscy kojarzą nazwę ikonicznego death metalowego zespołu z tą falą death metalu z 90, powiedzmy, roku, z tą eksplozją. Natomiast Morbid Angel był zespołem, który w zasadzie zaczynał w 83 roku, czyli dla nich tą ambicjonalną wykładnią było stawanie w szranki z Merciful Fate, z Slayerem czy z Metallicą. Zresztą płytę Abominations of Desolation produkował Bill Metoyer, który produkował też Show No Mercy, co jest nieco mało znanym faktem. Natomiast no, David chciał, żeby Morbid Angel był bardziej ekstremalny, więc kazał im grać szybciej. Oni byli zespołem no, nieco mniej ekstremalnym niż Davidowi się wydawało, więc ta płyta też nie wyszła aż tak dobrze. A sytuacja między Trejem a Mike'iem no, wydała się Davidowi potencjalnie kłopotliwa. Dlatego też wespół z Trejem zdecydowali, że schaltują ten album. A druga anegdotka jest taka, że w pierwszym składzie Morbid Angel, może nie pierwszym, ale po chwilowym obecności w składzie Kennego Bambera, który śpiewał jak King Diamond, pojawiła się tam też dziewczyna. W Morbid Angel śpiewała przez kilka rechów dziewczyna. I nie wiem, czy była to dziewczyna, o którą poszło na pięści z Trejem, ale taki fakt gawenda Majka odnotowała.
0: Dobrze, to już jakby to już jest historia, to już są oczywiście annały tej muzyki. Dziękuję ci bardzo za to wspomnienie, za te anegdoty, którymi zechciałeś się z nami podzielić, a my wracamy do słuchania The Key.
1: Dziękuję bardzo.

Visions from Beyond the Grave, czyli kolejny utwór z kultowej płyty The Key, rok 1990. Tak jak wspominał wcześniej nasz gość Zbyszek Bielak, zespół absolutnie unikalny w swoim podejściu do death metalu, wprowadzający zupełnie nowe elementy brzmieniowe. I tutaj chyba też nie do końca chodzi tylko o to, że były klawisze, co wówczas było troszeczkę tak odbierane jako pewne bluźnierstwo, no bo jak, no tak ekstremalna muzyka i klawisze, a jednak to połączenie działało, natomiast oryginalność Nocturnus zasadzała się na całym koncepcie tego zespołu i tym wykreowanym uniwersum, na które składały się również okładka, teksty. To wszystko to była skończona całość. Ale też myślę sobie o Mike'u Browningu, że to był taki trochę bohater drugiego planu. Człowiek nie do końca chyba spełniony, jeżeli chodzi o tak zwany sukces. Oczywiście, to zawsze jest bardzo dyskusyjna kwestia, co tym sukcesem jest, co nim powinno być, ale kiedy tak sobie zestawiam postać Mike'a Browninga z tymi właśnie herosami death metalu amerykańskiego, czyli David Vincent, Glenn Benton, bracia Tardy z Obituary, czy Chuck Schuldiner, to Mike Browning gdzieś jednak był na tym drugim planie. Być może ze względu na to, że Nocturnus nie osiągnął takiego sukcesu komercyjnego jak te wszystkie wspomniane postaci i zespoły, w których występowali. Nocturnus być może był zbyt ambitny, zbyt trudny, być może miał po prostu pecha. The Key, niezwykle ważna płyta, ale ja równie dużym sentymentem darzę następny album w ich dyskografii, Thresholds, i z tego utworu, z tego albumu przedstawię utwór, który też był troszeczkę rozsławiony, jeżeli tak można powiedzieć w ogromnym cudzysłowie, przez MTV Headbangers Ball, ponieważ został zrealizowany do niego klip.

0: Alter Reality z albumu Thresholds, ostatniego z udziałem Mike'a Browninga, ostatniego albumu Nocturnus. Bardzo emocjonalne pożegnanie opublikował również dzisiaj John McEntee. Nagrał film, w którym żegna Mike'a Browninga na swoich mediach społecznościowych. Również Piotr Wiwczarek opublikował następujące epitafium, jeżeli możemy tak to nazwać. To niemożliwe, nie wierzę. Mike Browning wziął klucz i odpalił maszynę czasu, by przenieść się w odległe wymiary. Nie przyjmuje do wiadomości, że odszedł. Mike Browning nie uczestniczył już w późniejszych nagraniach Nocturnus, formacji, którą zakładał. Chodzi mi tutaj o ten moment, kiedy Nocturnus powrócili na scenę na przełomie mileniów, pomiędzy latami właśnie 90. a 2000. Wtedy rozkręcał swój nowy zespół After Death. Oczywiście też nazwa tego zespołu nawiązywała do kultowego utworu Nocturnus BCAD, czyli Before Christ, After Death. No i właśnie posłuchajmy, przypomnijmy sobie tę formację.
1: Yeah.

After Death, The Calling, Lords of the Black Path. After Death nie doczekał się pełnej płyty w trakcie 13 lat swojego istnienia, ale niemal wszystkie nagrania, których dokonał, można posłuchać na kompilacji Retronomicon. Właśnie ta kompilacja rozpoczyna się od nagrania, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, z roku 2006. Nocturnus AD, czyli nowa inkarnacja Nocturnusa, już z Mike'iem Browningiem w składzie. Ponoć powstała już w 1999 roku, ale pierwsze nagrania tego zespołu nastąpiły dopiero 20 lat później, czyli w roku 2019, i Mike Browning kontynuował poszukiwanie zagubionego klucza.

Nocturnus AD, The Return of the Lost Key z albumu Paradox, który nie tylko okładką, nie tylko tytułem nawiązywał zupełnie wprost do najważniejszego dzieła swojego pierwowzoru, czyli Nocturnus i The Key. Majka Browninga również na swoim profilu żegna Jarek Szubrycht, pisząc: długo mógłbym pisać o tym, jak Mike Browning był ważny dla metalu. W pierwszym Morbid Angel był drugi po Bogu, w Nocturnusie był kapitanem Kirkiem. Nie chciał albo nie umiał tego wykorzystać, nigdy nie był popularny, ale kto miał wiedzieć, ten wiedział. Na pewno też wiedzieli muzycy zespołu Cryptic Shift, którzy nagrali utwór Overtime, Overspace and Supertime, na którym właśnie Mike Browning zagrał swoje prawdopodobnie ostatnie dźwięki za życia na tereminie, ale utwór trwa 20 minut, więc przykro mi, dzisiaj wam go nie przedstawię. To wszystko już prawie na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za obecność. Do usłyszenia za tydzień, a kończymy Nocturnusem i kompozycją Undead Journey.

0: zjadłem jakieś ciastko w kuchni. Minęła północ.
1: Pogranicze dźwięków.

No i ciastko zjedzone w kuchni Radia 357. Ciekawe, czyje to było. Szybciutko rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze, ponad setne już, to na bank spotkanie z muzyką świata w pograniczu dźwięków. Kłaniają się Milena Krupińska, która dzielnie pilnuje dźwięków właśnie, i Artur Gaweł, który plecie te słowa do sitka. Do godziny drugiej jesteśmy jak zwykle, a dziś w programie, cóż się będzie działo? No, jak zwykle będzie tak wielokrajowo i wielowątkowo. Czeka nas trochę Chile, trochę Turcji, trochę Jemenu, trochę też Audio Rivera, na którym byłem. No i też laleczki wudu będzie fragment. Jeszcze kontrolnie podaję adres mailowy artur.gawel@radio357.pl. Napisał do mnie na ten adres właśnie kiedyś pan Paweł, który pochwalił się, że jedzie na festiwal Czeremcha na Podlasie. A tam właśnie tak się składa, że niedługo zagra ten zespół Sonora de Jegar z Chile.

Sonora de Jaeger Punkska w wydaniu latynoskim w pograniczu dźwięków się melduje, a to wszystko dlatego, że grupa ta rozrusza już niedługo publikę na festiwalu Czeremcha, który startuje 24 lipca, no i potrwa do 26 lipca. Zapraszamy na spokojne, pełne prostoty i takiej życzliwości Podlasie. Tam państwo Samosiukowie od lat już opiekują się właśnie tym wydarzeniem. No i o tym wydarzeniu wspomniał w liście do pogranicza pan Paweł, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. No właśnie, Czeremcha, czyli spotkania z muzyką świata, ale nie tylko, bo też będzie sporo warsztatów, no i spotkań z ciekawymi ludźmi. A muzycznie będzie jeszcze działo się tak.

0: bralé la boue à la veille, et despédié. Bralé la boue à la veille, c'est despédié. Bralé la boue à la veille, oui, c'est despédié.
1: Moonlight Benjamin i Wayo. Ta zjawiskowa pani pojawi się na festiwalu Czeremcha w miejscowości, uwaga, Czeremcha na Podlasiu. W sobotę 25 lipca zapraszamy serdecznie. Ja poznałem jej twórczość dość niedawno, ale już zdążyłem się zakochać. Oczywiście w takim miksie muzycznym, jaki nam prezentuje. No i też w mocnej osobowości. Przed państwem po raz drugi teraz gitarowa kapłanka voodoo z Haiti.

0: Konstruj, pokonstruj, konstruj na klatę.
1: Dobre to jest. Dla mnie się podoba. Moonlight Benjamin, kapłanka voodoo rock'n'rolla, nam się zameldowała w pograniczu dźwięków i słusznie, bo takie smaczki lubimy najbardziej w tej audycji. No dobrze, to teraz tradycyjne szufladeczki przez The Guardian nazwana karaibską Patti Smith. To piękne porównanie, ale też trzeba przyznać bez bicia, że gdzieś w jej twórczości słychać takie rock'n'rollowe granie. No to jest oczywiste. Mi się kojarzy między innymi z zespołem Alabama Shakes. Ciekawa i trudna zarazem jest historia Benjamin Moonlight, bo wychowywała się ona na Haiti oczywiście, w protestanckim sierocińcu. Uczyła się śpiewu w kościele, no a później porzuciła gospel. Śpiewała z haitańskimi popowymi artystami, ale w 2002 roku wyemigrowała do Francji, co wywróciło jej życie do góry nogami, także to muzyczne. No i mamy to, co mamy, czyli taką fuzję voodoo, bluesa. Pojawia się także zwykłe takie rockowe granie, powiedziałbym, a to wszystko w otoczce Karaibów. Moonlight Benjamin, no to jeszcze raz z płyty Wayo, wydanej w 2023 roku.

To nie była laleczka voodoo tym razem. Moonlight Benjamin i Limie, co w języku kreolskim, haitańskim oznacza światło. Tego wysłuchaliśmy, a już pod moim głosem pojawia się Prodigy. No i będziemy powoli mówić o tym zespole, bo wystąpił on ostatnio w Łodzi na festiwalu Audio River. W piątek totalny sold out, bo na scenie właśnie ci panowie.

To The Prodigy i Narayan. Oczywiście klasyczny album The Fat of the Land. Kto nie zna kraba z okładki? No proszę was, chyba każdy. Rok 1997 się przypomina. No i teledyski The Prodigy jakby prosto z piekła. Tak to pamiętam. Rodzice zakazywali oglądać pana Keitha Flinta. Tak było. Ten utwór napisany przez Howletta został wraz z Crispianem Millsem z Kula Shaker. Usłyszeliśmy też w nim mantrę hinduistyczną poświęconą Wisznu. Kłaniam się Narayanie. Tak było właśnie w tym utworze i takie tam słowa można usłyszeć. No i jeszcze parę słów o tegorocznym Audio Riverze. W piątek sold out. Właśnie w tym dniu pojawiłem się na łódzkich Błoniach. No i w tym dniu swój koncert dała grupa The Prodigy. Festiwal zorganizowany znakomicie. Dużo jakościowej muzyki elektronicznej właśnie. No ale bogami byli oni. The Prodigy bez Keitha oczywiście. Świeć Panie nad jego duszą, ale z energią, która dorównywała ich najlepszym czasom. No i pomyślałem sobie, że dziś zagram te utwory The Prodigy, które bazują na samplach wyciągniętych z szeroko pojętej muzyki tradycyjnej. Jest ich kilka, dlatego teraz biegniemy do roku 2015 na spotkanie z lisem z okładki, który biega sobie po Londynie. W tym utworze Liam Howlett, mózg The Prodigy, samplował, uwaga, tradycyjną pieśń bułgarską zatytułowaną se Makri Sofra, która jest grana też przez zespół Babaka and His Ensemble.

Medicine, The Prodigy z płyty The Day Is My Enemy z pomarańczowym lisem, który podobno opanował Londyn. Tu z bułgarskim motywem tradycyjnym, a mi naprawdę jest bardzo miło wygrzebywać dla was takie smaczki, takie sample, które, jak się okazuje, zostały użyte w utworze The Prodigy. Dodam jeszcze tylko, że w tym utworze właśnie Liam Howlett użył też sampli z 1985 roku amerykańskiego rapera Schooliego D. Dokonaliśmy oto właśnie w taki sposób pełnej dekonstrukcji tego numeru. The Prodigy na Audio Riverze nie zagrali Medicine, a szkoda, choć setlista była świetna, energetyczna, taka powiedziałbym przekrojowa, no i prawie 40-latek, czyli ja, pojawił się w pogo, ledwo to przeżył, cały mokry, ale warto było, jak to na takich koncertach. No to jeszcze raz Prodigy i jeszcze raz motyw tradycyjny, tym razem związany z Allahem.

The Prodigy i One Love w wersji krótszej, singlowej. To był rok 1993. Ten utwór ukazał się później na albumie Music for the Jilted Generation. Podobno Prodigy szykują nowy album. Według zapewnień Liama Howletta ma być to Evil Rave. No i ma być też tributem dla zmarłego Keitha Flinta. No to czekamy. I nie możemy się doczekać. No cóż, nie kończymy jeszcze przygody z Audio Riverem i opowieści o tym festiwalu, bo w piątek przed The Prodigy i Boys Noise na scenie pojawia się Błoto i gra klasyków Detroit Techno. Ten projekt to taka jednorazowa rzadkość, powiedzmy sobie szczerze. Zabrzmiały i to bardzo dobrze klasyki między innymi Jeffa Millsa. Bardzo innowacyjnie i fajnie zostało to odegrane, jakbyśmy się tak naprawdę przenieśli do Motor City. No cóż, trzeba było być i posłuchać, bo tego w necie raczej nie znajdziemy, ale za to możemy sobie posłuchać ich najnowszej płyty w kolaboracji z Ion D.

To jedyne błoto, które lubię. A to płyta nagrana z rumuńskim producentem Ionem D, nie Ionem, zatytułowana po prostu Atmosfera. Pogranicze dźwięków w Radiu 357, to właśnie tej audycji słuchacie. No to sprawdźmy teraz, co słychać w wytwórni Glitterbeat Records. Tak kontrolnie, bo dawno nas tam nie było. Do wydania nowej płyty szykuje się legendarny turecki skład Baba Zula.

Niektórzy nazywają ich tureckimi Floydami, to tak jak na przykład Krzysztofa Krawczyka polskim Princem. No tak przy okazji proszę sprawdzić polską wersję Purple Rain Krawczyka właśnie. Może zagramy ten wykon, wspaniały wykon z roku 1986 za tydzień, ale my teraz wracamy do Baby Zuli, że tak sobie odmienię tę nazwę. Pojawi się za niedługo nowa płyta zatytułowana XXX. We wrześniu będzie ta premiera, a my tymczasem proponuję, żebyśmy posłuchali takich numerów, które są dotychczas dostępne. Przed nami miks psychodelii Anatolian Rocka w remiksie Gaudiego.

0: Arsis Saksan, czyli bezwstydna sroka Baba Zula w remiksie pana Daba Gaudiego.
1: Radio 357.
0: Tu pogranicze dźwięków w Radiu 357. Dobry wieczór raz jeszcze. Witamy się ponownie. Milena Krupińska i Artur Gaweł. Zostajemy w klimatach psychodelii tureckiej. A jakże? Teraz przed nami prekursor rocka anatolijskiego, a także takiego grania psychodelicznego. Te nagrania pochodzą z wczesnych lat 70. Erkin Koray.

Ależ to piękne, głaszczące dźwięki. Erkin Koray, pionier rocka anatolijskiego, zasłużony dla muzyki gitarowej z Turcji, odszedł od nas niestety już ponad 3 lata temu. A my, drodzy Państwo, wybieramy się teraz w podróż na Półwysep Arabski, przynajmniej muzycznie. Jak dobrze wiemy, Jemen i Afryka są oddzielone morzem, a Gulaza, czyli ten zespół, którego utworów zaraz sobie posłuchamy, jest wyrazem właśnie tego morza, czyli morza rozpaczy, modlitwy, ale też namiętności i tańca.

To grupa Gulaza, czyli bardzo zgrabnie łącząca pieśni jemeńskie i żydowskie. No i członkowie tego zespołu zapraszają słuchaczy, czyli także was, w świat modlitwy, pasji, także tańca, miłości, no i takiej tęsknoty za wolnością. Naprawdę przepiękne. Tutaj piętno jeszcze odciskają pieśni Sany, czyli stolicy Jemenu. Naprawdę niesamowitego i bardzo starego miasta. Mi się przypominają zdjęcia właśnie z Sany, ponieważ moja ciocia kiedyś tam mieszkała, ale po latach wróciła do jej rodzinnej Bydgoszczy, a my byliśmy jako dzieciaki zafascynowani, że mamy ciocię gdzieś daleko na Półwyspie Arabskim. To było niesamowite. No i żeby te czasy jeszcze przypomnieć, no i wrócić do nich, no to posłuchajmy sobie jeszcze tej Gulazy. Przed nami dwa utwory, ale jakie piękne.

To gulaza, czyli tradycyjne jemeńskie pieśni kobiece, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. To teraz wracamy poniekąd do festiwalu Czeremcha na Podlasiu, bo tam wystąpi Razm Almaszan, pół Jemenka, pół Polka, urodzona w Krakowie, a wychowana w Adenie, czyli portowym mieście właśnie w Jemenie, która w swojej muzyce łączy świat arabski, afrykański, ale także i europejski. Ostatnio wydała najnowszą płytę, no i brzmi ona tak –

Razm Almaszan w pograniczu dźwięków. O tej porze brzmi to znakomicie. Pół jemenka, pół polka. W tym utworze Jemenia opowiada o tym, jak ciężko jest żyć w jej kraju i jak bardzo cierpią właśnie w tym kraju ludzie, którzy muszą żyć pośród wybuchów bomb i wojny. Muzycznie ten album również jest znakomity. Trochę jazzujący, trochę popowy, świetny bas, ale przede wszystkim wszystko bardzo mocno płynie, no i cieszy nasze uszy. Więc posłuchajmy sobie kolejnego utworu. Jama Izgi teraz przed nami.

Razm Almaszan. Jak wszystkim się podoba? Bo mi bardzo. W pograniczu dźwięków słuchamy utworów z płyty Yemenia. No jak mówi sama Razm, jest to muzyka świata inspirowana brzmieniami oczywiście Jemenu, które zapamiętała z dzieciństwa. No i wpływ bardzo duży na to mieli imigranci z Afryki, między innymi z Sudanu, Kenii i z Etiopii. Co słychać? To wszystko w latach 80. i 90. się działo, a teraz kolejny utwór mam do zaproponowania. Proszę słuchać.

Razm Al-Mashan, płyta Yemenia. Choć na chwilę przenieśliśmy się na pustynię i do lat 90. w takim jazziwie dobrym. Artystka także przekonuje, że pracuje już nad nowym albumem, który będzie nosił tytuł Isania i również powstanie z czołówką polskiej sceny jazzowej i etno. Razm będzie można posłuchać na przykład na festiwalu Czeremcha 24 lipca, no i także 8 sierpnia na African Beats Festival. A na prawie koniec naszego spotkania nie mogło zabraknąć El Cat.

El-Kat, czyli pobudzenie po jemeńsku. Kat, czyli po polsku czuwaliczka jadalna, uprawia się to w Jemenie, żuje się. No i ma się takie wrażenie, jakby wypiło się mocniejszą kawę. W Polsce jest to zakazane, ale tam jak najbardziej popularne. No i ta muza również taka pobudzająca, a przecież wszyscy już się powoli chcą kłaść spać. No cóż, tym razem nie. Artur Gaweł, Milena Krupińska, dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Było trochę Jemenu, było trochę Chile, było trochę Prodigy. Jak zwykle, pomieszane wszystko. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu.
3: Mniej więcej od roku czekałem na okazję, aby na antenie radiowej porozmawiać na temat alkoholizmu. Skąd we mnie ta potrzeba? Kiedy byłem studentem Akademii Muzycznej, alkohol rozbił pierwszy zespół, w którym grałem, i od tamtej pory boję się alkoholu. Żyję w kraju, w którym codziennie, według ostrożnych szacunków, sprzedaje się 1,5 miliona małpek, najwięcej rano. A statystyczny Polak wypija rocznie 9 litrów czystego spirytusu, wliczając w to osoby starsze, kobiety w ciąży, abstynentów i dzieci. 2 miliony Polaków pije w sposób ryzykowny, a 1 milion z nas to osoby uzależnione od alkoholu. Czy z tą chorobą można wygrać? Na pewno można z nią walczyć. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu porozmawiamy ze zwycięzcami tych zmagań, którzy od lat żyją w trzeźwości. Dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie. Milena Krupińska audycję zrealizuje. Ja się nazywam Filip Jaślar i w studiu witam bardzo serdecznie pięknych ludzi, Małgorzata i Piotr. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do tego programu.
4: My również dziękujemy.
3: Cieszę się. Piękny wieczór mamy na Żoliborzu. Taki spokojny, taki jasny, taki jak wasze oczy. Spokojne i jasne. Jesteście ludźmi spokojnymi i jasnymi. Bardzo się cieszę i dobrze w takie oczy spojrzeć. Małgosiu, nie przedstawiłem was prawdziwymi imionami. Takie są zasady ruchu anonimowych alkoholików. Szanujemy te zasady. Zanim zaczęliście tę trudną walkę, tę zwycięską walkę, musieliście uświadomić sobie, że jesteście osobami uzależnionymi od alkoholu. Małgosiu, pierwsze pytanie do ciebie. Powiedz proszę, w jakim momencie, w jakich okolicznościach uświadomiłaś sobie tak, jestem osobą uzależnioną od alkoholu?
4: Ja najpierw powiem, że mówisz o tej zwycięskiej walce. My w ruchu anonimowych alkoholików, właściwie we wspólnocie, bo tak mówimy, wspólnota anonimowych alkoholików, my nie jesteśmy zwycięzcami, ponieważ to jest choroba, alkoholizm to jest choroba, która jest nieuleczalna, podstępna i zdradziecka. My ją uśpiliśmy, nawet, tak się u nas mówi, nie zostaliśmy wyleczeni z alkoholizmu. To, co teraz mamy, jest codziennym wytchnieniem takim na chwilę, o ile robimy pewne rzeczy po prostu. I wtedy ja mówię, że udajemy normalnych ludzi.
3: Jesteście normalni.
4: Staramy się być, staramy się zachowywać, uczymy się zachowywać jak normalni ludzie.
3: Małgosiu, ale widzę tutaj pewną analogię do bardzo interesującej choroby,